0: Marcin Kierwiński ostro skrytykował PiS w Radiu Z, odrzucając pomysł powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Zamiast tego radził Mateuszowi Morawieckiemu spokojnie czekać na działania prokuratury. Kierwiński bronił również Romana Giertycha, podkreślając jego prawo do obrony Przemysława Krala jako adwokata. W rozmowie zarzucił PiS brak działań w kwestii bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Senator Marek Borowski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką odniósł się do afery związanej z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Wskazał na powiązania polityków z firmą, którzy mieli otrzymywać korzyści finansowe w zamian za działania w Sejmie. Premier Donald Tusk określił aferę jako śmiertelnie poważną, a były premier Mateusz Morawiecki podkreślił potrzebę jej pełnego wyjaśnienia. W tle pojawiają się także kontrowersje wokół prezydenta Karola Nawrockiego i jego trzykrotnego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Rosja, mimo problemów gospodarczych, nadal ma środki na kontynuowanie wojny. Tymczasem Ukraina boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, które mogą utrudnić jej działania wojenne. Kijów potrzebuje dodatkowego wsparcia z Zachodu, aby utrzymać obecny poziom operacji i planować ataki na terytorium Rosji. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę mają na celu zniechęcenie Zachodu do dalszego finansowania Ukrainy. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę na problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami. Podkreśla, że roszczeniowe postawy i skargi na nauczycieli utrudniają pracę szkół. Broniarz wskazuje, że nauczyciele są obciążeni dodatkowymi obowiązkami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Zaznacza też, że potrzebne są jasne zasady kontaktu z pedagogami, by uniknąć sytuacji, w których oczekuje się od nich dostępności przez całą dobę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mołdawia i Rumunia odnotowały kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W niedzielę nieznany obiekt wleciał nad Mołdawię z ukraińskiego obwodu odeskiego, a Rumunia ogłosiła alarm, wysyłając myśliwce F-16. To część narastającej serii incydentów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym roku Rumunia odnotowała już 25 nieautoryzowanych wtargnięć dronów, co pokazuje rosnące napięcie w regionie. Rozpoczęcie roku szkolnego to oficjalny i obowiązkowy dzień w kalendarzu oświatowym. Udział w uroczystym apelu jest traktowany jako pełnoprawny dzień nauki, a nieobecność może być odnotowana w e-dzienniku. Warto pamiętać, że brak usprawiedliwienia może wpłynąć na ocenę z zachowania. Mimo że w mediach krążą plotki o karach finansowych za nieobecność, są one nieprawdziwe. Coraz więcej osób odkrywa, że resztki warzyw z kuchni mogą być cennym składnikiem do przygotowania domowego bulionu. Końcówki marchewki, pietruszki czy selera, zamiast lądować w koszu, mogą wzbogacić smak naszych potraw. Wystarczy je zebrać w pojemniku i przechowywać w lodówce lub zamrozić. To prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności i lepsze wykorzystanie zakupionych produktów.
2: Astrologia wskazuje, że panny, byki, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które unikają ryzyka. Panny analizują każdą sytuację, byki cenią stabilność, koziorożce myślą długofalowo, a raki kierują się emocjami. Każdy z tych znaków ma swoje powody, by ostrożnie podchodzić do niepewnych sytuacji.
1: Słuchacie Radia Super Express. W powiecie średzkim 87-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa. W nocy z 28 na 29 sierpnia przekazała nieznajomemu około 120 tysięcy złotych, wierząc, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. Policja prowadzi dochodzenie i apeluje o ostrożność, przypominając, że żadna służba nie ma prawa żądać pieniędzy od obywateli. W Tychach, przy Alei Piłsudskiego, doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Ogień pojawił się na 8 piętrze, jednak strażacy szybko go ugasili, a nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 74-letniego lokatora, podejrzanego o wzniecenie ognia i groźby wobec sąsiadów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Psychotesty obrazkowe zyskują na popularności w internecie. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden element, by odkryć swoje mocne strony. Wybór jednej z czterech słów może zdradzić, co jest naszą największą siłą. To szybki i intuicyjny sposób na poznanie ukrytych cech charakteru.
0: Jutro, 1 września, uczniowie wrócą do szkół na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Po apelu i spotkaniach z wychowawcami regularne lekcje rozpoczną się w środę, 2 września. Dziś to ostatni dzień wakacji, więc warto jeszcze złapać trochę humoru, przeglądając memy na temat powrotu do szkoły.
1: Słuchacie Radia Super Express. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 38-latka podejrzanego o uprowadzenie i pobicie młodej pary. Mężczyzna groził im śmiercią, żądając pieniędzy i narkotyków w zamian za uwolnienie. Sprawca trafił do tymczasowego aresztu, a za swoje czyny grozi mu do 15 lat więzienia. Zatrzymanie nastąpiło zaledwie kilka godzin po zdarzeniu.
0: 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Helena Bonham Carter, znana z ról w Harrym Potterze i The Crown, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o jej ekscentryczny styl, ale o nowy, błyskotliwy pierścionek na palcu. Aktorka, która zawsze podkreślała, że małżeństwo to nie jej bajka, teraz spaceruje po Londynie z 22 lata młodszym historykiem sztuki, Rai Dagiem Holmbow. Czyżby jednak zmieniła zdanie? Paparazzi już zacierają ręce.
2: Anna German, kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca, potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia, choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze.
1: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji. A Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
2: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając świat w żałobie. Wbrew oczekiwaniom fanów, nie było wielkich uroczystości. Pogrzeb odbył się cicho, zgodnie z jej życzeniem, tylko dla najbliższych. Artystka spoczęła na cmentarzu w Nashville, obok ukochanego męża, Carla Dina. Tymczasem fani nie próżnują i chcą, by lotnisko w Nashville nosiło jej imię, zbierając już prawie 200 tysięcy podpisów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, jak na prawdziwych celebrytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży. Katarzyna Glinka, znana aktorka, która od lat błyszczy w świecie show biznesu, postanowiła nie narzucać swoim synom kariery aktorskiej. Choć jeden z jej chłopców już teraz z zainteresowaniem spogląda na świat fleszy, Glinka podkreśla, że najważniejsze jest, by dzieci robiły to, co naprawdę kochają. Aktorka doskonale wie, jak stresujący i nieprzewidywalny może być zawód aktora. Dlatego chce, by jej synowie sami wybrali swoją drogę. A jeśli zdecydują się na aktorstwo, zawsze mogą liczyć na wsparcie mamy. W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes. W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anders Kolsefni, pierwszy wokalista Slipknot, w końcu pogodził się z faktem, że to nie on zdobył światową sławę z zespołem. Choć jego odejście było dla niego ciosem, teraz z uśmiechem przyznaje, że nie żałuje swojej decyzji. Tymczasem Slipknot nie zwalnia tempa i pracuje nad nowym albumem, mając w zanadrzu aż 50 różnych aranżacji. Ciekawe, czy nowy materiał również namiesza na rynku muzycznym, jak ich debiutancki krążek.
2: Kto by pomyślał, że John Bon Jovi kiedyś nie wierzył w Living on a Prayer? Tak, ten sam hit, który teraz rozbrzmiewa na stadionach, kiedyś wydawał się zbyt miękki i sentymentalny dla lidera zespołu. Dzięki uporowi współautorów i nowej aranżacji, piosenka stała się hymnem pokoleń. A wszystko zaczęło się od przemokniętego sambory i jego potrzeby modlitwy w korku. Cóż, czasem potrzeba tylko odrobiny wiary i talkboxa, by stworzyć coś, co przetrwa dekady.
1: Testament, legendarni weterani thrash metalu, nie przestają zaskakiwać. Ledwo co wydali świetnie przyjęty album Parabellum, a już pracują nad kolejnym krążkiem. Chuck Billy zdradził, że zespół planuje wejść do studia latem przyszłego roku, a nowe utwory powstają w zawrotnym tempie. A dla fanów w Polsce mamy dobrą wiadomość. Testament zagra w Krakowie w kwietniu przyszłego roku, towarzysząc Megadeth na trasie Breakout, Hibernation of the Nations.
2: Ach, Pinkerton Weezer, album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Żyrardowie czworo dzieci było ofiarą przemocy domowej. Najmłodsze z nich miało zaledwie 8 miesięcy. Dramat trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Dzięki anonimowemu zgłoszeniu dzieci trafiły do pieczy zastępczej, a ich matka została aresztowana. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
2: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali ofiarę, zadając jej poważne obrażenia, w tym złamane żebra. Jeden z napastników, Jakub K., został tymczasowo aresztowany, a u niego znaleziono znaczne ilości narkotyków. Marcin Z. i Adrian A. mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary.
1: Dziś Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę Powstania Warszawskiego i żołnierkę Armii Krajowej. Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się o godzinie 13.30 w Bazylice Świętego Krzyża. Wanda Traczyk-Stawska, która zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat, była symbolem walki o wolność i pamięć o poległych. Po mszy urna zostanie złożona na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W czerwcu średnie wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło ponad 9400 zł. W 7 miastach wojewódzkich, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę kwotę. Warszawa nie znalazła się jednak w czołówce. Największa różnica w zarobkach między miastami wynosi aż 3727 zł brutto miesięcznie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tatrzańska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 sierpnia w miejscowości Groń. Oskarżeni przyznali się do winy, a ich działanie miało być odwetem za protest przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia i będą odpowiadać z wolnej stopy. 26-letni mężczyzna, podejrzany o potrącenie 15-letniego chłopca w Zadrożu, został doprowadzony do prokuratury. Chłopiec jest w stanie krytycznym w szpitalu, ale wbrew niektórym doniesieniom nadal żyje. Kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia, usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy nadal badają okoliczności piątkowego wypadku. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wyniku zdarzenia zginął 37-letni pasażer, a jego rodzina została ciężko ranna. Żak, znany z brawurowej jazdy, próbował uciec do Hiszpanii, ale został zatrzymany dzięki współpracy polskiej i niemieckiej policji. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiada apelację. PKP Polskie Linie Kolejowe otworzyły oferty na przebudowę linii kolejowej Szczecin-Berlin. Najtańsza propozycja, choć przekracza budżet o 64 miliony złotych, daje szansę na podpisanie umowy. Inwestycja obejmie między innymi dobudowę torów i elektryfikację trasy, co skróci czas podróży do Berlina do 1,5 godziny. Prace po obu stronach granicy spowodują wstrzymanie ruchu pociągów od grudnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swój pierwotny wygląd. Po kontrowersyjnej metamorfozie sprzed roku jaskrawe błękity ustąpiły miejsca stonowanej szarości. Mieszkańcy Szczecina domagali się przywrócenia oryginalnej kolorystyki, co ostatecznie zostało zrealizowane. Miejsce pamięci znów emanuje spokojem i godnością, zgodnie z jego historycznym projektem.
1: Ostatni dzień sierpnia w Mrzeżynie przynosi idealne warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 18 stopni Celsjusza. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a morze jest czyste i pozbawione sinic. To doskonała okazja, by zakończyć sezon letni w pełnym słońcu i spokoju.
2: Wczoraj ekipa SK Summer City zorganizowała w centrum handlowym Biała pożegnanie wakacji. Wydarzenie było pełne konkursów i dobrej zabawy, a uczestnicy mogli zdobyć gadżety oraz zrobić zdjęcie z zespołem. Wszyscy obecni bawili się świetnie, a zdjęcia z imprezy można obejrzeć w naszej galerii. Dziękujemy za wspólne chwile i do zobaczenia na kolejnej akcji. Na południe od Białegostoku trasa S-19 wydłuży się w tym roku do 55 km. Odcinek Boćki-Malewice o długości 16 km jest już prawie gotowy, a pozwolenia na użytkowanie spodziewane są na przełomie września i października. Kolejny fragment, Malewice-Chlebczyn, ma być ukończony do końca grudnia. Cała inwestycja jest wspierana funduszami unijnymi, a jej koszt to prawie 1,5 miliarda złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żniwa w gospodarstwie Andrzeja Splutycz zakończone, ale rolnik nie jest zadowolony z tegorocznych zbiorów. Częste opady i chwasty utrudniały pracę, a zebrano jedynie około 3 ton pszenicy. Andrzej liczy teraz na lepsze plony kukurydzy, które mogą poprawić bilans. Po żniwach planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
2: W Augustowie policjanci odkryli nietypowy sposób przemytu papierosów. Balon meteorologiczny z 7500 paczkami bez polskich banderoli spadł na terenie powiatu. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali odebrać ładunek, zostali zatrzymani. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 250 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura również 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie 2 bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją walkę w US Open 2026 meczem z Taylor Townsend. Spotkanie odbędzie się na grandstandzie, a początek zaplanowano na godzinę 18:30 czasu polskiego. Chwalińska po trudnym okresie w turniejach WTA liczy na wsparcie polskich kibiców w Nowym Jorku. Transmisję można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął US Open 2026 roku od zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3, przerywając serię 4 porażek. Mecz był zacięty tylko na początku, ale Polak szybko przejął kontrolę, imponując solidnością i spokojem. Teraz czeka na rywala w drugiej rundzie. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny. Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością. Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego. Uroczystości miały miejsce w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Wśród uczestników był jej siostrzeniec, znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 19 sierpnia w wieku 99 lat.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dziś Tomasz Fornal, kluczowy zawodnik polskiej reprezentacji w siatkówce, obchodzi 29 urodziny. Choć na boisku błyszczy, jego plany na przyszłość mogą zaskoczyć fanów. Fornal nie zamierza zostać trenerem. Zamiast tego interesuje się MMA i rozwija swoją markę odzieżową. Po godzinach relaksuje się, grając w gry wideo, w tym w Grand Theft Auto. Mimo tych różnorodnych zainteresowań, nadal koncentruje się na sukcesach sportowych.
2: Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 3402 odcinkiem. Hubert zaczyna mieć poważne wątpliwości co do intencji Lucyny, zwłaszcza gdy w ich domu dochodzi do kolejnych awarii. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, żąda pobytu w hotelu, co wzbudza podejrzenia Pyrki. Tymczasem Wilk naciska na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków, co prowadzi do prób skłócenia Agaty i Ignacego oraz Asi z Emilem. Hubert nie zamierza odpuścić i postanawia sprawdzić przeszłość Lucyny. W 3406 w tym odcinku jego podejrzenia się potwierdzą, a zaufanie do seniorki całkowicie zniknie. Lucyna, próbując odzyskać zaufanie, zaczyna namawiać do sprzedaży mieszkania, co może być jej kolejną intrygą. Czy Hubert da się zwieść? Odpowiedź już wkrótce. W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu zajmującego się nielegalnymi walkami. To ryzykowne posunięcie może jednak kosztować go bardzo wiele, gdyż przestępcy nie wybaczają zdrady. Wcześniej Poyraz, chcąc chronić swoją żonę Nanę, odrzucił żądania gangstera Sedata, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Teraz, działając w tajemnicy, Poyraz stara się pogodzić ochronę bliskich z niebezpieczną misją. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo czekają spore zmiany. Od września TVP 1 ogranicza liczbę premierowych odcinków, usuwając produkcję z weekendowej ramówki. Dotychczasowe emisje w soboty i niedzielę o 16 zastąpi polski serial Zaraz Wracam. Od poniedziałku do piątku Dziedzictwo będzie można oglądać o 16, ale liczba odcinków zmniejszy się z 7 do 5 tygodniowo. Dla niecierpliwych pozostaje opcja wcześniejszego obejrzenia odcinków na platformie VOD, choć wiąże się to z opłatą. W sobotę 5 września wyjątkowo o 15.55 TVP 1 pokaże mecz legend Polska-Anglia. Od niedzieli 6 września Zaraz Wracam zagości na stałe w weekendowej ramówce. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Marysia i Artur Rogowscy próbują odbudować swoją bliskość, ale ich chwile czułości zostają brutalnie przerwane przez Judytę. Kosowska niespodziewanie wchodzi do gabinetu, co prowadzi do napięć między małżonkami. Marysia, zaniepokojona stanem męża, proponuje mu wieczorny spacer, licząc na odzyskanie dawnej bliskości. Artur zgadza się, choć w głębi serca zmaga się z własnymi problemami. W tle pojawia się temat jego rezygnacji z pracy w przychodni, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności i odnaleźć wspólną drogę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1941 odcinku M jak Miłość po wakacjach romans Joanny i Artura nabierze nowego rozpędu. Artur, nie mogąc żyć bez Joanny, zdecyduje się na wspólny wyjazd na sympozjum do Berlina. Para kochanków w końcu zarezerwuje jeden pokój, co wcześniej uniemożliwiły Agnes i Judyta. Tym razem jednak nikt ich nie powstrzyma. Agnes odkryje jednak kłamstwo ojca i może zdecydować się na ujawnienie prawdy przed Marysią. Czy Rogowska dowie się o zdradzie męża? Odcinek pełen emocji już wkrótce. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 950, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września o 18.40 na TVP1, Samuel podejmuje drastyczne kroki, by ukryć swoje intrygi. Zniszczenie listu Diego to tylko początek jego działań. Antonito zderza się z rzeczywistością, gdy jego plany na wycieraczki samochodowe legną w gruzach z powodu brytyjskiego patentu. Tymczasem Lolita zostaje w Cabrachigo, by opiekować się chorą ciotką. W tle tych wydarzeń Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia nowej galerii sztuki. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów zawiłymi relacjami i emocjonującymi historiami mieszkańców kamienicy.
0: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 191, który zostanie wyemitowany 7 września o 17.20 na TVP 2. Cichan, próbując odzyskać względy Hancer, ucieka się do podstępu, udając tajemniczego darczyńcę. Jednak Hancer nie daje się zwieść i odmawia przyjęcia pieniędzy na fundację. W rezydencji atmosfera staje się napięta, a dawne decyzje zaczynają odbijać się echem. Melich przeżywa trudne chwile po spotkaniu z Sinem i szuka ukojenia w pisaniu listu do Fadime. Deria wpada w kłopoty i musi oddać swoje bransoletki fryzjerce. Czy te wydarzenia doprowadzą do kolejnych konfliktów? Serial Panna Młoda to opowieść o skomplikowanych relacjach i walce o szczęście w świecie tradycji i surowych zasad. Serial Splątane Losy wkracza w emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. Jasemin zmierzy się z trudnościami w szpitalu, gdy Meltem spróbuje ją poniżyć, ale Burak stanie w jej obronie. Lekarz nie tylko sprzeciwi się Meltem, ale także zacznie pytać Jasemin o ich relacje. Tymczasem Kerem, pod wpływem Meltem, zacznie wierzyć, że Jasemin jest nim zainteresowana, ale Cem ostrzeże go przed manipulacjami. Miniver podejmie ważną decyzję o odnalezieniu Pakize, co może przynieść przełomowe wydarzenia. Serial pełen jest napięcia i emocji, a jego bohaterowie nieustannie zaskakują widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako dobre, a w Gdańsku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumienia sierpniowego w Gdańsku, które otworzyło drogę do wielkich przemian w Polsce. Jarosław Wałęsa uczcił tę rocznicę, publikując archiwalne zdjęcie swojego ojca, Lecha Wałęsy, z czasów narodzin Solidarności. Porozumienie z 1980 roku zakończyło strajk w Stoczni Gdańskiej i umożliwiło powstanie niezależnych związków zawodowych. Przed pierwszym po wakacjach posiedzeniem Sejmu Mariusz Błaszczak z PiS ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie Rozwój Plus. Błaszczak zarzuca Morawieckiemu destabilizację prawicy i próbę zablokowania kandydatury Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Konflikt ten podkreśla wewnętrzne podziały w partii, które mogą wpłynąć na jej przyszłość.
2: Były premier Mateusz Morawiecki domaga się wyjaśnienia afery Zonda Krypto i krytykuje służby specjalne obecnego rządu za brak działań ostrzegawczych. Proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać działania organów państwa od 2019 roku. Morawiecki traktuje tę propozycję jako test dla premiera Tuska, sugerując, że poparcie uchwały pokaże rzeczywistą wolę wyjaśnienia sprawy. Polityk podkreśla, że ostrzegał Polaków przed Zonda Krypto, mimo braku dostępu do tajnych materiałów. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kościele Świętego Krzyża, miejscu symbolicznym dla zmarłej, które odbiła w 1944 roku. Po mszy urna z prochami została złożona na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Wieczorem mieszkańcy Warszawy będą mogli oddać hołd przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Radosław Sikorski ostrzega Europę przed zbyt szybkim szukaniem porozumienia z Rosją. Szef polskiej dyplomacji uważa, że Kreml celowo testuje granice Zachodu, wykorzystując drony, cyberataki i działania sabotażowe. Sikorski apeluje, by Europa zaakceptowała większe ryzyko, aby uniknąć poważniejszych zagrożeń w przyszłości. Podkreśla, że bezpieczeństwo europejskich społeczeństw powinno być priorytetem, a nie obawy o wewnętrzne konsekwencje w Rosji.
2: Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia początki działalności inicjatywy politycznej Rozwój Plus, kierowanej przez Mateusza Morawieckiego. Nowa formacja od momentu powstania w kwietniu notuje poparcie na poziomie kilku procent, co daje jej szansę na wejście do Sejmu. Mimo to 32% respondentów ocenia start inicjatywy negatywnie, a prawie 24% nie ma zdania na ten temat. Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich.
0: Jutro, 1 września, przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. W całej Polsce o godzinie 12 zawyją syreny, upamiętniając ten tragiczny moment w historii. To okazja, by na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie o dramacie, który dotknął miliony ludzi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak klony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irdy, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok.
2: Wrzesień to miesiąc pełen dawnych przesądów, które ostrzegały przed podejmowaniem ważnych decyzji. Wierzono, że przeprowadzki, pożyczki pieniędzy czy zaręczyny mogą przynieść pecha. Choć dziś traktujemy te wierzenia z przymrużeniem oka, warto pamiętać o ostrożności w podejmowaniu decyzji. W końcu rozwaga nigdy nie zaszkodzi.
0: Pod koniec lata w Polsce warto wybrać się na wrzosowiska, które zachwycają fioletowymi krajobrazami. Przemkowskie wrzosowiska, wrzosowiska kłomińskie czy okolice Mostówki to miejsca, gdzie można podziwiać te malownicze widoki. Najlepszy czas na wizytę to koniec sierpnia i początek września, kiedy wrzosy są w pełni kwitnienia. Warto skorzystać z tej okazji, by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą oraz pięknem natury. W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym nim złamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew. Kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026 w Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Frycz, legenda polskiego teatru, pożegnał się z nami w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie niemal 90 ról w teatrze telewizji. Jego ostatnia rola w spektaklu Król Maciuś I to prawdziwe pożegnanie z hukiem, z gwiazdorską obsadą i dymem, który aktor wspominał jako swoje utrapienie. W dniu jego pogrzebu spektakl zostanie wyemitowany, co zapewne doda mu nieco dramatyzmu. Frycz, który zawsze podkreślał, że dzieci należy traktować poważnie, zostawił nam przesłanie, by nie zostawiać świata takim, jakim jest. Kto by pomyślał, że mycie kurczaka może być tak kontrowersyjne? Magda Gessler, nasza kulinarna guru, ostrzega przed tym nawykiem, twierdząc, że rozpryskiwana woda roznosi bakterie po całej kuchni. Zamiast tego lepiej zaufać dostawcom i pozwolić, by ogień zrobił swoje. Może czas przemyśleć, co naprawdę ląduje na naszych talerzach.
2: Dziś Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę Powstania Warszawskiego, która dożyła 99 lat. Uroczystości w Kościele Świętego Krzyża przyciągnęły tłumy, w tym polityków i zwykłych mieszkańców. Wśród żałobników znalazła się także 88-letnia aktorka Maja Komorowska. Traczyk-Stawska, znana z odwagi i autentyczności, została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, gdzie spoczywa wielu znanych Polaków. Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako gwiazda muzyki, a jako uczestniczka. Na jej drodze stanie Julia Wieniawa, która zasiądzie w jury i z pewnością nie będzie oszczędzać swojej koleżanki. Mandaryna, choć pełna humoru, zdaje sobie sprawę, że łatwo nie będzie, zwłaszcza, że jej partnerem tanecznym jest Krystian Rzymkiewicz, były partner Wieniawy. Czyżby liczyła na taryfę ulgową? Nic z tych rzeczy, bo Julia to profesjonalistka, a Mandaryna wie, że musi dać z siebie wszystko.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Michał Szpak znów na ustach wszystkich. Podczas magicznego zakończenia wakacji w Kielcach jego utwór Maj zdobył tytuł Przeboju Lata 2026, a sam artysta zgarnął 500 000 złotych. Kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej nie przestaje zaskakiwać, choć nie wszyscy są zachwyceni jego sukcesem. Internauci podzieleni, ale jedno jest pewne. Szpak wciąż potrafi rozgrzać emocje do czerwoności.
1: Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem Żył jak chciał. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki.
2: Kiedy życie daje ci cytryny, załóż sukienkę zemsty. Księżna Diana wiedziała, jak zrobić wrażenie, gdy w 1994 roku pojawiła się w czarnej mini, pokazując światu, że zdrada to nie koniec świata. Rihanna, Reese Witherspoon czy Bella Hadid poszły w jej ślady, udowadniając, że moda to najlepsza broń w walce z byłymi. Nawet Cher, nie otrzymawszy nominacji do Oscara, postanowiła zagrać na nosie Akademii swoim niezapomnianym strojem. Cóż, czasem najlepszą zemstą jest po prostu wyglądać oszałamiająco. W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wielki spór fanów Van Halen trwa. Czy lepsza była era z Davidem Lee Rothem, czy może z samym Hagarem? Legendarny basista Billy Sheehan, który współpracował z Rothem, stawia na Davida, bo to właśnie jego brzmienie zna od początku. Tymczasem Alex Van Halen szykuje niespodziankę. Album z niepublikowanymi utworami nagranymi z bratem Eddiem. Steve Lukather z Toto twierdzi, że to nie są żadne odrzuty, a prawdziwe perełki, które w końcu ujrzą światło dzienne. Ciekawe, co na to fani. Roger Glover, basista Deep Purple, zdradził, że nie ma dość grania Smoke on the Water, mimo że zespół wykonał ten utwór już ponad 2000 razy. Glover twierdzi, że patrzy na to z perspektywy publiczności, dla której ten kultowy riff może być pierwszym doświadczeniem na żywo. Muzycy Deep Purple nie zwalniają tempa i w 2026 roku wracają do Polski z koncertem w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po tylu latach nadal będą w stanie zaskoczyć fanów.
2: Twisted Sister wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach pełen energii. Obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted Forever, Forever Twisted zapowiada się na prawdziwy, rockowy roller coaster.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali swoją ofiarę, bijąc ją i kopiąc, co spowodowało złamanie żeber i liczne stłuczenia. Jakub K. trafił do aresztu, a Marcin Z. i Adrian A. zostali objęci policyjnym dozorem. Dodatkowo u Jakuba K. znaleziono ponad 10 kg klefedronu, co skutkowało dodatkowym zarzutem związanym z narkotykami. W Żyrardowie czworo dzieci doświadczyło przemocy ze strony matki i jej partnera. Koszmar trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Policję zaalarmował anonimowy telefon, dzięki któremu dzieci zostały odebrane opiekunom i umieszczone w pieczy zastępczej. Matka trafiła do aresztu, a jej partner jest pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś odbyło się ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego. Została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie, gdzie spoczywa wielu wybitnych Polaków. To miejsce wybrano ze względu na rodzinny grup powstańczyni. Wanda Traczyk-Stawska była znana z działalności na rzecz pamięci o powstańcach oraz obrony wartości demokratycznych. W Groniu, w gminie Bukowina Tatrzańska, doszło do podpalenia samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dwaj mężczyźni w wieku 36 i 37 lat zostali zatrzymani przez zakopiańską policję i przyznali się do winy. Zdarzenie miało miejsce po demonstracji przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Podejrzani pozostaną pod dozorem policyjnym w trakcie postępowania.
0: 26-letni mężczyzna podejrzany o potrącenie 15-latka w Zadrożu został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chłopak wciąż walczy o życie w szpitalu, a plotki o jego śmierci są nieprawdziwe. Kierowca próbował się ukrywać, ale został rozpoznany dzięki nagraniom i zatrzymany w Olkuszu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Dziś pierwszy dzień szkoły, a dla wielu dzieci to także dzień otrzymania tradycyjnej tyty. Ten kolorowy róg pełen słodyczy i upominków ma osłodzić stres związany z nowym etapem edukacji. Choć zwyczaj ten wywodzi się ze Śląska, coraz częściej pojawia się w całej Polsce. Tyta, znana także jako róg obfitości, staje się nieodłącznym elementem rozpoczęcia roku szkolnego, przynosząc radość i pozytywne skojarzenia z nauką.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swoją pierwotną formę. Po kontrowersyjnej renowacji z 2025 roku, która spotkała się z falą krytyki, jaskrawe niebieskie fale zastąpiono szarymi, zgodnie z oryginalnym projektem. Mieszkańcy Szczecina wyrazili zadowolenie z powrotu do historycznej wersji, która przywraca miejscu należytą powagę i szacunek.
2: Polskie wybrzeże przeżywa turystyczny boom, a sezon letni okazał się wyjątkowo udany. Nadmorskie kurorty, takie jak Świnoujście, Kołobrzeg i Międzyzdroje, przyciągnęły tłumy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Otwarcie hotelu Gołębiewski było jednym z najważniejszych wydarzeń, które przyciągnęło uwagę turystów z całej Europy. Mimo końca lata, obiekty noclegowe nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, a wrzesień zapowiada się równie obiecująco. Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody. Prace żniwne uznanego z telewizji rolnika Andrzeja Splutycz dobiegły końca. Niestety, tegoroczne plony pszenicy były rozczarowujące z powodu ulewnych deszczy i chwastów. Andrzej pokłada teraz nadzieję w kukurydzy, która ma zrekompensować straty. Po zakończeniu koszenia planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Augustowa odkryli nietypowy przemyt papierosów za pomocą balonu meteorologicznego. Na terenie powiatu augustowskiego wylądował balon z 7500 paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy twierdzili, że szukają miejsca do wędkowania, choć nie mieli sprzętu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 250 tysięcy złotych. W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, takie jak Mata, Grupson czy BDOS 2115. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, gdzie powstanie także miasteczko festiwalowe z regionalnymi atrakcjami. To wyjątkowe zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. W jednej z partii tego produktu mogą znajdować się niebezpieczne fragmenty szkła. Producent, firma Jóźwiak Dorota Jóźwiak, rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają sosu z numerem partii 154. Spożycie może prowadzić do poważnych obrażeń. Organy sanitarne monitorują sytuację, a producent prowadzi dochodzenie w celu ustalenia źródła problemu.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Norwegii 21 śmigłowców UH-60M Black Hawk. Transakcja, warta maksymalnie 2,3 miliarda dolarów, obejmuje także uzbrojenie i specjalistyczne wyposażenie. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu USA. Norwegia zrezygnowała z droższych maszyn na rzecz większej liczby standardowych Black Hawków, co ma wzmocnić mobilność i interoperacyjność jej sił zbrojnych. Nowe śmigłowce zastąpią dotychczasowe Bell 412 i będą wspierać rozwój brygady Finnmark na północy kraju. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru w zakładach grupy WB w Skarżysku Kamiennej. Ogień szybko ugaszono, a nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, badając różne scenariusze, w tym możliwość podpalenia. Zakład produkuje kluczowe komponenty dla polskiej armii i Ukrainy, co tłumaczy zaangażowanie ABW. Na razie nie wiadomo, kiedy zakład wznowi pełną działalność. Śledztwo trwa, a służby apelują o ostrożność wobec nieoficjalnych spekulacji. Niemiecka firma Rheinmetall zainwestuje około 270 milionów euro w zakłady w Kassel, tworząc najnowocześniejszą fabrykę pojazdów na świecie oraz Centrum Obrony Północnej Hessii. Inwestycja wspierana przez rząd Hessii jest odpowiedzią na planowane zamówienia Bundeswehry na transportery Boxer w ramach programu Arminius. Produkcja w Kassel ma być zabezpieczona do 2040 roku, a roczna zdolność produkcyjna wzrośnie z 40 do 50 do ponad 500 pojazdów. W regionie powstaną także centrum testowe dronów, globalne centrum logistyczne i nowa placówka szkoleniowa. Do 2029 roku zatrudnienie w zakładzie wzrośnie do 3500 osób, co oznacza ponad 1000 nowych miejsc pracy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Korpus Piechoty Morskiej USA podpisał kontrakt na 19 milionów dolarów na dostawę 10 pojazdów Tempest. Te lekkie bagi, uzbrojone w rakiety Hellfire, są zaprojektowane do szybkiego ataku i natychmiastowego wycofania się z pola walki. Tempesty już powodzeniem niszczyły rosyjskie drony na Ukrainie. Pojazdy te wykorzystują cywilne komponenty, co obniża koszty i ułatwia logistykę. Kontrakt obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wsparcie serwisowe do sierpnia przyszłego roku. To początek większego programu, który ma wzmocnić obronę przeciwko dronom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z emocjonującym 3399 odcinkiem po wakacjach. Ola decyduje się wrócić do Justina, mimo że wcześniej nie wierzyła w jego niewinność. Wszystko zmienia się po szczerej rozmowie z Oliwką i nowych dowodach, które zdobywa Justin. Zamilska w końcu przekonuje się, jak potężna może być dzisiejsza technologia. Justin, choć oczyszczony z zarzutów, nie zamierza odpuszczać i chce udowodnić swoją niewinność. Para spędza razem szczęśliwe chwile, a ich miłość kwitnie na nowo. Ola nie chce już tracić czasu i cieszy się każdą chwilą z ukochanym. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Burak staje w obronie Jasemin, odpierając złośliwe ataki Meltem. Lekarz nie tylko broni pielęgniarki, ale także zadaje jej kluczowe pytanie o naturę ich relacji. Tymczasem Kerem daje się zwieść intrygom Meltem, wierząc, że Jasemin darzy go uczuciem. Sam szybko sprowadza go na ziemię, ostrzegając przed manipulacjami lekarki. Z kolei Munewer, zmęczona niepewnością, postanawia rozwikłać tajemnice z przeszłości, szukając Pakizę i Jasemin. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD.
0: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka i Adam intensywnie przygotowują się do swojego ślubu. Para kończy układać listę gości weselnych, na której znajdą się tylko bliscy Natalki. Adam, policjant, przed ślubem wyjawia swojej narzeczonej prawdę o swojej rodzinie. Okazuje się, że jego ojciec nie żyje, a z matką nie utrzymuje kontaktu od dzieciństwa. Dlatego na ślubie nie pojawi się nikt z jego rodziny. Na szczęście braki te wypełnią przyjaciele i rodzina Natalki, w tym jej babcia Barbara i brat Mateusz. To emocjonujący moment, w którym Adam przyznaje, że Natalka i jej bliscy są dla niego całą rodziną.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a 1937 odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera już 7 września o 20.50 w TVP2. Artur Rogowski, mimo zakończenia romansu z Joanną, nie potrafi się od niej uwolnić. Joanna, zdesperowana, nie pozwoli, by Artur ją porzucił i zrobi wszystko, by wzbudzić w nim litość. W szpitalu w Gródku ich drogi znów się skrzyżują, a Artur, mimo obietnic, nie potrafi się oprzeć. Wieczorem Joanna zasypie go SMS-ami, błagając o spotkanie. Artur zgodzi się na ostatnią randkę, która wcale nie będzie pożegnaniem. Ich romans trwa, a w nowym sezonie planują wspólny wyjazd do Niemiec.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny jest na skraju wytrzymałości z powodu zaginięcia żony, a sytuacja u Kalskich staje się coraz bardziej napięta. Włodzimierz Zięba, pogrążony w żałobie, spotyka Dorotę, która na chwilę odciąga go od smutku. Tymczasem w domu Kalskich dochodzi do przemocy, a żona Grega szuka pomocy u Weroniki. Smolny, zaniepokojony wiadomością o znalezieniu zwłok kobiety, rusza na miejsce zdarzenia. Nowy odcinek przyniesie odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi i zostanie wyemitowany 8 września o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy.
1: W 3402 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który wraca po wakacyjnej przerwie, Hubert zacznie podejrzewać Lucynę o nieczyste intencje. Jego wątpliwości wzrosną po serii tajemniczych awarii w domu, które pojawiły się wraz z jej przybyciem. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, zażąda luksusowego pobytu w hotelu, co jeszcze bardziej zaniepokoi Huberta. Tymczasem Wilk będzie wywierał presję na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków. W 3406 odcinku Hubert postanowi prześwietlić przeszłość Lucyny, co potwierdzi jego najgorsze obawy. Odkrycia te mogą na zawsze zmienić relacje w rodzinie. Dziedzictwo to serial pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. W nadchodzącym 1021 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu organizującego nielegalne walki. To ryzykowny krok, który może kosztować go wiele, jeśli gangsterzy odkryją jego podwójną grę. Wcześniej, w odcinku 1019, Sedat zmusił Poyraza do powrotu na ring, szantażując go i narażając jego rodzinę. Poyraz, mimo obietnicy złożonej żonie Nanie, ukrywał przed nią prawdę o swoim powrocie do walk. Teraz, stojąc między gangsterami a rodziną, musi podjąć decyzje, które mogą zmienić jego życie na zawsze. Serial Dziedzictwo dostępny jest także online na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W odcinku 471, który zostanie wyemitowany 7 września o 15.05 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Katalina po tajemniczym ataku na hrabiego prowadzi własne śledztwo, próbując odkryć prawdę. Tymczasem domownicy starają się zatuszować sprawę, by chronić dobre imię rodziny. Jana, młoda służąca, wciąż ryzykuje, by odwiedzać ukrywaną pie, a Petra narzeka na brak szacunku ze strony podwładnych. Czy te intrygi i napięcia wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju? Serial, osadzony na początku XX wieku, łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym, ukazując przepaść między arystokracją a służbą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako dobre, a w Gdańsku jako umiarkowane.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Kierwiński ostro skrytykował PiS w Radiu Z, odrzucając pomysł powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Zamiast tego radził Mateuszowi Morawieckiemu spokojnie czekać na działania prokuratury. Kierwiński bronił również Romana Giertycha, podkreślając jego prawo do obrony Przemysława Krala jako adwokata. W rozmowie zarzucił PiS brak działań w kwestii bezpieczeństwa i obrony cywilnej. Senator Marek Borowski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką odniósł się do afery związanej z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Wskazał na powiązania polityków z firmą, którzy mieli otrzymywać korzyści finansowe w zamian za działania w Sejmie. Premier Donald Tusk określił aferę jako śmiertelnie poważną, a były premier Mateusz Morawiecki podkreślił potrzebę jej pełnego wyjaśnienia. W tle pojawiają się także kontrowersje wokół prezydenta Karola Nawrockiego i jego trzykrotnego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Rosja, mimo problemów gospodarczych, nadal ma środki na kontynuowanie wojny. Tymczasem Ukraina boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, które mogą utrudnić jej działania wojenne. Kijów potrzebuje dodatkowego wsparcia z Zachodu, aby utrzymać obecny poziom operacji i planować ataki na terytorium Rosji. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę mają na celu zniechęcenie Zachodu do dalszego finansowania Ukrainy. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę na problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami. Podkreśla, że roszczeniowe postawy i skargi na nauczycieli utrudniają pracę szkół. Broniarz wskazuje, że nauczyciele są obciążeni dodatkowymi obowiązkami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Zaznacza też, że potrzebne są jasne zasady kontaktu z pedagogami, by uniknąć sytuacji, w których oczekuje się od nich dostępności przez całą dobę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mołdawia i Rumunia odnotowały kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W niedzielę nieznany obiekt wleciał nad Mołdawię z ukraińskiego obwodu odeskiego, a Rumunia ogłosiła alarm, wysyłając myśliwce F-16. To część narastającej serii incydentów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym roku Rumunia odnotowała już 25 nieautoryzowanych wtargnięć dronów, co pokazuje rosnące napięcie w regionie.
2: Brak objętości włosów to problem wielu kobiet, ale istnieje prosty domowy sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej wymieszana z ulubioną odżywką, by włosy zyskały objętość i blask. Ten sprawdzony trik pozwala uzyskać efekt jak po wizycie u fryzjera, bez wychodzenia z domu.
0: Rozpoczęcie roku szkolnego to oficjalny i obowiązkowy dzień w kalendarzu oświatowym. Udział w uroczystym apelu jest traktowany jako pełnoprawny dzień nauki, a nieobecność może być odnotowana w jej dzienniku. Warto pamiętać, że brak usprawiedliwienia może wpłynąć na ocenę z zachowania. Mimo że w mediach krążą plotki o karach finansowych za nieobecność, są one nieprawdziwe. Coraz więcej osób odkrywa, że resztki warzyw z kuchni mogą być cennym składnikiem do przygotowania domowego bulionu. Końcówki marchewki, pietruszki czy selera, zamiast lądować w koszu, mogą wzbogacić smak naszych potraw. Wystarczy je zebrać w pojemniku i przechowywać w lodówce lub zamrozić. To prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności i lepsze wykorzystanie zakupionych produktów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia wskazuje, że panny, byki, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które unikają ryzyka. Panny analizują każdą sytuację, byki cenią stabilność, koziorożce myślą długofalowo, a raki kierują się emocjami. Każdy z tych znaków ma swoje powody, by ostrożnie podchodzić do niepewnych sytuacji. W powiecie średzkim 87-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa. W nocy z 28 na 29 sierpnia przekazała nieznajomemu około 120 tysięcy złotych, wierząc, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. Policja prowadzi dochodzenie i apeluje o ostrożność, przypominając, że żadna służba nie ma prawa żądać pieniędzy od obywateli. Psychotesty obrazkowe zyskują na popularności w internecie. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden element, by odkryć swoje mocne strony. Wybór jednej z czterech słów może zdradzić, co jest naszą największą siłą. To szybki i intuicyjny sposób na poznanie ukrytych cech charakteru.
0: Jutro, 1 września, uczniowie wrócą do szkół na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Po apelu i spotkaniach z wychowawcami regularne lekcje rozpoczną się w środę, 2 września. Dziś to ostatni dzień wakacji, więc warto jeszcze złapać trochę humoru, przeglądając memy na temat powrotu do szkoły.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 38-latka podejrzanego o uprowadzenie i pobicie młodej pary. Mężczyzna groził im śmiercią, żądając pieniędzy i narkotyków w zamian za uwolnienie. Sprawca trafił do tymczasowego aresztu, a za swoje czyny grozi mu do 15 lat więzienia. Zatrzymanie nastąpiło zaledwie kilka godzin po zdarzeniu.
0: 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna German. Kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca. Potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia. Choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze. Wielkie rozczarowanie dla fanów nigdy w życiu. Joanna Brodzik nie powróci jako Ula w kontynuacji tej kultowej historii. Okazuje się, że scenarzyści postanowili całkowicie wymazać jej postać z nowej fabuły, skupiając się na zupełnie innym etapie życia bohaterów. Cóż, najwyraźniej przyjaźń z Judytą nie przetrwała próby czasu, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Czyżby to znak, że stare dobre czasy już nie wrócą? Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając świat w żałobie. Wbrew oczekiwaniom fanów nie było wielkich uroczystości. Pogrzeb odbył się cicho, zgodnie z jej życzeniem, tylko dla najbliższych. Artystka spoczęła na cmentarzu w Nashville, obok ukochanego męża, Carla Dina. Tymczasem fani nie próżnują i chcą, by lotnisko w Nashville nosiło jej imię, zbierając już prawie 200 tysięcy podpisów. Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, jak na prawdziwych celebrytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Afera castingowa wokół kontynuacji Nigdy w życiu nie cichnie. Joanna Jabłczyńska, znana z roli córki głównej bohaterki, nie pojawi się w nowej odsłonie, co wywołało burzę wśród fanów. Aktorka, zamiast na planie, relaksuje się nad jeziorem, a internauci wspierają ją w komentarzach. Cóż, kto by pomyślał, że po 20 latach niektórzy aktorzy będą musieli zadowolić się tylko wspomnieniami i spokojem na wodzie.
1: Katarzyna Glinka, znana aktorka, która od lat błyszczy w świecie show biznesu, postanowiła nie narzucać swoim synom kariery aktorskiej. Choć jeden z jej chłopców już teraz z zainteresowaniem spogląda na świat fleszy, Glinka podkreśla, że najważniejsze jest, by dzieci robiły to, co naprawdę kochają. Aktorka doskonale wie, jak stresujący i nieprzewidywalny może być zawód aktora. Dlatego chce, by jej synowie sami wybrali swoją drogę. A jeśli zdecydują się na aktorstwo, zawsze mogą liczyć na wsparcie mamy.
2: Netflix znowu zaskakuje. Już w listopadzie na platformie zadebiutuje Prawo Bestii, serial o Mariuszu Trynkiewiczu, znanym jako Bestia z Piotrkowa. Reżyser Kasper Bajon, który wcześniej stworzył Heweliusza, postanowił pokazać tę mroczną historię z zupełnie nowej perspektywy. W rolach głównych zobaczymy Agnieszkę Grochowską i Agnieszkę Żulewską, które zmierzą się z dylematami prawnymi i moralnymi. Ciekawe, czy serial wywoła takie same emocje, jak prawdziwe wydarzenia sprzed lat.
1: W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W świecie, gdzie każdy marzy o własnym programie w telewizji, chłopaki z W ogóle Poland postanowili powiedzieć nie Polsatowi. Propozycja była kusząca, ale warunki, jak to określił Madam, były absolutnie śmieszne. Niezależność to dla nich świętość. A przecież nie ma nic bardziej irytującego niż twórcy, którzy nie chcą się podporządkować. Cóż, nie każdy chce być gwiazdą telewizji, nawet jeśli to oznacza oglądanie telewizji i komentowanie jej w swoim stylu. Anders Kolsefni, pierwszy wokalista Slipknot, w końcu pogodził się z faktem, że to nie on zdobył światową sławę z zespołem. Choć jego odejście było dla niego ciosem, teraz z uśmiechem przyznaje, że nie żałuje swojej decyzji. Tymczasem Slipknot nie zwalnia tempa i pracuje nad nowym albumem, mając w zanadrzu aż 50 różnych aranżacji. Ciekawe, czy nowy materiał również namiesza na rynku muzycznym, jak ich debiutancki krążek.
1: Ach, Pinkerton Weezer. Album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
2: Robert Gawliński. Niegdyś symbol rockowego buntu z długimi włosami i skórzaną kurtką. Dziś zaskakuje elegancją i dojrzałością. Lider legendarnego zespołu Wilki przeszedł niesamowitą metamorfozę, a jego siwiejące, krótko ścięte włosy dodają mu charyzmy. Choć teraz częściej można go spotkać w Grecji, gdzie szuka spokoju i inspiracji, nie rezygnuje z kariery w Polsce. Gawliński wciąż koncertuje z Wilkami, udowadniając, że nawet po 3 dekadach na scenie nie zamierza zwalniać tempa.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Żyrardowie czworo dzieci było ofiarą przemocy domowej. Najmłodsze z nich miało zaledwie 8 miesięcy. Dramat trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Dzięki anonimowemu zgłoszeniu dzieci trafiły do pieczy zastępczej, a ich matka została aresztowana. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
2: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali ofiarę, zadając jej poważne obrażenia, w tym złamane żebra. Jeden z napastników, Jakub K., został tymczasowo aresztowany, a u niego znaleziono znaczne ilości narkotyków. Marcin Z. i Adrian A. mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary.
1: Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego. Prezydent Rafał Trzaskowski w swoim przemówieniu podkreślił jej niezłomność i autentyczność. Wanda Traczyk-Stawska była znana z zaangażowania w edukację dzieci z niepełnosprawnościami oraz walki o prawa kobiet. Urna z jej prochami spoczęła na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Woli.
2: W Otwocku znaleziono ciało seniorki w domu, gdzie zawalił się dach. Śledczy ustalili, że kobieta mogła nie żyć od wielu miesięcy. Obecnie trwa identyfikacja zwłok poprzez badania DNA. Przyczyna śmierci pozostaje nieznana ze względu na zaawansowany stan rozkładu ciała. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, pozostawiając osieroconego 8-miesięcznego synka Oliwiera. Kierowca, który wjechał na chodnik, został aresztowany i postawiono mu zarzuty. Mały Oliwier, który cudem przeżył, przebywa w szpitalu, a jego stan zdrowia się poprawia. Na mogile rodziców w Żywcu mieszkańcy składają kwiaty i znicze, oddając hołd zmarłym.
1: W czerwcu średnie wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło ponad 9400 zł. Średnie wynagrodzenie

0: ale wbrew niektórym doniesieniom nadal żyje. Kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia, usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy nadal badają okoliczności piątkowego wypadku. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wyniku zdarzenia zginął 37-letni pasażer, a jego rodzina została ciężko ranna. Żak, znany z brawurowej jazdy, próbował uciec do Hiszpanii, ale został zatrzymany dzięki współpracy polskiej i niemieckiej policji. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiada apelację. Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza, na cmentarzu centralnym w Szczecinie odzyskał swój pierwotny wygląd. Po kontrowersyjnej metamorfozie sprzed roku jaskrawe błękity ustąpiły miejsca stonowanej szarości. Mieszkańcy Szczecina domagali się przywrócenia oryginalnej kolorystyki, co ostatecznie zostało zrealizowane. Miejsce pamięci znów emanuje spokojem i godnością, zgodnie z jego historycznym projektem.
1: Ostatni dzień sierpnia w Mrzeżynie przynosi idealne warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 18 stopni Celsjusza. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a morze jest czyste i pozbawione sinic. To doskonała okazja, by zakończyć sezon letni w pełnym słońcu i spokoju.
0: Na południe od Białegostoku trasa S19 wydłuży się w tym roku do 55 km. Odcinek Boćki-Malewice o długości 16 km jest już prawie gotowy, a pozwolenia na użytkowanie spodziewane są na przełomie września i października. Kolejny fragment, Malewice-Chlebczyn, ma być ukończony do końca grudnia. Cała inwestycja jest wspierana funduszami unijnymi, a jej koszt to prawie 1,5 miliarda złotych.
1: Żniwa w gospodarstwie Andrzeja Splutycz zakończone, ale rolnik nie jest zadowolony z tegorocznych zbiorów. Częste opady i chwasty utrudniały pracę, a zebrano jedynie około 3 ton pszenicy. Andrzej liczy teraz na lepsze plony kukurydzy, które mogą poprawić bilans. Po żniwach planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
0: W Augustowie policjanci odkryli nietypowy sposób przemytu papierosów. Balon meteorologiczny z 7500 paczkami, bez polskich banderoli, spadł na terenie powiatu. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali odebrać ładunek, zostali zatrzymani. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 250 tysięcy złotych. Tragiczny wypadek na górskim szlaku w okolicach Świeradowa-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął, zjeżdżając rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna nie miał na głowie kasku. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasków podczas jazdy w górach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie 2 bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Maja Chwalińska rozpoczyna dziś swoją walkę w US Open 2026 meczem z Taylor Townsend. Spotkanie odbędzie się na grandstandzie, a początek zaplanowano na godzinę 18:30 czasu polskiego. Chwalińska po trudnym okresie w turniejach WTA liczy na wsparcie polskich kibiców w Nowym Jorku. Transmisję można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął US Open 2026 roku od zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3, przerywając serię 4 porażek. Mecz był zacięty tylko na początku, ale Polak szybko przejął kontrolę, imponując solidnością i spokojem. Teraz czeka na rywala w drugiej rundzie. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny. Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością. Dziś w Warszawie odbył się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego. Uroczystości miały miejsce w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Wśród uczestników był jej siostrzeniec, znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 19 sierpnia w wieku 99 lat.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dziś Tomasz Fornal, kluczowy zawodnik polskiej reprezentacji w siatkówce, obchodzi 29 urodziny. Choć na boisku błyszczy, jego plany na przyszłość mogą zaskoczyć fanów. Fornal nie zamierza zostać trenerem. Zamiast tego interesuje się MMA i rozwija swoją markę odzieżową. Po godzinach relaksuje się, grając w gry wideo, w tym w Grand Theft Auto. Mimo tych różnorodnych zainteresowań, nadal koncentruje się na sukcesach sportowych.
2: Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1021 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan postanawia przyjrzeć się bliżej relacji Kiwanca z pielęgniarką Betul. Prokurator podejrzewa, że ich więź wykracza poza zwykłe obowiązki zawodowe. Tymczasem Ainur zmaga się z emocjami, próbując odnaleźć się w skomplikowanej sytuacji między narzeczonym a Sinanem. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 16 na kanale TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, dramatach i walce o rodzinne więzi. Ciągająca fabuła i zaskakujące zwroty akcji przyciągają widzów przed ekrany każdego dnia. W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu zajmującego się nielegalnymi walkami. To ryzykowne posunięcie może jednak kosztować go bardzo wiele, gdyż przestępcy nie wybaczają zdrady. Wcześniej Poyraz, chcąc chronić swoją żonę Nanę, odrzucił żądania gangstera Sedata, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Teraz, działając w tajemnicy, Poyraz stara się pogodzić ochronę bliskich z niebezpieczną misją. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo czekają spore zmiany. Od września TVP 1 ogranicza liczbę premierowych odcinków, usuwając produkcję z weekendowej ramówki. Dotychczasowe emisje w soboty i niedzielę o 16 zastąpi polski serial Zaraz Wracam. Od poniedziałku do piątku Dziedzictwo będzie można oglądać o 16, ale liczba odcinków zmniejszy się z 7 do 5 tygodniowo. Dla niecierpliwych pozostaje opcja wcześniejszego obejrzenia odcinków na platformie VOD, choć wiąże się to z opłatą. W sobotę 5 września wyjątkowo o 15.55 TVP 1 pokaże mecz legend Polska-Anglia. Od niedzieli 6 września Zaraz Wracam zagości na stałe w weekendowej ramówce. Turecki serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. W odcinkach od 185 do 190, które będą emitowane od 31 sierpnia do 5 września, losy Hanser i Cichana nabiorą dramatycznego tempa. Hanser, jako prezeska fundacji Jedno Życie, odnosi spektakularny sukces, ale jej relacje z Cichanem stają się coraz bardziej napięte. Cichan oskarża ją o oszustwo, a atmosfera między nimi gęstnieje. W odcinku 185, który zobaczymy już dziś o 17.20, Melich znajdzie u Sili pistolet, co wywoła kolejne komplikacje. W kolejnych odcinkach Cichan będzie próbował pozbawić Hanser majątku, a kwesta na rzecz fundacji przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji. Sila dzięki swojej przemowie zmienia przebieg wydarzeń, a tajemniczy darczyńca zaprasza Hanser na kolację. To tydzień pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Marysia i Artur Rogowscy próbują odbudować swoją bliskość, ale ich chwile czułości zostają brutalnie przerwane przez Judytę. Kosowska niespodziewanie wchodzi do gabinetu, co prowadzi do napięć między małżonkami. Marysia, zaniepokojona stanem męża, proponuje mu wieczorny spacer, licząc na odzyskanie dawnej bliskości. Artur zgadza się, choć w głębi serca zmaga się z własnymi problemami. W tle pojawia się temat jego rezygnacji z pracy w przychodni, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności i odnaleźć wspólną drogę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. W 1941 odcinku M jak Miłość po wakacjach romans Joanny i Artura nabierze nowego rozpędu. Artur, nie mogąc żyć bez Joanny, zdecyduje się na wspólny wyjazd na sympozjum do Berlina. Para kochanków w końcu zarezerwuje jeden pokój, co wcześniej uniemożliwiły Agnes i Judyta. Tym razem jednak nikt ich nie powstrzyma. Agnes odkryje jednak kłamstwo ojca i może zdecydować się na ujawnienie prawdy przed Marysią. Czy Rogowska dowie się o zdradzie męża? Odcinek pełen emocji już wkrótce.
0: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć. W odcinku 1023, który TVP1 wyemituje w poniedziałek 7 września o godzinie 16, Sinan nie ustaje w poszukiwaniach dowodów, które mogą zniweczyć plany zaręczyn. Tymczasem Kancel i Sibel realizują swój tajemniczy plan, a Sibel próbuje zbliżyć się do Sedata, udając przypadkowe odkrycie jego tajemnic. W tle narastają podejrzenia i niepewność, gdy Czarna zaczyna podejrzewać Ibrahima o zdradę. Nana z kolei stara się okazać Poyrazowi wsparcie, mimo że ich relacja jest pełna nieporozumień. Czy te skomplikowane relacje w końcu się wyjaśnią? Dziedzictwo to turecki serial pełen miłości, tajemnic i trudnych wyborów, który nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą. Serial Splątane Losy wkracza w emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. Jasemin zmierzy się z trudnościami w szpitalu, gdy Meltem spróbuje ją poniżyć, ale Burak stanie w jej obronie. Lekarz nie tylko sprzeciwi się Meltem, ale także zacznie pytać Jasemin o ich relacje. Tymczasem Kerem, pod wpływem Meltem, zacznie wierzyć, że Jasemin jest nim zainteresowana, ale Cem ostrzeże go przed manipulacjami. Munewer podejmie ważną decyzję o odnalezieniu Pakize, co może przynieść przełomowe wydarzenia. Serial pełen jest napięcia i emocji, a jego bohaterowie nieustannie zaskakują widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minuta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumienia sierpniowego w Gdańsku, które otworzyło drogę do wielkich przemian w Polsce. Jarosław Wałęsa uczcił tę rocznicę, publikując archiwalne zdjęcie swojego ojca, Lecha Wałęsy, z czasów narodzin Solidarności. Porozumienie z 1980 roku zakończyło strajk w Stoczni Gdańskiej i umożliwiło powstanie niezależnych związków zawodowych. Przed pierwszym po wakacjach posiedzeniem Sejmu Mariusz Błaszczak z PiS ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie Rozwój Plus. Błaszczak zarzuca Morawieckiemu destabilizację prawicy i próbę zablokowania kandydatury Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Konflikt ten podkreśla wewnętrzne podziały w partii, które mogą wpłynąć na jej przyszłość.
2: Były premier Mateusz Morawiecki domaga się wyjaśnienia afery Zonda Krypto i krytykuje służby specjalne obecnego rządu za brak działań ostrzegawczych. Proponuje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać działania organów państwa od 2019 roku. Morawiecki traktuje tę propozycję jako test dla premiera Tuska, sugerując, że poparcie uchwały pokaże rzeczywistą wolę wyjaśnienia sprawy. Polityk podkreśla, że ostrzegał Polaków przed Zonda Krypto, mimo braku dostępu do tajnych materiałów. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kościele Świętego Krzyża, miejscu symbolicznym dla zmarłej, które odbiła w 1944 roku. Po mszy urna z prochami została złożona na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Wieczorem mieszkańcy Warszawy będą mogli oddać hołd przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Radosław Sikorski ostrzega Europę przed zbyt szybkim szukaniem porozumienia z Rosją. Szef polskiej dyplomacji uważa, że Kreml celowo testuje granice Zachodu, wykorzystując drony, cyberataki i działania sabotażowe. Sikorski apeluje, by Europa zaakceptowała większe ryzyko, aby uniknąć poważniejszych zagrożeń w przyszłości. Podkreśla, że bezpieczeństwo europejskich społeczeństw powinno być priorytetem, a nie obawy o wewnętrzne konsekwencje w Rosji.
2: Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia początki działalności inicjatywy politycznej Rozwój Plus, kierowanej przez Mateusza Morawieckiego. Nowa formacja od momentu powstania w kwietniu notuje poparcie na poziomie kilku procent, co daje jej szansę na wejście do Sejmu. Mimo to 32% respondentów ocenia start inicjatywy negatywnie, a prawie 24% nie ma zdania na ten temat.
0: Jutro, 1 września, przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. W całej Polsce o godzinie 12 zawyją syreny, upamiętniając ten tragiczny moment w historii. To okazja, by na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie o dramacie, który dotknął miliony ludzi. Marka Tous prowadza nową kolekcję biżuterii Zodiaco, inspirowaną astrologią i znakami Zodiaku. Każdy z 12 wisiorków łączy symbol Zodiaku z dedykowanym kamieniem, takim jak szafir dla barana czy ametyst dla wodnika. Kolekcja Zodiaco to nie tylko biżuteria, ale także osobiste amulety, które można dopasować do własnej osobowości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak klony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irgi, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok.
2: Wrzesień to miesiąc pełen dawnych przesądów, które ostrzegały przed podejmowaniem ważnych decyzji. Wierzono, że przeprowadzki, pożyczki pieniędzy czy zaręczyny mogą przynieść pecha. Choć dziś traktujemy te wierzenia z przymrużeniem oka, warto pamiętać o ostrożności w podejmowaniu decyzji. W końcu rozwaga nigdy nie zaszkodzi.
0: Pod koniec lata w Polsce warto wybrać się na wrzosowiska, które zachwycają fioletowymi krajobrazami. Przemkowskie wrzosowiska, wrzosowiska kłomińskie czy okolice Mostówki to miejsca, gdzie można podziwiać te malownicze widoki. Najlepszy czas na wizytę to koniec sierpnia i początek września, kiedy wrzosy są w pełni kwitnienia. Warto skorzystać z tej okazji, by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą oraz pięknem natury. W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym łamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew. kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026. W Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji. A Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
2: Jan Frycz, legenda polskiego teatru, pożegnał się z nami w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie niemal 90 ról w teatrze telewizji. Jego ostatnia rola w spektaklu Król Maciuś I to prawdziwe pożegnanie z hukiem, z gwiazdorską obsadą i dymem, który aktor wspominał jako swoje utrapienie. W dniu jego pogrzebu spektakl zostanie wyemitowany, co zapewne doda mu nieco dramatyzmu. Frycz, który zawsze podkreślał, że dzieci należy traktować poważnie, zostawił nam przesłanie, by nie zostawiać świata takim, jakim jest.
1: Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako gwiazda muzyki, a jako uczestniczka. Na jej drodze stanie Julia Wieniawa, która zasiądzie w jury i z pewnością nie będzie oszczędzać swojej koleżanki. Mandaryna, choć pełna humoru, zdaje sobie sprawę, że łatwo nie będzie, zwłaszcza, że jej partnerem tanecznym jest Krystian Rzymkiewicz, były partner Wieniawy. Czyżby liczyła na taryfę ulgową? Nic z tych rzeczy, bo Julia to profesjonalistka, a Mandaryna wie, że musi dać z siebie wszystko. Kiedy życie daje ci cytryny, załóż sukienkę zemsty. Księżna Diana wiedziała, jak zrobić wrażenie, gdy w 1994 roku pojawiła się w czarnej mini, pokazując światu, że zdrada to nie koniec świata. Rihanna, Reese Witherspoon czy Bella Hadid poszły w jej ślady, udowadniając, że moda to najlepsza broń w walce z byłymi. Nawet Cher, nie otrzymawszy nominacji do Oscara, postanowiła zagrać na nosie Akademii swoim niezapomnianym strojem. Cóż, czasem najlepszą zemstą jest po prostu wyglądać oszałamiająco.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym. Paulina Sykut-Jerzyna, niczym prawdziwa bogini, spędziła wakacje na greckiej wyspie Kos, gdzie prażyła się w słońcu i prezentowała swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda Polsatu, razem z mężem, świętowała 15. rocznicę ślubu, a zdjęcia z ich wypadu pokazują, że bawili się jak nigdy. Teraz, po wakacyjnym szaleństwie, czas wrócić do rzeczywistości. Wrzesień już puka do drzwi, a z nim nowe wyzwania zawodowe i szkolne. Cóż, nie każdy może być wiecznie na wakacjach.
2: Polska Telewizja i Prime Video postanowiły stworzyć coś, co ma być naszą odpowiedzią na zagraniczny hit The Pitt. Nowy serial SOR ma pokazać, jak to jest być medykiem pod presją czasu, gdzie emocje nie kończą się z końcem dyżuru. W rolach głównych zobaczymy Sonię Mietielicę i Sebastiana Dele, a za kamerą staną reżyserki znane z kontrowersyjnych produkcji. Czy SOR obroni się przed porównaniami do The Pitt? Czas pokaże, a premiera już tej jesieni. Wielki spór fanów Van Halen trwa. Czy lepsza była era z Davidem Lee Rothem, czy może z samym Hagarem? Legendarny basista Billy Sheehan, który współpracował z Rothem, stawia na Davida, bo to właśnie jego brzmienie zna od początku. Tymczasem Alex Van Halen szykuje niespodziankę. Album z niepublikowanymi utworami nagranymi z bratem Eddiem. Steve Lukather z Toto twierdzi, że to nie są żadne odrzuty, a prawdziwe perełki, które w końcu ujrzą światło dzienne. Ciekawe, co na to fani.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Roger Glover, basista Deep Purple, zdradził, że nie ma dość grania Smoke on the Water, mimo że zespół wykonał ten utwór już ponad 2000 razy. Glover twierdzi, że patrzy na to z perspektywy publiczności, dla której ten kultowy riff może być pierwszym doświadczeniem na żywo. Muzycy Deep Purple nie zwalniają tempa i w 2026 roku wracają do Polski z koncertem w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po tylu latach nadal będą w stanie zaskoczyć fanów.
1: Zack Starkey, syn Ringo Stara, powrócił do The Who po burzliwym konflikcie z Rogerem Daltreyem. Po dwukrotnym zwolnieniu w zeszłym roku, perkusista znów zasiadł za bębnami legendarnej formacji. Próby z zespołem już się odbyły, a Starkey nie kryje radości z powrotu do domu. Czyżby The Who szykowali się na kolejne pożegnalne koncerty, a może nawet nowy album? Czas pokaże, czy topór wojenny został zakopany na dobre. Twisted Sister wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach pełen energii. Obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted Forever, Forever Twisted zapowiada się na prawdziwy, rockowy roller coaster.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali swoją ofiarę, bijąc ją i kopiąc, co spowodowało złamanie żeber i liczne stłuczenia. Jakub K. trafił do aresztu, a Marcin Z. i Adrian A. zostali objęci policyjnym dozorem. Dodatkowo u Jakuba K. znaleziono ponad 10 kg klefedronu, co skutkowało dodatkowym zarzutem związanym z narkotykami.
1: Dziś na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie odbył się pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego. Uroczystości miały wojskową oprawę, a przy grobie zgromadzili się bliscy, przyjaciele, żołnierze oraz duchowni różnych wyznań. Syn zmarłej wspominał ją jako wyjątkową matkę i babcię, która scalała rodzinę. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Żyrardowie czworo dzieci doświadczyło przemocy ze strony matki i jej partnera. Koszmar trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Policję zaalarmował anonimowy telefon, dzięki któremu dzieci zostały odebrane opiekunom i umieszczone w pieczy zastępczej. Matka trafiła do aresztu, a jej partner jest pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
1: W Groniu, w gminie Bukowina Tatrzańska, doszło do podpalenia samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dwaj mężczyźni w wieku 36 i 37 lat zostali zatrzymani przez zakopiańską policję i przyznali się do winy. Zdarzenie miało miejsce po demonstracji przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Podejrzani pozostaną pod dozorem policyjnym w trakcie postępowania.
0: 26-letni mężczyzna podejrzany o potrącenie 15-latka w Zadrożu został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chłopak wciąż walczy o życie w szpitalu, a plotki o jego śmierci są nieprawdziwe. Kierowca próbował się ukrywać, ale został rozpoznany dzięki nagraniom i zatrzymany w Olkuszu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Dziś pierwszy dzień szkoły, a dla wielu dzieci to także dzień otrzymania tradycyjnej tyty. Ten kolorowy róg pełen słodyczy i upominków ma osłodzić stres związany z nowym etapem edukacji. Choć zwyczaj ten wywodzi się ze Śląska, coraz częściej pojawia się w całej Polsce. Tyta, znana także jako róg obfitości, staje się nieodłącznym elementem rozpoczęcia roku szkolnego, przynosząc radość i pozytywne skojarzenia z nauką.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swoją pierwotną formę. Po kontrowersyjnej renowacji z 2025 roku, która spotkała się z falą krytyki, jaskrawe niebieskie fale zastąpiono szarymi, zgodnie z oryginalnym projektem. Mieszkańcy Szczecina wyrazili zadowolenie z powrotu do historycznej wersji, która przywraca miejscu należytą powagę i szacunek.
1: Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody. Prace żniwne uznanego z telewizji rolnika Andrzeja Splutycz dobiegły końca. Niestety, tegoroczne plony pszenicy były rozczarowujące z powodu ulewnych deszczy i chwastów. Andrzej pokłada teraz nadzieję w kukurydzy, która ma zrekompensować straty. Po zakończeniu koszenia planuje belowanie słomy i drugi pokos siana. Policjanci z Augustowa odkryli nietypowy przemyt papierosów za pomocą balonu meteorologicznego. Na terenie powiatu augustowskiego wylądował balon z 7500 paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy twierdzili, że szukają miejsca do wędkowania, choć nie mieli sprzętu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 250 tysięcy złotych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, takie jak Mata, Grupson czy BDOS 2115. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, gdzie powstanie także miasteczko festiwalowe z regionalnymi atrakcjami. To wyjątkowe zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku. Tragiczny wypadek na górskim szlaku w Świeradowie-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął podczas zjazdu rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna stracił panowanie nad rowerem i przewrócił się. Mimo szybkiej interwencji ratowników GOPR nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasku podczas jazdy w górach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość. Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja. Ceny utrzymano na poziomie z ubiegłego tygodnia, mimo że ropa naftowa kosztuje ponad $90 za baryłkę. Dziś wygasa rządowy program osłonowy ceny paliw niżej, co oznacza powrót VAT-u z 8% do 23%. To może spowodować wzrost cen na stacjach o 60 do 90 groszy na litrze. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę, a wszyscy dostawcy mają identyczną cenę oleju napędowego. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe koszty tankowania w najbliższych dniach.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok.
2: Polityczny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Były premier Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, co oznacza, że PiS straci część swojego sejmowego budżetu. Do nowego ugrupowania trafi ponad 1 700 000 zł rocznie. Oprócz pieniędzy, zmiany dotyczą również podziału biur i miejsc w Sejmie, które do tej pory należały do PiS. Oba ugrupowania będą musiały podzielić się dostępnymi pomieszczeniami i zasobami. Nowy klub otrzyma także 2 samochody służbowe z kierowcami.
1: Prototyp bezzałogowego systemu obrony powietrznej Cobra 600 wykonał swój pierwszy lot. Niemiecka firma Polaris Raumflugzeuge ogłosiła sukces próby, podczas której dron pokonał 20 km. Cobra 600 ma stać się tanim, wielorazowym nosicielem pocisków powietrze-powietrze Iris-T dla europejskiej obrony powietrznej. Maszyna została zaprezentowana podczas tegorocznych targów lotniczych ILA Berlin. Dron jest częścią wspólnego programu Polaris i Dual Defense, który ma zwiększyć zasięg obrony powietrznej. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze próby tego innowacyjnego systemu.
2: Polska otrzyma ostatnie 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze w tym roku. Środki te wpłyną w dwóch transzach, w październiku i grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że Polska zrealizowała KPO w rekordowo krótkim czasie. Wszystkie inwestycje objęte planem są już na ukończeniu lub zostały zrealizowane. Łączna wartość KPO dla Polski to około 54,7 miliarda euro. Fundusze te mają wzmocnić polską gospodarkę i uczynić ją bardziej odporną na kryzysy. A
0: to są wiadomości w radiu. Radio Super Express.
2: Sztuczna inteligencja, choć wirtualna, ma realny wpływ na środowisko i ludzi. Centra danych, na których opiera się AI, zużyły w 2025 roku 448 terawatogodzin energii i 4,5 biliona litrów wody. Do 2030 roku te liczby mogą się podwoić. Rozwój AI opiera się także na pracy tzw. ghost workers z globalnego południa, którzy często zarabiają zaledwie od 1 do 2 dolarów za godzinę. Pracownicy ci są narażeni na traumę psychiczną, moderując drastyczne treści. To wszystko pokazuje, że rozwój AI wiąże się z dużymi kosztami ekologicznymi i społecznymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zainauguruje nową serię, Ewa i Elżbieta znajdą się w centrum rodzinnego konfliktu. Po sekretnym ślubie z Włochem Romeo, Ewa oskarży babcię o utrudnianie jej życia jako młodej żony. Elżbieta, która od lat zastępuje Ewie matkę, nie pozostanie dłużna i spróbuje przemówić wnuczce do rozumu. Rozłąka z ukochanym i brak zgody na wspólne mieszkanie tylko zaostrzą sytuację. Ewa, przekonana o złej woli babci, nie cofnie się przed złośliwościami. Czy młoda para znajdzie sposób na pogodzenie się z bliskimi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Burak staje w obronie Jasemin, odpierając złośliwe ataki Meltem. Lekarz nie tylko broni pielęgniarki, ale także zadaje jej kluczowe pytanie o naturę ich relacji. Tymczasem Kerem daje się zwieść intrygom Meltem, wierząc, że Jasemin darzy go uczuciem. Tem szybko sprowadza go na ziemię, ostrzegając przed manipulacjami lekarki. Z kolei Nunever, zmęczona niepewnością, postanawia rozwikłać tajemnice z przeszłości, szukając Pakizę i Jasemin. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a 1937 odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera już 7 września o 20.50 w TVP 2. Artur Rogowski, mimo zakończenia romansu z Joanną, nie potrafi się od niej uwolnić. Joanna, zdesperowana, nie pozwoli, by Artur ją porzucił i zrobi wszystko, by wzbudzić w nim litość. W szpitalu w Gródku ich drogi znów się skrzyżują, a Artur, mimo obietnic, nie potrafi się oprzeć. Wieczorem Joanna zasypie go SMS-ami, błagając o spotkanie. Artur zgodzi się na ostatnią randkę, która wcale nie będzie pożegnaniem. Ich romans trwa, a w nowym sezonie planują wspólny wyjazd do Niemiec. Pierwsza miłość powraca na antenę Polsatu z lekkim opóźnieniem. Nowy sezon wystartuje we wtorek, 1 września, zamiast planowanego poniedziałku. Powodem zmiany jest emocjonujący mecz Polek w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Jesień w serialu zapowiada się pełna dramatycznych zwrotów akcji. Kamil Biały znajdzie się w niebezpieczeństwie po wybuchu miny w Kosowie, a Melka stanie w obliczu zemsty teściowej. Eliza będzie walczyć o życie, próbując uwolnić się od okrutnego męża. Emilka zmierzy się z samotnością, a jej relacja z Bartkiem może przynieść nieoczekiwane skutki. Marta i Szymon staną przed trudną próbą z powodu choroby Szymona. Czy miłość przetrwa te wszystkie wyzwania? Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 950, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września o 18.40 na TVP 1, Samuel podejmuje drastyczne kroki, by ukryć swoje intrygi. Zniszczenie listu Diego to tylko początek jego działań. Antonito zderza się z rzeczywistością, gdy jego plany na wycieraczki samochodowe legną w gruzach z powodu brytyjskiego patentu. Tymczasem Lolita zostaje w Cabra Higo, by opiekować się chorą ciotką. W tle tych wydarzeń Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia nowej galerii sztuki. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów zawiłymi relacjami i emocjonującymi historiami mieszkańców kamienicy. W 3402 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który wraca po wakacyjnej przerwie, Hubert zacznie podejrzewać Lucynę o nieczyste intencje. Jego wątpliwości wzrosną po serii tajemniczych awarii w domu, które pojawiły się wraz z jej przybyciem. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, zażąda luksusowego pobytu w hotelu, co jeszcze bardziej zaniepokoi Huberta. Tymczasem Wilk będzie wywierał presję na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków. W 3406 odcinku Hubert postanowi prześwietlić przeszłość Lucyny, co potwierdzi jego najgorsze obawy. Odkrycia te mogą na zawsze zmienić relacje w rodzinie. W hiszpańskim serialu kostiumowym La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się emocjonujący 470 odcinek. Katalina rozpoczyna własne śledztwo, by oczyścić kuzynkę z zarzutów, podczas gdy Ignacio planuje zgłosić sprawę otrucia na policję. Sytuacja wokół Martiny staje się coraz bardziej napięta. Jana, z narażeniem się, wymyka się z pałacu, by pomóc ukrywającej się Pii, co nie umyka uwadze surowej Petry. Niespodziewanie w obronie Jany staje Don Ricardo, co wywołuje zaskoczenie. W relacjach między służbą dochodzi do spięć, a Vera stanowczo odrzuca zaloty Santosa. Candela natomiast sprytnie pomaga Virtudes odzyskać syna. Najnowszy odcinek, 468, zostanie wyemitowany w piątek, 4 września, o 15.05 na TVP 2, a wszystkie epizody dostępne są na TVP VOD.
0: i serial E-Store to nowa produkcja Prime Video i TVP, która ma być polską odpowiedzią na międzynarodowy hit The Pitt. Premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. Serial przeniesie widzów do świata, gdzie każda sekunda ma znaczenie, a lekarze muszą działać szybciej, niż pozwalają im emocje. Główne role zagrają Sonia Mietielica i Sebastian Della, a za reżyserię odpowiadają Sara Bustamante-Drozdek i Sylwia Rosak. Historia skupi się na losach Piotra Hajduka i Kasi Zawadzkiej, których losy ponownie się splatają w szpitalnym chaosie. S.O.R. będzie dostępny na Prime Video oraz w TVP2 i TVP VOD. Twórcy obiecują połączenie dramatu, thrillera i historii obyczajowej, co zapowiada emocjonujące seanse.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Tragedia na Krecie. 11-letnia Polka zmarła po tym, jak znaleziono ją nieprzytomną w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, lekarzom nie udało się uratować dziecka. Grecka policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.
2: Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich.
1: Mołdawia i Rumunia odnotowały kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej, związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W niedzielę nieznany obiekt wleciał nad Mołdawię z ukraińskiego obwodu odeskiego, a Rumunia ogłosiła alarm, wysyłając myśliwce F-16. To część narastającej serii incydentów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym roku Rumunia odnotowała już 25 nieautoryzowanych wtargnięć dronów, co pokazuje rosnące napięcie w regionie.
2: Brak objętości włosów to problem wielu kobiet, ale istnieje prosty domowy sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej wymieszana z ulubioną odżywką, by włosy zyskały objętość i blask. Ten sprawdzony trik pozwala uzyskać efekt jak po wizycie u fryzjera, bez wychodzenia z domu. Na jeziorze Wigry w miniony weekend doszło do wywrócenia 3 żaglówek z powodu silnego wiatru. Dzięki szybkiej interwencji policji i ratowników suwalskiego WOPR wszyscy żeglarze zostali bezpiecznie wyciągnięci z wody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a akcje ratunkowe przebiegły sprawnie. Służby podkreślają, że wakacje to czas wzmożonej pracy dla wodnych patroli.
1: Rozpoczęcie roku szkolnego to oficjalny i obowiązkowy dzień w kalendarzu oświatowym. Udział w uroczystym apelu jest traktowany jako pełnoprawny dzień nauki, a nieobecność może być odnotowana w e-dzienniku. Warto pamiętać, że brak usprawiedliwienia może wpłynąć na ocenę z zachowania. Mimo że w mediach krążą plotki o karach finansowych za nieobecność, są one nieprawdziwe. Coraz więcej osób odkrywa, że resztki warzyw z kuchni mogą być cennym składnikiem do przygotowania domowego bulionu. Końcówki marchewki, pietruszki czy selera, zamiast lądować w koszu, mogą wzbogacić smak naszych potraw. Wystarczy je zebrać w pojemniku i przechowywać w lodówce lub zamrozić. To prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności i lepsze wykorzystanie zakupionych produktów.
2: Astrologia wskazuje, że panny, byki, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które unikają ryzyka. Panny analizują każdą sytuację, byki cenią stabilność, koziorożce myślą długofalowo, a raki kierują się emocjami. Każdy z tych znaków ma swoje powody, by ostrożnie podchodzić do niepewnych sytuacji. W powiecie średzkim 87-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa. W nocy z 28 na 29 sierpnia przekazała nieznajomemu około 120 tysięcy złotych, wierząc, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. Policja prowadzi dochodzenie i apeluje o ostrożność, przypominając, że żadna służba nie ma prawa żądać pieniędzy od obywateli. W Tychach, przy Alei Piłsudskiego, doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Ogień pojawił się na 8 piętrze, jednak strażacy szybko go ugasili, a nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 74-letniego lokatora, podejrzanego o wzniecenie ognia i groźby wobec sąsiadów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Psychotesty obrazkowe zyskują na popularności w internecie. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden element, by odkryć swoje mocne strony. Wybór jednej z 4 słów może zdradzić, co jest naszą największą siłą. To szybki i intuicyjny sposób na poznanie ukrytych cech charakteru. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 38-latka podejrzanego o uprowadzenie i pobicie młodej pary. Mężczyzna groził im śmiercią, żądając pieniędzy i narkotyków w zamian za uwolnienie. Sprawca trafił do tymczasowego aresztu, a za swoje czyny grozi mu do 15 lat więzienia. Zatrzymanie nastąpiło zaledwie kilka godzin po zdarzeniu.
1: 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno. Marianna Schreiber rozpoczęła starania o unieważnienie swojego ślubu kościelnego z Łukaszem Schreiberem. Celebrytka złożyła wniosek do Sądu Metropolitalnego, podkreślając, że wiara jest dla niej bardzo ważna. Schreiber chce uporządkować swoje życie duchowe i w przyszłości ponownie stanąć przed ołtarzem. Dla niej ceremonia kościelna ma kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do ślubu cywilnego. Daria Gosek-Popiołek, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa, dzieli swoje życie między politykę a rodzinę. W wolnym czasie odwiedza krakowską halę targową z mężem Piotrem i dwiema córkami. W domu obowiązuje podział zadań. Daria przygotowuje śniadania, a Piotr gotuje obiady i kolacje. Wieczory spędzają na planszówkach, czytaniu książek i oglądaniu filmów. Mąż posłanki nazywa ją superbohaterką, która po powrocie do domu zdejmuje pelerynę i zakłada kapcie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna German. Kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca. Potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia. Choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze. Wielkie rozczarowanie dla fanów nigdy w życiu. Joanna Brodzik nie powróci jako Ula w kontynuacji tej kultowej historii. Okazuje się, że scenarzyści postanowili całkowicie wymazać jej postać z nowej fabuły, skupiając się na zupełnie innym etapie życia bohaterów. Cóż, najwyraźniej przyjaźń z Judytą nie przetrwała próby czasu, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Czyżby to znak, że stare dobre czasy już nie wrócą? Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, jak na prawdziwych celebrytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży. Katarzyna Glinka, znana aktorka, która od lat błyszczy w świecie show biznesu, postanowiła nie narzucać swoim synom kariery aktorskiej. Choć jeden z jej chłopców już teraz z zainteresowaniem spogląda na świat fleszy, Glinka podkreśla, że najważniejsze jest, by dzieci robiły to, co naprawdę kochają. Aktorka doskonale wie, jak stresujący i nieprzewidywalny może być zawód aktora. Dlatego chce, by jej synowie sami wybrali swoją drogę. A jeśli zdecydują się na aktorstwo, zawsze mogą liczyć na wsparcie mamy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kto by pomyślał, że mycie kurczaka może być tak kontrowersyjne? Magda Gessler, nasza kulinarna guru, ostrzega przed tym nawykiem, twierdząc, że rozpryskiwana woda roznosi bakterie po całej kuchni. Zamiast tego lepiej zaufać dostawcom i pozwolić, by ogień zrobił swoje. Może czas przemyśleć, co naprawdę ląduje na naszych talerzach. W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes.
2: Michał Szpak znów na ustach wszystkich. Podczas magicznego zakończenia wakacji w Kielcach jego utwór Maj zdobył tytuł Przeboju Lata 2026, a sam artysta zgarnął 500 000 złotych. Kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej nie przestaje zaskakiwać, choć nie wszyscy są zachwyceni jego sukcesem. Internauci podzieleni, ale jedno jest pewne. Szpak wciąż potrafi rozgrzać emocje do czerwoności.
1: Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem Żył jak chciał. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
2: Anders Kolsefni, pierwszy wokalista Slipknot, w końcu pogodził się z faktem, że to nie on zdobył światową sławę z zespołem. Choć jego odejście było dla niego ciosem, teraz z uśmiechem przyznaje, że nie żałuje swojej decyzji. Tymczasem Slipknot nie zwalnia tempa i pracuje nad nowym albumem, mając w zanadrzu aż 50 różnych aranżacji. Ciekawe, czy nowy materiał również namiesza na rynku muzycznym, jak ich debiutancki krążek. Testament, legendarni weterani thrash metalu, nie przestają zaskakiwać. Ledwo co wydali świetnie przyjęty album Parabellum, a już pracują nad kolejnym krążkiem. Chuck Billy zdradził, że zespół planuje wejść do studia latem przyszłego roku, a nowe utwory powstają w zawrotnym tempie. A dla fanów w Polsce mamy dobrą wiadomość. Testament zagra w Krakowie w kwietniu przyszłego roku, towarzysząc Megadeth na trasie Breakout, Hibernation of the Nations.
1: Ach, Pinkerton Weezer, album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Żyrardowie czworo dzieci było ofiarą przemocy domowej. Najmłodsze z nich miało zaledwie 8 miesięcy. Dramat trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Dzięki anonimowemu zgłoszeniu dzieci trafiły do pieczy zastępczej, a ich matka została aresztowana. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
2: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali ofiarę, zadając jej poważne obrażenia, w tym złamane żebra. Jeden z napastników, Jakub K., został tymczasowo aresztowany, a u niego znaleziono znaczne ilości narkotyków. Marcin Z. i Adrian A. mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. Tatrzańska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Do zdarzenia doszło w nocy z 22 na 23 sierpnia w miejscowości Groń. Oskarżeni przyznali się do winy, a ich działanie miało być odwetem za protest przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia i będą odpowiadać z wolnej stopy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 26-letni mężczyzna, podejrzany o potrącenie 15-letniego chłopca w Zadrożu, został doprowadzony do prokuratury. Chłopiec jest w stanie krytycznym w szpitalu, ale wbrew niektórym doniesieniom nadal żyje. Kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia, usłyszał zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy nadal badają okoliczności piątkowego wypadku. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wyniku zdarzenia zginął 37-letni pasażer, a jego rodzina, Żak, znany z brawurą,

0: Mieszkańcy Szczecina domagali się przywrócenia oryginalnej kolorystyki, co ostatecznie zostało zrealizowane. Miejsce pamięci znów emanuje spokojem i godnością, zgodnie z jego historycznym projektem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ostatni dzień sierpnia w Mrzeżynie przynosi idealne warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 18 stopni Celsjusza. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a morze jest czyste i pozbawione sinic. To doskonała okazja, by zakończyć sezon letni w pełnym słońcu i spokoju.
0: Na południe od Białegostoku trasa S19 wydłuży się w tym roku do 55 km. Odcinek Boćki-Malewice o długości 16 km jest już prawie gotowy, a pozwolenia na użytkowanie spodziewane są na przełomie września i października. Kolejny fragment, Malewice-Chlebczyn, ma być ukończony do końca grudnia. Cała inwestycja jest wspierana funduszami unijnymi, a jej koszt to prawie 1,5 miliarda złotych.
2: Żniwa w gospodarstwie Andrzeja Splutycz zakończone, ale rolnik nie jest zadowolony z tegorocznych zbiorów. Częste opady i chwasty utrudniały pracę, a zebrano jedynie około 3 ton pszenicy. Andrzej liczy teraz na lepsze plony kukurydzy, które mogą poprawić bilans. Po żniwach planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
0: W Augustowie policjanci odkryli nietypowy sposób przemytu papierosów. Balon meteorologiczny z 7500 paczkami, bez polskich banderoli, spadł na terenie powiatu. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali odebrać ładunek, zostali zatrzymani. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 250 tysięcy złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Szklarskiej Porębie odbyło się kolejne spotkanie w ramach SK Summer City 2026. Ekipa Radia SK zawitała do hotelu Platinum, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, konkursach i animacjach, a wszystko to w malowniczej scenerii Karkonoszy. Szklarska Poręba, znana z pięknych widoków, przyciąga turystów przez cały rok. Tragiczny wypadek na górskim szlaku w okolicach Świeradowa-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął, zjeżdżając rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna nie miał na głowie kasku. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasków podczas jazdy w górach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem.
1: Rosja otworzyła północną drogę morską dla chińskich kontenerowców, co wzmacnia jej dominację w Arktyce. Moskwa, dysponując flotą atomowych lodołamaczy, zacieśnia współpracę z Chinami, które widzą w tym szlaku krótszą i bezpieczniejszą drogę do Europy. Rosja inwestuje w nowe lodołamacze i infrastrukturę, by czerpać zyski z bogatych złóż gazu i ropy. Tymczasem Stany Zjednoczone i Kanada zaczynają nadrabiać zaległości, inwestując w swoje floty polarne. Arktyka staje się nowym polem rywalizacji geopolitycznej, a Rosja i Chiny zacieśniają swoje więzi w tym regionie.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. W jednej z partii tego produktu mogą znajdować się niebezpieczne fragmenty szkła. Producent, firma Jóźwiak Dorota Jóźwiak, rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają sosu z numerem partii 154. Spożycie może prowadzić do poważnych obrażeń. Organy sanitarne monitorują sytuację, a producent prowadzi dochodzenie w celu ustalenia źródła problemu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: Cenzin, spółka z bogatą historią sięgającą 1926 roku, obchodzi swoje stulecie w nowej roli biznesowej. Już nie jako centralny kanał eksportowy, ale jako wsparcie dla grupy PGZ w handlu zagranicznym. Cenzin dostarcza sprzęt wojskowy i cywilny, a także rozwija eksport, który w 2025 roku osiągnął 20%. Firma planuje zwiększyć ten udział do 50% w najbliższych latach. Wyzwania to dostępność towarów i ich prezentacja na rynkach zagranicznych, gdzie zainteresowanie polskim przemysłem obronnym rośnie. Cenzin przekształcił się w nowoczesną spółkę, aktywnie poszukującą nowych możliwości. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Norwegii 21 śmigłowców UH-60M Black Hawk. Transakcja, warta maksymalnie 2,3 miliarda dolarów, obejmuje także uzbrojenie i specjalistyczne wyposażenie. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu USA. Norwegia zrezygnowała z droższych maszyn na rzecz większej liczby standardowych Black Hawków, co ma wzmocnić mobilność i interoperacyjność jej sił zbrojnych. Nowe śmigłowce zastąpią dotychczasowe Bell 412 i będą wspierać rozwój brygady Finnmark na północy kraju. Niemiecka firma Rheinmetall zainwestuje około 270 milionów euro w zakłady w Kassel, tworząc najnowocześniejszą fabrykę pojazdów na świecie oraz Centrum Obrony Północnej Hesji. Inwestycja wspierana przez rząd Hesji jest odpowiedzią na planowane zamówienia Bundeswehry na transportery Boxer w ramach programu Arminius. Produkcja w Kassel ma być zabezpieczona do 2040 roku, a roczna zdolność produkcyjna wzrośnie z 40 do 50 do ponad 500 pojazdów. W regionie powstaną także centrum testowania testowe dronów, globalne centrum logistyczne i nowa placówka szkoleniowa. Do 2029 roku zatrudnienie w zakładzie wzrośnie do 3500 osób, co oznacza ponad 1000 nowych miejsc pracy.
0: Słuchacie Radia Super Express. Polska otrzyma ostatnie 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze w tym roku. Środki te wpłyną w dwóch transzach, w październiku i grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że Polska zrealizowała KPO w rekordowo krótkim czasie. Wszystkie inwestycje objęte planem są już na ukończeniu lub zostały zrealizowane. Łączna wartość KPO dla Polski to około 54,7 miliarda euro. Fundusze te mają wzmocnić polską gospodarkę i uczynić ją bardziej odporną na kryzysy. A? Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z emocjonującym 3399 odcinkiem po wakacjach. Ola decyduje się wrócić do Justina, mimo że wcześniej nie wierzyła w jego niewinność. Wszystko zmienia się po szczerej rozmowie z Oliwką i nowych dowodach, które zdobywa Justin. Zamilska w końcu przekonuje się, jak potężna może być dzisiejsza technologia. Justin, choć oczyszczony z zarzutów, nie zamierza odpuszczać i chce udowodnić swoją niewinność. Para spędza razem szczęśliwe chwile, a ich miłość kwitnie na nowo. Ola nie chce już tracić czasu i cieszy się każdą chwilą z ukochanym.
2: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka i Adam intensywnie przygotowują się do swojego ślubu. Para kończy układać listę gości weselnych, na której znajdą się tylko bliscy Natalki. Adam, policjant, przed ślubem wyjawia swojej narzeczonej prawdę o swojej rodzinie. Okazuje się, że jego ojciec nie żyje, a z matką nie utrzymuje kontaktu od dzieciństwa. Dlatego na ślubie nie pojawi się nikt z jego rodziny. Na szczęście braki te wypełnią przyjaciele i rodzina Natalki, w tym jej babcia Barbara i brat Mateusz. To emocjonujący moment, w którym Adam przyznaje, że Natalka i jej bliscy są dla niego całą rodziną.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Marysia i Artur Rogowscy próbują odbudować swoją bliskość, ale ich chwile czułości zostają brutalnie przerwane przez Judytę. Kosowska niespodziewanie wchodzi do gabinetu, co prowadzi do napięć między małżonkami. Marysia, zaniepokojona stanem męża, proponuje mu wieczorny spacer, licząc na odzyskanie dawnej bliskości. Artur zgadza się, choć w głębi serca zmaga się z własnymi problemami. W tle pojawia się temat jego rezygnacji z pracy w przychodni, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności i odnaleźć wspólną drogę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
2: W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny jest na skraju wytrzymałości z powodu zaginięcia żony, a sytuacja u Kalskich staje się coraz bardziej napięta. Włodzimierz Zięba, pogrążony w żałobie, spotyka Dorotę, która na chwilę odciąga go od smutku. Tymczasem w domu Kalskich dochodzi do przemocy, a żona Grega szuka pomocy u Weroniki. Smolny, zaniepokojony wiadomością o znalezieniu zwłok kobiety, rusza na miejsce zdarzenia. Nowy odcinek przyniesie odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi i zostanie wyemitowany 8 września o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 951 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu podczas uroczystego otwarcia Galerii Aldaj. Rosina zmaga się z trudnym czasem, a napięcie wśród mieszkańców kamienicy rośnie. Trini odkrywa, że przytyła i nie może dopiąć kostiumu, ale Fabiana ratuje sytuację. Samuel otwiera galerię i dziękuje Luci za wsparcie. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Odcinek 951 zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18.40 na TVP1. Produkcja przyciąga widzów dopracowanymi detalami epoki i emocjonującymi wątkami obyczajowymi. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W odcinku 471, który zostanie wyemitowany 7 września o 15.05 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Katalina po tajemniczym ataku na hrabiego prowadzi własne śledztwo, próbując odkryć prawdę. Tymczasem domownicy starają się zatuszować sprawę, by chronić dobre imię rodziny. Jana, młoda służąca, wciąż ryzykuje, by odwiedzać ukrywaną pie. A Petra narzeka na brak szacunku ze strony podwładnych. Czy te intrygi i napięcia wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju? Serial, osadzony na początku XX wieku, łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym, ukazując przepaść między arystokracją a służbą.
2: Serial Splątane losy wkracza w emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. Jasemin zmierzy się z trudnościami w szpitalu, gdy Meltem spróbuje ją poniżyć, ale Burak stanie w jej obronie. Lekarz nie tylko sprzeciwi się Meltem, ale także zacznie pytać Jasemin o ich relacje. Tymczasem Kerem, pod wpływem Meltem, zacznie wierzyć, że Jasemin jest nim zainteresowana, ale Cem ostrzeże go przed manipulacjami. Münewer podejmie ważną decyzję o odnalezieniu Pakize, co może przynieść przełomowe wydarzenia. Serial pełen jest napięcia i emocji, a jego bohaterowie nieustannie zaskakują widzów.
1: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 39. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 września o 14 na TVP1. Jasemin zmaga się z narastającą presją w szpitalu, gdzie plotki o jej związku z Burakiem zaczynają żyć własnym życiem. Para postanawia trzymać swój romans w tajemnicy, co tylko podsyca ciekawość otoczenia. Tymczasem w rezydencji Ketenci niepokój wzbudza tajemniczy mężczyzna fotografujący posiadłość. W tle tych wydarzeń Remzi próbuje zdobyć więcej informacji o Minever. Serial pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które przyciągają widzów każdego dnia. Splątane losy to opowieść o miłości, tajemnicach i rodzinnych konfliktach, które nieustannie trzymają w napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 17 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W austriackich Alpach doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem polskiego wspinacza i jego żony. Para została zaatakowana przez przewodnika górskiego na wąskiej grani w rejonie Grossglocknera. Całe zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Austriackiemu przewodnikowi grozi teraz więzienie za narażenie bezpieczeństwa fizycznego. Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Phothe Koshi nadal rośnie. Marka Tous prowadza nową kolekcję biżuterii Zodiaco, inspirowaną astrologią i znakami Zodiaku. Każdy z 12 wisiorków łączy symbol Zodiaku z dedykowanym kamieniem, takim jak szafir dla barana czy ametyst dla wodnika. Kolekcja Zodiaco to nie tylko biżuteria, ale także osobiste amulety, które można dopasować do własnej osobowości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak plony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irgi, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok. Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. Pod koniec lata w Polsce warto wybrać się na wrzosowiska, które zachwycają fioletowymi krajobrazami. Przemkowskie wrzosowiska, wrzosowiska kłomińskie czy okolice Mostówki to miejsca, gdzie można podziwiać te malownicze widoki. Najlepszy czas na wizytę to koniec sierpnia i początek września, kiedy wrzosy są w pełni kwitnienia. Warto skorzystać z tej okazji, by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą oraz pięknem natury. W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym złamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew.
2: W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy "To ja". Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej dwóch rzeczy. W sierpniu politycy ruszyli na wakacje. Mateusz Morawiecki wybrał Bałtyk, Anna Krupka Hiszpanię, a Krzysztof Śmiszek udał się aż do Peru. Mimo urlopów wielu z nich spotykało się z wyborcami w całej Polsce. Joanna Kluzik-Rostkowska spędzała czas na Kaszubach, jeżdżąc konno, a Sławomir Mencen przemierzał Tatry pieszo.
3: Kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026 w Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. Po 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania. Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, zaskoczył publiczność w Juracie, wykonując efektowną stójkę podczas wydarzenia Przyszłość.pl. 62-letni dziennikarz udowodnił, że nie tylko potrafi mówić o sporcie, ale również sam jest w świetnej formie. Wydarzenie, które odbywa się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, łączy inspirujące dyskusje z aktywnościami sportowymi i muzycznymi. W programie znalazły się także koncerty oraz wspólny bieg z prezydentem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji, a Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
2: Jan Frycz, legenda polskiego teatru, pożegnał się z nami w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie niemal 90 ról w teatrze telewizji. Jego ostatnia rola w spektaklu Król Maciuś I to prawdziwe pożegnanie z hukiem, z gwiazdorską obsadą i dymem, który aktor wspominał jako swoje utrapienie. W dniu jego pogrzebu spektakl zostanie wyemitowany, co zapewne doda mu nieco dramatyzmu. Frycz, który zawsze podkreślał, że dzieci należy traktować poważnie, zostawił nam przesłanie, by nie zostawiać świata takim, jakim jest.
1: Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako gwiazda muzyki, a jako uczestniczka. Na jej drodze stanie Julia Wieniawa, która zasiądzie w jury i z pewnością nie będzie oszczędzać swojej koleżanki. Mandaryna, choć pełna humoru, zdaje sobie sprawę, że łatwo nie będzie, zwłaszcza, że jej partnerem tanecznym jest Krystian Rzymkiewicz, były partner Wieniawy. Czyżby liczyła na taryfę ulgową? Nic z tych rzeczy, bo Julia to profesjonalistka, a Mandaryna wie, że musi dać z siebie wszystko. Kiedy życie daje ci cytryny, załóż sukienkę zemsty. Księżna Diana wiedziała, jak zrobić wrażenie, gdy w 1994 roku pojawiła się w czarnej mini, pokazując światu, że zdrada to nie koniec świata. Rihanna, Reese Witherspoon czy Bella Hadid poszły w jej ślady, udowadniając, że moda to najlepsza broń w walce z byłymi. Nawet Cher, nie otrzymawszy nominacji do Oscara, postanowiła zagrać na nosie Akademii swoim niezapomnianym strojem. Cóż, czasem najlepszą zemstą jest po prostu wyglądać oszałamiająco.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym. Paulina Sykut-Jerzyna, niczym prawdziwa bogini, spędziła wakacje na greckiej wyspie Kos, gdzie prażyła się w słońcu i prezentowała swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda Polsatu, razem z mężem, świętowała 15. rocznicę ślubu, a zdjęcia z ich wypadu pokazują, że bawili się jak nigdy. Teraz, po wakacyjnym szaleństwie, czas wrócić do rzeczywistości. Wrzesień już puka do drzwi, a z nim nowe wyzwania zawodowe i szkolne. Cóż, nie każdy może być wiecznie na wakacjach.
2: Polska Telewizja i Prime Video postanowiły stworzyć coś, co ma być naszą odpowiedzią na zagraniczny hit The Pitt. Nowy serial SOR ma pokazać, jak to jest być medykiem pod presją czasu, gdzie emocje nie kończą się z końcem dyżuru. W rolach głównych zobaczymy Sonię Mietielicę i Sebastiana Dele, a za kamerą staną reżyserki znane z kontrowersyjnych produkcji. Czy SOR obroni się przed porównaniami do The Pitt? Czas pokaże, a premiera już tej jesieni. Wielki spór fanów Van Halen trwa. Czy lepsza była era z Davidem Lee Rothem, czy może z samym Hagarem? Legendarny basista Billy Sheehan, który współpracował z Rothem, stawia na Davida, bo to właśnie jego brzmienie zna od początku. Tymczasem Alex Van Halen szykuje niespodziankę. Album z niepublikowanymi utworami nagranymi z bratem Eddiem. Steve Lukather z Toto twierdzi, że to nie są żadne odrzuty, a prawdziwe perełki, które w końcu ujrzą światło dzienne. Ciekawe, co na to fani.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Roger Glover, basista Deep Purple, zdradził, że nie ma dość grania Smoke on the Water, mimo że zespół wykonał ten utwór już ponad 2000 razy. Glover twierdzi, że patrzy na to z perspektywy publiczności, dla której ten kultowy riff może być pierwszym doświadczeniem na żywo. Muzycy Deep Purple nie zwalniają tempa i w 2026 roku wracają do Polski z koncertem w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po tylu latach nadal będą w stanie zaskoczyć fanów.
1: Zack Starkey, syn Ringo Stara, powrócił do The Who po burzliwym konflikcie z Rogerem Daltreyem. Po dwukrotnym zwolnieniu w zeszłym roku, perkusista znów zasiadł za bębnami legendarnej formacji. Próby z zespołem już się odbyły, a Starkey nie kryje radości z powrotu do domu. Czyżby The Who szykowali się na kolejne pożegnalne koncerty, a może nawet nowy album? Czas pokaże, czy topór wojenny został zakopany na dobre. Twisted Sister wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach, pełen energii, obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted Forever, Forever Twisted zapowiada się na prawdziwy, rockowy rollercoaster.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: W Ocku odkryto ludzkie szczątki pod zawalonym dachem domu. Prokuratura podejrzewa, że to ciało starszej kobiety, która mieszkała tam samotnie. Śledczy ustalili, że zmarła wiele miesięcy przed katastrofą budowlaną. Trwa badanie DNA, by potwierdzić jej tożsamość.
3: 17 września w Warszawie odbędzie się trzeci Kongres Zdrowe Miasta. W Zamku Ujazdowskim spotkają się eksperci, samorządowcy i sportowcy, by rozmawiać o zdrowiu, klimacie i przyszłości miast. Wśród gości znajdzie się astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, który weźmie udział w dyskusji o lekcjach z kosmosu dla miast. Wydarzenie jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli Klaudia i Mateusz, pozostawiając osieroconego 8-miesięcznego synka Oliwiera. Kierowca, który wjechał na chodnik, został aresztowany i postawiono mu zarzuty. Mały Oliwier, który cudem przeżył, przebywa w szpitalu, a jego stan zdrowia się poprawia. Na mogile rodziców w Żywcu mieszkańcy składają kwiaty i znicze, oddając hołd zmarłym.
2: Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swoją pierwotną formę. Po kontrowersyjnej renowacji z 2025 roku, która spotkała się z falą krytyki, jaskrawe niebieskie fale zastąpiono szarymi, zgodnie z oryginalnym projektem. Mieszkańcy Szczecina wyrazili zadowolenie z powrotu do historycznej wersji, która przywraca miejscu należytą powagę i szacunek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody. Prace żniwne uznanego z telewizji rolnika Andrzeja Splutycz dobiegły końca. Niestety, tegoroczne plony pszenicy były rozczarowujące z powodu ulewnych deszczy i chwastów. Andrzej pokłada teraz nadzieję w kukurydzy, która ma zrekompensować straty. Po zakończeniu koszenia planuje belowanie słomy i drugi pokos siana. W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, takie jak Mata, Grupson czy BDOS 2115. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, gdzie powstanie także miasteczko festiwalowe z regionalnymi atrakcjami. To wyjątkowe zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku.
2: Brak objętości włosów to problem wielu kobiet, ale istnieje prosty domowy sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej wymieszana z ulubioną odżywką, by włosy zyskały objętość i blask. Ten sprawdzony trik pozwala uzyskać efekt jak po wizycie u fryzjera, bez wychodzenia z domu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na jeziorze Wigry w miniony weekend doszło do wywrócenia 3 żaglówek z powodu silnego wiatru. Dzięki szybkiej interwencji policji i ratowników suwalskiego WOPR, wszyscy żeglarze zostali bezpiecznie wyciągnięci z wody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a akcje ratunkowe przebiegły sprawnie. Służby podkreślają, że wakacje to czas wzmożonej pracy dla wodnych patroli.
3: Rozpoczęcie roku szkolnego to oficjalny i obowiązkowy dzień w kalendarzu oświatowym. Udział w uroczystym apelu jest traktowany jako pełnoprawny dzień nauki, a nieobecność może być odnotowana w e-dzienniku. Warto pamiętać, że brak usprawiedliwienia może wpłynąć na ocenę z zachowania. Mimo że w mediach krążą plotki o karach finansowych za nieobecność, są one nieprawdziwe. Coraz więcej osób odkrywa, że resztki warzyw z kuchni mogą być cennym składnikiem do przygotowania domowego bulionu. Końcówki marchewki, pietruszki czy selera zamiast lądować w koszu mogą wzbogacić smak naszych potraw. Wystarczy je zebrać w pojemniku i przechowywać w lodówce lub zamrozić. To prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności i lepsze wykorzystanie zakupionych produktów.
2: W powiecie średzkim 87-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa. W nocy z 28 na 29 sierpnia przekazała nieznajomemu około 120 tysięcy złotych, wierząc, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. Policja prowadzi dochodzenie i apeluje o ostrożność, przypominając, że żadna służba nie ma prawa żądać pieniędzy od obywateli.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Tychach przy Alei Piłsudskiego doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Ogień pojawił się na 8 piętrze, jednak strażacy szybko go ugasili, a nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 74-letniego lokatora, podejrzanego o wzniecenie ognia i groźby wobec sąsiadów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Psychotesty obrazkowe zyskują na popularności w internecie. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden element, by odkryć swoje mocne strony. Wybór jednej z 4 słów może zdradzić, co jest naszą największą siłą. To szybki i intuicyjny sposób na poznanie ukrytych cech charakteru. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 38-latka podejrzanego o uprowadzenie i pobicie młodej pary. Mężczyzna groził im śmiercią, żądając pieniędzy i narkotyków w zamian za uwolnienie. Sprawca trafił do tymczasowego aresztu, a za swoje czyny grozi mu do 15 lat więzienia. Zatrzymanie nastąpiło zaledwie kilka godzin po zdarzeniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju, w Białymstoku, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie 2 bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety, mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Kamil Majchrzak z Piotrkowa Trybunalskiego rozpoczął US Open 2026 roku od zwycięstwa. W pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3, przerywając serię 4 porażek. Mecz był zacięty tylko na początku, ale Polak szybko przejął kontrolę, imponując solidnością i spokojem. Teraz czeka na rywala w drugiej rundzie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny. Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zainauguruje nową serię, Ewa i Elżbieta znajdą się w centrum rodzinnego konfliktu. Po sekretnym ślubie z Włochem Romeo, Ewa oskarży babcię o utrudnianie jej życia jako młodej żony. Elżbieta, która od lat zastępuje Ewie matkę, nie pozostanie dłużna i spróbuje przemówić wnuczce do rozumu. Rozłąka z ukochanym i brak zgody na wspólne mieszkanie tylko zaostrzą sytuację. Ewa, przekonana o złej woli babci, nie cofnie się przed złośliwościami. Czy młoda para znajdzie sposób na pogodzenie się z bliskimi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek. W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu zajmującego się nielegalnymi walkami. To ryzykowne posunięcie może jednak kosztować go bardzo wiele, gdyż przestępcy nie wybaczają zdrady. Wcześniej Poyraz, chcąc chronić swoją żonę Nanę, odrzucił żądania gangstera Sedata, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Teraz, działając w tajemnicy, Poyraz stara się pogodzić ochronę bliskich z niebezpieczną misją. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Burak staje w obronie Jasemin, odpierając złośliwe ataki Meltem. Lekarz nie tylko broni pielęgniarki, ale także zadaje jej kluczowe pytanie o naturę ich relacji. Tymczasem Kerem daje się zwieść intrygom Meltem, wierząc, że Jasemin darzy go uczuciem. Sem szybko sprowadza go na ziemię, ostrzegając przed manipulacjami lekarki. Z kolei Munewer, zmęczona niepewnością, postanawia rozwikłać tajemnicę z przeszłości, szukając Pakizę i Jasemin. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD. Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 950, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 7 września o 18.40 na TVP1, Samuel podejmuje drastyczne kroki, by ukryć swoje intrygi. Zniszczenie listu Diego to tylko początek jego działań. Antonito zderza się z rzeczywistością, gdy jego plany na wycieraczki samochodowe legną w gruzach z powodu brytyjskiego patentu. Tymczasem Lolita zostaje w Cabrahigo, by opiekować się chorą ciotką. W tle tych wydarzeń Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia nowej galerii sztuki. Serial, osadzony w Madrycie na początku XX wieku, przyciąga widzów zawiłymi relacjami i emocjonującymi historiami mieszkańców kamienicy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3402 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który wraca po wakacyjnej przerwie, Hubert zacznie podejrzewać Lucynę o nieczyste intencje. Jego wątpliwości wzrosną po serii tajemniczych awarii w domu, które pojawiły się wraz z jej przybyciem. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, zażąda luksusowego pobytu w hotelu, co jeszcze bardziej zaniepokoi Huberta. Tymczasem Wilk będzie wywierał presję na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków. W 3406 odcinku Hubert postanowi prześwietlić przeszłość Lucyny, co potwierdzi jego najgorsze obawy. Odkrycia te mogą na zawsze zmienić relacje w rodzinie. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i intryg w odcinku 1024. Już 8 września o 16 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić, jak Nana znajdzie się w centrum skomplikowanej gry. Tansel i Sibel knują podstęp, który może zmienić wszystko, a Poyraz staje się ich celem. Sibel planuje dosypać mu środki nasenne, co prowadzi do nieoczekiwanych wydarzeń w warsztacie. Tymczasem Sinan wywiera presję na Kiwanca, by wyznał prawdę Ainur, co kończy się rozstanie. Serial Dziedzictwo to pełna napięcia opowieść o rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach, która nie przestaje zaskakiwać. W obsadzie m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. W hiszpańskim serialu kostiumowym La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się emocjonujący 470 odcinek. Katalina rozpoczyna własne śledztwo, by oczyścić kuzynkę z zarzutów, podczas gdy Ignacio planuje zgłosić sprawę otrucia na policję. Sytuacja wokół Martiny staje się coraz bardziej napięta. Jana, z narażeniem się, wymyka się z pałacu, by pomóc ukrywającej się Pii, co nie umyka uwadze surowej Petry. Niespodziewanie w obronie Jany staje Don Ricardo, co wywołuje zaskoczenie. W relacjach między służbą dochodzi do spięć, a Vera stanowczo odrzuca zaloty Santosa. Candela natomiast sprytnie pomaga Virtudes odzyskać syna. Najnowszy odcinek, 468, zostanie wyemitowany w piątek, 4 września, o 15.05 na TVP2, a wszystkie epizody dostępne są na TVP VOD. 4274 odcinku serialu Na Wspólnej Basia podejmie desperacką próbę ucieczki z piwnicy, w której jest uwięziona. Gdy usłyszy kroki swojego oprawcy, postanowi udawać nieprzytomną, by zaskoczyć napastnika. W trakcie dramatycznej szamotaniny zedrze z niego kominiarkę i z przerażeniem rozpozna jego twarz. Tymczasem Smolny, jej mąż, nie traci nadziei na szybkie odnalezienie żony. Policja zatrzyma Jana Rybę, podejrzewanego o uprowadzenie Basi, ale ten zaprzecza wszelkim oskarżeniom. Premiera tego emocjonującego odcinka już w środę, 9 września o 20.15 na TVN. Odcinek będzie dostępny także na platformie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tragedia na Krecie. 11-letnia Polka zmarła po tym, jak znaleziono ją nieprzytomną w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, lekarzom nie udało się uratować dziecka. Grecka policja prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.
3: Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich.
2: Mołdawia i Rumunia odnotowały kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej, związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W niedzielę nieznany obiekt wleciał nad Mołdawię z ukraińskiego obwodu odeskiego, a Rumunia ogłosiła alarm, wysyłając myśliwce F-16. To część narastającej serii incydentów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym roku Rumunia odnotowała już 25 nieautoryzowanych wtargnięć dronów, co pokazuje rosnące napięcie w regionie.
3: Brak objętości włosów to problem wielu kobiet, ale istnieje prosty domowy sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej wymieszana z ulubioną odżywką, by włosy zyskały objętość i blask. Ten sprawdzony trik pozwala uzyskać efekt jak po wizycie u fryzjera, bez wychodzenia z domu. Na jeziorze Wigry w miniony weekend doszło do wywrócenia 3 żaglówek z powodu silnego wiatru. Dzięki szybkiej interwencji policji i ratowników suwalskiego WOPR wszyscy żeglarze zostali bezpiecznie wyciągnięci z wody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a akcje ratunkowe przebiegły sprawnie. Służby podkreślają, że wakacje to czas wzmożonej pracy dla wodnych patroli.
2: Rozpoczęcie roku szkolnego to oficjalny i obowiązkowy dzień w kalendarzu oświatowym. Udział w uroczystym apelu jest traktowany jako pełnoprawny dzień nauki, a nieobecność może być odnotowana w e-dzienniku. Warto pamiętać, że brak usprawiedliwienia może wpłynąć na ocenę z zachowania. Mimo że w mediach krążą plotki o karach finansowych za nieobecność, są one nieprawdziwe. Coraz więcej osób odkrywa, że resztki warzyw z kuchni mogą być cennym składnikiem do przygotowania domowego bulionu. Końcówki marchewki, pietruszki czy selera, zamiast lądować w koszu, mogą wzbogacić smak naszych potraw. Wystarczy je zebrać w pojemniku i przechowywać w lodówce lub zamrozić. To prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności i lepsze wykorzystanie zakupionych produktów.
3: Astrologia wskazuje, że panny, byki, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które unikają ryzyka. Panny analizują każdą sytuację, byki cenią stabilność, koziorożce myślą długofalowo, a raki kierują się emocjami. Każdy z tych znaków ma swoje powody, by ostrożnie podchodzić do niepewnych sytuacji. W powiecie średzkim 87-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa. W nocy z 28 na 29 sierpnia przekazała nieznajomemu około 120 tysięcy złotych, wierząc, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. Policja prowadzi dochodzenie i apeluje o ostrożność, przypominając, że żadna służba nie ma prawa żądać pieniędzy od obywateli. W Tychach, przy Alei Piłsudskiego, doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Ogień pojawił się na 8 piętrze, jednak strażacy szybko go ugasili, a nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 74-letniego lokatora, podejrzanego o wzniecenie ognia i groźby wobec sąsiadów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Psychotesty obrazkowe zyskują na popularności w internecie. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden element, by odkryć swoje mocne strony. Wybór jednej z 4 słów może zdradzić, co jest naszą największą siłą. To szybki i intuicyjny sposób na poznanie ukrytych cech charakteru. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 38-latka podejrzanego o uprowadzenie i pobicie młodej pary. Mężczyzna groził im śmiercią, żądając pieniędzy i narkotyków w zamian za uwolnienie. Sprawca trafił do tymczasowego aresztu, a za swoje czyny grozi mu do 15 lat więzienia. Zatrzymanie nastąpiło zaledwie kilka godzin po zdarzeniu.
2: 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno. Marianna Schreiber rozpoczęła starania o unieważnienie swojego ślubu kościelnego z Łukaszem Schreiberem. Celebrytka złożyła wniosek do sądu metropolitalnego, podkreślając, że wiara jest dla niej bardzo ważna. Schreiber chce uporządkować swoje życie duchowe i w przyszłości ponownie stanąć przed ołtarzem. Dla niej ceremonia kościelna ma kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do ślubu cywilnego. Daria Gosek-Popiołek, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa, dzieli swoje życie między politykę a rodzinę. W wolnym czasie odwiedza krakowską halę targową z mężem Piotrem i dwiema córkami. W domu obowiązuje podział zadań. Daria przygotowuje śniadania, a Piotr gotuje obiady i kolacje. Wieczory spędzają na planszówkach, czytaniu książek i oglądaniu filmów. Mąż posłanki nazywa ją superbohaterką, która po powrocie do domu zdejmuje pelerynę i zakłada kapcie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anna German. Kobieta, która nie znała słowa niemożliwe. Najpierw odebrano jej ojca, potem wypadek na włoskiej autostradzie złamał jej kręgosłup i marzenia o światowej karierze. Ale Anna nie poddała się. Wróciła na scenę, do miłości i życia, choć każdy krok kosztował ją ogromny wysiłek. Ostatecznie przegrała walkę z nowotworem, ale jej głos i niezłomny duch pozostają z nami na zawsze. Wielkie rozczarowanie dla fanów nigdy w życiu. Joanna Brodzik nie powróci jako Ula w kontynuacji tej kultowej historii. Okazuje się, że scenarzyści postanowili całkowicie wymazać jej postać z nowej fabuły, skupiając się na zupełnie innym etapie życia bohaterów. Cóż, najwyraźniej przyjaźń z Judytą nie przetrwała próby czasu, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Czyżby to znak, że stare dobre czasy już nie wrócą? Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, jak na prawdziwych celebrytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży. Katarzyna Glinka, znana aktorka, która od lat błyszczy w świecie show biznesu, postanowiła nie narzucać swoim synom kariery aktorskiej. Choć jeden z jej chłopców już teraz z zainteresowaniem spogląda na świat fleszy, Glinka podkreśla, że najważniejsze jest, by dzieci robiły to, co naprawdę kochają. Aktorka doskonale wie, jak stresujący i nieprzewidywalny może być zawód aktora. Dlatego chce, by jej synowie sami wybrali swoją drogę. A jeśli zdecydują się na aktorstwo, zawsze mogą liczyć na wsparcie mamy.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Kto by pomyślał, że mycie kurczaka może być tak kontrowersyjne? Magda Gessler, nasza kulinarna guru, ostrzega przed tym nawykiem, twierdząc, że rozpryskiwana woda roznosi bakterie po całej kuchni. Zamiast tego lepiej zaufać dostawcom i pozwolić, by ogień zrobił swoje. Może czas przemyśleć, co naprawdę ląduje na naszych talerzach. W Białymstoku Małgorzata Ostrowska pokazała, że nawet w wieku 68 lat potrafi zaskoczyć fanów nie tylko głosem, ale i akrobatyką sceniczną. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy piosenkarka została wywrócona przez niesforny sprzęt. Na szczęście czujni techniczni złapali ją w ostatniej chwili, a ona, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, wróciła do śpiewania, jakby nic się nie stało. Show must go on, a Małgorzata Ostrowska udowodniła, że dla niej to nie tylko frazes.
3: Michał Szpak znów na ustach wszystkich. Podczas magicznego zakończenia wakacji w Kielcach jego utwór Maj zdobył tytuł Przeboju Lata 2026, a sam artysta zgarnął 500 000 złotych. Kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej nie przestaje zaskakiwać, choć nie wszyscy są zachwyceni jego sukcesem. Internauci podzieleni, ale jedno jest pewne. Szpak wciąż potrafi rozgrzać emocje do czerwoności.
2: Michał Urbaniak, legenda polskiego jazzu, odszedł w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo muzyczne. Jego pogrzeb, pełen wspomnień i muzyki, odbył się bez religijnych ceremonii, co idealnie pasowało do artysty, który zawsze szedł własną drogą. Miejsce jego spoczynku w Alei Zasłużonych przyciąga uwagę swoją prostotą, z drewnianym krzyżem i napisem Żył jak chciał. His life was his music. Urbaniak, który współpracował z największymi nazwiskami jazzu, spoczął wśród wybitnych twórców polskiej kultury, a jego grób zdobią skrzypce i aniołki, symbolizujące życie pełne muzyki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W domu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeszkę było wesoło, bo tancerz obchodził urodziny. Jego 4-letnia córeczka Róża z pełnym przekonaniem dodała mu kilka lat, twierdząc, że ma 39, choć w rzeczywistości to tylko 35. Rodzice szybko sprostowali pomyłkę, a wszyscy mieli z tego niezły ubaw. Para, znana z sukcesów w Tańcu z Gwiazdami, postanowiła zrobić sobie przerwę od show i skupić się na rodzinie.
3: Anders Kolsefni, pierwszy wokalista Slipknot, w końcu pogodził się z faktem, że to nie on zdobył światową sławę z zespołem. Choć jego odejście było dla niego ciosem, teraz z uśmiechem przyznaje, że nie żałuje swojej decyzji. Tymczasem Slipknot nie zwalnia tempa i pracuje nad nowym albumem, mając w zanadrzu aż 50 różnych aranżacji. Ciekawe, czy nowy materiał również namiesza na rynku muzycznym, jak ich debiutancki krążek. Testament, legendarni weterani thrash metalu, nie przestają zaskakiwać. Ledwo co wydali świetnie przyjęty album Parabellum, a już pracują nad kolejnym krążkiem. Chuck Billy zdradził, że zespół planuje wejść do studia latem przyszłego roku, a nowe utwory powstają w zawrotnym tempie. A dla fanów w Polsce mamy dobrą wiadomość. Testament zagra w Krakowie w kwietniu przyszłego roku, towarzysząc Megadeth na trasie Breakout, Hibernation of the Nations.
2: Ach, Pinkerton Weezer, album, który w 1996 roku zaskoczył wszystkich swoją surowością i osobistymi tekstami, a przez wielu został uznany za porażkę. Rivers Cuomo, lider zespołu, porównał premierę do upicia się na imprezie i wyznania najskrytszych tajemnic, co skończyło się poczuciem upokorzenia. Jednak jak to bywa z wielkimi dziełami, czas pokazał, że to, co kiedyś było uważane za niechlujne i niezgrabne, stało się kultowym klasykiem alternatywnego rocka. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali ofiarę, zadając jej poważne obrażenia, w tym złamane żebra. Jeden z napastników, Jakub K., został tymczasowo aresztowany, a u niego znaleziono znaczne ilości narkotyków. Marcin Z. i Adrian A. mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. W Groniu, w gminie Bukowina Tatrzańska, doszło do podpalenia samochodu należącego do Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dwaj mężczyźni w wieku 36 i 37 lat zostali zatrzymani przez zakopiańską policję i przyznali się do winy. Zdarzenie miało miejsce po demonstracji przeciwko wykorzystywaniu koni na trasie do Morskiego Oka. Podejrzani pozostaną pod dozorem policyjnym w trakcie postępowania.
2: 26-letni mężczyzna podejrzany o potrącenie 15-latka w Zadrożu został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chłopak wciąż walczy o życie w szpitalu, a plotki o jego śmierci są nieprawdziwe. Kierowca próbował się ukrywać, ale został rozpoznany dzięki nagraniom i zatrzymany w Olkuszu. Śledztwo w tej sprawie trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęli młodzi rodzice, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Olivier przeżył, ale został osierocony. Wypadek miał miejsce 22 sierpnia, gdy samochód prowadzony przez 26-letniego Huberta B. wypadł z jezdni i uderzył w rodzinę. Kierowca został tymczasowo aresztowany, a śledczy badają okoliczności zdarzenia. Na grobie rodziców wciąż płoną znicze, a ludzie przynoszą kwiaty, by uczcić ich pamięć. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wyniku zdarzenia zginął 37-letni pasażer, a jego rodzina została ciężko ranna. Żak, znany z brawurowej jazdy, próbował uciec do Hiszpanii, ale został zatrzymany dzięki współpracy polskiej i niemieckiej policji. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiada apelację. Polskie wybrzeże przeżywa turystyczny boom, a sezon letni okazał się wyjątkowo udany. Nadmorskie kurorty, takie jak Świnoujście, Kołobrzeg i Międzyzdroje, przyciągnęły tłumy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Otwarcie hotelu Gołębiewski było jednym z najważniejszych wydarzeń, które przyciągnęło uwagę turystów z całej Europy. Mimo końca lata, obiekty noclegowe nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, a wrzesień zapowiada się równie obiecująco. Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza, na cmentarzu centralnym w Szczecinie odzyskał swój pierwotny wygląd. Po kontrowersyjnej metamorfozie sprzed roku jaskrawe błękity ustąpiły miejsca stonowanej szarości. Mieszkańcy Szczecina domagali się przywrócenia oryginalnej kolorystyki, co ostatecznie zostało zrealizowane. Miejsce pamięci znów emanuje spokojem i godnością, zgodnie z jego historycznym projektem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ostatni dzień sierpnia w Mrzeżynie przynosi idealne warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 18 stopni Celsjusza. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a morze jest czyste i pozbawione sinic. To doskonała okazja, by zakończyć sezon letni w pełnym słońcu i spokoju.
1: Na południe od Białegostoku trasa S19 wydłuży się w tym roku do 55 km. Odcinek Boćki-Malewice o długości 16 km jest już prawie gotowy, a pozwolenia na użytkowanie spodziewane są na przełomie września i października. Kolejny fragment, Malewice-Chlebczyn, ma być ukończony do końca grudnia. Cała inwestycja jest wspierana funduszami unijnymi, a jej koszt to prawie 1,5 miliarda złotych.
2: Żniwa w gospodarstwie Andrzeja Splutycz zakończone, ale rolnik nie jest zadowolony z tegorocznych zbiorów. Częste opady i chwasty utrudniały pracę, a zebrano jedynie około 3 ton pszenicy. Andrzej liczy teraz na lepsze plony kukurydzy, które mogą poprawić bilans. Po żniwach planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
1: W Augustowie policjanci odkryli nietypowy sposób przemytu papierosów. Balon meteorologiczny z 7500 paczkami, bez polskich banderoli, spadł na terenie powiatu. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali odebrać ładunek, zostali zatrzymani. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 250 tysięcy złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szklarskiej Porębie odbyło się kolejne spotkanie w ramach SK Summer City 2026. Ekipa Radia SK zawitała do hotelu Platinum, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, konkursach i animacjach, a wszystko to w malowniczej scenerii Karkonoszy. Szklarska Poręba, znana z pięknych widoków, przyciąga turystów przez cały rok. Tragiczny wypadek na górskim szlaku w okolicach Świeradowa-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął, zjeżdżając rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna nie miał na głowie kasku. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasków podczas jazdy w górach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje jako e-book i

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. W jednej z partii tego produktu mogą znajdować się niebezpieczne fragmenty szkła. Producent, firma Jóźwiak Dorota Jóźwiak, rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają sosu z numerem partii 154. Spożycie może prowadzić do poważnych obrażeń. Organy sanitarne monitorują sytuację, a producent prowadzi dochodzenie w celu ustalenia źródła problemu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok. Cenzin, spółka z bogatą historią sięgającą 1926 roku, obchodzi swoje stulecie w nowej roli biznesowej. Już nie jako centralny kanał eksportowy, ale jako wsparcie dla grupy PGZ w handlu zagranicznym. Cenzin dostarcza sprzęt wojskowy i cywilny, a także rozwija eksport, który w 2025 roku osiągnął 20%. Firma planuje zwiększyć ten udział do 50% w najbliższych latach. Wyzwania to dostępność towarów i ich prezentacja na rynkach zagranicznych, gdzie zainteresowanie polskim przemysłem obronnym rośnie. Cenzin przekształcił się w nowoczesną spółkę, aktywnie poszukującą nowych możliwości. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru w zakładach grupy WB w Skarżysku Kamiennej. Ogień szybko ugaszono, a nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, badając różne scenariusze, w tym możliwość podpalenia. Zakład produkuje kluczowe komponenty dla polskiej armii i Ukrainy, co tłumaczy zaangażowanie ABW. Na razie nie wiadomo, kiedy zakład wznowi pełną działalność. Śledztwo trwa, a służby apelują o ostrożność wobec nieoficjalnych spekulacji. Korpus Piechoty Morskiej USA podpisał kontrakt na 19 milionów dolarów na dostawę 10 pojazdów Tempest. Te lekkie bagi, uzbrojone w rakiety Hellfire, są zaprojektowane do szybkiego ataku i natychmiastowego wycofania się z pola walki. Tempesty już z powodzeniem niszczyły rosyjskie drony na Ukrainie. Pojazdy te wykorzystują cywilne komponenty, co obniża koszty i ułatwia logistykę. Kontrakt obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania oraz wsparcie serwisowe do sierpnia przyszłego roku. To początek większego programu, który ma wzmocnić obronę przeciwko dronom.
0: Słuchacie Radia Super Express. Sztuczna inteligencja, choć wirtualna, ma realny wpływ na środowisko i ludzi. Centra danych, na których opiera się AI, zużyły w 2025 roku 448 terawatogodzin energii i 4,5 biliona litrów wody. Do 2030 roku te liczby mogą się podwoić. Rozwój AI opiera się także na pracy tzw. ghost workers z globalnego południa, którzy często zarabiają zaledwie od 1 do 2 dolarów za godzinę. Pracownicy ci są narażeni na traumę psychiczną, moderując drastyczne treści. To wszystko pokazuje, że rozwój AI wiąże się z dużymi kosztami ekologicznymi i społecznymi. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Hubert postanawia sprawdzić przeszłość Lucyny, co prowadzi do szokujących odkryć. Jego podejrzenia wobec szczerości seniorki wobec rodziny tylko się potwierdzają. Lucyna, chcąc odzyskać zaufanie Huberta, podejmuje zaskakujące kroki. W międzyczasie Maciej Wilk nadal knuje, by pozbyć się pyrków z domu. Lucyna, pod jego wpływem, próbuje namówić Agatę i Ignacego na sprzedaż mieszkania i wyjazd do Tajlandii. Czy te działania pomogą jej odzyskać zaufanie Huberta, czy tylko pogłębią konflikt w rodzinie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: Serial Dziedzictwo czekają spore zmiany. Od września TVP 1 ogranicza liczbę premierowych odcinków, usuwając produkcję z weekendowej ramówki. Dotychczasowe emisje w soboty i niedzielę o 16 zastąpi polski serial Zaraz Wraca. Od poniedziałku do piątku Dziedzictwo będzie można oglądać o 16, ale liczba odcinków zmniejszy się z 7 do 5 tygodniowo. Dla niecierpliwych pozostaje opcja wcześniejszego obejrzenia odcinków na platformie VOD, choć wiąże się to z opłatą. W sobotę 5 września wyjątkowo o 15.55 TVP Jeden pokaże mecz legend Polska-Anglia. Od niedzieli 6 września Zaraz Wracam zagości na stałe w weekendowej ramówce.
1: W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka i Adam intensywnie przygotowują się do swojego ślubu. Para kończy układać listę gości weselnych, na której znajdą się tylko bliscy Natalki. Adam, policjant, przed ślubem wyjawia swojej narzeczonej prawdę o swojej rodzinie. Okazuje się, że jego ojciec nie żyje, a z matką nie utrzymuje kontaktu od dzieciństwa. Dlatego na ślubie nie pojawi się nikt z jego rodziny. Na szczęście braki te wypełnią przyjaciele i rodzina Natalki, w tym jej babcia Barbara i brat Mateusz. To emocjonujący moment, w którym Adam przyznaje, że Natalka i jej bliscy są dla niego całą rodziną.
2: W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący odcinek 4274, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września o godzinie 20.15 na TVN. Basia, przetrzymywana w piwnicy, podejmie desperacką próbę ucieczki. Udając nieprzytomną, zaatakuje swojego porywacza i zerwie mu kominiarkę. To, co zobaczy, wprawi ją w osłupienie, gdyż rozpozna twarz dobrze znanego mężczyzny. Tymczasem Smolny, jej mąż, z niecierpliwością czeka na jej powrót, wierząc, że policja jest blisko rozwiązania sprawy. Funkcjonariusze aresztują Jana Rybę, który jednak zaprzecza jakimkolwiek związkom z porwaniem. Czy Basia zdoła się uwolnić i wrócić do domu? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny jest na skraju wytrzymałości z powodu zaginięcia żony, a sytuacja u Kalskich staje się coraz bardziej napięta. Włodzimierz Zięba, pogrążony w żałobie, spotyka Dorotę, która na chwilę odciąga go od smutku. Tymczasem w domu Kalskich dochodzi do przemocy, a żona Grega szuka pomocy u Weroniki. Smolny, zaniepokojony wiadomością o znalezieniu zwłok kobiety, rusza na miejsce zdarzenia. Nowy odcinek przyniesie odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi i zostanie wyemitowany 8 września o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy.
2: Pierwsza miłość powraca na antenę Polsatu z lekkim opóźnieniem. Nowy sezon wystartuje we wtorek, 1 września, zamiast planowanego poniedziałku. Powodem zmiany jest emocjonujący mecz Polek w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Jesień w serialu zapowiada się pełna dramatycznych zwrotów akcji. Kamil Biały znajdzie się w niebezpieczeństwie po wybuchu miny w Kosowie, a Melka stanie w obliczu zemsty teściowej. Eliza będzie walczyć o życie, próbując uwolnić się od okrutnego męża. Emilka zmierzy się z samotnością, a jej relacja z Bartkiem może przynieść nieoczekiwane skutki. Marta i Szymon staną przed trudną próbą z powodu choroby Szymona. Czy miłość przetrwa te wszystkie wyzwania? La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W odcinku 471, który zostanie wyemitowany 7 września o 15.05 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Katalina po tajemniczym ataku na hrabiego prowadzi własne śledztwo, próbując odkryć prawdę. Tymczasem domownicy starają się zatuszować sprawę, by chronić dobre imię rodziny. Jana, młoda służąca, wciąż ryzykuje, by odwiedzać ukrywaną pię. A Petra narzeka na brak szacunku ze strony podwładnych. Czy te intrygi i napięcia wreszcie przyniosą bohaterom chwilę spokoju? Serial, osadzony na początku XX wieku, łączy wątki kryminalne z dramatem społecznym, ukazując przepaść między arystokracją a służbą.
1: Serial Splątane Losy wkracza w emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. Jasemin zmierzy się z trudnościami w szpitalu, gdy Meltem spróbuje ją poniżyć, ale Burak stanie w jej obronie. Lekarz nie tylko sprzeciwi się Meltem, ale także zacznie pytać Jasemin o ich relacje. Tymczasem Kerem, pod wpływem Meltem, zacznie wierzyć, że Jasemin jest nim zainteresowana, ale Cem ostrzeże go przed manipulacjami. Miniver podejmie ważną decyzję o odnalezieniu Pakize, co może przynieść przełomowe wydarzenia. Serial pełen jest napięcia i emocji, a jego bohaterowie nieustannie zaskakują widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W austriackich Alpach doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem polskiego wspinacza i jego żony. Para została zaatakowana przez przewodnika górskiego na wąskiej grani w rejonie Grossglocknera. Całe zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Austriackiemu przewodnikowi grozi teraz więzienie za narażenie bezpieczeństwa fizycznego. Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze. Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Phothe Koshi nadal rośnie. Marka Tous prowadza nową kolekcję biżuterii Zodiaco, inspirowaną astrologią i znakami Zodiaku. Każdy z 12 wisiorków łączy symbol Zodiaku z dedykowanym kamieniem, takim jak szafir dla barana czy ametyst dla wodnika. Kolekcja Zodiaco to nie tylko biżuteria, ale także osobiste amulety, które można dopasować do własnej osobowości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak klony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irgi, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok. Imię Flora, choć w Polsce rzadko spotykane, zyskuje na popularności. W 2025 roku nadano je 27 razy, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu rodziców. Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, a w mitologii rzymskiej była boginią kwiatów i wiosny. To krótkie, melodyjne imię łączy w sobie naturalne skojarzenia z pięknem i rozkwitem. Pod koniec lata w Polsce warto wybrać się na wrzosowiska, które zachwycają fioletowymi krajobrazami. Przemkowskie wrzosowiska, wrzosowiska kłomińskie czy okolice Mostówki to miejsca, gdzie można podziwiać te malownicze widoki. Najlepszy czas na wizytę to koniec sierpnia i początek września, kiedy wrzosy są w pełni kwitnienia. Warto skorzystać z tej okazji, by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą oraz pięknem natury. W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym złamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew.
2: W namiocie wyprzedażowym Biedronki w Łochowie znaleziono książkę Andrzeja Dudy – To ja. Były prezydent opisał w niej kulisy swoich decyzji i rozmowy z czołowymi politykami. Książka, początkowo dostępna tylko w przedsprzedaży, teraz leży obok przecenionych ubrań i zabawek. Produkty w namiocie są przecenione o 50% przy zakupie co najmniej dwóch rzeczy. W sierpniu politycy ruszyli na wakacje. Mateusz Morawiecki wybrał Bałtyk, Anna Krupka Hiszpanię, a Krzysztof Śmiszek udał się aż do Peru. Mimo urlopów wielu z nich spotykało się z wyborcami w całej Polsce. Joanna Kluzik-Rostkowska spędzała czas na Kaszubach, jeżdżąc konno, a Sławomir Mencen przemierzał Tatry pieszo.
3: Kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026 w Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kasia Tusk, znana blogerka modowa, zrezygnowała z kupnych słodyczy, co pozytywnie wpłynęło na jej skórę. W 3 tygodniach od zmiany diety zauważyła, że nowe stany zapalne przestały się pojawiać, a stare zaczęły się goić. Kasia podkreśla, że zdrowy styl życia opiera na prostych, domowych posiłkach i regularnej aktywności fizycznej. Dla miłośników słodkości podzieliła się przepisem na domowe lody kokosowe, które są łatwe do przygotowania. Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, zaskoczył publiczność w Juracie, wykonując efektowną stójkę podczas wydarzenia Przyszłość.pl. 62-letni dziennikarz udowodnił, że nie tylko potrafi mówić o sporcie, ale również sam jest w świetnej formie. Wydarzenie, które odbywa się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, łączy inspirujące dyskusje z aktywnościami sportowymi i muzycznymi. W programie znalazły się także koncerty oraz wspólny bieg z prezydentem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, parku lub z książką na balkonie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji, a Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
2: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając świat w żałobie. Wbrew oczekiwaniom fanów, nie było wielkich uroczystości. Pogrzeb odbył się cicho, zgodnie z jej życzeniem, tylko dla najbliższych. Artystka spoczęła na cmentarzu w Nashville, obok ukochanego męża, Carla Dina. Tymczasem fani nie próżnują i chcą, by lotnisko w Nashville nosiło jej imię, zbierając już prawie 200 tysięcy podpisów. Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny, znowu zaskakuje. Film biograficzny o jej życiu, który miał być hitem, utknął w martwym punkcie. Powód? Oczywiście, pieniądze. Produkcja szuka inwestorów, a Maryla w międzyczasie pracuje nad nową płytą. Cóż, może to znak, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto.
1: Afera castingowa wokół kontynuacji Nigdy w życiu nie cichnie. Joanna Jabłczyńska, znana z roli córki głównej bohaterki, nie pojawi się w nowej odsłonie, co wywołało burzę wśród fanów. Aktorka, zamiast na planie, relaksuje się nad jeziorem, a internauci wspierają ją w komentarzach. Cóż, kto by pomyślał, że po 20 latach niektórzy aktorzy będą musieli zadowolić się tylko wspomnieniami i spokojem na wodzie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Joanna Racwicz, znana z telewizji, zaskoczyła wszystkich na festiwalu Warszawa Singera, pojawiając się w czerwonej sukni, która przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Ale to nie tylko moda jest na językach. Gwiazda przeżywa emocjonalny rollercoaster po wyprowadzce swojego 18-letniego syna na studia. Jak widać, życie celebrytki to nie tylko blask fleszy, ale i łzy matczynej miłości. Cóż, czasem trzeba założyć odważną kreację, by ukryć serce pełne tęsknoty.
1: Kiedy życie daje ci cytryny, załóż sukienkę zemsty. Księżna Diana wiedziała, jak zrobić wrażenie, gdy w 1994 roku pojawiła się w czarnej mini, pokazując światu, że zdrada to nie koniec świata. Rihanna, Reese Witherspoon czy Bella Hadid poszły w jej ślady, udowadniając, że moda to najlepsza broń w walce z byłymi. Nawet Cher, nie otrzymawszy nominacji do Oscara, postanowiła zagrać na nosie Akademii swoim niezapomnianym strojem. Cóż, czasem najlepszą zemstą jest po prostu wyglądać oszałamiająco.
2: Polska Telewizja i Prime Video postanowiły stworzyć coś, co ma być naszą odpowiedzią na zagraniczny hit The Pitt. Nowy serial SOR ma pokazać, jak to jest być medykiem pod presją czasu, gdzie emocje nie kończą się z końcem dyżuru. W rolach głównych zobaczymy Sonię Mietielicę i Sebastiana Dele, a za kamerą staną reżyserki znane z kontrowersyjnych produkcji. Czy SOR obroni się przed porównaniami do The Pitt? Czas pokaże, a premiera już tej jesieni. Jesienią 2026 roku polska kinematografia zaserwuje prawdziwy festiwal emocji, a może raczej krwi. Na ekrany kin trafią dwie wersje Lalki, klasyczna adaptacja Prusa oraz horror Dolly, który z pewnością nie jest dla fanów romantycznych historii. Zamiast Wokulskiego i Łęckiej widzowie mogą natknąć się na krwawą opowieść o Macy, która w lesie spotyka kobietę z maską lalki i łopatą w ręku. Cóż, wygląda na to, że jesień będzie pełna niespodzianek, a może raczej koszmarów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Witold Płóciennik, znany operator filmowy, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż, a jego samochód wciąż stoi w centrum Lubniewic. Policja, ochotnicy, a nawet psy i helikoptery ruszyły na poszukiwania, jakby szukali zaginionego skarbu. Czyżby nowa produkcja Netflixa była aż tak wciągająca, że Płóciennik postanowił zniknąć z planu?
2: Wielki spór fanów Van Halen trwa. Czy lepsza była era z Davidem Lee Rothem, czy może z samym Hagarem? Legendarny basista Billy Sheehan, który współpracował z Rothem, stawia na Davida, bo to właśnie jego brzmienie zna od początku. Tymczasem Alex Van Halen szykuje niespodziankę. Album z niepublikowanymi utworami nagranymi z bratem Eddiem. Steve Lukather z Toto twierdzi, że to nie są żadne odrzuty, a prawdziwe perełki, które w końcu ujrzą światło dzienne. Ciekawe, co na to fani. Roger Glover, basista Deep Purple, zdradził, że nie ma dość grania Smoke on the Water, mimo że zespół wykonał ten utwór już ponad 2000 razy. Glover twierdzi, że patrzy na to z perspektywy publiczności, dla której ten kultowy riff może być pierwszym doświadczeniem na żywo. Muzycy Deep Purple nie zwalniają tempa i w 2026 roku wracają do Polski z koncertem w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po tylu latach nadal będą w stanie zaskoczyć fanów.
1: Twisted Sister wraca na scenę z hukiem. A wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach pełen energii. Obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted Forever, Forever Twisted zapowiada się na prawdziwy, rockowy roller coaster.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Otwocku odkryto ludzkie szczątki pod zawalonym dachem domu. Prokuratura podejrzewa, że to ciało starszej kobiety, która mieszkała tam samotnie. Śledczy ustalili, że zmarła wiele miesięcy przed katastrofą budowlaną. Trwa badanie DNA, by potwierdzić jej tożsamość.
2: 17 września w Warszawie odbędzie się 3. Kongres Zdrowe Miasta. W Zamku Ujazdowskim spotkają się eksperci, samorządowcy i sportowcy, by rozmawiać o zdrowiu, klimacie i przyszłości miast. Wśród gości znajdzie się astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, który weźmie udział w dyskusji o lekcjach z kosmosu dla miast. Wydarzenie jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.
1: Pomnik tym, którzy nie powrócili z morza na cmentarzu centralnym w Szczecinie, odzyskał swoją pierwotną formę. Po kontrowersyjnej renowacji z 2025 roku, która spotkała się z falą krytyki, jaskrawe niebieskie fale zastąpiono szarymi, zgodnie z oryginalnym projektem. Mieszkańcy Szczecina wyrazili zadowolenie z powrotu do historycznej wersji, która przywraca miejscu należytą powagę i szacunek.
2: Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prace żniwne uznanego z telewizji rolnika Andrzeja Splutycz dobiegły końca. Niestety, tegoroczne plony pszenicy były rozczarowujące z powodu ulewnych deszczy i chwastów. Andrzej pokłada teraz nadzieję w kukurydzy, która ma zrekompensować straty. Po zakończeniu koszenia planuje belowanie słomy i drugi pokos siana. W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, takie jak Mata, Grupson czy BDOS 2115. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, gdzie powstanie także miasteczko festiwalowe z regionalnymi atrakcjami. To wyjątkowe zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku. Senator Marek Borowski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką odniósł się do afery związanej z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Wskazał na powiązania polityków z firmą, którzy mieli otrzymywać korzyści finansowe w zamian za działania w Sejmie. Premier Donald Tusk określił aferę jako śmiertelnie poważną, a były premier Mateusz Morawiecki podkreślił potrzebę jej pełnego wyjaśnienia. W tle pojawiają się także kontrowersje wokół prezydenta Karola Nawrockiego i jego 3-krotnego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut.
1: Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele Świętego Krzyża, miejscu symbolicznym dla zmarłej, które odbiła w 1944 roku. Po mszy urna z prochami została złożona na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Wieczorem mieszkańcy Warszawy będą mogli oddać hołd przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rosja, mimo problemów gospodarczych, nadal ma środki na kontynuowanie wojny. Tymczasem Ukraina boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, które mogą utrudnić jej działania wojenne. Kijów potrzebuje dodatkowego wsparcia z Zachodu, aby utrzymać obecny poziom operacji i planować ataki na terytorium Rosji. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę mają na celu zniechęcenie Zachodu do dalszego finansowania Ukrainy. Radosław Sikorski ostrzega Europę przed zbyt szybkim szukaniem porozumienia z Rosją. Szef polskiej dyplomacji uważa, że Kreml celowo testuje granice Zachodu, wykorzystując drony, cyberataki i działania sabotażowe. Sikorski apeluje, by Europa zaakceptowała większe ryzyko, aby uniknąć poważniejszych zagrożeń w przyszłości. Podkreśla, że bezpieczeństwo europejskich społeczeństw powinno być priorytetem, a nie obawy o wewnętrzne konsekwencje w Rosji. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę na problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami. Podkreśla, że roszczeniowe postawy i skargi na nauczycieli utrudniają pracę szkół. Broniarz wskazuje, że nauczyciele są obciążeni dodatkowymi obowiązkami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Zaznacza też, że potrzebne są jasne zasady kontaktu z pedagogami, by uniknąć sytuacji, w których oczekuje się od nich dostępności przez całą dobę. Na linii Donald Tusk-Andrzej Duda doszło do ostrego spięcia. Premier Tusk opublikował zdjęcie aresztowanego w aferze Zonda Krypto Radosława Piesiewicza w towarzystwie Dudy. W odpowiedzi były prezydent Duda udostępnił archiwalne zdjęcie Tuska z Władimirem Putinem. Duda zarzucił Tuskowi prowokowanie licytacji na zdjęcia. Konflikt przeniósł się do mediów społecznościowych, gdzie obaj politycy wymieniali się zdjęciami i komentarzami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia początki działalności części inicjatywy politycznej Rozwój Plus, kierowanej przez Mateusza Morawieckiego. Nowa formacja od momentu powstania w kwietniu notuje poparcie na poziomie kilku procent, co daje jej szansę na wejście do Sejmu. Mimo to 32% respondentów ocenia start inicjatywy negatywnie, a prawie 24% nie ma zdania na ten temat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba. Wszystko można.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żelko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie 2 bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 19.

0: 94 do 96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie trzecie miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie trzy mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią. Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Portugalię 3-0. To już szóste zwycięstwo z rzędu dla biało-czerwonych. Liderka drużyny, Magdalena Stysiak, zdobyła 22 punkty. Już 3 września Polki zmierzą się z Holandią o awans do strefy medalowej turnieju. Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety, mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polska drużyna żużlowa zajęła trzecie miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open po zwycięstwie nad Chinką Xiyu Wang. W kolejnym meczu Polka zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 3 września. Transmisję z turnieju można śledzić na kanałach Eurosportu oraz online. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
1: Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zainauguruje nową serię, Ewa i Elżbieta znajdą się w centrum rodzinnego konfliktu. Po sekretnym ślubie z Włochem Romeo, Ewa oskarży babcię o utrudnianie jej życia jako młodej żony. Elżbieta, która od lat zastępuje Ewie matkę, nie pozostanie dłużna i spróbuje przemówić wnuczce do rozumu. Rozłąka z ukochanym i brak zgody na wspólne mieszkanie tylko zaostrzą sytuację. Ewa, przekonana o złej woli babci, nie cofnie się przed złośliwościami. Czy młoda para znajdzie sposób na pogodzenie się z bliskimi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek. Barwy szczęścia powracają z emocjonującym 3399 odcinkiem po wakacjach. Ola decyduje się wrócić do Justina, mimo że wcześniej nie wierzyła w jego niewinność. Wszystko zmienia się po szczerej rozmowie z Oliwką i nowych dowodach, które zdobywa Justin. Zamilska w końcu przekonuje się, jak potężna może być dzisiejsza technologia. Justin, choć oczyszczony z zarzutów, nie zamierza odpuszczać i chce udowodnić swoją niewinność. Para spędza razem szczęśliwe chwile, a ich miłość kwitnie na nowo. Ola nie chce już tracić czasu i cieszy się każdą chwilą z ukochanym. W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu zajmującego się nielegalnymi walkami. To ryzykowne posunięcie może jednak kosztować go bardzo wiele, gdyż przestępcy nie wybaczają zdrady. Wcześniej Poyraz, chcąc chronić swoją żonę Nanę, odrzucił żądania gangstera Sedata, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Teraz, działając w tajemnicy, Poyraz stara się pogodzić ochronę bliskich z niebezpieczną misją. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Marysia i Artur Rogowscy próbują odbudować swoją bliskość, ale ich chwile czułości zostają brutalnie przerwane przez Judytę. Kosowska niespodziewanie wchodzi do gabinetu, co prowadzi do napięć między małżonkami. Marysia, zaniepokojona stanem męża, proponuje mu wieczorny spacer, licząc na odzyskanie dawnej bliskości. Artur zgadza się, choć w głębi serca zmaga się z własnymi problemami. W tle pojawia się temat jego rezygnacji z pracy w przychodni, co dodatkowo komplikuje sytuację. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności i odnaleźć wspólną drogę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 951 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu podczas uroczystego otwarcia galerii Aldai. Rosina zmaga się z trudnym czasem, a napięcie wśród mieszkańców kamienicy rośnie. Trini odkrywa, że przytyła i nie może dopiąć kostiumu, ale Fabiana ratuje sytuację. Samuel otwiera galerię i dziękuje Luci za wsparcie. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Odcinek 951 zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18.40 na TVP1. Produkcja przyciąga widzów dopracowanymi detalami epoki i emocjonującymi wątkami obyczajowymi. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i intryg w odcinku 1024. Już 8 września o 16 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić, jak Nana znajdzie się w centrum skomplikowanej gry. Tansel i Sibel knują podstęp, który może zmienić wszystko, a Poyraz staje się ich celem. Sibel planuje dosypać mu środki nasenne, co prowadzi do nieoczekiwanych wydarzeń w warsztacie. Tymczasem Sinan wywiera presję na Kiwanca, by wyznał prawdę Ainur, co kończy się rozstanie. Serial Dziedzictwo to pełna napięcia opowieść o rodzinnych tajemnicach i trudnych wyborach, która nie przestaje zaskakiwać. W obsadzie m.in. Halil Ibrahim Ceyhan i Sila Turkoglu. W hiszpańskim serialu kostiumowym La Promesa, Pałac Tajemnic zbliża się emocjonujący 470 odcinek. Katalina rozpoczyna własne śledztwo, by oczyścić kuzynkę z zarzutów, podczas gdy Ignacio planuje zgłosić sprawę otrucia na policję. Sytuacja wokół Martiny staje się coraz bardziej napięta. Jana z narażeniem się wymyka się z pałacu, by pomóc ukrywającej się Pii, co nie umyka uwadze surowej Petry. Niespodziewanie w obronie Jany staje Don Ricardo, co wywołuje zaskoczenie. W relacjach między służbą dochodzi do spięć, a Vera stanowczo odrzuca zaloty Santosa. Candela natomiast sprytnie pomaga Virtudes odzyskać syna. Najnowszy odcinek, 468, zostanie wyemitowany w piątek, 4 września, o 15.05 na TVP2, a wszystkie epizody dostępne są na TVP VOD. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 39. odcinek, który zostanie wyemitowany 7 września o 14 na TVP1. Jasemin zmaga się z narastającą presją w szpitalu, gdzie plotki o jej związku z Burakiem zaczynają żyć własnym życiem. Para postanawia trzymać swój romans w tajemnicy, co tylko podsyca ciekawość otoczenia. Tymczasem w rezydencji Ketenci niepokój wzbudza tajemniczy mężczyzna fotografujący posiadłość. W tle tych wydarzeń Ramsey próbuje zdobyć więcej informacji o Minever. Serial pełen jest napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które przyciągają widzów każdego dnia. Splątane losy to opowieść o miłości, tajemnicach i rodzinnych konfliktach, które nieustannie trzymają w napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Gdańsku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jest podejrzany o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli. Piesiewicz zaprzecza zarzutom, a jego obrońca planuje złożyć zażalenie na decyzję sądu. Tymczasem Piesiewicz przebywa w areszcie w Katowicach, gdzie warunki są dalekie od luksusowego życia, do którego był przyzwyczajony. Donald Tusk nagrał wyjątkowe przesłanie z Góry Gradowej w Gdańsku, skąd widać Westerplatte. W swoim wystąpieniu premier nawiązał do dramatycznej historii miasta, wojny i narodzin Solidarności. Podkreślił, że każdy ma w życiu swoje Westerplatte, które musi pokonać. Na zakończenie zaapelował, by nigdy się nie poddawać, tak jak Polska. Detektyw Krzysztof Rutkowski wykluczył obecność byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Po rozmowach z lokalnymi służbami i mieszkańcami Rutkowski stwierdził, że poszukiwany polityk nigdy tam nie przebywał. Dzięki nagrodzie za informacje o Romanowskim biuro detektywa zdobyło nowe tropy wskazujące na jego możliwy pobyt w innym kraju europejskim. Szczegóły mają zostać ujawnione po ich potwierdzeniu.
2: Na Krecie doszło do tragicznego wypadku. 11-letnia Polka utonęła w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Greckie służby zatrzymały 5 osób, w tym rodziców dziewczynki i pracowników hotelu, ale wszyscy zostali już zwolnieni po przesłuchaniu. Śledztwo trwa, a jego celem jest ustalenie dokładnych okoliczności tej tragedii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mołdawia i Rumunia odnotowały kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej, związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W niedzielę nieznany obiekt wleciał nad Mołdawię z ukraińskiego obwodu odeskiego, a Rumunia ogłosiła alarm, wysyłając myśliwce F-16. To część narastającej serii incydentów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym roku Rumunia odnotowała już 25 nieautoryzowanych wtargnięć dronów, co pokazuje rosnące napięcie w regionie.
2: Brak objętości włosów to problem wielu kobiet, ale istnieje prosty domowy sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej wymieszana z ulubioną odżywką, by włosy zyskały objętość i blask. Ten sprawdzony trik pozwala uzyskać efekt jak po wizycie u fryzjera, bez wychodzenia z domu. Na jeziorze Wigry w miniony weekend doszło do wywrócenia 3 żaglówek z powodu silnego wiatru. Dzięki szybkiej interwencji policji i ratowników suwalskiego WOPR wszyscy żeglarze zostali bezpiecznie wyciągnięci z wody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a akcje ratunkowe przebiegły sprawnie. Służby podkreślają, że wakacje to czas wzmożonej pracy dla wodnych patroli.
0: Rozpoczęcie roku szkolnego to oficjalny i obowiązkowy dzień w kalendarzu oświatowym. Udział w uroczystym apelu jest traktowany jako pełnoprawny dzień nauki, a nieobecność może być odnotowana w e-dzienniku. Warto pamiętać, że brak usprawiedliwienia może wpłynąć na ocenę z zachowania. Mimo że w mediach krążą plotki o karach finansowych za nieobecność, są one nieprawdziwe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej osób odkrywa, że resztki warzyw z kuchni mogą być cennym składnikiem do przygotowania domowego bulionu. Końcówki marchewki, pietruszki czy selera zamiast lądować w koszu mogą wzbogacić smak naszych potraw. Wystarczy je zebrać w pojemniku i przechowywać w lodówce lub zamrozić. To prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności i lepsze wykorzystanie zakupionych produktów. Policja z Nowego Dworu Gdańskiego zatrzymała 21-letniego mieszkańca Elbląga, podejrzanego o oszustwa przy wynajmie lokali wypoczynkowych. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, a sprawa ma charakter rozwojowy. Oszukani turyści wpłacali pieniądze za fikcyjne rezerwacje w Krynicy Morskiej, po czym kontakt z wynajmującym się urywał. Policja przypomina o ostrożności przy rezerwacjach wakacyjnych, zwłaszcza gdy oferta wydaje się zbyt atrakcyjna.
2: Policjanci z Garwolina zatrzymali w Tychach 29-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą na pracownika banku. Ofiara, 45-letni mieszkaniec gminy Łaskarzew, stracił 49 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Za to przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia. W powiecie średzkim 87-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa. W nocy z 28 na 29 sierpnia przekazała nieznajomemu około 120 tysięcy złotych, wierząc, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. Policja prowadzi dochodzenie i apeluje o ostrożność, przypominając, że żadna służba nie ma prawa żądać pieniędzy od obywateli.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Tychach, przy Alei Piłsudskiego, doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Ogień pojawił się na 8 piętrze, jednak strażacy szybko go ugasili, a nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 74-letniego lokatora, podejrzanego o wzniecenie ognia i groźby wobec sąsiadów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
0: W Poznaniu zatrzymano 50-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważenie na tle narodowościowym. Do incydentu doszło 30 sierpnia przy ulicy Śródka, gdzie mężczyzna obrażał pracownicę sklepu i zniszczył witrynę lokalu. Zatrzymany był pod wpływem alkoholu i trafił do aresztu. Teraz czeka go postępowanie sądowe.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie rozczarowanie dla fanów nigdy w życiu. Joanna Brodzik nie powróci jako Ula w kontynuacji tej kultowej historii. Okazuje się, że scenarzyści postanowili całkowicie wymazać jej postać z nowej fabuły, skupiając się na zupełnie innym etapie życia bohaterów. Cóż, najwyraźniej przyjaźń z Judytą nie przetrwała próby czasu, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Czyżby to znak, że stare dobre czasy już nie wrócą? Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki, jak na prawdziwych celebrytów przystało, zrobili furorę na sopockiej plaży, przytulając się w Bałtyku. Towarzyszył im Mateusz Banasiuk, który najwyraźniej świetnie dogaduje się z parą. Cała trójka korzystała z uroków plażowania, a przy okazji promowała nową edycję Asia Express, w której wszyscy wezmą udział. Cóż, życie gwiazd to nie tylko blask fleszy, ale i romantyczne chwile na plaży. Katarzyna Glinka, znana aktorka, która od lat błyszczy w świecie show biznesu, postanowiła nie narzucać swoim synom kariery aktorskiej. Choć jeden z jej chłopców już teraz z zainteresowaniem spogląda na świat fleszy, Glinka podkreśla, że najważniejsze jest, by dzieci robiły to, co naprawdę kochają. Aktorka doskonale wie, jak stresujący i nieprzewidywalny może być zawód aktora. Dlatego chce, by jej synowie sami wybrali swoją drogę. A jeśli zdecydują się na aktorstwo, zawsze mogą liczyć na wsparcie mamy. Kto by pomyślał, że mycie kurczaka może być tak kontrowersyjne? Magda Gessler, nasza kulinarna guru, ostrzega przed tym nawykiem, twierdząc, że rozpryskiwana woda roznosi bakterie po całej kuchni. Zamiast tego lepiej zaufać dostawcom i pozwolić, by ogień zrobił swoje. Może czas przemyśleć, co naprawdę ląduje na naszych talerzach.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako gwiazda muzyki, a jako uczestniczka. Na jej drodze stanie Julia Wieniawa, która zasiądzie w jury i z pewnością nie będzie oszczędzać swojej koleżanki. Mandaryna, choć pełna humoru, zdaje sobie sprawę, że łatwo nie będzie, zwłaszcza, że jej partnerem tanecznym jest Krystian Rzymkiewicz, były partner Wieniawy. Czyżby liczyła na taryfę ulgową? Nic z tych rzeczy, bo Julia to profesjonalistka, a Mandaryna wie, że musi dać z siebie wszystko. Michał Szpak znów na ustach wszystkich. Podczas magicznego zakończenia wakacji w Kielcach jego utwór Maj zdobył tytuł Przeboju Lata 2026, a sam artysta zgarnął 500 000 zł. Kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej nie przestaje zaskakiwać, choć nie wszyscy są zachwyceni jego sukcesem. Internauci podzieleni, ale jedno jest pewne. Szpak wciąż potrafi rozgrzać emocje do czerwoności. W Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu odbyły się 28. jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup, gdzie gwiazdy polskiego show biznesu zjechały się, by pokazać swoje jeździeckie umiejętności. Andrzej Seweryn, niczym prawdziwy arystokrata, przybył w karocy, a jego benefis stał się jednym z najważniejszych punktów imprezy. Emilia Krakowska, jak zawsze, przyciągnęła uwagę swoimi efektownymi kapeluszami, a uczestnicy rywalizowali w 4 konkurencjach, łącząc świat filmu i teatru z jeździectwem. A wszystko to w otoczeniu koni śląskich i licznych pokazów, które uczyniły to wydarzenie niezapomnianym. Paulina Sykut-Jerzyna, niczym prawdziwa bogini, spędziła wakacje na greckiej wyspie Kos, gdzie prażyła się w słońcu i prezentowała swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda Polsatu, razem z mężem, świętowała 15. rocznicę ślubu, a zdjęcia z ich wypadu pokazują, że bawili się jak nigdy. Teraz, po wakacyjnym szaleństwie, czas wrócić do rzeczywistości. Wrzesień już puka do drzwi, a z nim nowe wyzwania zawodowe i szkolne. Cóż, nie każdy może być wiecznie na wakacjach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W świecie, gdzie każdy marzy o własnym programie w telewizji, chłopaki z W ogóle Poland postanowili powiedzieć nie Polsatowi. Propozycja była kusząca, ale warunki, jak to określił Madam, były absolutnie śmieszne. Niezależność to dla nich świętość. A przecież nie ma nic bardziej irytującego niż twórcy, którzy nie chcą się podporządkować. Cóż, nie każdy chce być gwiazdą telewizji, nawet jeśli to oznacza oglądanie telewizji i komentowanie jej w swoim stylu. Anders Kolsefni, pierwszy wokalista Slipknot, w końcu pogodził się z faktem, że to nie on zdobył światową sławę z zespołem. Choć jego odejście było dla niego ciosem, teraz z uśmiechem przyznaje, że nie żałuje swojej decyzji. Tymczasem Slipknot nie zwalnia tempa i pracuje nad nowym albumem, mając w zanadrzu aż 50 różnych aranżacji. Ciekawe, czy nowy materiał również namiesza na rynku muzycznym, jak ich debiutancki krążek. Testament, legendarni weterani thrash metalu, nie przestają zaskakiwać. Ledwo co wydali świetnie przyjęty album Parabellum, a już pracują nad kolejnym krążkiem. Chuck Billy zdradził, że zespół planuje wejść do studia latem przyszłego roku, a nowe utwory powstają w zawrotnym tempie. A dla fanów w Polsce mamy dobrą wiadomość. Testament zagra w Krakowie w kwietniu przyszłego roku, towarzysząc Megadeth na trasie Breakout, Hibernation of the Nations. Zack Starkey, syn Ringo Stara, powrócił do The Who po burzliwym konflikcie z Rogerem Daltreyem. Po dwukrotnym zwolnieniu w zeszłym roku, perkusista znów zasiadł za bębnami legendarnej formacji. Próby z zespołem już się odbyły, a Starkey nie kryje radości z powrotu do domu. Czyżby The Who szykowali się na kolejne pożegnalne koncerty, a może nawet nowy album? Czas pokaże, czy topór wojenny został zakopany na dobre.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim hospicjum doszło do ataku na pielęgniarkę. 40-letnia kobieta po zakończeniu godzin odwiedzin nie chciała opuścić oddziału i zaatakowała pracownicę placówki. Napastniczka została zatrzymana przez policję i usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów.
2: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali ofiarę, zadając jej poważne obrażenia, w tym złamane żebra. Jeden z napastników, Jakub K., został tymczasowo aresztowany, a u niego znaleziono znaczne ilości narkotyków. Marcin Z. i Adrian A. mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary. W Otwocku znaleziono ciało seniorki w domu, gdzie zawalił się dach. Śledczy ustalili, że kobieta mogła nie żyć od wielu miesięcy. Obecnie trwa identyfikacja zwłok poprzez badania DNA. Przyczyna śmierci pozostaje nieznana ze względu na zaawansowany stan rozkładu ciała. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 26-letni mężczyzna podejrzany o potrącenie 15-latka w Zadrożu został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Chłopak wciąż walczy o życie w szpitalu, a plotki o jego śmierci są nieprawdziwe. Kierowca próbował się ukrywać, ale został rozpoznany dzięki nagraniom i zatrzymany w Olkuszu. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Stromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz.
2: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wyniku zdarzenia zginął 37-letni pasażer, a jego rodzina została ciężko ranna. Żak, znany z brawurowej jazdy, próbował uciec do Hiszpanii, ale został zatrzymany dzięki współpracy polskiej i niemieckiej policji. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiada apelację. Polskie wybrzeże przeżywa turystyczny boom, a sezon letni okazał się wyjątkowo udany. Nadmorskie kurorty, takie jak Świnoujście, Kołobrzeg i Międzyzdroje, przyciągnęły tłumy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Otwarcie hotelu Gołębiewski było jednym z najważniejszych wydarzeń, które przyciągnęło uwagę turystów z całej Europy. Mimo końca lata, obiekty noclegowe nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, a wrzesień zapowiada się równie obiecująco.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ostatni dzień sierpnia w Mrzeżynie przynosi idealne warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 18 stopni Celsjusza. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a morze jest czyste i pozbawione sinic. To doskonała okazja, by zakończyć sezon letni w pełnym słońcu i spokoju.
2: Dziś pierwszy dzień nowego roku szkolnego, pełen emocji i nowych wyzwań. Wrzesień przynosi świeżość i nowe możliwości edukacyjne. Warto wesprzeć uczniów motywacyjnymi życzeniami, które dodadzą im pewności siebie. Niech ten czas obfituje w fascynujące odkrycia i wspaniałe przyjaźnie. Na południe od Białegostoku trasa S19 wydłuży się w tym roku do 55 km. Odcinek Boćki-Malewice o długości 16 km jest już prawie gotowy, a pozwolenia na użytkowanie spodziewane są na przełomie września i października. Kolejny fragment, Malewice-Chlebczyn, ma być ukończony do końca grudnia. Cała inwestycja jest wspierana funduszami unijnymi, a jej koszt to prawie 1,5 miliarda złotych.
1: Żniwa w gospodarstwie Andrzeja Splutycz zakończone, ale rolnik nie jest zadowolony z tegorocznych zbiorów. Częste opady i chwasty utrudniały pracę, a zebrano jedynie około 3 ton pszenicy. Andrzej liczy teraz na lepsze plony kukurydzy, które mogą poprawić bilans. Po żniwach planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Augustowie policjanci odkryli nietypowy sposób przemytu papierosów. Balon meteorologiczny z 7500 paczkami bez polskich banderoli spadł na terenie powiatu. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali odebrać ładunek, zostali zatrzymani. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 250 tysięcy złotych. W Szklarskiej Porębie odbyło się kolejne spotkanie w ramach SK Summer City 2026. Ekipa Radia SK zawitała do hotelu Platinum, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, konkursach i animacjach, a wszystko to w malowniczej scenerii Karponoszy. Szklarska Poręba, znana z pięknych widoków, przyciąga turystów przez cały rok. Tragiczny wypadek na górskim szlaku w okolicach Świeradowa-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął, zjeżdżając rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna nie miał na głowie kasku. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasków podczas jazdy w górach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość. Od północy 1 września ceny paliw na stacjach wzrosły o ponad złotówkę na litrze. To efekt zakończenia rządowego pakietu ceny paliwa niżej i powrotu 23% VAT-u. Kierowcy masowo tankowali przed północą, co spowodowało długie kolejki i lokalne braki paliwa. Na przykład w Warszawie cena diesla wzrosła o ponad złotówkę, a benzyny o złotówkę na litrze. Program obniżki kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Teraz kierowcy muszą liczyć się z wyższymi kosztami tankowania.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem. Polityczny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Były premier Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, co oznacza, że PiS straci część swojego sejmowego budżetu. Do nowego ugrupowania trafi ponad 1 700 000 zł rocznie. Oprócz pieniędzy, zmiany dotyczą również podziału biur i miejsc w Sejmie, które do tej pory należały do PiS. Oba ugrupowania będą musiały podzielić się dostępnymi pomieszczeniami i zasobami. Nowy klub otrzyma także 2 samochody służbowe z kierowcami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Norwegii 21 śmigłowców UH-60M Black Hawk. Transakcja, warta maksymalnie 2,3 miliarda dolarów, obejmuje także uzbrojenie i specjalistyczne wyposażenie. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu USA. Norwegia zrezygnowała z droższych maszyn na rzecz większej liczby standardowych Black Hawków, co ma wzmocnić mobilność i interoperacyjność jej sił zbrojnych. Nowe śmigłowce zastąpią dotychczasowe Bell 412 i będą wspierać rozwój brygady Finnmark na północy kraju. Prototyp bezzałogowego systemu obrony powietrznej Cobra 600 wykonał swój pierwszy lot. Niemiecka firma Polaris Raumflugzeuge ogłosiła sukces próby, podczas której dron pokonał 20 km. Cobra 600 ma stać się tanim, wielorazowym nosicielem pocisków powietrze-powietrze IRIS-T dla europejskiej obrony powietrznej. Maszyna została zaprezentowana podczas tegorocznych targów lotniczych ILA Berlin. Dron jest częścią wspólnego programu Polaris i Dual Defense, który ma zwiększyć zasięg obrony powietrznej. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze próby tego innowacyjnego systemu. Niemiecka firma Rheinmetall zainwestuje około 270 milionów euro w zakłady w Kassel, tworząc najnowocześniejszą fabrykę pojazdów na świecie oraz Centrum Obrony Północnej Hesji. Inwestycja wspierana przez rząd Hesji jest odpowiedzią na planowane zamówienia Bundeswehry na transportery Boxer w ramach programu Arminius. Produkcja w Kassel ma być zabezpieczona do 2040 roku, a roczna zdolność produkcyjna wzrośnie z 40 do 50 do ponad 500 pojazdów. W regionie powstaną także centrum testowe dronów, globalne centrum logistyczne i nowa placówka szkoleniowa. Do 2029 roku zatrudnienie w zakładzie wzrośnie do 3500 osób, co oznacza ponad 1000 nowych miejsc pracy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sztuczna inteligencja, choć wirtualna, ma realny wpływ na środowisko i ludzi. Centra danych, na których opiera się AI, zużyły w 2025 roku 448 terawattogodzin energii i 4,5 biliona litrów wody. Do 2030 roku te liczby mogą się podwoić. Rozwój AI opiera się także na pracy tak zwanych ghost workers z globalnego południa, którzy często zarabiają zaledwie od $1 do $2 za godzinę. Pracownicy ci są narażeni na traumę psychiczną, moderując drastyczne treści. To wszystko pokazuje, że rozwój AI wiąże się z dużymi kosztami ekologicznymi i społecznymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura również 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo czekają spore zmiany. Od września TVP 1 ogranicza liczbę premierowych odcinków, usuwając produkcję z weekendowej ramówki. Dotychczasowe emisje w soboty i niedzielę o 16 zastąpi polski serial Zaraz Wracam. Od poniedziałku do piątku Dziedzictwo będzie można oglądać o 16, ale liczba odcinków zmniejszy się z 7 do 5 tygodniowo. Dla niecierpliwych pozostaje opcja wcześniejszego obejrzenia odcinków na platformie VOD, choć wiąże się to z opłatą. W sobotę 5 września wyjątkowo o 15.55 TVP 1 pokaże mecz legend Polska-Anglia. Od niedzieli 6 września Zaraz Wracam zagości na stałe w weekendowej ramówce.
0: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już 9 września na antenie TVP 2 zadebiutuje odcinek 193. W tym emocjonującym epizodzie Cihan podejmuje radykalną decyzję w sprawie Bejzy, co z pewnością zaskoczy fanów. Meli zwraca Cihanowi walizkę pełną pieniędzy, a po burzliwej kłótni Hancer i Bejza zostają wezwane na komisariat. Relacja Engina i Sili nabiera rumieńców, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Serial, który w Polsce można oglądać od stycznia tego roku, liczy już 325 odcinków i wciąż się rozwija. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Türk Seve jako Cihan. Turecka produkcja zapewnia widzom niezapomniane emocje i nieoczekiwane zwroty akcji. W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka i Adam intensywnie przygotowują się do swojego ślubu. Para kończy układać listę gości weselnych, na której znajdą się tylko bliscy Natalki. Adam, policjant, przed ślubem wyjawia swojej narzeczonej prawdę o swojej rodzinie. Okazuje się, że jego ojciec nie żyje, a z matką nie utrzymuje kontaktu od dzieciństwa. Dlatego na ślubie nie pojawi się nikt z jego rodziny. Na szczęście braki te wypełnią przyjaciele i rodzina Natalki, w tym jej babcia Barbara i brat Mateusz. To emocjonujący moment, w którym Adam przyznaje, że Natalka i jej bliscy są dla niego całą rodziną.
1: W 1941 odcinku M jak Miłość po wakacjach romans Joanny i Artura nabierze nowego rozpędu. Artur, nie mogąc żyć bez Joanny, zdecyduje się na wspólny wyjazd na sympozjum do Berlina. Para kochanków w końcu zarezerwuje jeden pokój, co wcześniej uniemożliwiły Agnes i Judyta. Tym razem jednak nikt ich nie powstrzyma. Agnes odkryje jednak kłamstwo ojca i może zdecydować się na ujawnienie prawdy przed Marysią. Czy Rogowska dowie się o zdradzie męża? Odcinek pełen emocji już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W 4273 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny jest na skraju wytrzymałości z powodu zaginięcia żony, a sytuacja u Kalskich staje się coraz bardziej napięta. Włodzimierz Zięba, pogrążony w żałobie, spotyka Dorotę, która na chwilę odciąga go od smutku. Tymczasem w domu Kalskich dochodzi do przemocy, a żona Grega szuka pomocy u Weroniki. Smolny, zaniepokojony wiadomością o znalezieniu zwłok kobiety, rusza na miejsce zdarzenia. Nowy odcinek przyniesie odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi i zostanie wyemitowany 8 września o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców warszawskiej ulicy.
1: W 3402 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który wraca po wakacyjnej przerwie, Hubert zacznie podejrzewać Lucynę o nieczyste intencje. Jego wątpliwości wzrosną po serii tajemniczych awarii w domu, które pojawiły się wraz z jej przybyciem. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, zażąda luksusowego pobytu w hotelu, co jeszcze bardziej zaniepokoi Huberta. Tymczasem Wilk będzie wywierał presję na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków. W 3406 odcinku Hubert postanowi prześwietlić przeszłość Lucyny, co potwierdzi jego najgorsze obawy. Odkrycia te mogą na zawsze zmienić relacje w rodzinie. Serial Na Wspólnej w tym tygodniu dostarcza widzom prawdziwych emocji. W odcinkach od 4272 do 4275, emitowanych od 31 sierpnia do 3 września, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Krzysztof jest przekonany, że Basia nie żyje, ale okazuje się, że to pomyłka. Basia odkrywa, że jej porywaczem jest Andrzej, jej były mąż, który postanawia odebrać sobie życie. Włodek, załamany po śmierci Marii, spotyka kobietę z samolotu, która podnosi go na duchu. Erotyczna książka Teresy staje się hitem, inspirując Danusię do działania. Greg okazuje się przemocowcem, a jego żona Ewelina szuka pomocy u przyjaciółki. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że nie można oderwać się od ekranu.
0: i serial E-Sor. To nowa produkcja Prime Video i TVP, która ma być polską odpowiedzią na międzynarodowy hit The Pitt. Premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. Serial przeniesie widzów do świata, gdzie każda sekunda ma znaczenie, a lekarze muszą działać szybciej, niż pozwalają im emocje. Główne role zagrają Sonia Mietielica i Sebastian Della, a za reżyserię odpowiadają Sara Bustamante-Drozdek i Sylwia Rosak. Historia skupi się na losach Piotra Hajduka i Kasi Zawadzkiej, których losy ponownie się splatają w szpitalnym chaosie. S.O.R. będzie dostępny na Prime Video oraz w TVP2 i TVP VOD. Twórcy obiecują połączenie dramatu, thrillera i historii obyczajowej, co zapowiada emocjonujące seanse.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Islandia nie wznowi negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum niecałe 53% głosujących opowiedziało się przeciw rozmowom z Brukselą. Frekwencja wyniosła aż 82,5%, co jest najwyższym wynikiem od 2009 roku. Decydujące okazały się głosy spoza Reykjaviku, gdzie poparcie dla integracji było mniejsze.
3: Książę Harry i Meghan Markle wracają z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Decyzja ta zaskoczyła wielu, ale według źródeł Harry nigdy nie przestał tęsknić za domem. Dzieci pary, Archie i Lilibet, rozpoczną naukę w brytyjskich szkołach we wrześniu. Rodzina zamieszka poza Londynem, ale zachowa dom w Kalifornii. Powrót nie oznacza jednak powrotu do pełnienia obowiązków królewskich.
2: Tragiczny bilans powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wciąż rośnie. W Nepalu zginęły 752 osoby, a w Chinach potwierdzono śmierć 16 osób, co daje łącznie 768 ofiar. Tysiące ludzi, w tym setki obcokrajowców, wciąż są poszukiwane. Ratownicy uratowali ponad 8730 osób, ale zagrożenie nie minęło, a poziom wody w rzece Mhote Kosi nadal rośnie. Marka Tous prowadza nową kolekcję biżuterii Zodiaco, inspirowaną astrologią i znakami Zodiaku. Każdy z 12 wisiorków łączy symbol Zodiaku z dedykowanym kamieniem, takim jak szafir dla barana czy ametyst dla wodnika. Kolekcja Zodiaco to nie tylko biżuteria, ale także osobiste amulety, które można dopasować do własnej osobowości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od dziś uczniowie wracają do szkół z nowymi zasadami. Reforma edukacji Kompas Jutra wprowadza zakaz używania smartfonów w szkołach oraz zmienia podejście do prac domowych, które nie będą już oceniane. W planie lekcji pojawią się nowe przedmioty, takie jak przyroda i edukacja zdrowotna. Dodatkowo szkoły stawiają na praktyczne doświadczenia, wprowadzając tydzień projektowy, który zastąpi tradycyjne lekcje. Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak klony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irgi, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok.
3: Astrologia wskazuje, że panny, byki, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które unikają ryzyka. Panny analizują każdą sytuację, byki cenią stabilność, koziorożce myślą długofalowo, a raki kierują się emocjami. Każdy z tych znaków ma swoje powody, by ostrożnie podchodzić do niepewnych sytuacji.
2: Pod koniec lata w Polsce warto wybrać się na wrzosowiska, które zachwycają fioletowymi krajobrazami. Przemkowskie wrzosowiska, wrzosowiska kłomińskie czy okolice Mostówki to miejsca, gdzie można podziwiać te malownicze widoki. Najlepszy czas na wizytę to koniec sierpnia i początek września, kiedy wrzosy są w pełni kwitnienia. Warto skorzystać z tej okazji, by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą oraz pięknem natury.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach.
3: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym złamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew.
2: 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno. Marianna Schreiber rozpoczęła starania o unieważnienie swojego ślubu kościelnego z Łukaszem Schreiberem. Celebrytka złożyła wniosek do Sądu Metropolitalnego, podkreślając, że wiara jest dla niej bardzo ważna. Schreiber chce uporządkować swoje życie duchowe i w przyszłości ponownie stanąć przed ołtarzem. Dla niej ceremonia kościelna ma kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do ślubu cywilnego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Daria Gosek-Popiołek, posłanka i kandydatka na prezydenta Krakowa, dzieli swoje życie między politykę a rodzinę. W wolnym czasie odwiedza krakowską halę targową z mężem Piotrem i dwiema córkami. W domu obowiązuje podział zadań. Daria przygotowuje śniadania, a Piotr gotuje obiady i kolacje. Wieczory spędzają na planszówkach, czytaniu książek i oglądaniu filmów. Mąż posłanki nazywa ją superbohaterką, która po powrocie do domu zdejmuje pelerynę i zakłada kapcie.
3: kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026. W Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: żyje Polska.
1: Starość to nie choroba. Wszyscy się starzejemy, książki także. Jednak czy ktokolwiek jest mniej albo więcej wart tylko dlatego, że żyje na tym świecie trochę dłużej? Nina George, Lawendowy pokój.
2: Mam dwie córki. Jedna jest w Anglii, także już nie przyjedzie, dlatego jestem sama, a druga jest w Niemczech. Mąż umarł, także zostałam sama.
1: Starość coraz częściej oznacza w Polsce samotność. Podeszły wiek to coraz rzadziej spokój i spełnienie wokół gromadki cudownych wnucząt i prawnucząt. Starzejące się społeczeństwo, rozpędzający się kryzys demograficzny mogą tylko przyspieszyć zmiany społeczne, które zmuszą starszych ludzi do szukania opieki i towarzystwa poza domem rodzinnym i najbliższymi. I dziś wam o tym opowiemy. I nie ma się czego bać, bo właśnie tak wygląda życie i taka kreśli się perspektywa naszej przyszłości, o ile zmiany społeczne będą szły w takim kierunku, w jakim idą obecnie. Michał Poklękowski, bardzo się cieszę, że mogę przywitać się z wami w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Na hasło Dom Starców większość z nas dostaje pewnie gęsiej skórki. Takie miejsca wielu z nas jawią się jako ośrodki przepełnione smutkiem, chorobami, rezygnacją, beznadzieją czy nudą. Kiedy jesteśmy w sile wieku, nie myślimy, że także i my, z przyczyn od nas często zupełnie niezależnych, możemy znaleźć się właśnie w takim miejscu. I wcale nie musi ono wyglądać tak, jak powszechnie się sądzi.
3: Mieszkam w pokoju jednoosobowym. Mam cudowne życie, towarzystwo, mam również sporo obowiązków, które chętnie wykonuję sama.
1: W dodatku można nadrobić wiele zaległości, to czego nie udało się zrobić, kiedy człowiek był młodszy.
2: My, staruchy, byliśmy w Gdańsku i byliśmy w Inowrocławiu i byliśmy w Toruniu i byliśmy w Licheniu. Takie wycieczki, no to człowiek to czeka z utęsknieniem.
1: Trzeba tylko trafić w miejsce prowadzone przez osoby oddane swojej pracy, uczciwe i kompetentne.
3: Nie jest to mój pierwszy dom pomocy społecznej. Stamtąd uciekłam szybko. Personel nie był zły, ale jeśli chodzi o współmieszkańców, było okropnie.
1: Mama, babcia, tata, dziadek w domu opieki wcale nie musi oznaczać braku troski, zaangażowania czy miłości ze strony ich najbliższych.
4: Właściwie stanęliśmy przed koniecznością znalezienia miejsca dla mamy, ponieważ musi mieć całodobową opiekę. I było to ciężka decyzja i ciężkie rozstanie.
1: I w tym wypadku była to decyzja właściwa.
4: Nastąpiło coś, co zagrażało życiu mojej mamy właśnie w nocy. I tylko dzięki czujności pani Marzeny, która już nie pracuje tutaj, bo jest na emeryturze, dzięki jej czujności mama żyje.
1: Bywa i tak, że seniorzy sami chcą przeżyć jesień życia w domu opieki. Nie chcą być ciężarem dla rodziny.
2: Małgosia, ta młodsza, no to ona rozumiała, że ja sobie sama nie poradzę, a z kolei ta starsza, no to była strasznie na mnie obrażona, że ona nie powie znajomym, że jej matka jest w domu starców.
1: Jak już wspomniałem, powszechne postrzeganie domu starców bywa krzywdzące i bardzo niesprawiedliwe. Ale w Bydgoszczy, do której już za chwilę was zaproszę, chcą to zmienić.
5: Walczymy z mitami, dlatego otwieramy dom dla młodzieży, dla przedszkolaków, odczarowujemy to miejsce, pokazujemy, że tu jest życie.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was do wysłuchania najnowszego reportażu Doroty Witt. Nasza reporterka odwiedziła z mikrofonem jeden z bydgoskich domów pomocy społecznej. Dorota namówiła pensjonariuszki do opowiedzenia swoich historii. Bez upiększeń. Historii pełnych życiowych zakrętów, szczęścia, rozterek, smutku, spełnienia, pogodzenia z losem i upływem czasu.
6: Do Domu Pomocy Społecznej Promień Życia w Bydgoszczy przyjeżdżam w dniu, w którym o dronach mówią wszyscy. A nad głowami latają nam wojskowe F-16. Ryk silników budzi strach, choć przecież wiemy, że to tylko ćwiczenia. Po pełnym napięć, bardzo szybkim, redakcyjnym dniu ruszam na umówione spotkanie z podopiecznymi DPS-u. Wysiadam z tramwaju tuż przy płocie ogrodu otaczającego DPS. Za bramą jest już inny świat. Słyszę muzykę i gwar. Trwa spotkanie pokoleń. Do mieszkańców przyjechali bliscy. Nikt nie mówi o zagrożeniu. Nikt nie rozstrzyga, czy to nasza, czy nie nasza wojna. tu i teraz ważne jest co innego.
2: Tak zawsze mówią, że to taki przytułek, nie? Że tam jest tak ciężko. No i wiadomo, że teraz pokazują w telewizji, co się dzieje w takich ośrodkach niektórych. Zaznaczam, nie? No to u nas to tego nie ma. Nazywam się Mrozińska Grażyna. Jestem mieszkanką Domu Pomocy Społecznej z Mińskiej.
0: Jak długo pani już tam mieszka?
2: 3,5 roku.
0: Jak się żyje?
2: No ogólne moje takie rozeznanie to po prostu wspaniały ośrodek trafiłam. Jestem super zadowolona, przede wszystkim z kierownictwa. Pani kierowniczka jest taka, no jak to powiedzieć, przytuli człowieka, ukocha, wyrozumiała. Także super, super sprawa. Tak samo pani Agnieszka, tutaj jest obecna. No to jest kobieta, ja nie wiem, anioł. Ona wymyśli różne rzeczy, te wycieczki, te kulinaria, jak robimy sałatki jarzynowe, czy tam gofry, czy pierniczki, czy to. Także, że dla mnie to po prostu jak miałam iść, to z obawą. A teraz naprawdę jestem super, super zadowolona. U nas naprawdę jest, mówię, od kierownictwa do pani pokojowych, to są anioły. Po prostu pracują tam u nas anioły. No to znaczy, wszystko nas zadowala. Jak na przykład na wycieczki jedziemy, czy jak mamy to, tak jak tutaj pokolenia, czy jak mamy urodziny miesiąca, co miesiąc, no to jest super sprawa. Raz, że człowiek jest łasuch, bo lubi tego tort, jest piękny, duży tort, nie? No to wiadomo.
0: Jak się świętuje urodziny miesiąca?
2: Urodziny jak miesiąca, no to się odbywa w ten sposób, że dlaczego urodziny miesiąca? Bo dana osoba w tym miesiącu, która jest urodzona, to dostaje prezencik od ośrodka, czekoladkę. No i oczywiście jest poczęstunek w postaci tego tortu i kawy. Także wszyscy z przyjemnością czekamy na to.
0: Wielkie święto.
2: Tak, jedziemy gdzieś na wycieczkę, bo bardzo często pani Agnieszka, no to mówię, to jest tak organizacyjny człowiek, że ten, i byliśmy w Gdańsku, przecież my staruchy byliśmy w Gdańsku, i byliśmy w Inowrocławiu, i byliśmy w Toruniu, i byliśmy w Licheniu. No to wspaniałe było w Licheniu przecież wspomnienia. No mówię, no na takie wycieczki, jak są o teraz do Ciechocinka mamy jechać, no to człowiek to czeka z utęsknieniem, o tak. A z kolei ja nie mogę narzekać na nudę, na nic, bo ja i krzyżówki, i książki czytam, także uwielbiam sobie czas.
0: A proszę powiedzieć, zanim pani tutaj trafiła, to czym się pani w życiu zajmowała, jak wyglądało pani życie?
2: No to znaczy ja 53 lata żyłam razem z mężem, mieliśmy działkę, 36 lat tą działkę obrabialiśmy, tu mieszkamy na Kapuściskach, jeszcze mam to mieszkanie, trzymam, więc mieszkamy 46 lat w tym mieszkaniu, no i pracę zawodową skończyłam w ten sposób, że dopadła mnie choroba rak piersi. No i musiałam przejść na rentę. A jak już przeszłam na rentę, to wiadomo, i działka była lepiej obrobiona, i dom, i to wszystko. Mam dwoje i dwie córki. Jedna jest w Anglii, także już nie przyjedzie, dlatego jestem sama, a druga jest w Niemczech.
0: Rozjechała się.
2: Mąż umarł 2 miesiące, Jezus, 3 lata temu mąż umarł, nie? Także zostałam sama. Dlatego jestem w ośrodku.
0: A córki, kiedy powiedziała im pani, że się tutaj przenosi, jak zareagowały?
2: To znaczy Małgosia, ta młodsza, no to ona rozumiała, że ja sobie sama nie poradzę, że jestem nieporadna i wiadomo. A z kolei ta starsza, no to była strasznie na mnie obrażona, że ona nie powie znajomym, że jej matka jest w domu starców.
0: Ale przegadałyście to?
2: To znaczy nie. Cały czas tak utrzymujemy luźny kontakt, żeby nie drażnić siebie wzajemnie. Ja miałam bardzo szczęśliwe życie, bo miałam bardzo dobrego męża. Tyle lat razem żyliśmy w zgodzie, wiadomo, nie. Rozdzieliła nas tylko choroba, mąż na raka umarł. A tak to zawodowo się spełniałam. Pracowałam 36 lat w Elcze, także zadowolona jestem z mojego życia. To znaczy ja byłam monterem radiowym i montowałam te całe płytki, czy tam jakieś poszczególne elementy do radia.
0: U mnie w kuchni stoi Ania po babci. Pamięta pani ten model?
2: To już. Bo pierwsza była Szarotka, później po kolei było Kama. No wiadomo, takie damskie imiona były, ale to co pani mówi, to... Ja sobie nie przypominam, nie wiem. To znaczy, ja pracowałam na jednym montażu, a były trzy montaże. To wie pani, może akurat tam się montowało, nie?
0: Panuje takie przekonanie, że TPS to smutni ludzie i ludzie, którzy muszą się tu znaleźć z jakichś powodów. Jak pani tutaj trafiła?
7: Ja też zostałam tak, że zupełnie sama zostałam. Nie miałam innego wyboru ani wyjścia, bo jak mi się przyczepiła stopa cukrzycowa, no to było koniec. Musiałam wybierać, a że zostałam sama, także jestem na Mińskiej i jestem zadowolona bardzo. Czesława Kuczma.
0: Jak tam wygląda życie?
7: Normalnie, w każdym bądź razie. Nie nudzę się, wesoło jest.
0: Czuje się pani niezależna jak we własnym mieszkaniu?
7: Nie tyle, że mamy jeszcze na razie dwuosobowy. Jak będę miała pojedynczy, bo czekam, ale to jeszcze daleka droga. Ale chciałabym mieć samodzielny, nie? Bo tak jestem przyzwyczajona, także po prostu będę się chyba czuła dobrze, jak będę miała.
0: Tam wszystko jest pewnie według planu odgórnego. Miała pani problem, żeby się przyzwyczaić do tego?
7: Różne osoby są, także jest dużo leżących. A ja jeszcze na razie chodząca. Jeszcze głowa w miarę też kontaktuje, także wszystko na razie jest w granicach normy.
0: A jak wyglądało pani życie wcześniej? Zawodowe, rodzinne? Jak się układało?
7: Zawodowe, no to miałam syna chorego na schizofrenię. Także tu przebywałam bardzo często poprzednio, także nie jest mi tu obce te tereny, ale syn już nie żyje, także wszyscy po kolei poumierali. Zostałam sama, no innego wyjścia nie było, że musiałam. Się zgodziłam tutaj, bo jak miałam tą stopę cukrzycową, koleżanka się opiekała, no ale nie może do końca się opiekować tą nogą. No w końcu mówię, nie, już rezygnuję. I całe szczęście, bo jak zgodziłam się tutaj, jak zadzwoniłam, no to oni, jej mąż dostał zator nóg. Także musiałam, i nawet dobrze, że odeszłam, bo gdybym nie odeszła, to by było uciążliwe, bo i dla niej, i dla mnie, bo ona pieniędzy nie brała, ale dość długo się opiekowała mną, opatrunki, robiła wszystko. Byłam na pokoju, no to mówię, to jest droga donikąd, muszę. Zadzwoniłam do socjalnych, mówię, niech przyjeżdżają na rozmowę, bo już byli wcześniej, ale mówię, się jeszcze zastanowię, ale jak mi ta noga naprawdę się... Bo ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, co to jest stopa cukrzycowa. Pierwszy raz coś takiego, to jak zaczęło mi się rozwalać, no to już było za późno. Zanim zachorowałam sama, to opiekowałam się starszymi osobami. Także dość długo, także nie jest mi to obce, nie? I dziećmi, i starszymi osobami, nie?
0: Czyli wie pani, jak ta opieka wygląda?
7: Tak, wiem, znam za dobrze.
0: Nie jest łatwo.
7: No, nie jest łatwo, jest bardzo ciężko, bo ja miałam całodobowe nawet ostatnio. Także miałam 3-4 szczepionki na COVID-a, ale to nie pomogło, bo tak mnie COVID złapał.
0: Trzeba było czuwać cały czas przy tej osobie.
7: Tak, bo mieliśmy 4 osoby nas były na zmianę, nie? Ale ciężki był, 97 lat miał, to gehennę przechodziłyśmy z nim. Bo on wszędzie chciał iść, chciał fruwać, ale nie był zdolny do niczego.
0: Tutaj czuje się pani spokojnie, szczęśliwie?
7: Tak dosyć. Tu mam taką drugą, co jest za mną, ale już się przyzwyczaiłam, ale ciężko mi się z nią współpracuje w pokoju, bo jest taka, można powiedzieć, upierdyga. Ale już trudno, muszę jakoś znieść. A 2 lata dopiero jestem tutaj.
8: Nazywam się Longina Jagodzińska. Jestem mieszkanką DPS-u Promień Życia od 3 lat. Mieszkam w pokoju jednoosobowym. Mam cudowne życie, towarzystwo. Mam również sporo obowiązków, ale które chętnie wykonuję sama. Ja jestem z tych, co rano wstają, więc o 5 rano ja już jestem na nogach. No nie wiem, bo ja jestem z tych, że rano prysznic, ubrać się, zejść po śniadanie, zjem śniadanie i zawsze mam albo coś komuś uszyć, albo dziergam na drutach, albo haftuję. To znaczy wyuczony zawód tutaj mi się bardzo przydaje z tego względu, że jednak mieszkańcy potrzebują takiej pomocy, żeby im tam coś przerobić, zeszyć, scerować. Ja to chętnie robię. Bynajmniej mi się nie nudzi. No i mam jeszcze jednego konika, rozwiązanie krzyżówek. To jest moja pasja. W ogóle uwielbiam tu być z tego względu, że tu jest super opieka, super towarzystwo. Panie opiekunki są przewspaniałe, a mam porównanie, dlatego że nie jest to mój pierwszy dom pomocy społecznej. Stamtąd uciekłam szybko, bo było mi, to znaczy personel nie był zły, ale jeśli chodzi o współmieszkańców, było okropnie. Tu jest niebo, a ziemia.
0: A gdzie to było?
8: No nie wiem, czy wolałabym nie mówić. Ojejku, no mam już dość sporo. 78. W Bydgoszczy jestem od 68 roku. Pochodzę z Kujaw. Jestem rodowitą Kujawianką. Ale nie zamieniłabym Bydgoszczy na żadne inne miasto. Kocham Bydgoszcz.
0: A co pani zawodowo robiła przez całe życie?
8: To znaczy, może powiem tak. Skończyłam technikum odzieżowe w Toruniu, ale w zawodzie nie pracowałam ani dnia. Moją pasją były cyferki, więc przez 35 lat pracy zawodowej byłam księgową. No, do Bydgoszczy przyszłam w roku 68 już jako mężatka. I tak zaczęłam pracę w dawniejszym przedsiębiorstwie tekstylno-odzieżowym już na stanowisku referenta księgowego.
0: A gdyby dzisiaj spojrzała pani wstecz, to jakby pani oceniła swoje życie? Było piękne, udane, czy coś by pani zmieniła?
8: Raczej nie. Miałam życie, przede wszystkim miałam cudowne małżeństwo, żyłam sobie jak księżniczka. Strasznie przeżyłam śmierć męża, z którym nie mogę się do dziś pogodzić, ale naprawdę miałam cudowne życie i wszyscy, żeby takie mieli, to byłoby na świecie bardzo, bardzo dobrze. Po prostu trafiłam na dobrego człowieka, który mnie rozumiał. Ja nie wiedziałam, co to znaczy podniesienie na mnie głosu, a już broń Boże, żeby jakiekolwiek wymówki, czy zresztą ja musiałam być zawsze elegancka, ubrana, bo on mnie taką widział.
0: Doczekaliście się dzieci?
8: Tak, mamy dwójkę dzieci, mamy córkę i mamy syna. To znaczy, trochę córka nam pokrzyżowała plany, bo urodziła się w czwartym roku małżeństwa, a ja wtedy studiowałam w Poznaniu ekonomię, którą niestety, ale musiałam przerwać ze względu na ciążę, która była zagrożona. I efekt był taki, że córka urodziła się z wadą serca i nie było mowy już o powrocie do uczelni. Tyle.
0: Postawiła pani na rodzinę.
8: Dla nas dziecko było najważniejsze.
0: I nie żałuje pani dzisiaj?
8: Nie, nie żałuję, bo i tak osiągnęłam swój cel. Czuję się szczęśliwa. No trochę dzieci miały pretensje, że zdecydowałam się na DPS, ale zrobiłam to dlatego, że ja kiedyś opiekowałam się swoją ciocią 5 lat. Osobą leżącą i było dobrze, dokąd nie straciła normalnego kontaktu ze światem. Później to było tragedia, żeby nie mój mąż, to ja bym chyba nie wytrzymała. Dlatego powiedziałam, nie będę ciężarem moim dzieciom. Córka się zgodziła, zresztą żeśmy uzgadniały nawet już później, jak ją ugadałam, a syn się obraził i się 3 miesiące do mnie nie odzywał.
0: Uparty, ciekawe po kim?
8: Po mamie.
0: Tutaj mieszka ktoś z pani bliskich.
4: Tak, od prawie, no chyba już 12, od 12 lat przebywa moja mama. No była konieczność, my właściwie stanęliśmy przed koniecznością znalezienia miejsca dla mamy, ponieważ musi mieć całodobową opiekę I było to ciężka decyzja i ciężkie rozstanie, bo człowiek ma takie wyobrażenie, jakby, no nie wiem, coś złego robił, ale myślę, że to była najlepsza rzecz, którą mogliśmy zrobić. Małgorzata Puciata Mroczyńska. I myślę, że i mama jest zadowolona na i ja również. Mimo jakichś na przykład niedogodności lokalowych, to przede wszystkim najważniejsze jest serce ludzi, którzy tu pracują. A jest ono ogromne i ja jestem spokojna, że mama jest zaopiekowana. Że jest pogodna, że ma poczucie humoru, tak, że nie czuje się tu źle. Wiadomo, że chciałaby do domu, tak? Ale z różnych przyczyn no jest jak jest, tak? Natomiast myślę, że to jest dla niej też jak dom drugi. Mama jest osobą leżącą, także my przyjeżdżamy na święta. Tutaj ja zresztą staram się co tydzień u mamy być. Zresztą każdy z rodziny często przychodzi, znajomi, którzy jeszcze pamiętają mojego tatę i że często bywał w różnych miejscach ze swoją basieńką, to niektórzy jeszcze o basieńce pamiętają i odwiedzają. Ale mówię, jest otoczona serdecznością. Myślę, że fajnie się razem z paniami czuję tutaj. Także no my jesteśmy wszyscy coraz starsi i pewnie wielu z nas będzie stanie przed taką decyzją, prawda, że może samemu zdecydować, żeby pójść w jakieś miejsce, kto pomoże w opiece. Także takie miejsca są potrzebne i trzeba o nich myśleć. Natomiast ja jestem pełna uznania tutaj to nie jest wazelina, ale dla pań pracujących tutaj, bo nigdy nie było jakiejś sytuacji takiej, że na moją prośbę, czy żeby odmówiły, żeby mama była zaniedbana, jak czy.

0: Funkcjonariusze się czują, czy się nic nie dzieje i była sytuacja taka, że nastąpiło coś, co zagrażało życiu mojej mamy właśnie w nocy. I tylko dzięki czujności pani, która miała, pani Marzeny, która już nie pracuje tutaj, jest na emeryturze, dzięki jej czujności mama żyje. No. Także naprawdę jestem niezmiernie wdzięczna za tę opiekę i za serce okazywane. I właściwie ja już prawie jak tutaj, jak do domu przyjeżdżam. Tutaj ja mam komfort też, nie? Że nie muszę ciągle myśleć, martwić się, czy coś się nie wydarzy, o co zadbać, czy czegoś nie zaniedbam. Więc przynajmniej jakby ta sfera, która powoduje taki stres, który wpływa później na relacje, jakby to jest z boku, prawda? Możemy sobie tylko mówić o rzeczach miłych. Chociaż ja mi brakuje takich relacji codziennych, no ale... No nie może być tak zawsze, jak było. Są różne sytuacje.
1: Tą pomocy społecznej to też życie. Inne, ale to też życie. Emilia Nika-Dęboczek, dyrektor zespołów domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia w Bydgoszczy. Często jest to udzielane wsparcie i pomoc dla osób, które wymagają, przede wszystkim wymagają całodobowego wsparcia i opieki. W związku z powyższym ich funkcjonowanie w czterech ścianach byłoby bardzo utrudnione. Tutaj jest specjalistyczny personel, opiekunowie, terapeuci, fizjoterapeuci, którzy na co dzień świadczą pomoc tutaj naszym podopiecznym, ale przede wszystkim to również pomoc w codziennych czynnościach, takich jak pielęgnacja, takich jak zakupy, jak podawanie leków, dbanie o to, żeby we właściwy sposób korzystali tutaj z usług specjalistycznych oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc cała gama tych rzeczy, które często nie jest dostępna dla osób, które bez pomocy drugiej osoby nie są w stanie wydostać się poza swoje cztery ściany.
2: Rodzina, która oddaje bliskich do Domu Pomocy Społecznej, nie musi czuć wyrzutów sumienia.
1: To jest wręcz taki mit, który powstał w społeczeństwie. Dzisiaj pracujemy aktywnie, jesteśmy aktywni, pracujemy długo. Chcemy korzystać z różnych atrakcji.
2: Dobrze, poczekamy aż ten samolot.
1: Oprócz osób, które normalnie zapracowały sobie na godne życie i na godne po prostu funkcjonowanie w tym w podeszłym wieku, to obok nich bardzo często znajdują się osoby, które swoje życie poświęciły głównie na piciu i na tym, żeby po prostu spożywać alkohol w dużych ilościach. I to, że przekraczają próg naszego domu, to się nie kończy. To wręcz bardzo często nieraz się nasila. I oczywiście mamy różnego rodzaju, podejmujemy działania, współpracujemy i z komisją alkoholową i współpracujemy z bydgoską placówką tutaj zajmująca się problemami alkoholowymi, ale problem to przede wszystkim chcieć wyjść z tego nałogu.
2: Bo te osoby tutaj są odcięte od alkoholu.
1: Tak, oczywiście tutaj jest dom pomocy społecznej. Tak jak każdy dom, każdy mieszkaniec ma prawa do wszystkiego. My nie mamy wpływu na to, jeżeli dana osoba wyjdzie poza budynek domu pomocy społecznej, skorzysta w sklepie właśnie z zakupów związanych z alkoholem. No niestety ma równe prawo wnieść się na teren naszej placówki. Nie możemy podjąć żadnych działań związanych z tym, żeby po prostu zabronić.
2: Czyli przydałoby się jakieś osobne miejsce dla tych osób, gdzie mogłyby się poddać terapii?
1: To jest duży problem, to jest duże wyzwanie, ponieważ w Polsce istnieje jedynie jeden dom przeznaczony dla osób uzależnionych od alkoholu, więc dostanie się do niego jest ogromnie trudne i ogromnie pracochłonne.
2: A relacje z personelu z osobami uzależnionymi to pewnie jeszcze kolejny problem.
1: Dokładnie. To bardzo często personel, który narażony jest na różnego rodzaju przykre sytuacje związane z wyzwiskami bądź ubliżaniem, ale jednocześnie problem alkoholowy to jest również problem choroby.

0: każdy z nas jest edukowany i każdy personel jest edukowany w tym kierunku, że jest to choroba i wszystkie zachowania wokół niej, no niestety, wiążą się z różnymi sytuacjami. Najważniejsze jest umiejętność radzenia sobie z tym, podejmowania właściwych decyzji. Bardzo często korzystamy właśnie z wezwań policji, żeby przeciwdziałać tym przykrym działaniom.
1: Tak, alkoholizm wśród mieszkańców domów pomocy społecznej dotyka placówki w całej Polsce. Aleksandra Stejuk, kierownik domu pomocy społecznej Promień Życia w Bydgoszczy. Jest to temat bardzo trudny. Musimy radzić sobie z tym tematem na tu i teraz. Wprowadzamy instrukcje, procedury dla pracowników, które są drogowskazami dla pracowników, jak radzić sobie z mieszkańcem znajdującym się pod wpływem alkoholu, z mieszkańcem, który przejawia zachowania agresywne, żeby było bezpiecznie i dla pracowników, no i dla mieszkańców, którzy są obarczeni chorobą alkoholową.
2: Bo tutaj nie odbywa się terapia.
1: Nie mamy terapeutów uzależnień, ale współpracujemy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkich mieszkańców z problemami alkoholowymi zgłaszamy. No, sprawy mieszkańców obarczonych tym problemem alkoholowym są na różnych etapach. Wiadomo, że chcemy również takim mieszkańcom, którzy borykają się z takim problemem, pomóc.
2: Jak to wygląda z pokojami? Bo są nie tylko jednoosobowe. Jak taka osoba, która ma problem z alkoholem, jest w pokoju z osobą, która go nie ma, no to pewnie dochodzi do konfliktów.
1: Zespół terapeutyczny w takich sytuacjach postanawia, że osoba powinna mieć przydzielony pokój jednoosobowy, aby nie zakłócać komfortu i spokoju osoby, która się z takim problemem nie boryka. Także wszystkie osoby uzależnione od alkoholu, które przejawiają zachowania agresywne w stanach upojenia alkoholowego albo nieakceptowalne społecznie, mieszkają w pokojach jednoosobowych. Walczymy z mitami, dlatego otwieramy dom dla młodzieży, dla przedszkolaków, odczarowujemy to miejsce, pokazujemy, że tu jest życie, że mieszkańcy pomimo tego, że potrzebują do swojego codziennego funkcjonowania wsparcia osób, mogą kontynuować tutaj swoje pasje, realizować się, brać udział w fantastycznych zajęciach, być może robić nowe rzeczy, których przed zamieszkaniem w domu nie robili. Oczywiście wspieramy. Zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas bardzo ważne. Aktywizujemy mieszkańców, prężnie działamy z rehabilitacją ruchową, z zajęciami, ćwiczymy funkcje poznawcze, zajęcia, które wspierają wszystkie obszary funkcjonowania naszych mieszkańców. Raz w miesiącu świętujemy ze wszystkimi jubilatami urodzonymi w danym miesiącu. Jest wielki tort dla wszystkich mieszkańców, nawet takich, którzy ze względu na swoje funkcjonowanie nie mogą wziąć udziału w imprezie. Także wielki tort jest dzielony na wszystkich 142 mieszkańców. Są upominki, prezenty, jest śpiewanie, muzyka na żywo zawsze, bo nasi mieszkańcy uwielbiają muzykę na żywo. Zapraszamy również gości z zewnątrz, także czasami urodziny są również z atrakcjami, z zaproszonymi gośćmi z zewnątrz. Krzyżówki, zabawy, tańce. Jest to dom dla osób somatycznie przewlekle chorych, nie tylko dla osób w podeszłym wieku. Także mamy osoby 40-paroletnie, a naszą najstarszą mieszkanką jest pani Stefania, która ma 105 lat.
3: Dziękuję bardzo za wysłuchanie reportażu Doroty Witt. Mam nadzieję, że pozwolił wam lepiej poznać rzeczywistość domów opieki społecznej, że wcale nie musi być ona smutna czy dołująca.
4: Jestem zadowolona bardzo. Nie nudzę się, wesoło jest.
3: Prognozy dla Polski tymczasem do wesołych nie należą. Wskazują na gwałtowne starzenie się naszego społeczeństwa. Do 2060 roku liczba osób starszych ma wzrosnąć o 21% w stosunku do 2022, a ich udział w ogólnej populacji ma osiągnąć niemal 39%. Rodzi to wyzwania, na które dziś nie jesteśmy jeszcze przygotowani. Głównym jest zapewnienie opieki medycznej i długoterminowej oraz wsparcie samotnych seniorów, w których będzie przebywać. Ja, Miałem zaszczyt i przywilej dorastać w otoczeniu szerokiego grona cudownych osób, które pamiętały jeszcze pierwszą wojnę światową. Pamiętam, że jako mały chłopiec chłonąłem ich spokój, dojrzałość, troskliwość, nienaganne maniery, wiedzę i życiowe doświadczenie, które mi przekazywali. Cieszę się, że zanim odeszli na zawsze, zdążyłem się im odwdzięczyć takim wsparciem, jakie byłem w stanie im dać. Sądzę, że miałem duże szczęście, bo wiem też doskonale, że nie wszyscy seniorzy są takimi, jakimi chcielibyśmy, żeby byli. Starsi ludzie też mają swoje trudności. Nie wszyscy są jak z obrazka. Ma to swoje przyczyny, ale to już temat na zupełnie inny reportaż. Żegnam się z wami fragmentem wypowiedzi jednej z bohaterek naszego reportażu. Chciałbym, żebyśmy w jesieni życia mogli powiedzieć o sobie i swoim życiu coś bardzo podobnego.
5: Naprawdę miałam cudowne życie i wszyscy, żeby takie mieli, to byłoby na świecie bardzo, bardzo dobrze.
3: To była Polska na Ucho, podcast z reportażami. Bardzo dziękuję, że z nami jesteście, za wszystkie subskrypcje i docenienie naszych starań. Michał Poklękowski. Wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Kraftówna, niezapomniana honorata z Czterech Pancernych i Psa, odeszła w styczniu 2022 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w świecie polskiej kultury. Jej grób na warszawskich Powązkach Wojskowych, choć początkowo skromny, teraz lśni elegancją i prostotą, przypominając o jej gwiazdorskiej karierze. Wystarczy jedno słowo aktorka i charakterystyczna fotografia, by wiedzieć, że spoczywa tam prawdziwa legenda ekranu. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy muszą błyszczeć.
2: Daniel Martyniuk, syn króla disco polo, znów w centrum uwagi. Tym razem postanowił podzielić się z internetem nagraniem, na którym kłóci się z żoną Faustyną. Wideo pełne jest emocji, wyzwisk i dramatycznych zwrotów akcji, a Daniel nie szczędzi słów, by wyrazić swoje niezadowolenie. Czyżby nowa telenowela w polskim showbiznesie? Martyniuk zapowiada, że wkrótce uwolni się od wszystkich i będzie sam. Czekamy z niecierpliwością na kolejne odcinki tej rodzinnej sagi.
1: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając świat w żałobie. Wbrew oczekiwaniom fanów, nie było wielkich uroczystości. Pogrzeb odbył się cicho, zgodnie z jej życzeniem, tylko dla najbliższych. Artystka spoczęła na cmentarzu w Nashville, obok ukochanego męża, Carla Dina. Tymczasem fani nie próżnują i chcą, by lotnisko w Nashville nosiło jej imię, zbierając już prawie 200 tysięcy podpisów. Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny, znowu zaskakuje. Film biograficzny o jej życiu, który miał być hitem, utknął w martwym punkcie. Powód? Oczywiście, pieniądze. Produkcja szuka inwestorów, a Maryla w międzyczasie pracuje nad nową płytą. Cóż, może to znak, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto. Jan Frycz, legenda polskiego teatru, pożegnał się z nami w wieku 72 lat, pozostawiając po sobie niemal 90 ról w teatrze telewizji. Jego ostatnia rola w spektaklu Król Maciuś I to prawdziwe pożegnanie z hukiem, z gwiazdorską obsadą i dymem, który aktor wspominał jako swoje utrapienie. W dniu jego pogrzebu spektakl zostanie wyemitowany, co zapewne doda mu nieco dramatyzmu. Frycz, który zawsze podkreślał, że dzieci należy traktować poważnie, zostawił nam przesłanie, by nie zostawiać świata takim, jakim jest.
2: Afera castingowa wokół kontynuacji Nigdy w życiu nie cichnie. Joanna Jabłczyńska, znana z roli córki głównej bohaterki, nie pojawi się w nowej odsłonie, co wywołało burzę wśród fanów. Aktorka, zamiast na planie, relaksuje się nad jeziorem, a internauci wspierają ją w komentarzach. Cóż, kto by pomyślał, że po 20 latach niektórzy aktorzy będą musieli zadowolić się tylko wspomnieniami i spokojem na wodzie.
1: Joanna Racwicz, znana z telewizji, zaskoczyła wszystkich na festiwalu Warszawa Singera, pojawiając się w czerwonej sukni, która przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Ale to nie tylko moda jest na językach. Gwiazda przeżywa emocjonalny rollercoaster po wyprowadzce swojego 18-letniego syna na studia. Jak widać, życie celebrytki to nie tylko blask fleszy, ale i łzy matczynej miłości. Cóż, czasem trzeba założyć odważną kreację, by ukryć serce pełne tęsknoty.
2: Kiedy życie daje ci cytryny, załóż sukienkę zemsty. Księżna Diana wiedziała, jak zrobić wrażenie, gdy w 1994 roku pojawiła się w czarnej mini, pokazując światu, że zdrada to nie koniec świata. Rihanna, Reese Witherspoon czy Bella Hadid poszły w jej ślady, udowadniając, że moda to najlepsza broń w walce z byłymi. Nawet Cher, nie otrzymawszy nominacji do Oscara, postanowiła zagrać na nosie Akademii swoim niezapomnianym strojem. Cóż, czasem najlepszą zemstą jest po prostu wyglądać oszałamiająco.
1: Polska Telewizja i Prime Video postanowiły stworzyć coś, co ma być naszą odpowiedzią na zagraniczny hit The Pitt. Nowy serial SOR ma pokazać, jak to jest być medykiem pod presją czasu, gdzie emocje nie kończą się z końcem dyżuru. W rolach głównych zobaczymy Sonię Mietielicę i Sebastiana Dele, a za kamerą staną reżyserki znane z kontrowersyjnych produkcji. Czy SOR obroni się przed porównaniami do The Pitt? Czas pokaże, a premiera już tej jesieni. Jesienią 2026 roku polska kinematografia zaserwuje prawdziwy festiwal emocji, a może raczej krwi. Na ekrany kin trafią dwie wersje Lalki, klasyczna adaptacja Prusa oraz horror Dolly, który z pewnością nie jest dla fanów romantycznych historii. Zamiast Wokulskiego i Łęckiej widzowie mogą natknąć się na krwawą opowieść o Macy, która w lesie spotyka kobietę z maską lalki i łopatą w ręku. Cóż, wygląda na to, że jesień będzie pełna niespodzianek, a może raczej koszmarów.
2: Witold Płóciennik, znany operator filmowy, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż, a jego samochód wciąż stoi w centrum Lubniewic. Policja, ochotnicy, a nawet psy i helikoptery ruszyły na poszukiwania, jakby szukali zaginionego skarbu. Czyżby nowa produkcja Netflixa była aż tak wciągająca, że Płóciennik postanowił zniknąć z planu?
1: Roger Glover, basista Deep Purple, zdradził, że nie ma dość grania Smoke on the Water, mimo że zespół wykonał ten utwór już ponad 2000 razy. Glover twierdzi, że patrzy na to z perspektywy publiczności, dla której ten kultowy riff może być pierwszym doświadczeniem na żywo. Muzycy Deep Purple nie zwalniają tempa i w 2026 roku wracają do Polski z koncertem w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po tylu latach nadal będą w stanie zaskoczyć fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jest podejrzany o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli. Piesiewicz zaprzecza zarzutom, a jego obrońca planuje złożyć zażalenie na decyzję sądu. Tymczasem Piesiewicz przebywa w areszcie w Katowicach, gdzie warunki są dalekie od luksusowego życia, do którego był przyzwyczajony. Detektyw Krzysztof Rutkowski wykluczył obecność byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Po rozmowach z lokalnymi służbami i mieszkańcami Rutkowski stwierdził, że poszukiwany polityk nigdy tam nie przebywał. Dzięki nagrodzie za informację o Romanowskim biuro detektywa zdobyło nowe tropy wskazujące na jego możliwy pobyt w innym kraju europejskim. Szczegóły mają zostać ujawnione po ich potwierdzeniu. Na Morzu Śródziemnym, niedaleko Cypru Północnego, doszło do katastrofy promu pasażerskiego z 270 osobami na pokładzie. Prom Filojet zaczął nabierać wody i zatonął u wybrzeży Diana Beach. Służby prowadzą intensywną akcję ratunkową, w której uczestniczą jednostki Straży Przybrzeżnej oraz inne statki i łodzie. Udało się nawiązać kontakt ze 159 osobami, a akcja ratunkowa wciąż trwa. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
3: Na Krecie doszło do tragicznego wypadku. 11-letnia Polka utonęła w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Greckie służby zatrzymały 5 osób, w tym rodziców dziewczynki i pracowników hotelu, ale wszyscy zostali już zwolnieni po przesłuchaniu. Śledztwo trwa, a jego celem jest ustalenie dokładnych okoliczności tej tragedii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mołdawia i Rumunia odnotowały kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W niedzielę nieznany obiekt wleciał nad Mołdawię z ukraińskiego obwodu odeskiego, a Rumunia ogłosiła alarm, wysyłając myśliwce F-16. To część narastającej serii incydentów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym roku Rumunia odnotowała już 25 nieautoryzowanych wtargnięć dronów, co pokazuje rosnące napięcie w regionie.
3: Na autostradzie A2 w powiecie żyrardowskim doszło do zderzenia 5 pojazdów, w wyniku którego jedna osoba trafiła do szpitala. Podczas obsługi zdarzenia policjanci zatrzymali 32-letniego kierowcę Fiata, który jechał pod prąd. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a policja rozpoczęła procedurę jego wydalenia z Polski. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów drogowych. Na jeziorze Wigry w miniony weekend doszło do wywrócenia 3 żaglówek z powodu silnego wiatru. Dzięki szybkiej interwencji policji i ratowników suwalskiego WOPR, wszyscy żeglarze zostali bezpiecznie wyciągnięci z wody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a akcje ratunkowe przebiegły sprawnie. Służby podkreślają, że wakacje to czas wzmożonej pracy dla wodnych patroli.
2: Rozpoczęcie roku szkolnego to oficjalny i obowiązkowy dzień w kalendarzu oświatowym. Udział w uroczystym apelu jest traktowany jako pełnoprawny dzień nauki, a nieobecność może być odnotowana w jej dzienniku. Warto pamiętać, że brak usprawiedliwienia może wpłynąć na ocenę z zachowania. Mimo że w mediach krążą plotki o karach finansowych za nieobecność, są one nieprawdziwe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej osób odkrywa, że resztki warzyw z kuchni mogą być cennym składnikiem do przygotowania domowego bulionu. Końcówki marchewki, pietruszki czy selera zamiast lądować w koszu mogą wzbogacić smak naszych potraw. Wystarczy je zebrać w pojemniku i przechowywać w lodówce lub zamrozić. To prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności i lepsze wykorzystanie zakupionych produktów. Policja z Nowego Dworu Gdańskiego zatrzymała 21-letniego mieszkańca Elbląga, podejrzanego o oszustwa przy wynajmie lokali wypoczynkowych. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, a sprawa ma charakter rozwojowy. Oszukani turyści wpłacali pieniądze za fikcyjne rezerwacje w Krynicy Morskiej, po czym kontakt z wynajmującym się urywał. Policja przypomina o ostrożności przy rezerwacjach wakacyjnych, zwłaszcza gdy oferta wydaje się zbyt atrakcyjna.
3: W powiecie średzkim 87-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa. W nocy z 28 na 29 sierpnia przekazała nieznajomemu około 120 tysięcy złotych, wierząc, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. Policja prowadzi dochodzenie i apeluje o ostrożność, przypominając, że żadna służba nie ma prawa żądać pieniędzy od obywateli. W W Tychach, przy Alei Piłsudskiego, doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Ogień pojawił się na 8 piętrze, jednak strażacy szybko go ugasili, a nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 74-letniego lokatora, podejrzanego o wzniecenie ognia i groźby wobec sąsiadów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przemysław Babiarz, znany komentator sportowy, zaskoczył publiczność w Juracie, wykonując efektowną stójkę podczas wydarzenia Przyszłość.pl. 62-letni dziennikarz udowodnił, że nie tylko potrafi mówić o sporcie, ale również sam jest w świetnej formie. Wydarzenie, które odbywa się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej, łączy inspirujące dyskusje z aktywnościami sportowymi i muzycznymi. W programie znalazły się także koncerty oraz wspólny bieg z prezydentem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie rozczarowanie dla fanów nigdy w życiu. Joanna Brodzik nie powróci jako Ula w kontynuacji tej kultowej historii. Okazuje się, że scenarzyści postanowili całkowicie wymazać jej postać z nowej fabuły, skupiając się na zupełnie innym etapie życia bohaterów. Cóż, najwyraźniej przyjaźń z Judytą nie przetrwała próby czasu, a widzowie będą musieli zadowolić się nowymi twarzami. Czyżby to znak, że stare dobre czasy już nie wrócą? Katarzyna Glinka, znana aktorka, która od lat błyszczy w świecie show biznesu, postanowiła nie narzucać swoim synom kariery aktorskiej. Choć jeden z jej chłopców już teraz z zainteresowaniem spogląda na świat fleszy, Glinka podkreśla, że najważniejsze jest, by dzieci robiły to, co naprawdę kochają. Aktorka doskonale wie, jak stresujący i nieprzewidywalny może być zawód aktora. Dlatego chce, by jej synowie sami wybrali swoją drogę. A jeśli zdecydują się na aktorstwo, zawsze mogą liczyć na wsparcie mamy. Kto by pomyślał, że mycie kurczaka może być tak kontrowersyjne? Magda Gessler, nasza kulinarna guru, ostrzega przed tym nawykiem, twierdząc, że rozpryskiwana woda roznosi bakterie po całej kuchni. Zamiast tego lepiej zaufać dostawcom i pozwolić, by ogień zrobił swoje. Może czas przemyśleć, co naprawdę ląduje na naszych talerzach. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem, a ich powrót wywołał prawdziwy sztorm w mediach. Byli małżonkowie nie przewidzieli, że ich wspólny projekt muzyczny Będzie Było stanie się aż tak gorącym tematem. Ich twarze pojawiają się teraz dosłownie wszędzie, jakby wyskakiwali z każdej lodówki. Czy to jednorazowa przygoda, czy początek nowej ery w ich karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Duet przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i marek, które już węszą interes.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako gwiazda muzyki, a jako uczestniczka. Na jej drodze stanie Julia Wieniawa, która zasiądzie w jury i z pewnością nie będzie oszczędzać swojej koleżanki. Mandaryna, choć pełna humoru, zdaje sobie sprawę, że łatwo nie będzie, zwłaszcza, że jej partnerem tanecznym jest Krystian Rzymkiewicz, były partner Wieniawy. Czyżby liczyła na taryfę ulgową? Nic z tych rzeczy, bo Julia to profesjonalistka, a Mandaryna wie, że musi dać z siebie wszystko. Paulina Sykut-Jerzyna, niczym prawdziwa bogini, spędziła wakacje na greckiej wyspie Kos, gdzie prażyła się w słońcu i prezentowała swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda Polsatu, razem z mężem, świętowała 15. rocznicę ślubu, a zdjęcia z ich wypadu pokazują, że bawili się jak nigdy. Teraz, po wakacyjnym szaleństwie, czas wrócić do rzeczywistości. Wrzesień już puka do drzwi, a z nim nowe wyzwania zawodowe i szkolne. Cóż, nie każdy może być wiecznie na wakacjach. W świecie, gdzie każdy marzy o własnym programie w telewizji, chłopaki z W ogóle Poland postanowili powiedzieć nie Polsatowi. Propozycja była kusząca, ale warunki, jak to określił Madam, były absolutnie śmieszne. Niezależność to dla nich świętość, a przecież nie ma nic bardziej irytującego niż twórcy, którzy nie chcą się podporządkować. Cóż, nie każdy chce być gwiazdą telewizji, nawet jeśli to oznacza oglądanie telewizji i komentowanie jej w swoim stylu.
1: Wielki spór fanów Van Halen trwa. Czy lepsza była era z Davidem Lee Rothem, czy może z samym Hagarem? Legendarny basista Billy Sheehan, który współpracował z Rothem, stawia na Davida, bo to właśnie jego brzmienie zna od początku. Tymczasem Alex Van Halen szykuje niespodziankę. Album z niepublikowanymi utworami nagranymi z bratem Eddiem. Steve Lukather z Toto twierdzi, że to nie są żadne odrzuty, a prawdziwe perełki, które w końcu ujrzą światło dzienne. Ciekawe, co na to fani.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Anders Kolsefni, pierwszy wokalista Slipknot, w końcu pogodził się z faktem, że to nie on zdobył światową sławę z zespołem. Choć jego odejście było dla niego ciosem, teraz z uśmiechem przyznaje, że nie żałuje swojej decyzji. Tymczasem Slipknot nie zwalnia tempa i pracuje nad nowym albumem, mając w zanadrzu aż 50 różnych aranżacji. Ciekawe, czy nowy materiał również namiesza na rynku muzycznym, jak ich debiutancki krążek. Testament, legendarni weterani thrash metalu, nie przestają zaskakiwać. Ledwo co wydali świetnie przyjęty album Parabellum, a już pracują nad kolejnym krążkiem. Chuck Billy zdradził, że zespół planuje wejść do studia latem przyszłego roku, a nowe utwory powstają w zawrotnym tempie. A dla fanów w Polsce mamy dobrą wiadomość. Testament zagra w Krakowie w kwietniu przyszłego roku, towarzysząc Megadeth na trasie Breakout, Hibernation of the Nations. Zack Starkey, syn Ringo Stara, powrócił do The Who po burzliwym konflikcie z Rogerem Daltreyem. Po dwukrotnym zwolnieniu w zeszłym roku, perkusista znów zasiadł za bębnami legendarnej formacji. Próby z zespołem już się odbyły, a Starkey nie kryje radości z powrotu do domu. Czyżby The Who szykowali się na kolejne pożegnalne koncerty, a może nawet nowy album? Czas pokaże, czy topór wojenny został zakopany na dobre. Twisted Sister wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą Sebastiana Bacha, który przejął mikrofon po Dee Snyderze. Pierwszy koncert z nowym wokalistą odbył się w New Jersey, gdzie zespół zaserwował fanom mieszankę swoich klasyków i niespodziankę w postaci utworów Skid Row. Bach, pełen energii, obiecuje, że choć nie jest już młodzieniaszkiem, to na scenie wciąż potrafi rozkręcić niezłą imprezę. Trasa Twisted Forever, Forever Twisted zapowiada się na prawdziwy, rockowy roller coaster.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 21 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim hospicjum doszło do ataku na pielęgniarkę. 40-letnia kobieta po zakończeniu godzin odwiedzin nie chciała opuścić oddziału i zaatakowała pracownicę placówki. Napastniczka została zatrzymana przez policję i usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów.
2: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali ofiarę, zadając jej poważne obrażenia, w tym złamane żebra. Jeden z napastników, Jakub K., został tymczasowo aresztowany, a u niego znaleziono znaczne ilości narkotyków. Marcin Z. i Adrian A. mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski.
1: W Stromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. W wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wyniku zdarzenia zginął 37-letni pasażer, a jego rodzina została ciężko ranna. Żak, znany z brawurowej jazdy, próbował uciec do Hiszpanii, ale został zatrzymany dzięki współpracy polskiej i niemieckiej policji. Wyrok nie jest prawomocny, a obrona zapowiada apelację. Polskie wybrzeże przeżywa turystyczny boom, a sezon letni okazał się wyjątkowo udany. Nadmorskie kurorty, takie jak Świnoujście, Kołobrzeg i Międzyzdroje, przyciągnęły tłumy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Otwarcie hotelu Gołębiewski było jednym z najważniejszych wydarzeń, które przyciągnęło uwagę turystów z całej Europy. Mimo końca lata, obiekty noclegowe nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, a wrzesień zapowiada się równie obiecująco.
1: Ostatni dzień sierpnia w Mrzeżynie przynosi idealne warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 18 stopni Celsjusza. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a morze jest czyste i pozbawione sinic. To doskonała okazja, by zakończyć sezon letni w pełnym słońcu i spokoju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś 1 września, a to oznacza powrót uczniów do szkolnych ławek po wakacyjnej przerwie. Jak co roku, internet zalały memy, które w humorystyczny sposób oddają emocje związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Uczniowie z jednej strony wspominają wakacje, z drugiej zmagają się z porannym wstawaniem i ciężkimi plecakami. Memy stały się częścią szkolnej tradycji, pomagając oswoić stres i przypominając, że szkoła to także miejsce spotkań i zabawy. Na południe od Białegostoku trasa S19 wydłuży się w tym roku do 55 km. Odcinek Boćki-Malewice o długości 16 km jest już prawie gotowy, a pozwolenia na użytkowanie spodziewane są na przełomie września i października. Kolejny fragment, Malewice-Chlebczyn, ma być ukończony do końca grudnia. Cała inwestycja jest wspierana funduszami unijnymi, a jej koszt to prawie 1,5 miliarda złotych.
1: Żniwa w gospodarstwie Andrzeja Splutycz zakończone, ale rolnik nie jest zadowolony z tegorocznych zbiorów. Częste opady i chwasty utrudniały pracę, a zebrano jedynie około 3 ton pszenicy. Andrzej liczy teraz na lepsze plony kukurydzy, które mogą poprawić bilans. Po żniwach planuje belowanie słomy i drugi pokos siana.
2: W Augustowie policjanci odkryli nietypowy sposób przemytu papierosów. Balon meteorologiczny z 7500 paczkami, bez polskich banderoli, spadł na terenie powiatu. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali odebrać ładunek, zostali zatrzymani. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 250 tysięcy złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szklarskiej Porębie odbyło się kolejne spotkanie w ramach SK Summer City 2026. Ekipa Radia SK zawitała do hotelu Platinu, gdzie przygotowano atrakcje dla całych rodzin. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, konkursach i animacjach, a wszystko to w malowniczej scenerii Karkonoszy. Szklarska Poręba, znana z pięknych widoków, przyciąga turystów przez cały rok. Tragiczny wypadek na górskim szlaku w okolicach Świeradowa-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął, zjeżdżając rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna nie miał na głowie kasku. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasków podczas jazdy w górach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość. Polska walczy o utrzymanie swojego statusu w grupie G20. Minister finansów Andrzej Domański i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński biorą udział w kluczowym spotkaniu w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy dotyczą globalnej gospodarki, sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Polska aktywnie współtworzy agendę G20, prezentując swoje doświadczenia w zakresie wzrostu gospodarczego i cyfryzacji. Minister Domański planuje także strategiczne spotkania z przedstawicielami Japonii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Celem jest zapewnienie dalszego uczestnictwa Polski w pracach G20. Roman Giertych, znany z kontrowersyjnej kariery politycznej, ponownie znalazł się w centrum uwagi. Były wicepremier, który kiedyś sprzeciwiał się wejściu Polski do Unii Europejskiej, obecnie łączy działalność polityczną z pracą prawniczą. Jako adwokat reprezentuje Przemysława Krala, oskarżanego o oszustwa na setki milionów. Giertych zdobył mandat poselski z województwa świętokrzyskiego, prowadząc kampanię z Włoch. Jego relacje z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim pozostają napięte, co budzi spekulacje na temat jego przyszłości w polityce. Czy Giertych ma szansę na powrót do rządu? Czas pokaże.
2: W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem.
1: Rosja otworzyła północną drogę morską dla chińskich kontenerowców, co wzmacnia jej dominację w Arktyce. Moskwa, dysponując flotą atomowych lodołamaczy, zacieśnia współpracę z Chinami, które widzą w tym szlaku krótszą i bezpieczniejszą drogę do Europy. Rosja inwestuje w nowe lodołamacze i infrastrukturę, by czerpać zyski z bogatych złóż gazu i ropy. Tymczasem Stany Zjednoczone i Kanada zaczynają nadrabiać zaległości, inwestując w swoje floty polarne. Arktyka staje się nowym polem rywalizacji geopolitycznej, a Rosja i Chiny zacieśniają swoje więzi w tym regionie.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. W jednej z partii tego produktu mogą znajdować się niebezpieczne fragmenty szkła. Producent, firma Jóźwiak Dorota Jóźwiak, rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają sosu z numerem partii 154. Spożycie może prowadzić do poważnych obrażeń. Organy sanitarne monitorują sytuację, a producent prowadzi dochodzenie w celu ustalenia źródła problemu.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska otrzyma ostatnie 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze w tym roku. Środki te wpłyną w dwóch transzach, w październiku i grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że Polska zrealizowała KPO w rekordowo krótkim czasie. Wszystkie inwestycje objęte planem są już na ukończeniu lub zostały zrealizowane. Łączna wartość KPO dla Polski to około 54,7 miliarda euro. Fundusze te mają wzmocnić polską gospodarkę i uczynić ją bardziej odporną na kryzysy. A?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu zajmującego się nielegalnymi walkami. To ryzykowne posunięcie może jednak kosztować go bardzo wiele, gdyż przestępcy nie wybaczają zdrady. Wcześniej Poyraz, chcąc chronić swoją żonę Nanę, odrzucił żądania gangstera Sedata, co doprowadziło do dramatycznych wydarzeń. Teraz, działając w tajemnicy, Poyraz stara się pogodzić ochronę bliskich z niebezpieczną misją. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo czekają spore zmiany. Od września TVP 1 ogranicza liczbę premierowych odcinków, usuwając produkcję z weekendowej ramówki. Dotychczasowe emisje w soboty i niedzielę o 16 zastąpi polski serial Zaraz Wraca. Od poniedziałku do piątku Dziedzictwo będzie można oglądać o 16, ale liczba odcinków zmniejszy się z 7 do 5 tygodniowo. Dla niecierpliwych pozostaje opcja wcześniejszego obejrzenia odcinków na platformie VOD, choć wiąże się to z opłatą. W sobotę 5 września wyjątkowo o 15.55 TVP 1 pokaże mecz legend Polska-Anglia. Od niedzieli 6 września Zaraz Wracam zagości na stałe w weekendowej ramówce.
0: Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już 9 września na antenie TVP 2 zadebiutuje odcinek 193. W tym emocjonującym epizodzie Cihan podejmuje radykalną decyzję w sprawie Bejzy, co z pewnością zaskoczy fanów. Meli zwraca Cihanowi walizkę pełną pieniędzy, a po burzliwej kłótni Hunter i Bejza zostają wezwane na komisariat. Relacja Engina i Sili nabiera rumieńców, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Serial, który w Polsce można oglądać od stycznia tego roku, liczy już 325 odcinków i wciąż się rozwija. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hunter i Türk Seve jako Cihan. Turecka produkcja zapewnia widzom niezapomniane emocje i nieoczekiwane zwroty akcji.
1: Splątane losy zapraszają na emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Burak staje w obronie Jasemin, odpierając złośliwe ataki Meltem. Lekarz nie tylko broni pielęgniarki, ale także zadaje jej kluczowe pytanie o naturę ich relacji. Tymczasem Kerem daje się zwieść intrygom Meltem, wierząc, że Jasemin darzy go uczuciem. Tem szybko sprowadza go na ziemię, ostrzegając przed manipulacjami lekarki. Z kolei Munewer, zmęczona niepewnością, postanawia rozwikłać tajemnice z przeszłości, szukając Pakizę i Jasemin. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD.
0: W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Natalka i Adam intensywnie przygotowują się do swojego ślubu. Para kończy układać listę gości weselnych, na której znajdą się tylko bliscy Natalki. Adam, policjant, przed ślubem wyjawia swojej narzeczonej prawdę o swojej rodzinie. Okazuje się, że jego ojciec nie żyje, a z matką nie utrzymuje kontaktu od dzieciństwa. Dlatego na ślubie nie pojawi się nikt z jego rodziny. Na szczęście braki te wypełnią przyjaciele i rodzina Natalki, w tym jej babcia Barbara i brat Mateusz. To emocjonujący moment, w którym Adam przyznaje, że Natalka i jej bliscy są dla niego całą rodziną.
1: Na Wspólnej w odcinku 4274 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Basia, uwięziona w piwnicy, podejmuje desperacką próbę ucieczki, a jej odkrycie może wstrząsnąć widzami. Smolny liczy na przełom w śledztwie, gdy policja zatrzymuje Jana Rybę, choć ten zaprzecza swojemu udziałowi w porwaniu. Napięcie rośnie również wokół Bożydara, którego interesy budzą niepokój bliski. Tymczasem Danuta zaczytuje się w erotycznej powieści, a Teresa skrycie pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20.15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. W 3402 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który wraca po wakacyjnej przerwie, Hubert zacznie podejrzewać Lucynę o nieczyste intencje. Jego wątpliwości wzrosną po serii tajemniczych awarii w domu, które pojawiły się wraz z jej przybyciem. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, zażąda luksusowego pobytu w hotelu, co jeszcze bardziej zaniepokoi Huberta. Tymczasem Wilk będzie wywierał presję na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków. W 3406 odcinku Hubert postanowi prześwietlić przeszłość Lucyny, co potwierdzi jego najgorsze obawy. Odkrycia te mogą na zawsze zmienić relacje w rodzinie. Dziedzictwo w odcinku 1025 zapowiada prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Poyraz podejrzewa Sedata i dąży do konfrontacji, która może zmienić wszystko. W tle relacje bohaterów pękają, a decyzje, które zapadną, będą miały ogromne konsekwencje. W poprzednim odcinku Kansel knuła intrygi, a Poyraz znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. Sinan naciskał na Kiwanca, by wyznał prawdę Ainur, co doprowadziło do zerwania zaręczyn. Tymczasem Ibrahim postanowił dać nauczkę swojej zazdrosnej żonie. Odcinek 1025 zostanie wyemitowany 9 września o 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, tajemnicach i próbach odkupienia, która nieustannie przyciąga widzów przed telewizory.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Na czeskiej stacji kolejowej Zadni Trzebań doszło do dramatycznego incydentu. Rodzina z trojgiem dzieci przebiegła przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, a jedno z dzieci upadło na torowisko. Na szczęście rodzicom udało się je podnieść w ostatniej chwili, unikając tragedii. Maszynista Jarosław Siśma, który nagrał zdarzenie, podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
2: Marka Tous prowadza nową kolekcję biżuterii Zodiaco, inspirowaną astrologią i znakami Zodiaku. Każdy z 12 wisiorków łączy symbol Zodiaku z dedykowanym kamieniem, takim jak szafir dla barana czy ametyst dla wodnika. Kolekcja Zodiaco to nie tylko biżuteria, ale także osobiste amulety, które można dopasować do własnej osobowości. Czyste okna bez smug to nie tylko kwestia dobrego płynu do szyb. Kluczowe są również odpowiednie akcesoria i warunki mycia. Używaj czystej ściereczki z mikrofibry i unikaj mycia w pełnym słońcu, aby uniknąć zacieków. Pamiętaj, że nadmiar detergentu może pozostawić nieestetyczne ślady.
1: Brak objętości włosów to problem wielu kobiet, ale istnieje prosty domowy sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej wymieszana z ulubioną odżywką, by włosy zyskały objętość i blask. Ten sprawdzony trik pozwala uzyskać efekt jak po wizycie u fryzjera, bez wychodzenia z domu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rozpoczęcie roku szkolnego 2026 przynosi rodzicom wyzwania związane z brakiem planu lekcji. Wiele szkół wciąż nie udostępniło rozkładu zajęć, co utrudnia organizację dodatkowych aktywności dla dzieci. Przyczyną opóźnień są skomplikowane procedury i brak odgórnych przepisów dotyczących terminów. Szkoły często publikują plany na ostatnią chwilę, co może prowadzić do zmian w pierwszych tygodniach września. Jesienny ogród nie musi być szary i pusty. Wiele roślin, takich jak klony czy derenie, zyskuje na urodzie dzięki intensywnie przebarwiającym się liściom. Ozdobne trawy i krzewy z kolorowymi owocami, jak ogniki czy irgi, mogą przyciągać wzrok aż do zimy. Warto planować rabaty tak, by ogród cieszył oko przez cały rok.
1: Astrologia wskazuje, że panny, byki, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które unikają ryzyka. Panny analizują każdą sytuację, byki cenią stabilność, koziorożce myślą długofalowo, a raki kierują się emocjami. Każdy z tych znaków ma swoje powody, by ostrożnie podchodzić do niepewnych sytuacji. Psychotesty obrazkowe zyskują na popularności w internecie. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden element, by odkryć swoje mocne strony. Wybór jednej z czterech słów może zdradzić, co jest naszą największą siłą. To szybki i intuicyjny sposób na poznanie ukrytych cech charakteru.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod koniec lata w Polsce warto wybrać się na wrzosowiska, które zachwycają fioletowymi krajobrazami. Przemkowskie wrzosowiska, wrzosowiska kłomińskie czy okolice Mostówki to miejsca, gdzie można podziwiać te malownicze widoki. Najlepszy czas na wizytę to koniec sierpnia i początek września, kiedy wrzosy są w pełni kwitnienia. Warto skorzystać z tej okazji, by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą oraz pięknem natury. W sobotę w rejonie Świeradowa-Zdroju doszło do tragicznego wypadku rowerowego. 67-letni mieszkaniec Poznania stracił panowanie nad rowerem podczas zjazdu ze Stogu Izerskiego i upadł. Pomimo szybkiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja apeluje o noszenie kasków ochronnych na wymagających górskich trasach. W Poznaniu zatrzymano 50-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważenie na tle narodowościowym. Do incydentu doszło 30 sierpnia przy ulicy Śródka, gdzie mężczyzna obrażał pracownicę sklepu i zniszczył witrynę lokalu. Zatrzymany był pod wpływem alkoholu i trafił do aresztu. Teraz czeka go postępowanie sądowe.
1: W Łodzi zatrzymano 31-letnią kobietę, podejrzaną o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synem. Dziecko trafiło do szpitala z licznymi obrażeniami, w tym złamaniami kończyn. Policja interweniowała po zgłoszeniu od znajomej matki, która otrzymała niepokojącą wiadomość. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Widzew.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 90-letnia babcia Zosia z Bochni spełniła swoje marzenie o zobaczeniu morza. Mimo lęku przed nieznanym, po raz pierwszy w życiu wsiadła do samolotu, by dotrzeć nad wybrzeże. Dzięki wsparciu personelu domu opieki i bliskich, podróż okazała się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale i źródłem radości. Historia babci Zosi przypomina, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno. Marianna Schreiber rozpoczęła starania o unieważnienie swojego ślubu kościelnego z Łukaszem Schreiberem. Celebrytka złożyła wniosek do Sądu Metropolitalnego, podkreślając, że wiara jest dla niej bardzo ważna. Schreiber chce uporządkować swoje życie duchowe i w przyszłości ponownie stanąć przed ołtarzem. Dla niej ceremonia kościelna ma kluczowe znaczenie, w przeciwieństwie do ślubu cywilnego.
1: kabaret skeczów męczących podczas magicznego zakończenia wakacji 2026. W Kielcach wywołał burzę w sieci. Artyści żartowali z Andrzeja Dudy, Karola Nawrockiego i polityków koalicji rządzącej, co spotkało się z mieszanymi reakcjami internautów. Skecz obfitował w ostre polityczne aluzje, które podzieliły widzów na entuzjastów i krytyków. Dyskusja w mediach społecznościowych trwa nadal.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Tak samo dla Szczecina termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kotońska, gwiazda TTV, zakończyła wakacje nad Bałtykiem, prezentując swoją nową, oszałamiającą sylwetkę. Dzięki zabiegom chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej, Kotońska nie tylko odmieniła swój wygląd, ale i zyskała nową pewność siebie. W emocjonalnym wpisie pożegnała lato, podkreślając, że to nie tylko sezon, ale stan duszy. Cóż, lato może i odchodzi, ale figura Agnieszki pozostaje na pierwszym planie. Barbara Kraftówna, niezapomniana honorata z czterech pancernych i psa, odeszła w styczniu 2022 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w świecie polskiej kultury. Jej grób na warszawskich powązkach wojskowych, choć początkowo skromny, teraz lśni elegancją i prostotą, przypominając o jej gwiazdorskiej karierze. Wystarczy jedno słowo aktorka i charakterystyczna fotografia, by wiedzieć, że spoczywa tam prawdziwa legenda ekranu. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy muszą błyszczeć. Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła w wieku 80 lat, pozostawiając świat w żałobie. Wbrew oczekiwaniom fanów, nie było wielkich uroczystości. Pogrzeb odbył się cicho, zgodnie z jej życzeniem, tylko dla najbliższych. Artystka spoczęła na cmentarzu w Nashville, obok ukochanego męża, Carla Dina. Tymczasem fani nie próżnują i chcą, by lotnisko w Nashville nosiło jej imię, zbierając już prawie 200 tysięcy podpisów. Edyta Herbuś, znana z tanecznych parkietów i telewizyjnych show, postanowiła przypomnieć światu, że kiedyś była małą Edytką z uroczym uśmiechem. W pierwszym dniu szkoły podzieliła się na Instagramie zdjęciem z dzieciństwa, które wywołało lawinę zachwytu. Fani są zgodni. Jej rozpromienione oczy i uśmiech pozostały niezmienne przez lata, a już w sobotę, 5 września, będzie można zobaczyć ją w nowej edycji Azja Express na TVN. Ciekawe, czy tam też pokaże swoje dziecięce oblicze.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Joanna Racwicz, znana z telewizji, zaskoczyła wszystkich na festiwalu Warszawa Singera, pojawiając się w czerwonej sukni, która przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Ale to nie tylko moda jest na językach. Gwiazda przeżywa emocjonalny rollercoaster po wyprowadzce swojego 18-letniego syna na studia. Jak widać, życie celebrytki to nie tylko blask fleszy, ale i łzy matczynej miłości. Cóż, czasem trzeba założyć odważną kreację, by ukryć serce pełne tęsknoty. Śmierć Jana Frycza to prawdziwy cios dla polskiego świata artystycznego. Karolina Gruszka, wspominając ostatnie spotkanie z aktorem na planie Króla Maciusia, podkreśla jego niezwykłą zdolność do prowokowania do myślenia. Frycz, jak się okazuje, nie tylko zachwycał na scenie, ale i w życiu prywatnym potrafił zadawać niewygodne pytania, które zmuszały do refleksji. Dla Gruszki był nie tylko mistrzem, ale i bliskim człowiekiem, którego strata jest nie do opisania.
2: Michał Szpak znów na ustach wszystkich. Podczas magicznego zakończenia wakacji w Kielcach jego utwór Maj zdobył tytuł Przeboju Lata 2026, a sam artysta zgarnął 500 000 złotych. Kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej nie przestaje zaskakiwać, choć nie wszyscy są zachwyceni jego sukcesem. Internauci podzieleni, ale jedno jest pewne. Szpak wciąż potrafi rozgrzać emocje do czerwoności.
1: Jesienią 2026 roku polska kinematografia zaserwuje prawdziwy festiwal emocji, a może raczej krwi. Na ekrany kin trafią dwie wersje Lalki, klasyczna adaptacja Prusa oraz horror Dolly, który z pewnością nie jest dla fanów romantycznych historii. Zamiast Wokulskiego i Łęckiej, widzowie mogą natknąć się na krwawą opowieść o Macy, która w lesie spotyka kobietę z maską lalki i łopatą w ręku. Cóż, wygląda na to, że jesień będzie pełna niespodzianek, a może raczej koszmarów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Witold Płóciennik, znany operator filmowy, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż, a jego samochód wciąż stoi w centrum Lubniewic. Policja, ochotnicy, a nawet psy i helikoptery ruszyły na poszukiwania, jakby szukali zaginionego skarbu. Czyżby nowa produkcja Netflixa była aż tak wciągająca, że Płóciennik postanowił zniknąć z planu? Wielki szok dla fanów piżamy porno i strachów na lachy. Rafał Piotrowiak, znany jako Kuzyn, postanowił opuścić zespoły, z którymi był związany od samego początku. W poniedziałkowy wieczór, ostatniego dnia wakacji, media społecznościowe obu formacji zalały się łzami fanów, którzy nie kryją smutku. Powód odejścia pozostaje tajemnicą, a przyszłość zespołów bez kluczowego perkusisty wydaje się niepewna. Cóż, czas pokaże, kto zasiądzie za bębnami w tych kultowych kapelach.
1: Gary Angry Anderson, charyzmatyczny wokalista Rose Tattoo, trafił do szpitala po nagłym zatrzymaniu akcji serca. Zespół przerwał trasę koncertową, a fani muszą obejść się smakiem, bo koncert w Krakowie nie dojdzie do skutku. Wokalista walczy o zdrowie, a jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności. Czyżby po 5 dekadach działalności Rose Tattoo miało zakończyć karierę w tak dramatyczny sposób? Czas pokaże, czy pożegnalne koncerty w Australii w ogóle się odbędą. W zespole Bad Wolves wrze jak w ulu. Po licznych zmianach w składzie i odwołaniu trasy z grupą Skillet, kapela znalazła się w centrum kontrowersji. Wydanie coveru Jolene tuż po śmierci Dolly Parton wywołało burzę, a gitarzysta AJ Rebolo odszedł, oskarżając wytwórnie o żerowanie na tragedii. Czy to koniec rockowej sagi, czy dopiero początek kolejnych dramatów?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Polscy strażacy wrócili do kraju po miesiącu walki z pożarami w Hiszpanii. Ostatnia grupa wylądowała na lotnisku w Balicach. W sumie 105 strażaków wspierało hiszpańskie służby w ekstremalnych warunkach. Misja była częścią europejskiego programu prepozycjonowania, który zakłada pomoc w sytuacjach kryzysowych. Dzięki.
1: Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody. Prace żniwne uznanego z telewizji rolnika Andrzeja Splutycz dobiegły końca. Niestety, tegoroczne plony pszenicy były rozczarowujące z powodu ulewnych deszczy i chwastów. Andrzej pokłada teraz nadzieję w kukurydzy, która ma zrekompensować straty. Po zakończeniu koszenia planuje belowanie słomy i drugi pokos siana. W najbliższy weekend w Białymstoku odbędzie się Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, takie jak Mata, Grupson czy BDOS 2115. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej, gdzie powstanie także miasteczko festiwalowe z regionalnymi atrakcjami. To wyjątkowe zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jest podejrzany o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli. Piesiewicz zaprzecza zarzutom, a jego obrońca planuje złożyć zażalenie na decyzję sądu. Tymczasem Piesiewicz przebywa w areszcie w Katowicach, gdzie warunki są dalekie od luksusowego życia, do którego był przyzwyczajony. Senator Marek Borowski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką odniósł się do afery związanej z upadłą giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Wskazał na powiązania polityków z firmą, którzy mieli otrzymywać korzyści finansowe w zamian za działania w Sejmie. Premier Donald Tusk określił aferę jako śmiertelnie poważną, a były premier Mateusz Morawiecki podkreślił potrzebę jej pełnego wyjaśnienia. W tle pojawiają się także kontrowersje wokół prezydenta Karola Nawrockiego i jego 3-krotnego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut.
0: Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele Świętego Krzyża, miejscu symbolicznym dla zmarłej, które odbiła w 1944 roku. Po mszy urna z prochami została złożona na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Wieczorem mieszkańcy Warszawy będą mogli oddać hołd przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich.
1: Donald Tusk nagrał wyjątkowe przesłanie z Góry Gradowej w Gdańsku, skąd widać Westerplatte. W swoim wystąpieniu premier nawiązał do dramatycznej historii miasta, wojny i narodzin Solidarności. Podkreślił, że każdy ma w życiu swoje Westerplatte, które musi pokonać. Na zakończenie zaapelował, by nigdy się nie poddawać, tak jak Polska.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rosja, mimo problemów gospodarczych, nadal ma środki na kontynuowanie wojny. Tymczasem Ukraina boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi, które mogą utrudnić jej działania wojenne. Kijów potrzebuje dodatkowego wsparcia z Zachodu, aby utrzymać obecny poziom operacji i planować ataki na terytorium Rosji. Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę mają na celu zniechęcenie Zachodu do dalszego finansowania Ukrainy. Radosław Sikorski ostrzega Europę przed zbyt szybkim szukaniem porozumienia z Rosją. Szef polskiej dyplomacji uważa, że Kreml celowo testuje granice Zachodu, wykorzystując drony, cyberataki i działania sabotażowe. Sikorski apeluje, by Europa zaakceptowała większe ryzyko, aby uniknąć poważniejszych zagrożeń w przyszłości. Podkreśla, że bezpieczeństwo europejskich społeczeństw powinno być priorytetem, a nie obawy o wewnętrzne konsekwencje w Rosji. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwraca uwagę na problemy w relacjach między nauczycielami a rodzicami. Podkreśla, że roszczeniowe postawy i skargi na nauczycieli utrudniają pracę szkół. Broniarz wskazuje, że nauczyciele są obciążeni dodatkowymi obowiązkami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów rodzinnych. Zaznacza też, że potrzebne są jasne zasady kontaktu z pedagogami, by uniknąć sytuacji, w których oczekuje się od nich dostępności przez całą dobę.
0: Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia początki działalności inicjatywy politycznej Rozwój Plus, kierowanej przez Mateusza Morawieckiego. Nowa formacja od momentu powstania w kwietniu notuje poparcie na poziomie kilku procent, co daje jej szansę na wejście do Sejmu. Mimo to 32% respondentów ocenia start inicjatywy negatywnie, a prawie 24% nie ma zdania na ten temat. To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Wyszkowski, działacz opozycji antykomunistycznej, został uhonorowany honorowany Orderem Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie państwowe wręczył mu prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 46. rocznicy porozumień sierpniowych w Gdańsku. Wyszkowski został doceniony za swoje zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce. Jego działalność opozycyjna rozpoczęła się jeszcze w czasach PRL, kiedy współtworzył Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych. Wisła Kraków pokonała Wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla Wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żeliko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie 2 bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią. Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Portugalię 3-0. To już 6. zwycięstwo z rzędu dla biało-czerwonych. Liderka drużyny, Magdalena Stysiak, zdobyła 22 punkty. Już 3 września Polki zmierzą się z Holandią o awans do strefy medalowej turnieju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska drużyna żużlowa zajęła 3. miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów.
2: Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie US Open 2026, przegrywając z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Polka, rozstawiona z numerem 20, przyznała, że nie przyjechała do Nowego Jorku z wielkimi nadziejami. Chwalińska zmagała się z formą na kortach twardych, co potwierdziło się w tym turnieju. Mimo trudności wyraziła nadzieję na poprawę w kolejnych występach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, ale Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny.
2: Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Hubert postanawia sprawdzić przeszłość Lucyny, co prowadzi do szokujących odkryć. Jego podejrzenia wobec szczerości seniorki wobec rodziny tylko się potwierdzają. Lucyna, chcąc odzyskać zaufanie Huberta, podejmuje zaskakujące kroki. W międzyczasie Maciej Wilk nadal knuje, by pozbyć się pyrków z domu. Lucyna, pod jego wpływem, próbuje namówić Agatę i Ignacego na sprzedaż mieszkania i wyjazd do Tajlandii. Czy te działania pomogą jej odzyskać zaufanie Huberta, czy tylko pogłębią konflikt w rodzinie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: Barwy Szczęścia powracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zainauguruje nową serię, Ewa i Elżbieta znajdą się w centrum rodzinnego konfliktu. Po sekretnym ślubie z Włochem Romeo, Ewa oskarży babcię o utrudnianie jej życia jako młodej żony. Elżbieta, która od lat zastępuje Ewie matkę, nie pozostanie dłużna i spróbuje przemówić wnuczce do rozumu. Rozłąka z ukochanym i brak zgody na wspólne mieszkanie tylko zaostrzą sytuację. Ewa, przekonana o złej woli babci, nie cofnie się przed złośliwościami. Czy młoda para znajdzie sposób na pogodzenie się z bliskimi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek. Dziedzictwo to serial pełen emocji i dramatycznych zwrotów akcji. W nadchodzącym 1021 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1, Poyraz podejmuje odważną decyzję o współpracy z policją. Jego celem jest rozbicie gangu organizującego nielegalne walki. To ryzykowny krok, który może kosztować go wiele, jeśli gangsterzy odkryją jego podwójną grę. Wcześniej, w odcinku 1019, Sedat zmusił Poyraza do powrotu na ring, szantażując go i narażając jego rodzinę. Poyraz, mimo obietnicy złożonej żonie Nanie, ukrywał przed nią prawdę o swoim powrocie do walk. Teraz, stojąc między gangsterami a rodziną, musi podjąć decyzje, które mogą zmienić jego życie na zawsze. Serial Dziedzictwo dostępny jest także online na platformie TVP VOD.
1: W 4268 odcinku serialu Na Wspólnej, wyemitowanym 31 sierpnia, widzowie pożegnali Marię, graną przez Bożenę Dykiel. To emocjonalne wydarzenie było zarazem hołdem dla zmarłej w lutym aktorki, która przez lata była filarem serialu. Ceremonia pogrzebowa Marii dostarczyła ekipie i widzom wielu wzruszeń. Twórcy zdecydowali, że po odejściu Dykiel również jej postać musi zakończyć swoją historię. Sceny pogrzebu, kręcone wiosną, oddały głębokie emocje i szacunek dla aktorki. Serialowy Włodek, grany przez Mieczysława Hryniewicza, podkreślił, że pożegnał swoją ekranową partnerkę po raz drugi. Cała obsada i realizatorzy zadbali, by Maria otrzymała godne pożegnanie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4274 odcinku serialu Na Wspólnej Basia podejmie desperacką próbę ucieczki z piwnicy, w której jest uwięziona. Gdy usłyszy kroki swojego oprawcy, postanowi udawać nieprzytomną, by zaskoczyć napastnika. W trakcie dramatycznej szamotaniny zedrze z niego kominiarkę i z przerażeniem rozpozna jego twarz. Tymczasem Smolny, jej mąż, nie traci nadziei na szybkie odnalezienie żony. Policja zatrzyma Jana Rybę, podejrzewanego o uprowadzenie Basi, ale ten zaprzecza wszelkim oskarżeniom. Premiera tego emocjonującego odcinka już w środę, 9 września o 20.15 na TVN. Odcinek będzie dostępny także na platformie Player. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 193 odcinek. Konflikt w rezydencji osiąga punkt kulminacyjny, gdy Bejza traci panowanie nad sobą, a sytuacja wymyka się spod kontroli, wciągając w to policję. Cichan staje przed trudnymi decyzjami, które mogą wpłynąć na jego najbliższy. W tle rozwija się relacja Engina i Sili, którzy coraz bardziej się do siebie zbliżają. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany 9 września o 17.20 na TVP2. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych tajemnicach, która przyciąga rzesze widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi, Kan Tarakczy i Betigul Ceylan.
1: I serial Esor to nowa produkcja Prime Video i TVP, która ma być polską odpowiedzią na międzynarodowy hit The Pit. Premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. Serial przeniesie widzów do świata, gdzie każda sekunda ma znaczenie, a lekarze muszą działać szybciej, niż pozwalają im emocje. Główne role zagrają Sonia Mietielica i Sebastian Della, a za reżyserię odpowiadają Sara Bustamante-Drozdek i Sylwia Rosak. Historia skupi się na losach Piotra Hajduka i Kasi Zawadzkiej, których losy ponownie się splatają w szpitalnym chaosie. Esor będzie dostępny na Prime Video oraz w TVP2 i TVP VOD. Twórcy obiecują połączenie dramatu, thrillera i historii obyczajowej, co zapowiada emocjonujące seanse. serial Splątane losy wkracza w emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. Jasemin zmierzy się z trudnościami w szpitalu, gdy Meltem spróbuje ją poniżyć, ale Burak stanie w jej obronie. Lekarz nie tylko sprzeciwi się Meltem, ale także zacznie pytać Jasemin o ich relacje. Tymczasem Kerem, pod wpływem Meltem, zacznie wierzyć, że Jasemin jest nim zainteresowana, ale Cem ostrzeże go przed manipulacjami. Munewer podejmie ważną decyzję o odnalezieniu Pakizę, co może przynieść przełomowe wydarzenia. Serial pełen jest napięcia i emocji, a jego bohaterowie nieustannie zaskakują widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jest podejrzany o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli. Piesiewicz zaprzecza zarzutom, a jego obrońca planuje złożyć zażalenie na decyzję sądu. Tymczasem Piesiewicz przebywa w areszcie w Katowicach, gdzie warunki są dalekie od luksusowego życia, do którego był przyzwyczajony. Detektyw Krzysztof Rutkowski wykluczył obecność byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Po rozmowach z lokalnymi służbami i mieszkańcami Rutkowski stwierdził, że poszukiwany polityk nigdy tam nie przebywał. Dzięki nagrodzie za informacje o Romanowskim biuro detektywa zdobyło nowe tropy wskazujące na jego możliwy pobyt w innym kraju europejskim. Szczegóły mają zostać ujawnione po ich potwierdzeniu.
2: Na Krecie doszło do tragicznego wypadku. 11-letnia Polka utonęła w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Greckie służby zatrzymały 5 osób, w tym rodziców dziewczynki i pracowników hotelu, ale wszyscy zostali już zwolnieni po przesłuchaniu. Śledztwo trwa, a jego celem jest ustalenie dokładnych okoliczności tej tragedii. Grecja i Izrael podpisały historyczną umowę obronną o wartości około 3 miliardów euro, która przewiduje stworzenie zaawansowanego systemu obrony powietrznej Tarcza Achillesa. To największy kontrakt zbrojeniowy w historii relacji obu państw. Umowa zakłada dostarczenie Grecji nowoczesnych izraelskich technologii, zdolnych do zwalczania zagrożeń, takich jak pociski balistyczne i drony. Realizacja projektu potrwa około 35 miesięcy, po których system osiągnie pełną zdolność operacyjną.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A2 w powiecie żyrardowskim doszło do zderzenia 5 pojazdów, w wyniku którego jedna osoba trafiła do szpitala. Podczas obsługi zdarzenia policjanci zatrzymali 32-letniego kierowcę Fiata, który jechał pod prąd. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a policja rozpoczęła procedurę jego wydalenia z Polski. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów drogowych. Na jeziorze Wigry w miniony weekend doszło do wywrócenia 3 żaglówek z powodu silnego wiatru. Dzięki szybkiej interwencji policji i ratowników suwalskiego WOPR wszyscy żeglarze zostali bezpiecznie wyciągnięci z wody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a akcje ratunkowe przebiegły sprawnie. Służby podkreślają, że wakacje to czas wzmożonej pracy dla wodnych patroli.
0: Coraz więcej osób odkrywa, że resztki warzyw z kuchni mogą być cennym składnikiem do przygotowania domowego bulionu. Końcówki marchewki, pietruszki czy selera zamiast lądować w koszu mogą wzbogacić smak naszych potraw. Wystarczy je zebrać w pojemniku i przechowywać w lodówce lub zamrozić. To prosty sposób na ograniczenie marnowania żywności i lepsze wykorzystanie zakupionych produktów. Policja z Nowego Dworu Gdańskiego zatrzymała 21-letniego mieszkańca Elbląga, podejrzanego o oszustwa przy wynajmie lokali wypoczynkowych. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, a sprawa ma charakter rozwojowy. Oszukani turyści wpłacali pieniądze za fikcyjne rezerwacje w Krynicy Morskiej, po czym kontakt z wynajmującym się urywał. Policja przypomina o ostrożności przy rezerwacjach wakacyjnych, zwłaszcza gdy oferta wydaje się zbyt atrakcyjna.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W powiecie średzkim 87-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa. W nocy z 28 na 29 sierpnia przekazała nieznajomemu około 120 tysięcy złotych, wierząc, że jej syn spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy. Policja prowadzi dochodzenie i apeluje o ostrożność, przypominając, że żadna służba nie ma prawa żądać pieniędzy od obywateli. W Legnicy zatrzymano 4 osoby podejrzane o serię podpaleń samochodów, które miały miejsce na jednej z ulic miasta. W wyniku pożarów zniszczone zostały 3 auta, a także uszkodzona elewacja pobliskiego budynku. Straty oszacowano na ponad 300 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Grozi im kara do 10 lat więzienia. W Tychach, przy Alei Piłsudskiego, doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. Ogień pojawił się na 8. piętrze, jednak strażacy szybko go ugasili, a nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 74-letniego lokatora, podejrzanego o wzniecenie ognia i groźby wobec sąsiadów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
0: Przypalona patelnia to problem, z którym często się zmagamy. Zwykłe detergenty mogą nie wystarczyć, ale jest na to domowy sposób. Mieszanka sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego skutecznie usuwa spaleniznę. Wystarczy nałożyć pastę na zabrudzenia, odczekać godzinę i opłukać.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesień to czas, kiedy wiele orchidei zaczyna kwitnąć. Aby cieszyć się pięknymi kwiatami w październiku, warto już we wrześniu zadbać o odpowiednie warunki. Kluczowe są właściwa temperatura i dostęp do rozproszonego światła. Można też zastosować domową odżywkę z łusek cebuli, która wspiera rozwój roślin. Od 1 września w wielu polskich gminach rozpoczęły się kontrole przydomowych kompostowników. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy prawidłowo zagospodarowują odpady bio, co ma wpływ na zniżki za wywóz śmieci. W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciele mogą stracić prawo do ulg. Kontrole potrwają do listopada i obejmą między innymi gminy Szczecinek i Krosno.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Tak samo dla Szczecina termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny, znowu zaskakuje. Film biograficzny o jej życiu, który miał być hitem, utknął w martwym punkcie. Powód? Oczywiście, pieniądze. Produkcja szuka inwestorów, a Maryla w międzyczasie pracuje nad nową płytą. Cóż, może to znak, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto.
3: Afera castingowa wokół kontynuacji Nigdy w życiu nie cichnie. Joanna Jabłczyńska, znana z roli córki głównej bohaterki, nie pojawi się w nowej odsłonie, co wywołało burzę wśród fanów. Aktorka, zamiast na planie, relaksuje się nad jeziorem, a internauci wspierają ją w komentarzach. Cóż, kto by pomyślał, że po 20 latach niektórzy aktorzy będą musieli zadowolić się tylko wspomnieniami i spokojem na wodzie.
2: Katarzyna Glinka, znana aktorka, która od lat błyszczy w świecie show biznesu, postanowiła nie narzucać swoim synom kariery aktorskiej. Choć jeden z jej chłopców już teraz z zainteresowaniem spogląda na świat fleszy, Glinka podkreśla, że najważniejsze jest, by dzieci robiły to, co naprawdę kochają. Aktorka doskonale wie, jak stresujący i nieprzewidywalny może być zawód aktora. Dlatego chce, by jej synowie sami wybrali swoją drogę. A jeśli zdecydują się na aktorstwo, zawsze mogą liczyć na wsparcie mamy. Katarzyna Skrzynecka, niczym prawdziwa królowa Instagrama, zakończyła swoje greckie wakacje, dzieląc się z fanami zdjęciami z Krety. Aktorka, której ciało ma 55 lat, a umysł na szczęście również, jak sama przyznała, pożegnała lato w swoim stylu. Internauci nie tylko zachwycają się jej relacjami, ale również urodą jej córki, Aliki, która zdaje się dziedziczyć po mamie nie tylko urodę, ale i promienny uśmiech. Cóż, wygląda na to, że Skrzynecka ma talent nie tylko do aktorstwa, ale i do podbijania serc w sieci.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że mycie kurczaka może być tak kontrowersyjne? Magda Gessler, nasza kulinarna guru, ostrzega przed tym nawykiem, twierdząc, że rozpryskiwana woda roznosi bakterie po całej kuchni. Zamiast tego lepiej zaufać dostawcom i pozwolić, by ogień zrobił swoje. Może czas przemyśleć, co naprawdę ląduje na naszych talerzach. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem, a ich powrót wywołał prawdziwy sztorm w mediach. Byli małżonkowie nie przewidzieli, że ich wspólny projekt muzyczny Będzie Było stanie się aż tak gorącym tematem. Ich twarze pojawiają się teraz dosłownie wszędzie, jakby wyskakiwali z każdej lodówki. Czy to jednorazowa przygoda, czy początek nowej ery w ich karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Duet przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i marek, które już węszą interes.
3: Kiedy życie daje ci cytryny, załóż sukienkę zemsty. Księżna Diana wiedziała, jak zrobić wrażenie, gdy w 1994 roku pojawiła się w czarnej mini, pokazując światu, że zdrada to nie koniec świata. Rihanna, Reese Witherspoon czy Bella Hadid poszły w jej ślady, udowadniając, że moda to najlepsza broń w walce z byłymi. Nawet Cher, nie otrzymawszy nominacji do Oscara, postanowiła zagrać na nosie Akademii swoim niezapomnianym strojem. Cóż, czasem najlepszą zemstą jest po prostu wyglądać oszałamiająco. Paulina Sykut-Jerzyna, niczym prawdziwa bogini, spędziła wakacje na greckiej wyspie Kos, gdzie prażyła się w słońcu i prezentowała swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda Polsatu, razem z mężem, świętowała 15. rocznicę ślubu, a zdjęcia z ich wypadu pokazują, że bawili się jak nigdy. Teraz, po wakacyjnym szaleństwie, czas wrócić do rzeczywistości. Wrzesień już puka do drzwi, a z nim nowe wyzwania zawodowe i szkolne. Cóż, nie każdy może być wiecznie na wakacjach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polska Telewizja i Prime Video postanowiły stworzyć coś, co ma być naszą odpowiedzią na zagraniczny hit The Pitt. Nowy serial SOR ma pokazać, jak to jest być medykiem pod presją czasu, gdzie emocje nie kończą się z końcem dyżuru. W rolach głównych zobaczymy Sonię Mietielicę i Sebastiana Dele, a za kamerą staną reżyserki znane z kontrowersyjnych produkcji. Czy SOR obroni się przed porównaniami do The Pitt? Czas pokaże, a premiera już tej jesieni. Wielki spór fanów Van Halen trwa. Czy lepsza była era z Davidem Lee Rothem, czy może z samym Hagarem? Legendarny basista Billy Sheehan, który współpracował z Rothem, stawia na Davida, bo to właśnie jego brzmienie zna od początku. Tymczasem Alex Van Halen szykuje niespodziankę. Album z niepublikowanymi utworami nagranymi z bratem Eddiem. Steve Lukather z Toto twierdzi, że to nie są żadne odrzuty, a prawdziwe perełki, które w końcu ujrzą światło dzienne. Ciekawe, co na to fani.
3: Fińska formacja Nightwish świętuje swoje 3 dekady na scenie, zapowiadając wydanie koncertowego boksu The Greatest 30 Years on Earth. To prawdziwa gratka dla fanów, którzy od 2023 roku nie mieli okazji zobaczyć zespołu na żywo. Tuomas Holopainen, lider grupy, zdradził, że ma już 6 nowych utworów i planuje powrót do studia w 2027 roku. Koncerty? Może za 2 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro mamy czekać na kolejną płytę?
2: Zespół Jam, legenda polskiego rocka, zaskakuje fanów nowym rozdziałem. Sebastian Riedel, syn legendarnego Ryszarda, dołączył jako wokalista, podczas gdy Benno Otręba, kluczowy basista, postanowił przenieść swoją aktywność na Facebooka. Tak, dobrze słyszycie. Zamiast na scenie, Benno dzieli się teraz wspomnieniami i zdjęciami online. Fani nie kryją emocji, zasypując go życzeniami zdrowia i powrotu na scenę. Czyżby nowa era rocka przeniosła się do świata wirtualnego?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, na Mokotowie, działa innowacyjna szkoła bez tradycyjnych korytarzy, oparta na szwajcarskim modelu edukacyjnym. Budynek na Służewcu, przy ulicy Konstruktorskiej, oferuje przestrzenie integracyjne i elastyczne wnętrza, które można łatwo modyfikować. To część większej transformacji tej części miasta, znanej wcześniej jako Mordor, w nowoczesną dzielnicę mieszkalną. W szkole uczy się obecnie około 450 dzieci.
2: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali ofiarę, zadając jej poważne obrażenia, w tym złamane żebra. Jeden z napastników, Jakub K., został tymczasowo aresztowany, a u niego znaleziono znaczne ilości narkotyków. Marcin Z. i Adrian A. mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w skuter z dwojgiem nastolatków. 14-letni Sebastian zginął na miejscu, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe, który nie jest wyposażony w szlabany ani sygnalizację świetlną. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego niedawno odeszła. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a dzieci ofiary znalazły schronienie u dziadków. W związku z tragedią ogłoszono 3-dniową żałobę.
1: W Stromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz.
2: Od dziś w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje zakaz używania smartfonów na lekcjach i przerwach. Celem jest poprawa koncentracji uczniów i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Szkoły mogą same decydować, jak przechowywać telefony, a ministerstwo nie narzuca jednolitych rozwiązań. Władze Radomia deklarują wsparcie finansowe dla szkół, które będą potrzebowały dostosować się do nowych przepisów. W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka uderzyła w pojazd techniczny, przy którym pracowali ludzie. W wyniku zdarzenia zginęło 5 osób. Ruch w kierunku Gliwic jest zablokowany, a służby organizują objazdy. Na miejscu pracują ratownicy i policja, badając przyczyny wypadku.
1: Ostatni dzień sierpnia w Mrzeżynie przynosi idealne warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 18 stopni Celsjusza. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a morze jest czyste i pozbawione sinic. To doskonała okazja, by zakończyć sezon letni w pełnym słońcu i spokoju.
2: Dziś 1 września, a to oznacza powrót uczniów do szkolnych ławek po wakacyjnej przerwie. Jak co roku, internet zalały memy, które w humorystyczny sposób oddają emocje związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Uczniowie z jednej strony wspominają wakacje, z drugiej zmagają się z porannym wstawaniem i ciężkimi plecakami. Memy stały się częścią szkolnej tradycji, pomagając oswoić stres i przypominając, że szkoła to także miejsce spotkań i zabawy. W Augustowie policjanci odkryli nietypowy sposób przemytu papierosów. Balon meteorologiczny z 7500 paczkami, bez polskich banderoli, spadł na terenie powiatu. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali odebrać ładunek, zostali zatrzymani. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 250 tysięcy złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by ocenić tamtejszą ofertę gastronomiczną. Niestety jego wizyta w karczmie u lwa zakończyła się ostrą krytyką. YouTuber był zmuszony wypluć jedzenie, a dania uznał za nieświeże i nieapetyczne. Lokal nie otrzymał prestiżowej naklejki Muala, a jego średnia ocena w Google to zaledwie 1,3 gwiazdki. Na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu doszło do bójki między kierowcami czekającymi na tankowanie. Konflikt rozpoczął się od kłótni o kolejkę, a sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników użył pałki teleskopowej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci i zdobywa ogromną popularność. Całe zdarzenie pokazuje, jak szybko błahy spór może przerodzić się w poważną awanturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zielonym pesto marki Łowicz, które może zawierać toksynę botulinową. Produkt ten jest wycofywany z rynku z powodu ryzyka zatrucia. Producent, firma MW Food, podjął już działania, by usunąć zagrożenie. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie mają w domu partii z numerem L605192FE1 i datą przydatności do sierpnia 2027 roku. Spożycie tego pesto może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym botulizmu. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak podwójne widzenie czy osłabienie mięśni, zaleca się natychmiastowy kontakt z lekarzem.
2: Koniec programu CPN, który obniżał VAT na paliwa, stał się faktem. Minister finansów Andrzej Domański wskazuje na weto prezydenta Karola Nawrockiego jako główną przyczynę tej decyzji. Prezydent zablokował ustawę o 60% podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, co miało finansować program. Minister Domański twierdzi, że prezydent stanął po stronie wielkich firm, a nie obywateli. Mimo tych sporów, Polska odnotowała wzrost PKB o niecałe 4% w drugim kwartale.
1: Zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób, w tym taksówkarzy, wynosi obecnie ponad 59 milionów złotych. Choć liczba dłużników w tej branży spadła o 4%, średnie zadłużenie wzrosło do 22 tysięcy 700 zł. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze, które łącznie zalegają na kwotę ponad 33 miliony złotych. Najwięcej zadłużonych firm znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie długi sięgają niecałych 17 milionów złotych. Wierzycielami przewoźników są głównie firmy zarządzające wierzytelnościami oraz leasingowe. Cenzin, spółka z bogatą historią sięgającą 1926 roku, obchodzi swoje stulecie w nowej roli biznesowej. Już nie jako centralny kanał eksportowy, ale jako wsparcie dla grupy PGZ w handlu zagranicznym. Cenzin dostarcza sprzęt wojskowy i cywilny, a także rozwija eksport, który w 2025 roku osiągnął 20%. Firma planuje zwiększyć ten udział do 50% w najbliższych latach. Wyzwania to dostępność towarów i ich prezentacja na rynkach zagranicznych, gdzie zainteresowanie polskim przemysłem obronnym rośnie. Cenzin przekształcił się w nowoczesną spółkę, aktywnie poszukującą nowych możliwości.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Norwegii 21 śmigłowców UH-60M Black Hawk. Transakcja, warta maksymalnie 2,3 miliarda dolarów, obejmuje także uzbrojenie i specjalistyczne wyposażenie. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu USA. Norwegia zrezygnowała z droższych maszyn na rzecz większej liczby standardowych Black Hawków, co ma wzmocnić mobilność i interoperacyjność jej sił zbrojnych. Nowe śmigłowce zastąpią dotychczasowe Bell 412 i będą wspierać rozwój brygady Finnmark na północy kraju. Prototyp bezzałogowego systemu obrony powietrznej Cobra 600 wykonał swój pierwszy lot. Niemiecka firma Polaris Raumflugzeuge ogłosiła sukces próby, podczas której dron pokonał 20 km. Cobra 600 ma stać się tanim, wielorazowym nosicielem pocisków powietrze-powietrze Iris-T dla europejskiej obrony powietrznej. Maszyna została zaprezentowana podczas tegorocznych targów lotniczych ILA Berlin. Dron jest częścią wspólnego programu Polaris i Deal Defense, który ma zwiększyć zasięg obrony powietrznej. W kolejnych miesiącach planowane są dalsze próby tego innowacyjnego systemu.
2: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku.
1: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o znacznym zwiększeniu produkcji pocisków obronnych Patriot, PAC-3 MSE i THAAD. Produkcja PAC-3 MSE zostanie potrojona, a THAAD wzrośnie czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące globalne zagrożenia i potrzebę zabezpieczenia zapasów Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Umowy z General Dynamics i Lockheed Martin mają zapewnić stabilne dostawy i rozwój produkcji przez najbliższe 7 lat. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą mogły szybciej odbudowywać zapasy i utrzymywać większą gotowość obronną. Decyzja decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja, choć wirtualna, ma realny wpływ na środowisko i ludzi. Centra danych, na których opiera się AI, zużyły w 2025 roku 448 terawatogodzin energii i 4,5 biliona litrów wody. Do 2030 roku te liczby mogą się podwoić. Rozwój AI opiera się także na pracy tzw. ghost workers z globalnego południa, którzy często zarabiają zaledwie od 1 do 2 dolarów za godzinę. Pracownicy ci są narażeni na traumę psychiczną, moderując drastyczne treści. To wszystko pokazuje, że rozwój AI wiąże się z dużymi kosztami ekologicznymi i społecznymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo czekają spore zmiany. Od września TVP 1 ogranicza liczbę premierowych odcinków, usuwając produkcję z weekendowej ramówki. Dotychczasowe emisje w soboty i niedzielę o 16 zastąpi polski serial Zaraz Wracam. Od poniedziałku do piątku Dziedzictwo będzie można oglądać o 16, ale liczba odcinków zmniejszy się z 7 do 5 tygodniowo. Dla niecierpliwych pozostaje opcja wcześniejszego obejrzenia odcinków na platformie VOD, choć wiąże się to z opłatą. W sobotę 5 września wyjątkowo o 15.55 TVP jeden pokaże mecz legend Polska-Anglia. Od niedzieli 6 września Zaraz Wracam zagości na stałe w weekendowej ramówce. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Burak staje w obronie Jasemin, odpierając złośliwe ataki Meltem. Lekarz nie tylko broni pielęgniarki, ale także zadaje jej kluczowe pytanie o naturę ich relacji. Tymczasem Kerem daje się zwieść intrygom Meltem, wierząc, że Jasemin darzy go uczuciem. Sem szybko sprowadza go na ziemię, ostrzegając przed manipulacjami lekarki. Z kolei Munewer, zmęczona niepewnością, postanawia rozwikłać tajemnicę z przeszłości, szukając Pakizę i Jasemin. Serial można również obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziś na TVP VOD dostępny jest odcinek 1937 M jak miłość, otwierający nowy sezon serialu. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć prapremierę jeszcze przed telewizyjną emisją, która odbędzie się 7 września. Widzowie mogą już teraz śledzić dalsze losy bohaterów, w tym emocjonujące zmagania Artura Rogowskiego, który próbuje zakończyć romans z Joanną i uratować swoje małżeństwo z Marią. Odcinek pełen jest napięcia, gdyż Artur wyznaje Joannie, że zawsze będzie ją kochał. Dla fanów, którzy nie mogą się doczekać, TVP VOD oferuje wcześniejszy dostęp do nowych odcinków, choć wymaga to subskrypcji. To początek sezonu pełnego trudnych wyborów i emocjonujących zwrotów akcji. W 4278 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w środę, 16 września o godzinie 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Greg nie będzie mógł znieść myśli, że jego żona Ewelina chce wrócić do pracy i stać się niezależna finansowo. Mimo wsparcia córki Jagody i przyjaciółki Weroniki, Ewelina stanie w obliczu brutalnej reakcji męża. Greg w przypływie furii posunie się do przemocy fizycznej, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w ich domu. Jagoda, będąc świadkiem tych wydarzeń, będzie próbowała przekonać matkę do podjęcia pracy, aby uniknąć dalszych cierpień. Jednak Greg nie zamierza odpuścić i znów podniesie rękę na Ewelinę. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno poruszy widzów. Na Wspólnej w odcinku 4274 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Basia, uwięziona w piwnicy, podejmuje desperacką próbę ucieczki, a jej odkrycie może wstrząsnąć widzami. Smolny liczy na przełom w śledztwie, gdy policja zatrzymuje Jana Rybę, choć ten zaprzecza swojemu udziałowi w porwaniu. Napięcie rośnie również wokół Bożydara, którego interesy budzą niepokój bliskich. Tymczasem Danuta zaczytuje się w erotycznej powieści, a Teresa skrycie pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20.15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 4250 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 września o godzinie 18 na Polsacie, Nicola postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Bezpośrednio zapyta Filipa, kiedy wreszcie się z nią umówi. Choć Filip początkowo jest speszony, ostatecznie zgadza się na randkę. Jednak ich spotkanie szybko wymyka się spod kontroli i zamienia w spontaniczny wypad we czwórkę. To nieoczekiwane wydarzenie pozwala Filipowi zobaczyć Nicolę w zupełnie nowym świetle. Jej przebojowość i pewność siebie zaczynają go fascynować. Czy wspólna przygoda okaże się przełomem w ich relacji?
1: W 3402 odcinku serialu Barwy Szczęścia, który wraca po wakacyjnej przerwie, Hubert zacznie podejrzewać Lucynę o nieczyste intencje. Jego wątpliwości wzrosną po serii tajemniczych awarii w domu, które pojawiły się wraz z jej przybyciem. Zwierzchowska, zamiast cieszyć się z naprawy pieca, zażąda luksusowego pobytu w hotelu, co jeszcze bardziej zaniepokoi Huberta. Tymczasem Wilk będzie wywierał presję na matkę, by działała na szkodę rodziny Pyrków. W 3406 odcinku Hubert postanowi prześwietlić przeszłość Lucyny, co potwierdzi jego najgorsze obawy. Odkrycia te mogą na zawsze zmienić relacje w rodzinie.
2: Prawo Bestii to nowy polski serial, który zadebiutuje na Netflixie 18 listopada. Reżyserem jest Kasper Bajon, znany z takich produkcji jak Heweliusz i Roist. W rolach głównych zobaczymy Agnieszkę Grochowską i Agnieszkę Żulewską. Serial opowiada o zbrodniach Mariusza Trynkiewicza, ale w nietypowy sposób, bo to nie on jest głównym bohaterem. Historia skupia się na major Annie Bersz i psychiatrze Agnieszce Grabskiej, które muszą zmierzyć się z trudnymi wyborami. Akcja rozgrywa się w dwóch okresach. W 1988 roku, gdy dochodzi do brutalnych morderstw, oraz w 2014 roku, gdy Trynkiewicz wychodzi na wolność. Serial obiecuje emocjonującą opowieść o dylematach moralnych i prawnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Daria Gosek-Popiołek została oficjalnie kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa. W swoim programie podkreśla potrzebę rozwiązania problemów takich jak deficyt budżetowy, wysokie ceny mieszkań i nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego. Kandydatura Gosek-Popiołek zyskała poparcie Włodzimierza Czarzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy. Już jutro odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, w której weźmie udział 6 osób, w tym Gosek-Popiołek.
2: Dziś oficjalnie zakończył się program Ceny Paliw Niżej. Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnił, że decyzja ta wynika z ograniczeń budżetowych, gdyż program kosztował Skarb Państwa ponad 5 miliardów złotych. Podkreślił, że mechanizm ceny maksymalnej skutecznie chronił kierowców przed wzrostem cen paliw. Minister skrytykował również prezydenta za jego stanowisko wobec regulacji paliwowych, zarzucając mu uleganie wpływom koncernów. Na czeskiej stacji kolejowej Zadni Trzebań doszło do dramatycznego incydentu. Rodzina z trojgiem dzieci przebiegła przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, a jedno z dzieci upadło na torowisko. Na szczęście rodzicom udało się je podnieść w ostatniej chwili, unikając tragedii. Maszynista Jarosław Siśma, który nagrał zdarzenie, podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
0: Mołdawia i Rumunia odnotowały kolejne naruszenia przestrzeni powietrznej, związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W niedzielę nieznany obiekt wleciał nad Mołdawię z ukraińskiego obwodu odeskiego, a Rumunia ogłosiła alarm, wysyłając myśliwce F-16. To część narastającej serii incydentów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tym roku Rumunia odnotowała już 25 nieautoryzowanych wtargnięć dronów, co pokazuje rosnące napięcie w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Były szef agencji wywiadu, pułkownik Piotr Krawczyk, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, które przybiera formę działań hybrydowych. Choć pełnoskalowa inwazja na Polskę jest mało prawdopodobna, Kreml może testować spójność NATO poprzez prowokacje i sabotaż. Krawczyk podkreśla, że Polska powinna skupić się na zwiększeniu zdolności wywiadowczych i modernizacji obrony, aby skutecznie reagować na te zagrożenia. W kontekście edukacji sugeruje wprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa w szkołach.
0: Utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie bywa trudne, ale istnieje prosty sposób na ich wybielenie. Wystarczy przygotować kąpiel z ciepłej wody, soli i kwasku cytrynowego, w której skarpetki powinny spędzić jedną godzinę przed praniem. Dzięki temu odzyskają swoją śnieżno-białą barwę. Pamiętajmy, by prać je osobno, unikając kontaktu z kolorowymi tkaninami. Marka Tous prowadza nową kolekcję biżuterii Zodiaco, inspirowaną astrologią i znakami Zodiaku. Każdy z 12 wisiorków łączy symbol Zodiaku z dedykowanym kamieniem, takim jak szafir dla barana czy ametyst dla wodnika. Kolekcja Zodiaco to nie tylko biżuteria, ale także osobiste amulety, które można dopasować do własnej osobowości. Czyste okna bez smug to nie tylko kwestia dobrego płynu do szyb. Kluczowe są również odpowiednie akcesoria i warunki mycia. Używaj czystej ściereczki z mikrofibry i unikaj mycia w pełnym słońcu, aby uniknąć zacieków. Pamiętaj, że nadmiar detergentu może pozostawić nieestetyczne ślady.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Brak objętości włosów to problem wielu kobiet, ale istnieje prosty domowy sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej wymieszana z ulubioną odżywką, by włosy zyskały objętość i blask. Ten sprawdzony trik pozwala uzyskać efekt jak po wizycie u fryzjera, bez wychodzenia z domu.
0: Rozpoczęcie roku szkolnego 2026 przynosi rodzicom wyzwania związane z brakiem planu lekcji. Wiele szkół wciąż nie udostępniło rozkładu zajęć, co utrudnia organizację dodatkowych aktywności dla dzieci. Przyczyną opóźnień są skomplikowane procedury i brak odgórnych przepisów dotyczących terminów. Szkoły często publikują plany na ostatnią chwilę, co może prowadzić do zmian w pierwszych tygodniach września. Rozpoczęcie roku szkolnego to oficjalny i obowiązkowy dzień w kalendarzu oświatowym. Udział w uroczystym apelu jest traktowany jako pełnoprawny dzień nauki, a nieobecność może być odnotowana w e-dzienniku. Warto pamiętać, że brak usprawiedliwienia może wpłynąć na ocenę z zachowania. Mimo że w mediach krążą plotki o karach finansowych za nieobecność, są one nieprawdziwe.
2: Psychotesty obrazkowe zyskują na popularności w internecie. Wystarczy spojrzeć na ilustrację i wybrać jeden element, by odkryć swoje mocne strony. Wybór jednej z czterech słów może zdradzić, co jest naszą największą siłą. To szybki i intuicyjny sposób na poznanie ukrytych cech charakteru.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pod koniec lata w Polsce warto wybrać się na wrzosowiska, które zachwycają fioletowymi krajobrazami. Przemkowskie wrzosowiska, wrzosowiska kłomińskie czy okolice Mostówki to miejsca, gdzie można podziwiać te malowniki. malownicze widoki. Najlepszy czas na wizytę to koniec sierpnia i początek września, kiedy wrzosy są w pełni kwitnienia. Warto skorzystać z tej okazji, by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą oraz pięknem natury. Wrzosy mogą cieszyć oko dłużej niż jeden sezon, jeśli zadbamy o nie tuż po zakupie. Kluczowe jest odpowiednie podłoże, doniczka z odpływem i regularne podlewanie. Warto też chronić rośliny przed zimnem i przycinać je wiosną. Dzięki temu wrzosy będą piękną ozdobą przez wiele lat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kotońska, gwiazda TTV, zakończyła wakacje nad Bałtykiem, prezentując swoją nową, oszałamiającą sylwetkę. Dzięki zabiegom chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej, Kotońska nie tylko odmieniła swój wygląd, ale i zyskała nową pewność siebie. W emocjonalnym wpisie pożegnała lato, podkreślając, że to nie tylko sezon, ale stan duszy. Cóż, lato może i odchodzi, ale figura Agnieszki pozostaje na pierwszym planie. Edyta Herbuś, znana z tanecznych parkietów i telewizyjnych show, postanowiła przypomnieć światu, że kiedyś była małą Edytką z uroczym uśmiechem. W pierwszym dniu szkoły podzieliła się na Instagramie zdjęciem z dzieciństwa, które wywołało lawinę zachwytu. Pani są zgodni. Jej rozpromienione oczy i uśmiech pozostały niezmienne przez lata. A już w sobotę, 5 września, będzie można zobaczyć ją w nowej edycji Azja Express na TVN. Ciekawe, czy tam też pokaże swoje dziecięce oblicze. Śmierć Jana Frycza to prawdziwy cios dla polskiego świata artystycznego. Karolina Gruszka, wspominając ostatnie spotkanie z aktorem na planie Króla Maciusia, podkreśla jego niezwykłą zdolność do prowokowania do myślenia. Frycz, jak się okazuje, nie tylko zachwycał na scenie, ale i w życiu prywatnym potrafił zadawać niewygodne pytania, które zmuszały do refleksji. Dla Gruszki był nie tylko mistrzem, ale i bliskim człowiekiem, którego strata jest nie do opisania.
2: Michał Szpak znów na ustach wszystkich. Podczas magicznego zakończenia wakacji w Kielcach jego utwór Maj zdobył tytuł Przeboju Lata 2026, a sam artysta zgarnął 500 000 złotych. Kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej nie przestaje zaskakiwać, choć nie wszyscy są zachwyceni jego sukcesem. Internauci podzieleni, ale jedno jest pewne. Szpak wciąż potrafi rozgrzać emocje do czerwoności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Witold Płóciennik, znany operator filmowy, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż, a jego samochód wciąż stoi w centrum Lubniewic. Policja, ochotnicy, a nawet psy i helikoptery ruszyły na poszukiwania, jakby szukali zaginionego skarbu. Czyżby nowa produkcja Netflixa była aż tak wciągająca, że Płóciennik postanowił zniknąć z planu?
1: ZZ Top znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu. Frank Beard, legendarny perkusista, dołączył do niebiańskiej orkiestry, pozostawiając Billy'ego Gibbonsa jako ostatniego z oryginalnego składu. Gibbons, jak na prawdziwego rockmana przystało, nie zamierza się poddawać i obiecuje, że zespół będzie grał dalej, bo przecież przedstawienie musi trwać. Czy to jeszcze ZZ Top, czy już tylko hybryda? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, duch rocka wciąż żyje.
2: Wielki szok dla fanów piżamy porno i strachów na lachy. Rafał Piotrowiak, znany jako Kuzyn, postanowił opuścić zespoły, z którymi był związany od samego początku. W poniedziałkowy wieczór, ostatniego dnia wakacji, media społecznościowe obu formacji zalały się łzami fanów, którzy nie kryją smutku. Powód odejścia pozostaje tajemnicą, a przyszłość zespołów bez kluczowego perkusisty wydaje się niepewna. Cóż, czas pokaże, kto zasiądzie za bębnami w tych kultowych kapelach.
1: Gary Angry Anderson, charyzmatyczny wokalista Rose Tattoo, trafił do szpitala po nagłym zatrzymaniu akcji serca. Zespół przerwał trasę koncertową, a fani muszą obejść się smakiem, bo koncert w Krakowie nie dojdzie do skutku. Wokalista walczy o zdrowie, a jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności. Czyżby po 5 dekadach działalności Rose Tattoo miało zakończyć karierę w tak dramatyczny sposób? Czas pokaże, czy pożegnalne koncerty w Australii w ogóle się odbędą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W zespole Bad Wolves wrze jak w ulu. Po licznych zmianach w składzie i odwołaniu trasy z grupą Skillet, kapela znalazła się w centrum kontrowersji. Wydanie coveru Jolene tuż po śmierci Dolly Parton wywołało burzę, a gitarzysta AJ Rebolo odszedł, oskarżając wytwórnie o żerowanie na tragedii. Czy to koniec rockowej sagi, czy dopiero początek kolejnych dramatów?
2: Lionel Richie, legenda muzyki, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po koncercie w St. Louis trafił na intensywną terapię, ponieważ podobno odwodnił się tak, że nie mógł stać na scenie. Fani są w szoku, a organizatorzy koncertów na razie milczą. Czyżby All Night Long stało się zbyt dosłowne? Czekamy na dalsze wieści, a tymczasem trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Melissa Etheridge, dziewczyna z Kansas z głosem jak papier ścierny, nie tylko zdobyła platynowe płyty, ale i serca fanów. Mimo że rock'n'roll lat 80. nie był miejscem dla kobiet z gitarą, Etheridge wywalczyła sobie miejsce na scenie, nie prosząc o pozwolenie. Jej publiczny coming out w 1993 roku podczas balu inauguracyjnego Billa Clintona był jak grom z jasnego nieba, a album Yes, I Am stał się jej triumfem. Nawet walka z rakiem nie zatrzymała jej na drodze do sukcesu, a występ na Grammy w 2005 roku łysa po chemioterapii pokazał, że prawdziwa siła tkwi w autentyczności.
1: Blind Channel wraca na scenę i to w zupełnie nowym wydaniu. Fińska formacja, która podbiła serca na Eurowizji, zagra dwa koncerty w Polsce, ale bez wokalisty Joela Hocki. Nowy album Painstream zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, a fani już zacierają ręce na lutowe występy w Warszawie i Krakowie. Czy bez Hocki zespół nadal ma to coś? Przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Żyrardowie czworo dzieci było ofiarą przemocy domowej. Najmłodsze z nich miało zaledwie 8 miesięcy. Dramat trwał od października zeszłego roku do czerwca tego roku. Dzięki anonimowemu zgłoszeniu dzieci trafiły do pieczy zastępczej, a ich matka została aresztowana. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Wizz Air organizuje w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, w którym uczestnicy polecą na tajemniczy kierunek. 25 września z Warszawy wystartuje samolot z 25 zwycięzcami, a każdy z nich może zabrać osobę towarzyszącą. Cel podróży zostanie ujawniony dopiero po lądowaniu. Aby wziąć udział, trzeba do 6 września opublikować na Instagramie zdjęcie lub film z oznaczeniem Wizz Air i hashtagiem hashtag Let's Get Lost Poland. Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali swoją ofiarę, bijąc ją i kopiąc, co spowodowało złamanie żeber i liczne stłuczenia. Jakub K. trafił do aresztu, a Marcin Z. i Adrian A. zostali objęci policyjnym dozorem. Dodatkowo u Jakuba K. znaleziono ponad 10 kg klefedronu, co skutkowało dodatkowym zarzutem związanym z narkotykami.
2: W Polsce odnotowano tragiczny wzrost liczby utonięć. W tym sezonie życie w wodzie straciło aż 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce w województwie mazowieckim. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są brawura, alkohol i przecenianie swoich umiejętności pływackich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Skuter z dwojgiem nastolatków wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie uderzył w niego pociąg relacji Ostrołęka-Tłuszcz. 14-letni Sebastian zginął, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak zabezpieczeń na przejeździe, co mogło przyczynić się do tragedii. Hubert B., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie, przebywa w areszcie tymczasowym. W wyniku zdarzenia zginęło młode małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Rodzice, 26-latka, po raz pierwszy publicznie wyrazili współczucie dla poszkodowanych i modlą się za rodzinę ofiar. Prokuratura kontynuuje śledztwo, a biegły zbada szczegóły wypadku.
2: W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego odeszła kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna popełnił samobójstwo, używając tej samej broni. Policja potwierdziła, że w przeszłości stosował przemoc wobec żony, a sąd odrzucił wniosek o jego aresztowanie. Dzieci ofiary są pod opieką dziadków, a lokalna społeczność zapewnia im wsparcie.
1: Polscy strażacy wrócili do kraju po miesiącu walki z pożarami w Hiszpanii. Ostatnia grupa wylądowała na lotnisku w Balicach. W sumie 105 strażaków wspierało hiszpańskie służby w ekstremalnych warunkach. Misja była częścią europejskiego programu prepozycjonowania, który zakłada pomoc w sytuacjach kryzysowych. Dzięki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sromowcach Niżnych odbyło się pierwsze międzynarodowe święto Flisaka Pienińskiego, które przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Główną atrakcją były zawody flisackie o Grand Prix Złota Spryska, których zwyciężyli gospodarze z Sromowców Niżnych. Uczestnicy mogli także cieszyć się występami muzycznymi i regionalnymi smakołykami. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Ciężarówka najechała na pojazd przy pracownikach remontujących drogę, co spowodowało śmierć 4 osób. Kolejne 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Autostrada w kierunku Katowic jest zablokowana, a służby pracują na miejscu, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Kierowcy powinni unikać tego odcinka i wybierać alternatywne trasy.
2: Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody.
1: Dziś w Świnoujściu, mimo rozpoczęcia roku szkolnego, warunki na plaży są idealne do spacerów i kąpieli. Temperatura powietrza i wody wynosi 18 stopni, a brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków morza. Na plażach nie odnotowano obecności sinic, co potwierdzają analizy laboratoryjne. To doskonały moment na relaks nad Bałtykiem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na górskim szlaku w okolicach Świeradowa-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął, zjeżdżając rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna nie miał na głowie kasku. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasków podczas jazdy w górach.
1: Popularny youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by przetestować tamtejsze jedzenie. W karczmie u lwa spotkało go jednak rozczarowanie. Szczególnie krytycznie ocenił burgera, którego nie był w stanie przełknąć. Również hot dog i zapiekanka nie zdobyły jego uznania. Lokal nie otrzymał charakterystycznej naklejki Muala, a jego opinia na Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą też 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wisła Kraków pokonała wieczystą 2-0 w derbach Krakowa. Jordi Sanchez zdobył jedną z bramek, umacniając się na pozycji lidera strzelców Ekstraklasy z 6 golami. Dla wieczystej to 4. porażka w sezonie, mimo obiecującego debiutu nowego trenera Żelko Kopicia. Wisła odniosła 3. z rzędu wygraną na własnym stadionie. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Widzewa, Bartłomiej Drągowski,

0: i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań.
1: Sport w Radiu Super Express.
0: Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie trzecie miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią. Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Portugalię 3-0. To już 6 zwycięstwo z rzędu dla biało-czerwonych. Liderka drużyny, Magdalena Stysiak, zdobyła 22 punkty. Już 3 września Polki zmierzą się z Holandią o awans do strefy medalowej turnieju.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polska drużyna żużlowa zajęła 3 miejsce w drużynowym Pucharze Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Złoto zdobyli Australijczycy, a srebro przypadło Duńczykom. Mimo problemów zdrowotnych Patryka Dudka i kontrowersji sędziowskich, Polacy walczyli do końca. Wyróżnił się rezerwowy Kacper Woryna, który pomógł drużynie zdobyć brązowy medal. Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
2: Maja Chwalińska zakończyła swój udział w US Open już w pierwszej rundzie. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem 20, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Chwalińska przyznała, że nie liczyła na sukces w Nowym Jorku, a jej występ był pełen emocji. To pierwszy start Polki w głównej drabince tego turnieju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia, po wakacjach, Hubert postanawia sprawdzić przeszłość Lucyny, co prowadzi do szokujących odkryć. Jego podejrzenia wobec szczerości seniorki wobec rodziny tylko się potwierdzają. Lucyna, chcąc odzyskać zaufanie Huberta, podejmuje zaskakujące kroki. W międzyczasie Maciej Wilk nadal knuje, by pozbyć się pyrków z domu. Lucyna, pod jego wpływem, próbuje namówić Agatę i Ignacego na sprzedaż mieszkania i wyjazd do Tajlandii. Czy te działania pomogą jej odzyskać zaufanie Huberta, czy tylko pogłębią konflikt w rodzinie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.
2: W nowym sezonie M jak miłość Joanna Dobrzańska pokaże swoje prawdziwe oblicze. W kolejnych odcinkach po wakacjach jej romans z Arturem Rogowskim nabierze tempa. Joanna nie zrezygnuje z uczucia do Artura, mimo że ten ma żonę i rodzinę. Widzowie będą świadkami czułych chwil i wspólnego wyjazdu pary do Niemiec. Konflikty z Marysią, żoną Artura, oraz próby wkupienia się w łaski Barbary Mostowiakowej dodadzą emocji. Artur będzie zagubiony w swoich wyborach, co wywoła pretensje nie tylko ze strony Marysi, ale także Agnes i Barbary. Romans Joanny i Artura to początek kryzysu w rodzinie Rogowskich. Dziedzictwo w odcinku 1025 zapowiada prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Poyraz podejrzewa Sedata i dąży do konfrontacji, która może zmienić wszystko. W tle relacje bohaterów pękają, a decyzje, które zapadną, będą miały ogromne konsekwencje. W poprzednim odcinku Kansel knuła intrygi, a Poyraz znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. Sinan naciskał na Kiwanca, by wyznał prawdę Ainur, co doprowadziło do zerwania zaręczyn. Tymczasem Ibrahim postanowił dać nauczkę swojej zazdrosnej żonie. Odcinek 1025 zostanie wyemitowany 9 września o 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, tajemnicach i próbach odkupienia, która nieustannie przyciąga widzów przed telewizory.
1: Turecka telenowela Dziedzictwo od września zmienia swoją obecność na antenie TVP1. Od teraz premierowe odcinki będą emitowane tylko od poniedziałku do piątku o godzinie 16. W weekendy serial zniknie z ramówki, co oznacza, że widzowie zobaczą o 2 odcinki mniej w tygodniu. Miejsce Dziedzictwa w soboty i niedzielę zajmie polski serial Zaraz Wracam, który będzie emitowany o godzinie 16 i 16.25. Wyjątkiem będzie sobota 5 września, kiedy to o 15.55 TVP1 pokaże mecz Legend Polska-Anglia. Od niedzieli 6 września Zaraz Wracam wraca na stałe do weekendowej ramówki. Dla fanów Dziedzictwa pozostaje opcja oglądania odcinków z wyprzedzeniem na platformie VOD, jednak dostęp do nich będzie płatny.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 473. W posiadłości Lujan atmosfera stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Markiza przyłapie Katalinę z Adrianem, co wywoła kolejny konflikt. Katalina, zmęczona pałacowymi intrygami, zdecyduje się wrócić do hangaru. Virtudes stanie przed trudnym wyborem, gdy teściowie postawią jej ultimatum dotyczące finansowego zabezpieczenia. Lope w końcu wyjaśni Rumulowi powody swojego ataku na Santosa. Petra nie odpuści i będzie drążyć sprawy śmierci Pii, wypytując Jane i Werę o szczegóły. Odcinek 473 zostanie wyemitowany 9 września o 15.05 w TVP2. Serial przenosi widzów do Andaluzji na początku XX wieku, gdzie arystokratyczny ród Lujan skrywa wiele tajemnic.
1: W 4268 odcinku serialu Na Wspólnej, wyemitowanym 31 sierpnia, widzowie pożegnali Marię, graną przez Bożenę Dykiel. To emocjonalne wydarzenie było zarazem hołdem dla zmarłej w lutym aktorki, która przez lata była filarem serialu. Ceremonia pogrzebowa Marii dostarczyła ekipie i widzom wielu wzruszeń. Twórcy zdecydowali, że po odejściu Dykiel również jej postać musi zakończyć swoją historię. Sceny pogrzebu, kręcone wiosną, oddały głębokie emocje i szacunek dla aktorki. Serialowy Włodek, grany przez Mieczysława Hryniewicza, podkreślił, że pożegnał swoją ekranową partnerkę po raz drugi. Cała obsada i realizatorzy zadbali, by Maria otrzymała godne pożegnanie.
2: W 4274 odcinku serialu Na Wspólnej Basia podejmie desperacką próbę ucieczki z piwnicy, w której jest uwięziona. Gdy usłyszy kroki swojego oprawcy, postanowi udawać nieprzytomną, by zaskoczyć napastnika. W trakcie dramatycznej szamotaniny zedrze z niego kominiarkę i z przerażeniem rozpozna jego twarz. Tymczasem Smolny, jej mąż, nie traci nadziei na szybkie odnalezienie żony. Policja zatrzyma Jana Rybę, podejrzewanego o uprowadzenie Basi, ale ten zaprzecza wszelkim oskarżeniom. Premiera tego emocjonującego odcinka już w środę, 9 września o 20.15 na TVN. Odcinek będzie dostępny także na platformie Player.
1: serial Splątane losy wkracza w emocjonujący 37 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 14 na TVP1. Jasemin zmierzy się z trudnościami w szpitalu, gdy Meltem spróbuje ją poniżyć, ale Burak stanie w jej obronie. Lekarz nie tylko sprzeciwi się Meltem, ale także zacznie pytać Jasemin o ich relacje. Tymczasem Kerem, pod wpływem Meltem, zacznie wierzyć, że Jasemin jest nim zainteresowana, ale Cem ostrzeże go przed manipulacjami. Munewer podejmie ważną decyzję o odnalezieniu Pakizę, co może przynieść przełomowe wydarzenia. Serial pełen jest napięcia i emocji, a jego bohaterowie nieustannie zaskakują widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba. Wszystko można.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś, w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ponownie powraca temat reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. Pułkownik Piotr Krawczyk, były szef Agencji Wywiadu, podkreśla, że samo przypominanie o polskich krzywdach nie wystarczy. Jego zdaniem Polska powinna prowadzić szeroką ofensywę, docierając do niemieckich partii politycznych i społeczeństwa. Celem jest, by sami Niemcy zaczęli domagać się od swoich władz rozwiązania kwestii reparacji.
3: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jest podejrzany o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli. Piesiewicz zaprzecza zarzutom, a jego obrońca planuje złożyć zażalenie na decyzję sądu. Tymczasem Piesiewicz przebywa w areszcie w Katowicach, gdzie warunki są dalekie od luksusowego życia, do którego był przyzwyczajony. W Skarżysku Kamiennej doszło do pożaru w zakładzie przemysłu obronnego. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę na terenie fabryki, co budzi podejrzenia o celowe podpalenie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek, nie wyklucza rosyjskiego tropu, ale podkreśla, że dowodów na to jeszcze nie ma. Służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a władze planują zwiększenie ochrony w kluczowych zakładach. Detektyw Krzysztof Rutkowski wykluczył obecność byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Po rozmowach z lokalnymi służbami i mieszkańcami Rutkowski stwierdził, że poszukiwany polityk nigdy tam nie przebywał. Dzięki nagrodzie za informacje o Romanowskim biuro detektywa zdobyło nowe tropy wskazujące na jego możliwy pobyt w innym kraju europejskim. Szczegóły mają zostać ujawnione po ich potwierdzeniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Grecja i Izrael podpisały historyczną umowę obronną o wartości około 3 miliardów euro, która przewiduje stworzenie zaawansowanego systemu obrony powietrznej Tarcza Achillesa. To największy kontrakt zbrojeniowy w historii relacji obu państw. Umowa zakłada dostarczenie Grecji nowoczesnych izraelskich technologii, zdolnych do zwalczania zagrożeń, takich jak pociski balistyczne i drony. Realizacja projektu potrwa około 35 miesięcy, po których system osiągnie pełną zdolność operacyjną.
3: Policja z Nowego Dworu Gdańskiego zatrzymała 21-letniego mieszkańca Elbląga, podejrzanego o oszustwa przy wynajmie lokali wypoczynkowych. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, a sprawa ma charakter rozwojowy. Oszukani turyści wpłacali pieniądze za fikcyjne rezerwacje w Krynicy Morskiej, po czym kontakt z wynajmującym się urywał. Policja przypomina o ostrożności przy rezerwacjach wakacyjnych, zwłaszcza gdy oferta wydaje się zbyt atrakcyjna. W Ostrołęce doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy przez policjanta będącego poza służbą. Młodszy aspirant Piotr Szymborski zareagował na niebezpieczną jazdę 52-letniego mężczyzny, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca nie posiadał również uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmują się teraz funkcjonariusze z Ostrołęki.
2: Dziś w Szczecinie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli słup czarnego dymu nad jedną z posesji. Na miejscu szybko pojawiła się straż pożarna, która ugasiła pożar w magazynach. Na szczęście nie było osób wymagających pomocy. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć większego zagrożenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Imię Hieronim, choć ma bogatą historię i greckie korzenie, pozostaje w Polsce rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 21 chłopców otrzymało to imię, co plasuje je na 249 miejscu w rankingu popularności. Hieronim oznacza święte imię i jest kojarzone z powagą oraz inteligencją. Dla rodziców szukających klasycznego, ale nie oklepanego imienia, może być interesującą alternatywą.
3: Od 1 września w wielu polskich gminach rozpoczęły się kontrole przydomowych kompostowników. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy prawidłowo zagospodarowują odpady bio, co ma wpływ na zniżki za wywóz śmieci. W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciele mogą stracić prawo do ulg. Kontrole potrwają do listopada i obejmą między innymi gminy Szczecinek i Krosno. Policja w Jaśle zatrzymała 6 mężczyzn podejrzanych o udział w bójce, do której doszło 29 sierpnia. W wyniku incydentu 20-letni mężczyzna trafił do szpitala. Prokuratura postawiła zarzuty usiłowania zabójstwa 19-latkowi, a 3 innym mężczyznom zarzuty udziału w bójce. Wobec 4 z nich sąd zastosował tymczasowy areszt. Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Juracie odbyło się dwudniowe wydarzenie Przyszłość.pl, zorganizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego żonę Martę. Wśród atrakcji znalazły się koncerty znanych artystów, takich jak Skolim i Kubańczyk, którzy wystąpili bezpłatnie, mimo wcześniejszych zapowiedzi o symbolicznym wynagrodzeniu. Spotkanie z młodzieżą cieszyło się dużym zainteresowaniem, a udział wzięło około 800 osób.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Kraftówna, niezapomniana honorata z czterech pancernych i psa, odeszła w styczniu 2022 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w świecie polskiej kultury. Jej grób na warszawskich powązkach wojskowych, choć początkowo skromny, teraz lśni elegancją i prostotą, przypominając o jej gwiazdorskiej karierze. Wystarczy jedno słowo aktorka i charakterystyczna fotografia, by wiedzieć, że spoczywa tam prawdziwa legenda ekranu. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy muszą błyszczeć. Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny, znowu zaskakuje. Film biograficzny o jej życiu, który miał być hitem, utknął w martwym punkcie. Powód? Oczywiście, pieniądze. Produkcja szuka inwestorów, a Maryla w międzyczasie pracuje nad nową płytą. Cóż, może to znak, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto. Joanna Racwicz, znana z telewizji, zaskoczyła wszystkich na festiwalu Warszawa Singera, pojawiając się w czerwonej sukni, która przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Ale to nie tylko moda jest na językach. Gwiazda przeżywa emocjonalny rollercoaster po wyprowadzce swojego 18-letniego syna na studia. Jak widać, życie celebrytki to nie tylko blask fleszy, ale i łzy matczynej miłości. Cóż, czasem trzeba założyć odważną kreację, by ukryć serce pełne tęsknoty. Katarzyna Skrzynecka, niczym prawdziwa królowa Instagrama, zakończyła swoje greckie wakacje, dzieląc się z fanami zdjęciami z Krety. Aktorka, której ciało ma 55 lat, a umysł na szczęście również, jak sama przyznała, pożegnała lato w swoim stylu. Internauci nie tylko zachwycają się jej relacjami, ale również urodą jej córki, Aliki, która zdaje się dziedziczyć po mamie nie tylko urodę, ale i promienny uśmiech. Cóż, wygląda na to, że Skrzynecka ma talent nie tylko do aktorstwa, ale i do podbijania serc w sieci. Natalia Schroeder, znana z zachwycających występów na scenie, teraz podbija internet w koronkowej bieliźnie. Internauci dosłownie zbierają szczęki z podłogi, a jej fani nie mogą oderwać oczu od najnowszej sesji zdjęciowej. Czyżby nowy sposób na zdobycie popularności? Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe, a Natalia doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę.
2: Śmierć Jana Frycza wstrząsnęła światem artystycznym. Ale nie ma co się dziwić, skoro był to człowiek, który na scenie nie grał, tylko po prostu był. Wiktoria Gorodecka wspomina jego nieprzewidywalność i niezależność, które czyniły go wyjątkowym. Frycz nie bał się iść pod prąd, co dziś jest rzadkością, a każda jego rola była jak nowa przygoda. Cóż, nie każdy aktor potrafi być tak autentyczny i szczery jak on.
1: Jesienią 2026 roku polska kinematografia zaserwuje prawdziwy festiwal emocji, a może raczej krwi. Na ekrany kin trafią dwie wersje Lalki, klasyczna adaptacja Prusa oraz horror Dolly, który z pewnością nie jest dla fanów romantycznych historii. Zamiast Wokulskiego i Łęckiej widzowie mogą natknąć się na krwawą opowieść o Macy, która w lesie spotyka kobietę z maską lalki i łopatą w ręku. Cóż, wygląda na to, że jesień będzie pełna niespodzianek, a może raczej koszmarów.
2: David Gilmour, legenda rocka, zagrał w Polsce tylko dwa razy, ale za to jak? Jego koncert w gdańskiej stoczni sprzed 20 lat to prawdziwa perełka, którą teraz można obejrzeć za darmo na YouTube. To wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale i hołdem dla 50-lecia NSZ Solidarność. Teraz każdy może poczuć tę magię, nie ruszając się z kanapy.
1: Adam Nergal-Darski postanowił cofnąć się w czasie i przypomnieć fanom, jak brzmiał Behemoth, zanim stał się światową marką. Na festiwalu Summer Dying Loud 2026 zagra materiał z debiutanckiego albumu Svente Vid, ale nie z Behemothem, a z islandzkim zespołem Misthyrning. To nie tylko koncert, to podróż do czasów, gdy black metal krążył na kasetach, a Nergal dopiero zaczynał swoją muzyczną przygodę. Ciekawe, czy fani docenią tę surową wersję zespołu, czy będą tęsknić za ogniem i kostiumami współczesnych występów. Phil Collins, znany z Genesis, zdradził, że jego hit In the Air Tonight powstał w wyniku czystej improwizacji. Jak sam przyznał, tekst i melodia pojawiły się niemal natychmiast, jakby księżyc i gwiazdy sprzyjały jego twórczości. Teraz, w 2026 roku, Collins dołącza do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, co jest dla niego ogromnym zaszczytem. Ciekawe, czy jego spontaniczne podejście do muzyki zainspiruje innych artystów do tworzenia hitów w podobny sposób.
2: Aleksandrów Łódzki znów stanie się stolicą ciężkiego brzmienia, bo już od czwartku rusza 17. edycja Summer Dying Loud. Ponad 50 koncertów, 3 dni i 2 sceny. To prawdziwa uczta dla fanów metalu, którzy będą musieli nieźle się nagimnastykować, by nie przegapić swoich ulubieńców. Triptykon, Blaze Bailey, Nergal ze Svente Vid, Satyricon i reaktywowany Nevermore to tylko niektóre z gwiazd, które rozgrzeją publiczność. A jeśli ktoś myślał, że wybór między Massacre a Devil Master to jedyny dylemat, to czeka go jeszcze więcej takich niespodzianek.
1: Zespół Jam, legenda polskiego rocka, zaskakuje fanów nowym rozdziałem. Sebastian Riedel, syn legendarnego Ryszarda, dołączył jako wokalista, podczas gdy Benno Otręba, kluczowy basista, postanowił przenieść swoją aktywność na Facebooka. Tak, dobrze słyszycie. Zamiast na scenie, Benno dzieli się teraz wspomnieniami i zdjęciami online. Fani nie kryją emocji, zasypując go życzeniami zdrowia i powrotu na scenę. Czyżby nowa era rocka przeniosła się do świata wirtualnego?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny bilans utonięć w Polsce. Od kwietnia do września w wodzie zginęło 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce na Mazowszu, gdzie utonęło 27 osób. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. W Warszawie, na Mokotowie, działa innowacyjna szkoła bez tradycyjnych korytarzy, oparta na szwajcarskim modelu edukacyjnym. Budynek na Służewcu, przy ulicy Konstruktorskiej, oferuje przestrzenie integracyjne i elastyczne wnętrza, które można łatwo modyfikować. To część większej transformacji tej części miasta, znanej wcześniej jako Mordor, w nowoczesną dzielnicę mieszkalną. W szkole uczy się obecnie około 450 dzieci.
2: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali ofiarę, zadając jej poważne obrażenia, w tym złamane żebra. Jeden z napastników, Jakub K., został tymczasowo aresztowany, a u niego znaleziono znaczne ilości narkotyków. Marcin Z. i Adrian A. mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w skuter z dwojgiem nastolatków. 14-letni Sebastian zginął na miejscu, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe, który nie jest wyposażony w szlabany ani sygnalizację świetlną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego niedawno odeszła. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a dzieci ofiary znalazły schronienie u dziadków. W związku z tragedią ogłoszono 3-dniową żałobę.
1: W Stromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz.
2: Od dziś w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje zakaz używania smartfonów na lekcjach i przerwach. Celem jest poprawa koncentracji uczniów i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Szkoły mogą same decydować, jak przechowywać telefony, a ministerstwo nie narzuca jednolitych rozwiązań. Władze Radomia deklarują wsparcie finansowe dla szkół, które będą potrzebowały dostosować się do nowych przepisów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka uderzyła w pojazd techniczny, przy którym pracowali ludzie. W wyniku zdarzenia zginęło 5 osób. Ruch w kierunku Gliwic jest zablokowany, a służby organizują objazdy. Na miejscu pracują ratownicy i policja, badając przyczyny wypadku. Dziś 1 września, a to oznacza powrót uczniów do szkolnych ławek po wakacyjnej przerwie. Jak co roku, internet zalały memy, które w humorystyczny sposób oddają emocje związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Uczniowie z jednej strony wspominają wakacje, z drugiej zmagają się z porannym wstawaniem i ciężkimi plecakami. Memy stały się częścią szkolnej tradycji, pomagając oswoić stres i przypominając, że szkoła to także miejsce spotkań i zabawy. Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by ocenić tamtejszą ofertę gastronomiczną. Niestety jego wizyta w karczmie u lwa zakończyła się ostrą krytyką. YouTuber był zmuszony wypluć jedzenie, a dania uznał za nieświeże i nieapetyczne. Lokal nie otrzymał prestiżowej naklejki Muala, a jego średnia ocena w Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na górskim szlaku w Świeradowie-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął podczas zjazdu rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna stracił panowanie nad rowerem i przewrócił się. Mimo szybkiej interwencji ratowników GOPR nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasku podczas jazdy w górach. Na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu doszło do bójki między kierowcami czekającymi na tankowanie. Konflikt rozpoczął się od kłótni o kolejkę, a sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników użył pałki teleskopowej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci i zdobywa ogromną popularność. Całe zdarzenie pokazuje, jak szybko błahy spór może przerodzić się w poważną awanturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali ceny z końcówki ubiegłego tygodnia. Benzyna PB 95 kosztuje 5910 zł za metr sześcienny u Orlenu i BP Europa, a olej napędowy jest wyceniany na 6519 zł u wszystkich trzech dostawców. Mimo braku zmian, sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu drożejącej ropy i słabnącego złotego. Kierowcy nie powinni spodziewać się nagłych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach. Jednak powrót do niższych cen paliw wydaje się odległy. W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec firm Danone, Mondelez, Nestle i Unilever. Chodzi o praktyki zmniejszania wagi produktów bez zmiany ceny, co może wprowadzać konsumentów w błąd. Nowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje UOKiK większe możliwości działania w takich przypadkach. Urząd sprawdzi, czy firmy uczciwie informują o zmianach gramatury swoich produktów. Problem dotyczy podstawowych artykułów spożywczych, a konsumenci mogą nie zauważać różnicy przy sklepowej półce.
1: Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji, która uprości zapisy do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. System umożliwi pacjentom dostęp do wolnych terminów u specjalistów w całym kraju, eliminując konieczność dzwonienia do wielu przychodni. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko świadczenia zarejestrowane w tym systemie. Tradycyjne metody zapisu, jak telefon czy wizyta w rejestracji, pozostaną dostępne. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na grudzień przyszłego roku, obejmując kolejne specjalizacje w kilku etapach. Nowością będzie funkcja poczekalni, która automatycznie przypisze wolne terminy oczekującym pacjentom.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok.
1: Polityczny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Były premier Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, co oznacza, że PiS straci część swojego sejmowego budżetu. Do nowego ugrupowania trafi ponad 1 700 000 zł rocznie. Oprócz pieniędzy, zmiany dotyczą również podziału biur i miejsc w Sejmie, które do tej pory należały do PiS. Oba ugrupowania będą musiały podzielić się dostępnymi pomieszczeniami i zasobami. Nowy klub otrzyma także 2 samochody służbowe z kierowcami.
2: Zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób, w tym taksówkarzy, wynosi obecnie ponad 59 milionów złotych. Choć liczba dłużników w tej branży spadła o 4%, średnie zadłużenie wzrosło do 22 700 zł. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze, które łącznie zalegają na kwotę ponad 33 miliony złotych. Najwięcej zadłużonych firm znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie długi sięgają niecałych 17 milionów złotych. Wierzycielami przewoźników są głównie firmy zarządzające wierzytelnościami oraz leasingowe.
1: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej. mocniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska otrzyma ostatnie 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze w tym roku. Środki te wpłyną w dwóch transzach, w październiku i grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że Polska zrealizowała KPO w rekordowo krótkim czasie. Wszystkie inwestycje objęte planem są już na ukończeniu lub zostały zrealizowane. Łączna wartość KPO dla Polski to około 54,7 miliarda euro. Fundusze te mają wzmocnić polską gospodarkę i uczynić ją bardziej odporną na kryzysy. A?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3396 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 25 na TVP2. Tomasz nie potrafi pogodzić się z rozstaniem z Oliwką i udaje przed matką, że wszystko jest w porządku. Oliwka natomiast zaczyna układać sobie życie na nowo, a w jej otoczeniu pojawia się Kajtek. W tle tych wydarzeń Dominika i Renata toczą zaciętą walkę o przyszłość Feelgood, a Damian namawia Dominikę do radykalnych działań. Emocje sięgają zenitu, a sytuacja Tomka zaczyna wymykać się spod kontroli. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zainauguruje nową serię, Ewa i Elżbieta znajdą się w centrum rodzinnego konfliktu. Po sekretnym ślubie z Włochem Romeo, Ewa oskarży babcię o utrudnianie jej życia jako młodej żony. Elżbieta, która od lat zastępuje Ewie matkę, nie pozostanie dłużna i spróbuje przemówić wnuczce do rozumu. Rozłąka z ukochanym i brak zgody na wspólne mieszkanie tylko zaostrzą sytuację. Ewa, przekonana o złej woli babci, nie cofnie się przed złośliwościami. Czy młoda para znajdzie sposób na pogodzenie się z bliskimi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek. Na wspólnej w odcinku 4274 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Basia, uwięziona w piwnicy, podejmuje desperacką próbę ucieczki, a jej odkrycie może wstrząsnąć widzami. Smolny liczy na przełom w śledztwie, gdy policja zatrzymuje Jana Rybę, choć ten zaprzecza swojemu udziałowi w porwaniu. Napięcie rośnie również wokół Bożydara, którego interesy budzą niepokój bliski. Tymczasem Danuta zaczytuje się w erotycznej powieści, a Teresa skrycie pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20.15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 4240 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Kamil, znany jako Biały, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas misji wojskowej w Kosowie. Eksplozja miny przerwie jego rozmowę z Angeliką, pozostawiając ją w niepewności co do jego losu. Choć sytuacja wygląda dramatycznie, zdjęcia z planu sugerują, że Biały przeżyje i jego historia będzie kontynuowana. Igor Paszczyk, odtwórca roli Kamila, nadal pracuje nad nowymi odcinkami, co daje nadzieję na dalsze losy jego postaci. Czy Kamil wróci do Angeliki i uda im się odbudować życie po tych dramatycznych wydarzeniach? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 4250 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 września, o godzinie 18 na Polsacie, Nicola postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Bezpośrednio zapyta Filipa, kiedy wreszcie się z nią umówi. Choć Filip początkowo jest speszony, ostatecznie zgadza się na randkę. Jednak ich spotkanie szybko wymyka się spod kontroli i zamienia w spontaniczny wypad we czwórkę. To nieoczekiwane wydarzenie pozwala Filipowi zobaczyć Nicolę w zupełnie nowym świetle. Jej przebojowość i pewność siebie zaczynają go fascynować. Czy wspólna przygoda okaże się przełomem w ich relacji? M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z odcinkiem numer 1937. Już dziś, 1 września, można go obejrzeć na platformie TVP VOD. Telewizyjna premiera zaplanowana jest na 6 września. W nowym odcinku Artur Rogowski stanie przed trudnymi decyzjami, próbując zakończyć relację z Joanną, by ratować związek z Marią. Sytuacja się skomplikuje, gdy Artur ponownie spotka Joannę i uświadomi sobie, że jego uczucia do niej nie wygasły. Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, dostępny jest także odcinek 1938. Aby obejrzeć go przed premierą telewizyjną, konieczne jest posiadanie aktywnego konta i opłaconego abonamentu na platformie VOD. Prawo Bestii to nowy polski serial, który zadebiutuje na Netflixie 18 listopada. Reżyserem jest Kasper Bajon, znany z takich produkcji jak Heweliusz i Roist. W rolach głównych zobaczymy Agnieszkę Grochowską i Agnieszkę Żulewską. Serial opowiada o zbrodniach Mariusza Trynkiewicza, ale w nietypowy sposób, bo to nie on jest głównym bohaterem. Historia skupia się na major Annie Bersz i psychiatrze Agnieszce Grabskiej, które muszą zmierzyć się z trudnymi wyborami. Akcja rozgrywa się w dwóch okresach. W 1988 roku, gdy dochodzi do brutalnych morderstw, oraz w 2014 roku, gdy Trynkiewicz wychodzi na wolność. Serial obiecuje emocjonującą opowieść o dylematach moralnych i prawnych. i serial E-Store to nowa produkcja Prime Video i TVP, która ma być polską odpowiedzią na międzynarodowy hit The Pit. Premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. Serial przeniesie widzów do świata, gdzie każda sekunda ma znaczenie, a lekarze muszą działać szybciej, niż pozwalają im emocje. Główne role zagrają Sonia Mietielica i Sebastian Della, a za reżyserię odpowiadają Sara Bustamante-Drozdek i Sylwia Rosak. Historia skupi się na losach Piotra Hajduka i Kasi Zawadzkiej, których losy ponownie się splatają w szpitalnym chaosie. S.O.R. będzie dostępny na Prime Video oraz w TVP2 i TVP VOD. Twórcy obiecują połączenie dramatu, thrillera i historii obyczajowej, co zapowiada emocjonujące seanse.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Daria Gosek-Popiołek została oficjalnie kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa. W swoim programie podkreśla potrzebę rozwiązania problemów takich jak deficyt budżetowy, wysokie ceny mieszkań i nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego. Kandydatura Gosek-Popiołek zyskała poparcie Włodzimierza Czarzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy. Już jutro odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, w której weźmie udział 6 osób, w tym Gosek-Popiołek.
2: Dziś oficjalnie zakończył się program Ceny paliw niżej. Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnił, że decyzja ta wynika z ograniczeń budżetowych, gdyż program kosztował Skarb Państwa ponad 5 miliardów złotych. Podkreślił, że mechanizm ceny maksymalnej skutecznie chronił kierowców przed wzrostem cen paliw. Minister skrytykował również prezydenta za jego stanowisko wobec regulacji paliwowych, zarzucając mu uleganie wpływom koncernów. Na czeskiej stacji kolejowej Zadni Trzebań doszło do dramatycznego incydentu. Rodzina z trojgiem dzieci przebiegła przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, a jedno z dzieci upadło na torowisko. Na szczęście rodzicom udało się je podnieść w ostatniej chwili, unikając tragedii. Maszynista Jarosław Siszma, który nagrał zdarzenie, podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Na Krecie doszło do tragicznego wypadku. 11-letnia Polka utonęła w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Greckie służby zatrzymały 5 osób, w tym rodziców dziewczynki i pracowników hotelu, ale wszyscy zostali już zwolnieni po przesłuchaniu. Śledztwo trwa, a jego celem jest ustalenie dokładnych okoliczności tej tragedii.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Były szef agencji wywiadu, pułkownik Piotr Krawczyk, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, które przybiera formę działań hybrydowych. Choć pełnoskalowa inwazja na Polskę jest mało prawdopodobna, Kreml może testować spójność NATO poprzez prowokacje i sabotaż. Krawczyk podkreśla, że Polska powinna skupić się na zwiększeniu zdolności wywiadowczych i modernizacji obrony, aby skutecznie reagować na te zagrożenia. W kontekście edukacji sugeruje wprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa w szkołach.
0: Utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie bywa trudne, ale istnieje prosty sposób na ich wybielenie. Wystarczy przygotować kąpiel z ciepłej wody, soli i kwasku cytrynowego, w której skarpetki powinny spędzić jedną godzinę przed praniem. Dzięki temu odzyskają swoją śnieżno-białą barwę. Pamiętajmy, by prać je osobno, unikając kontaktu z kolorowymi tkaninami. Czyste okna bez smug to nie tylko kwestia dobrego płynu do szyb. Kluczowe są również odpowiednie akcesoria i warunki mycia. Używaj czystej ściereczki z mikrofibry i unikaj mycia w pełnym słońcu, aby uniknąć zacieków. Pamiętaj, że nadmiar detergentu może pozostawić nieestetyczne ślady. Ziemniaki, które często trzymamy w kuchni, mogą szybko kiełkować, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Kluczowe jest, by trzymać je w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu, z dala od światła i wysokiej temperatury. Unikajmy też przechowywania ich obok owoców wydzielających etylen, co przyspiesza starzenie. Jeśli ziemniaki mają niewielkie kiełki, można je usunąć, ale mocno zazielenione lub pomarszczone lepiej wyrzucić.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Brak objętości włosów to problem wielu kobiet, ale istnieje prosty domowy sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej wymieszana z ulubioną odżywką, by włosy zyskały objętość i blask. Ten sprawdzony trik pozwala uzyskać efekt jak po wizycie u fryzjera, bez wychodzenia z domu.
0: Rozpoczęcie roku szkolnego 2026 przynosi rodzicom wyzwania związane z brakiem planu lekcji. Wiele szkół wciąż nie udostępniło rozkładu zajęć, co utrudnia organizację dodatkowych aktywności dla dzieci. Przyczyną opóźnień są skomplikowane procedury i brak odgórnych przepisów dotyczących terminów. Szkoły często publikują plany na ostatnią chwilę, co może prowadzić do zmian w pierwszych tygodniach września.
2: Prodisz, znany z czasów PRL, wraca do łask w polskich kuchniach. To kompaktowe urządzenie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd, zużywając mniej energii niż tradycyjny piekarnik. Również zaparzaki do kawy z tamtych lat zyskują na popularności, oferując świetny napar przy minimalnym zużyciu energii. W czasach rosnących cen prądu te klasyczne sprzęty stają się atrakcyjną alternatywą dla nowoczesnych urządzeń.
0: Pod koniec lata w Polsce warto wybrać się na wrzosowiska, które zachwycają fioletowymi krajobrazami. Przemkowskie wrzosowiska, wrzosowiska kłomińskie czy okolice Mostówki to miejsca, gdzie można podziwiać te malownicze widoki. Najlepszy czas na wizytę to koniec sierpnia i początek września, kiedy wrzosy są w pełni kwitnienia. Warto skorzystać z tej okazji, by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą oraz pięknem natury.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wrzosy mogą cieszyć oko dłużej niż jeden sezon, jeśli zadbamy o nie tuż po zakupie. Kluczowe jest odpowiednie podłoże, doniczka z odpływem i regularne podlewanie. Warto też chronić rośliny przed zimnem i przycinać je wiosną. Dzięki temu wrzosy będą piękną ozdobą przez wiele lat. Skórki z cytryny, które często lądują w koszu, można ponownie wykorzystać w domu. W połączeniu z sodą oczyszczoną tworzą prostą pastę do czyszczenia, która skutecznie usuwa zabrudzenia z różnych powierzchni. Taka mieszanka nie tylko pomaga w porządkach, ale też działa jako pochłaniacz zapachów, pozostawiając świeży aromat. To prosty sposób na ekologiczne sprzątanie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś, znana z tanecznych parkietów i telewizyjnych show, postanowiła przypomnieć światu, że kiedyś była małą Edytką z uroczym uśmiechem. W pierwszym dniu szkoły podzieliła się na Instagramie zdjęciem z dzieciństwa, które wywołało lawinę zachwytów. Pani są zgodni. Jej rozpromienione oczy i uśmiech pozostały niezmienne przez lata. A już w sobotę, 5 września, będzie można zobaczyć ją w nowej edycji Azja Express na TVN. Ciekawe, czy tam też pokaże swoje dziecięce oblicze. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem, a ich powrót wywołał prawdziwy sztorm w mediach. Byli małżonkowie nie przewidzieli, że ich wspólny projekt muzyczny Będzie Było stanie się aż tak gorącym tematem. Ich twarze pojawiają się teraz dosłownie wszędzie, jakby wyskakiwali z każdej lodówki. Czy to jednorazowa przygoda, czy początek nowej ery w ich karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Duet przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i marek, które już węszą interes.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta ten żółty autobus, który zabierał nas w podróże po wnętrzu chmur i krwiobiegu? Magiczny autobus wraca, ale tym razem na wielki ekran, a za kierownicą zasiądzie nie kto inny jak Elizabeth Banks, aktorka znana z Igrzysk Śmierci. Nie tylko wcieli się w rolę ekscentrycznej pani Frizzle, ale też zajmie się produkcją filmu. Czy uda jej się odtworzyć dawną magię i przyciągnąć nowe pokolenia? Cóż, pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nie skończy się to jak kolejna hollywoodzka katastrofa. Witold Płóciennik, znany operator filmowy, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż, a jego samochód wciąż stoi w centrum Lubniewic. Policja, ochotnicy, a nawet psy i helikoptery ruszyły na poszukiwania, jakby szukali zaginionego skarbu. Czyżby nowa produkcja Netflixa była aż tak wciągająca, że Płóciennik postanowił zniknąć z planu?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: ZZ Top znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu. Frank Beard, legendarny perkusista, dołączył do niebiańskiej orkiestry, pozostawiając Billy'ego Gibbonsa jako ostatniego z oryginalnego składu. Gibbons, jak na prawdziwego rockmana przystało, nie zamierza się poddawać i obiecuje, że zespół będzie grał dalej, bo przecież przedstawienie musi trwać. Czy to jeszcze Z-Top, czy już tylko hybryda? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, duch rocka wciąż żyje.
2: Wielki szok dla fanów piżamy porno i strachów na lachy. Rafał Piotrowiak, znany jako Kuzyn, postanowił opuścić zespoły, z którymi był związany od samego początku. W poniedziałkowy wieczór, ostatniego dnia wakacji, media społecznościowe obu formacji zalały się łzami fanów, którzy nie kryją smutku. Powód odejścia pozostaje tajemnicą, a przyszłość zespołów bez kluczowego perkusisty wydaje się niepewna. Cóż, czas pokaże, kto zasiądzie za bębnami w tych kultowych kapelach.
1: Gary Angry Anderson, charyzmatyczny wokalista Rose Tattoo, trafił do szpitala po nagłym zatrzymaniu akcji serca. Zespół przerwał trasę koncertową, a fani muszą obejść się smakiem, bo koncert w Krakowie nie dojdzie do skutku. Wokalista walczy o zdrowie, a jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności. Czyżby po 5 dekadach działalności Rose Tattoo miało zakończyć karierę w tak dramatyczny sposób? Czas pokaże, czy pożegnalne koncerty w Australii w ogóle się odbędą. Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani, jak Iga i Olga, nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lionel Richie, legenda muzyki. Znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po koncercie w St. Louis trafił na intensywną terapię, ponieważ podobno odwodnił się tak, że nie mógł stać na scenie. Fani są w szoku, a organizatorzy koncertów na razie milczą. Czyżby All Night Long stało się zbyt dosłowne? Czekamy na dalsze wieści, a tymczasem trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Fińska formacja Nightwish świętuje swoje 3 dekady na scenie, zapowiadając wydanie koncertowego boksu The Greatest 30 Years on Earth. To prawdziwa gratka dla fanów, którzy od 2023 roku nie mieli okazji zobaczyć zespołu na żywo. Tuomas Holopainen, lider grupy, zdradził, że ma już 6 nowych utworów i planuje powrót do studia w 2027 roku. Koncerty? Może za 2 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro mamy czekać na kolejną płytę? Punk rock nie umiera, a wręcz przeciwnie. Z martwych wstaje na cmentarzu. Supergrupa złożona z członków Green Day, Blink 182 i Rancid oddała hołd legendarnym Ramones, występując na Hollywood Forever Cemetery. Wśród gości pojawili się Billy Idol i Fred Armisen, a dochód z koncertu przeznaczono na badania nad rakiem. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa i uruchamia własną telewizję na YouTubie, gdzie fani mogą śledzić ich każdy krok. Punkowy duch żyje i ma się świetnie.
1: Blind Channel wraca na scenę i to w zupełnie nowym wydaniu. Fińska formacja, która podbiła serca na Eurowizji, zagra 2 koncerty w Polsce, ale bez wokalisty Joela Hockey. Nowy album Painstream zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, a fani już zacierają ręce na lutowe występy w Warszawie i Krakowie. Czy bez Hockey zespół nadal ma to coś? Przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawa żegna kolejnego bohatera. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, znany jako Kajtek, który jako 12-latek wspierał powstanie warszawskie w szeregach pułku Baszta na Mokotowie. Jego śmierć nastąpiła dzień po pożegnaniu Wandy Traczyk-Stawskiej. Obecnie żyje jeszcze nieco ponad 200 weteranów powstania warszawskiego. Wizz Air organizuje w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, w którym uczestnicy polecą na tajemniczy kierunek. 25 września z Warszawy wystartuje samolot z 25 zwycięzcami, a każdy z nich może zabrać osobę towarzyszącą. Cel podróży zostanie ujawniony dopiero po lądowaniu. Aby wziąć udział, trzeba do 6 września opublikować na Instagramie zdjęcie lub film z oznaczeniem Wizz Air i hashtagiem hashtag Let's Get Lost Poland. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W wypadku zginął Rafał, mąż pani Eweliny, która mimo wyroku nie odczuwa ulgi. Kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że tragedia wciąż ją boli. Apeluje o rozwagę na drodze, by uniknąć podobnych dramatów.
1: W Polsce odnotowano tragiczny wzrost liczby utonięć. W tym sezonie życie w wodzie straciło aż 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce w województwie mazowieckim. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są brawura, alkohol i przecenianie swoich umiejętności pływackich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Skuter z dwojgiem nastolatków wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie uderzył w niego pociąg relacji Ostrołęka-Tłuszcz. 14-letni Sebastian zginął, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak zabezpieczeń na przejeździe, co mogło przyczynić się do tragedii.
1: Dominik Hołuj z Radomia, który zimą uległ poważnemu wypadkowi z pociągiem, wrócił dziś do szkoły. Po amputacji nóg i palców dłoni 17-latek rozpoczął nowy rok szkolny z determinacją, by zdać maturę. Mimo trudnej rehabilitacji, Dominik nie rezygnuje z marzeń o pracy na kolei. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa.
0: We wrześniu Europa zmierzy się z falą upałów, a w Hiszpanii temperatury mogą sięgnąć aż 44 stopni Celsjusza. W Polsce również zrobi się gorąco, szczególnie na południu kraju, gdzie od 7 września termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Na północy będzie nieco chłodniej, z temperaturami do 23 stopni. Synoptycy będą na bieżąco aktualizować prognozy.
1: W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego odeszła kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna popełnił samobójstwo, używając tej samej broni. Policja potwierdziła, że w przeszłości stosował przemoc wobec żony, a sąd odrzucił wniosek o jego aresztowanie. Dzieci ofiary są pod opieką dziadków, a lokalna społeczność zapewnia im wsparcie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Polscy strażacy wrócili do kraju po miesiącu walki z pożarami w Hiszpanii. Ostatnia grupa wylądowała na lotnisku w Balicach. W sumie 105 strażaków wspierało hiszpańskie służby w ekstremalnych warunkach. Misja była częścią europejskiego programu prepozycjonowania, który zakłada pomoc w sytuacjach kryzysowych.
1: W Sromowcach Niżnych odbyło się pierwsze międzynarodowe święto flisaka pienińskiego, które przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Główną atrakcją były zawody flisackie o Grand Prix Złota Spryska, których zwyciężyli gospodarze z Sromowców Niżnych. Uczestnicy mogli także cieszyć się występami muzycznymi i regionalnymi smakołykami. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy doszło do tragicznego wypadku, w którym ciężarówka uderzyła w pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Ciężarówka, choć oznaczona logo Partners Pol Group, nie realizowała transportu na ich zlecenie. Firma wydała oświadczenie, podkreślając, że pojazd należy do zewnętrznego podwykonawcy. Trasa w stronę Katowic jest zablokowana, a służby apelują o korzystanie z objazdów. Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek na górskim szlaku w okolicach Świeradowa-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął, zjeżdżając rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna nie miał na głowie kasku. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasków podczas jazdy w górach.
0: Popularny youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by przetestować tamtejsze jedzenie. W karczmie u lwa spotkało go jednak rozczarowanie. Szczególnie krytycznie ocenił burgera, którego nie był w stanie przełknąć. Również hot dog i zapiekanka nie zdobyły jego uznania. Lokal nie otrzymał charakterystycznej naklejki Muala, a jego opinia na Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Te minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej.
1: Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutków w przyszłości.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Portugalię 3-0. To już 6. zwycięstwo z rzędu dla biało-czerwonych. Liderka drużyny, Magdalena Stysiak, zdobyła 22 punkty. Już 3 września Polki zmierzą się z Holandią o awans do strefy medalowej turnieju.
0: Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów.
1: Julita Piasecka, kluczowa zawodniczka polskiej reprezentacji siatkarek, błyszczy podczas trwających Mistrzostw Europy. Młoda, przyjmująca, która kiedyś musiała wybierać między modelingiem a sportem, dziś zachwyca kibiców swoimi umiejętnościami na boisku. Jej decyzja o postawieniu na siatkówkę okazała się strzałem w dziesiątkę, a jej popularność rośnie na całym świecie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zakończyła swój udział w US Open już w pierwszej rundzie. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem 20, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Chwalińska przyznała, że nie liczyła na sukces w Nowym Jorku, a jej występ był pełen emocji. To pierwszy start Polki w głównej drabince tego turnieju. Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3392 odcinku Broda, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim biologicznym ojcu, wyrusza do Brzezin. Tam, kierując się wspomnieniami dawnych znajomych matki, trafia na trop mężczyzny z jej przeszłości. Jednak w pogoni za rodzinną tajemnicą Kajetan zaniedbuje pracę, co wywołuje gniew jego szefowej Ani. W Brzezinach Broda poznaje Jankę, która od razu robi na nim ogromne wrażenie. Dziewczyna szybko orientuje się, że Kajetan wpadł w kłopoty i zdradza mu kilka szczegółów o poszukiwanym mężczyźnie. Okazuje się, że ten człowiek ma nie najlepszą opinię w okolicy, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację Brody. Czy uda mu się odkryć prawdę o swoim pochodzeniu? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W najnowszym odcinku A Barw Szczęścia, numer 3406, Lucyna zaskoczy Agatę i Ignacego propozycją sprzedaży mieszkania i wyjazdu za granicę. Seniorka wraz z Wilkiem dąży do tego, by Pyrkowie opuścili swój dom. Agata staje przed dylematem zawodowym, gdyż otrzymuje propozycję 3-letniego projektu w Tajlandii. Lucyna przedstawia wyjazd jako szansę na nowy początek, ale jej intencje mogą być nieczyste. Tymczasem Hubert zaczyna tracić zaufanie do Lucyny, odkrywając jej mroczną przeszłość. Czy Agata zdecyduje się na emigrację? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki serialu. Dziś na TVP VOD dostępny jest odcinek 1937 M jak miłość, otwierający nowy sezon serialu. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć prapremierę jeszcze przed telewizyjną emisją, która odbędzie się 7 września. Widzowie mogą już teraz śledzić dalsze losy bohaterów, w tym emocjonujące zmagania Artura Rogowskiego, który próbuje zakończyć romans z Joanną i uratować swoje małżeństwo z Marią. Odcinek pełen jest napięcia, gdyż Artur wyznaje Joannie, że zawsze będzie ją kochał. Dla fanów, którzy nie mogą się doczekać, TVP VOD oferuje wcześniejszy dostęp do nowych odcinków, choć wymaga to subskrypcji. To początek sezonu pełnego trudnych wyborów i emocjonujących zwrotów akcji. W nowym sezonie M jak miłość Joanna Dobrzańska pokaże swoje prawdziwe oblicze. W kolejnych odcinkach po wakacjach jej romans z Arturem Rogowskim nabierze tempa. Joanna nie zrezygnuje z uczucia do Artura, mimo że ten ma żonę i rodzinę. Widzowie będą świadkami czułych chwil i wspólnego wyjazdu pary do Niemiec. Konflikty z Marysią, żoną Artura, oraz próby wkupienia się w łaski Barbary Mostowiakowej dodadzą emocji. Artur będzie zagubiony w swoich wyborach, co wywoła pretensje nie tylko ze strony Marysi, ale także Agnes i Barbary. Romans Joanny i Artura to początek kryzysu w rodzinie Rogowskich. W 4277 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 15 września o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Julka po 2 tygodniach abstynencji dostaje zgodę na powrót do szkoły. Igor pełen nadziei wierzy w jej postępy, ale rzeczywistość okaże się brutalna. Julka zamiast do szkoły spotka się z dealerem i ponownie sięgnie po narkotyki. Igor, zrozpaczony, w końcu zda sobie sprawę z powagi sytuacji. W kolejnym odcinku, 4278, zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Julka będzie się opierać, ale Igor tym razem nie ustąpi. To dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną rodziną Nowaków. Pierwsza miłość powraca na antenę Polsatu z lekkim opóźnieniem. Nowy sezon wystartuje we wtorek, 1 września, zamiast planowanego poniedziałku. Powodem zmiany jest emocjonujący mecz Polek w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Jesień w serialu zapowiada się pełna dramatycznych zwrotów akcji. Kamil Biały znajdzie się w niebezpieczeństwie po wybuchu miny w Kosowie, a Melka stanie w obliczu zemsty teściowej. Eliza będzie walczyć o życie, próbując uwolnić się od okrutnego męża. Emilka zmierzy się z samotnością, a jej relacja z Bartkiem może przynieść nieoczekiwane skutki. Marta i Szymon staną przed trudną próbą z powodu choroby Szymona. Czy miłość przetrwa te wszystkie wyzwania? La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 473. W posiadłości Lujan atmosfera stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Markiza przyłapie Katalinę z Adrianem, co wywoła kolejny konflikt. Katalina, zmęczona pałacowymi intrygami, zdecyduje się wrócić do hangaru. Virtudes stanie przed trudnym wyborem, gdy teściowie postawią jej ultimatum dotyczące finansowego zabezpieczenia. Lope w końcu wyjaśni Romulowi powody swojego ataku na Santosa. Petra nie odpuści i będzie drążyć sprawy śmierci Pii, wypytując Jane i Werę o szczegóły. Odcinek 473 zostanie wyemitowany 9 września o 15.05 w TVP2. Serial przenosi widzów do Andaluzji na początku XX wieku, gdzie arystokratyczny ród Lujan skrywa wiele tajemnic. 4271 odcinku telenoweli Na Wspólnej Krystyna, grana przez Małgorzatę Knotę, zgodzi się na randkę z Juliuszem. Mimo że Juliusz, w którego wciela się Daniel Olbrychski, początkowo chciał się wycofać z rywalizacji o jej serce, Ula przekona Krystynę do spotkania. Randka zakończy się jednak niespodziewanym wstrząsem, gdy Juliusz wyjawi swój głęboko skrywany sekret. Krystyna będzie musiała zmierzyć się z prawdą, która zaskoczy ją do głębi. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o 20:15 na TVN. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć na żywo, epizod będzie dostępny na platformie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczkę.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś, w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ponownie powraca temat reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. Pułkownik Piotr Krawczyk, były szef Agencji Wywiadu, podkreśla, że samo przypominanie o polskich krzywdach nie wystarczy. Jego zdaniem Polska powinna prowadzić szeroką ofensywę, docierając do niemieckich partii politycznych i społeczeństwa. Celem jest, by sami Niemcy zaczęli domagać się od swoich władz rozwiązania kwestii reparacji.
3: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jest podejrzany o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli. Piesiewicz zaprzecza zarzutom, a jego obrońca planuje złożyć zażalenie na decyzję sądu. Tymczasem Piesiewicz przebywa w areszcie w Katowicach, gdzie warunki są dalekie od luksusowego życia, do którego był przyzwyczajony. W Skarżysku Kamiennej doszło do pożaru w zakładzie przemysłu obronnego. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę na terenie fabryki, co budzi podejrzenia o celowe podpalenie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek, nie wyklucza rosyjskiego tropu, ale podkreśla, że dowodów na to jeszcze nie ma. Służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a władze planują zwiększenie ochrony w kluczowych zakładach. Detektyw Krzysztof Rutkowski wykluczył obecność byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Po rozmowach z lokalnymi służbami i mieszkańcami Rutkowski stwierdził, że poszukiwany polityk nigdy tam nie przebywał. Dzięki nagrodzie za informację o Romanowskim biuro detektywa zdobyło nowe tropy wskazujące na jego możliwy pobyt w innym kraju europejskim. Szczegóły mają zostać ujawnione po ich potwierdzeniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Europejski przemysł zbrojeniowy stał się celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Rosja intensyfikuje działania sabotażowe i cyberataki, próbując osłabić zdolności obronne Europy i wsparcie dla Ukrainy. W Polsce doszło do pożaru w zakładzie WB Electronics, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii rośnie zagrożenie szpiegostwem i sabotażem. Europejskie służby wywiadowcze intensyfikują współpracę, by przeciwdziałać tym zagrożeniom.
2: Grecja i Izrael podpisały historyczną umowę obronną o wartości około 3 miliardów euro, która przewiduje stworzenie zaawansowanego systemu obrony powietrznej Tarcza Achillesa. To największy kontrakt zbrojeniowy w historii relacji obu państw. Umowa zakłada dostarczenie Grecji nowoczesnych izraelskich technologii, zdolnych do zwalczania zagrożeń, takich jak pociski balistyczne i drony. Realizacja projektu potrwa około 35 miesięcy, po których system osiągnie pełną zdolność operacyjną. Skrzydłokwiat, znany jako lila pokoju, może odzyskać witalność dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę soku z cytryny do 1 litra wody i podlewać roślinę co 3 tygodnie. Taka mikstura obniża pH wody, co sprzyja kwitnieniu i poprawia zdrowie rośliny.
3: Od dziś uczniowie wracają do szkół z nowymi zasadami. Reforma edukacji Kompas Jutra wprowadza zakaz używania smartfonów w szkołach oraz zmienia podejście do prac domowych, które nie będą już oceniane. W planie lekcji pojawią się nowe przedmioty, takie jak przyroda i edukacja zdrowotna. Dodatkowo szkoły stawiają na praktyczne doświadczenia, wprowadzając tydzień projektowy, który zastąpi tradycyjne lekcje.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Polsce trwa debata nad rezygnacją z przestawiania zegarków i wprowadzeniem całorocznego czasu letniego. Choć projekt przeszedł konsultacje społeczne, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Kolejna zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października, kiedy to cofniemy zegarki o 1 godzinę. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może to być ostatnia taka zmiana.
2: Imię Hieronim, choć ma bogatą historię i greckie korzenie, pozostaje w Polsce rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 21 chłopców otrzymało to imię, co plasuje je na 249. miejscu w rankingu popularności. Hieronim oznacza święte imię i jest kojarzone z powagą oraz inteligencją. Dla rodziców szukających klasycznego, ale nieoklepanego imienia, może być interesującą alternatywą.
3: Policja w Jaśle zatrzymała 6 mężczyzn podejrzanych o udział w bójce, do której doszło 29 sierpnia. W wyniku incydentu 20-letni mężczyzna trafił do szpitala. Prokuratura postawiła zarzuty usiłowania zabójstwa 19-latkowi, a 3 innym mężczyznom zarzuty udziału w bójce. Wobec 4 z nich sąd zastosował tymczasowy areszt. Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Juracie odbyło się dwudniowe wydarzenie Przyszłość.pl, zorganizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego żonę Martę. Wśród atrakcji znalazły się koncerty znanych artystów, takich jak Skolim i Kubańczyk, którzy wystąpili bezpłatnie, mimo wcześniejszych zapowiedzi o symbolicznym wynagrodzeniu. Spotkanie z młodzieżą cieszyło się dużym zainteresowaniem, a udział wzięło około 800 osób. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Błażej Król, znany z unikania show biznesu, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziąć udział w programie Azja Express. W towarzystwie Roberta Dry Scala, Krawczyka, muzyk zamienił scenę na surowe tereny Indonezji i Malezji. Król przyznał, że nie oglądał ani jednego odcinka programu przed wyjazdem, co uznał za pozytywne doświadczenie. A co na to jego żona? Cóż, może teraz będzie musiał częściej zmywać naczynia.
2: Kto by pomyślał, że mycie kurczaka może być tak kontrowersyjne? Magda Gessler, nasza kulinarna guru, ostrzega przed tym nawykiem, twierdząc, że rozpryskiwana woda roznosi bakterie po całej kuchni. Zamiast tego lepiej zaufać dostawcom i pozwolić, by ogień zrobił swoje. Może czas przemyśleć, co naprawdę ląduje na naszych talerzach. Mel Gibson, niegdyś gwiazda kina akcji, teraz bardziej znany jako mistrz gaf i skandali, znowu dał o sobie znać. Na FanExpo Kanada w Toronto postanowił zabłysnąć, naśladując ruchy tłumaczki języka migowego. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, a Gibson odpowiedział klasycznym: przepraszam, jeśli ktoś poczuł się urażony. Cóż, wygląda na to, że Mel nie przestaje zaskakiwać, choć niekoniecznie w pozytywny sposób. Polska Telewizja i Prime Video postanowiły stworzyć coś, co ma być naszą odpowiedzią na zagraniczny hit The Pitt. Nowy serial SOR ma pokazać, jak to jest być medykiem pod presją czasu, gdzie emocje nie kończą się z końcem dyżuru. W rolach głównych zobaczymy Sonię Mietielicę i Sebastiana Dele, a za kamerą staną reżyserki znane z kontrowersyjnych produkcji. Czy SOR obroni się przed porównaniami do The Pitt? Czas pokaże, a premiera już tej jesieni.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: David Gilmour, legenda rocka, zagrał w Polsce tylko dwa razy, ale za to jak. Jego koncert w gdańskiej stoczni sprzed 20 lat to prawdziwa perełka, którą teraz można obejrzeć za darmo na YouTube. To wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale i hołdem dla 50-lecia NSZ Solidarność. Teraz każdy może poczuć tę magię, nie ruszając się z kanapy. Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach.
2: W zespole Bad Wolves wrze jak w ulu. Po licznych zmianach w składzie i odwołaniu trasy z grupą Skillet, kapela znalazła się w centrum kontrowersji. Wydanie coveru Jolene tuż po śmierci Dolly Parton wywołało burzę, a gitarzysta AJ Rebolo odszedł, oskarżając wytwórnie o żerowanie na tragedii. Czy to koniec rockowej sagi, czy dopiero początek kolejnych dramatów? Adam Nergal-Darski postanowił cofnąć się w czasie i przypomnieć fanom, jak brzmiał Behemoth, zanim stał się światową marką. Na festiwalu Summer Dying Loud 2026 zagra materiał z debiutanckiego albumu Svente Vid, ale nie z Behemothem, a z islandzkim zespołem Mist Hyrmi. To nie tylko koncert, to podróż do czasów, gdy black metal krążył na kasetach, a Nergal dopiero zaczynał swoją muzyczną przygodę. Ciekawe, czy fani docenią tę surową wersję zespołu, czy będą tęsknić za ogniem i kostiumami współczesnych występów.
0: Ciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bill Collins, znany z Genesis, zdradził, że jego hit In the Air Tonight powstał w wyniku czystej improwizacji. Jak sam przyznał, tekst i melodia pojawiły się niemal natychmiast, jakby księżyc i gwiazdy sprzyjały jego twórczości. Teraz, w 2026 roku, Collins dołącza do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, co jest dla niego ogromnym zaszczytem. Ciekawe, czy jego spontaniczne podejście do muzyki zainspiruje innych artystów do tworzenia hitów w podobny sposób.
1: Melissa Etheridge, dziewczyna z Kansas z głosem jak papier ścierny, nie tylko zdobyła platynowe płyty, ale i serca fanów. Mimo że rock'n'roll lat 80. nie był miejscem dla kobiet z gitarą, Etheridge wywalczyła sobie miejsce na scenie, nie prosząc o pozwolenie. Jej publiczny coming out w 1993 roku podczas balu inauguracyjnego Billa Clintona był jak grom z jasnego nieba, a album Yes, I Am stał się jej triumfem. Nawet walka z rakiem nie zatrzymała jej na drodze do sukcesu, a występ na Grammy w 2005 roku łysa po chemioterapii pokazał, że prawdziwa siła tkwi w autentyczności. System of a Down i ich Toxicity. Album, który miał być triumfem, a stał się koszmarem. Seri Tankian wspomina, że zamiast muzycznej euforii, zespół zmagał się z groźbami i zamieszkami. Wydany tuż przed zamachami 11 września, krążek stał się symbolem stresu i niepokoju. Kto by pomyślał, że sukces może tak bardzo przytłoczyć? Aleksandrów Łódzki znów stanie się stolicą ciężkiego brzmienia, bo już od czwartku rusza 17. edycja Summer Dying Loud. Ponad 50 koncertów, 3 dni i 2 sceny. To prawdziwa uczta dla fanów metalu, którzy będą musieli nieźle się nagimnastykować, by nie przegapić swoich ulubieńców. Triptykon, Blaze Bailey, Nergal ze Sventevit, Satyricon i reaktywowany Nevermore to tylko niektóre z gwiazd, które rozgrzeją publiczność. A jeśli ktoś myślał, że wybór między Masakrę a Devil Master to jedyny dylemat, to czeka go jeszcze więcej takich niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny bilans utonięć w Polsce. Od kwietnia do września w wodzie zginęło 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce na Mazowszu, gdzie utonęło 27 osób. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. W Warszawie, na Mokotowie, działa innowacyjna szkoła bez tradycyjnych korytarzy, oparta na szwajcarskim modelu edukacyjnym. Budynek na Służewcu, przy ulicy Konstruktorskiej, oferuje przestrzenie integracyjne i elastyczne wnętrza, które można łatwo modyfikować. To część większej transformacji tej części miasta, znanej wcześniej jako Mordor, w nowoczesną dzielnicę mieszkalną. W szkole uczy się obecnie około 450 dzieci.
2: W Siedlcach doszło do szokującego ataku na 13-letnią dziewczynkę z Ukrainy. 41-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, najpierw znieważyła nastolatkę, a następnie zaatakowała ją fizycznie. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała agresorkę. Kobieta ma zakaz zbliżania się do ofiary i jej matki, a sprawa jest w toku. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w skuter z dwojgiem nastolatków. 14-letni Sebastian zginął na miejscu, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe, który nie jest wyposażony w szlabany ani sygnalizację świetlną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Żona ofiary, pani Ewelina, przyznaje, że wyrok nie przyniósł jej ukojenia, a życie bez męża Rafała jest dla niej trudne. Mimo bólu kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że śmierć jej męża powinna być przestrogą dla innych kierowców. Wyrok jest nieprawomocny i możliwe, że obrona złoży odwołanie. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego niedawno odeszła. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a dzieci ofiary znalazły schronienie u dziadków. W związku z tragedią ogłoszono 3-dniową żałobę.
1: W Stromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. W wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od dziś w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje zakaz używania smartfonów na lekcjach i przerwach. Celem jest poprawa koncentracji uczniów i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Szkoły mogą same decydować, jak przechowywać telefony, a ministerstwo nie narzuca jednolitych rozwiązań. Władze Radomia deklarują wsparcie finansowe dla szkół, które będą potrzebowały dostosować się do nowych przepisów. W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Ciężarówka najechała na pojazd przy pracownikach remontujących drogę, co spowodowało śmierć 4 osób. Kolejne 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Autostrada w kierunku Katowic jest zablokowana, a służby pracują na miejscu, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Kierowcy powinni unikać tego odcinka i wybierać alternatywne trasy.
2: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by ocenić tamtejszą ofertę gastronomiczną. Niestety jego wizyta w karczmie u lwa zakończyła się ostrą krytyką. Youtuber był zmuszony wypluć jedzenie, a dania uznał za nieświeże i nieapetyczne. Lokal nie otrzymał prestiżowej naklejki Muala, a jego średnia ocena w Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na górskim szlaku w Świeradowie-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął podczas zjazdu rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna stracił panowanie nad rowerem i przewrócił się. Mimo szybkiej interwencji ratowników GOPR nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasku podczas jazdy w górach. Na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu doszło do bójki między kierowcami czekającymi na tankowanie. Konflikt rozpoczął się od kłótni o kolejkę, a sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników użył pałki teleskopowej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci i zdobywa ogromną popularność. Całe zdarzenie pokazuje, jak szybko błahy spór może przerodzić się w poważną awanturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: paliwowych, co miało finansować program. Minister Domański twierdzi, że prezydent stanął po stronie wielkich firm, a nie obywateli. Mimo tych sporów, Polska odnotowała wzrost PKB o niecałe 4% w drugim kwartale. Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji, która uprości zapisy do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. System umożliwi pacjentom dostęp do wolnych terminów u specjalistów w całym kraju, eliminując konieczność dzwonienia do wielu przychodni. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko świadczenia zarejestrowane w tym systemie. Tradycyjne metody zapisu, jak telefon czy wizyta w rejestracji, pozostaną dostępne. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na grudzień przyszłego roku, obejmując kolejne specjalizacje w kilku etapach. Nowością będzie funkcja poczekalni, która automatycznie przypisze wolne terminy oczekującym pacjentom. Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rodzice przygotowujący dzieci do nowego roku szkolnego mogą liczyć na finansowe wsparcie. Program Dobry Start oferuje jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Warto pamiętać o stypendium szkolnym, które można otrzymać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 823 zł netto. Wnioski o stypendium należy złożyć do 15 września. W przypadku nagłych zdarzeń losowych dostępny jest także zasiłek szkolny, który może wynieść do 620 zł.
0: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
2: Cenzin, spółka z bogatą historią sięgającą 1926 roku, obchodzi swoje stulecie w nowej roli biznesowej. Już nie jako centralny kanał eksportowy, ale jako wsparcie dla grupy PGZ w handlu zagranicznym. Cenzin dostarcza sprzęt wojskowy i cywilny, a także rozwija eksport, który w 2025 roku osiągnął 20%. Firma planuje zwiększyć ten udział do 50% w najbliższych latach. Wyzwania to dostępność towarów i ich prezentacja na rynkach zagranicznych, gdzie zainteresowanie polskim przemysłem obronnym rośnie. Cenzin przekształcił się w nowoczesną spółkę, aktywnie poszukującą nowych możliwości.
0: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o znacznym zwiększeniu produkcji pocisków obronnych Patriot, PAK-3 MSE i THAAD. Produkcja PAK-3 MSE zostanie potrojona, a THAAD wzrośnie czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące globalne zagrożenia i potrzebę zabezpieczenia zapasów Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Umowy z General Dynamics i Lockheed Martin mają zapewnić stabilne dostawy i rozwój produkcji przez najbliższe 7 lat. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą mogły szybciej odbudowywać zapasy i utrzymywać większą gotowość obronną. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zainauguruje nową serię, Ewa i Elżbieta znajdą się w centrum rodzinnego konfliktu. Po sekretnym ślubie z Włochem Romeo, Ewa oskarży babcię o utrudnianie jej życia jako młodej żony. Elżbieta, która od lat zastępuje Ewie matkę, nie pozostanie dłużna i spróbuje przemówić wnuczce do rozumu. Rozłąka z ukochanym i brak zgody na wspólne mieszkanie tylko zaostrzą sytuację. Ewa, przekonana o złej woli babci, nie cofnie się przed złośliwościami. Czy młoda para znajdzie sposób na pogodzenie się z bliskimi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek.
2: W czwartek, 3 września o godzinie 20.15 TVN wyemituje 4271 odcinek serialu Na Wspólnej. Krystyna zdecyduje się spotkać z Juliuszem, który wcześniej rywalizował o jej względy z Janem. Ula przekona Krystynę, że jej relacja z Juliuszem może być ważniejsza, niż się wydaje. Podczas spotkania Juliusz wyzna Krystynie skrywaną prawdę, co zaskoczy kobietę. Wyznanie to sprawi, że spotkanie zakończy się szybciej, niż można było przypuszczać. Krystyna stanie przed trudnym wyborem, z kim chce być. Odcinek będzie dostępny również w serwisie Player.
1: Na Wspólnej w odcinku 4274 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Basia, uwięziona w piwnicy, podejmuje desperacką próbę ucieczki, a jej odkrycie może wstrząsnąć widzami. Smolny liczy na przełom w śledztwie, gdy policja zatrzymuje Jana Rybę, choć ten zaprzecza swojemu udziałowi w porwaniu. Napięcie rośnie również wokół Bożydara, którego interesy budzą niepokój bliskich. Tymczasem Danuta zaczytuje się w erotycznej powieści, a Teresa skrycie pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20.15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 4240 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Kamil, znany jako Biały, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas misji wojskowej w Kosowie. Eksplozja miny przerwie jego rozmowę z Angeliką, pozostawiając ją w niepewności co do jego losu. Choć sytuacja wygląda dramatycznie, zdjęcia z planu sugerują, że Biały przeżyje i jego historia będzie kontynuowana. Igor Paszczyk, odtwórca roli Kamila, nadal pracuje nad nowymi odcinkami, co daje nadzieję na dalsze losy jego postaci. Czy Kamil wróci do Angeliki i uda im się odbudować życie po tych dramatycznych wydarzeniach? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji. Dziedzictwo w odcinku 1025 zapowiada prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Poyraz podejrzewa Sedata i dąży do konfrontacji, która może zmienić wszystko. W tle relacje bohaterów pękają, a decyzje, które zapadną, będą miały ogromne konsekwencje. W poprzednim odcinku Kansel knuła intrygi, a Poyraz znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. Sinan naciskał na Kiwanca, by wyznał prawdę Ainur, co doprowadziło do zerwania zaręczyn. Tymczasem Ibrahim postanowił dać nauczkę swojej zazdrosnej żonie. Odcinek 1025 zostanie emitowany 9 września o 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, tajemnicach i próbach odkupienia, która nieustannie przyciąga widzów przed telewizory.
2: W 4268 odcinku serialu Na Wspólnej, wyemitowanym 31 sierpnia, widzowie pożegnali Marię, graną przez Bożenę Dykiel. To emocjonalne wydarzenie było zarazem hołdem dla zmarłej w lutym aktorki, która przez lata była filarem serialu. Ceremonia pogrzebowa Marii dostarczyła ekipie i widzom wielu wzruszeń. Twórcy zdecydowali, że po odejściu Dykiel również jej postać musi zakończyć swoją historię. Sceny pogrzebu, kręcone wiosną, oddały głębokie emocje i szacunek dla aktorki. Serialowy Włodek, grany przez Mieczysława Hryniewicza, podkreślił, że pożegnał swoją ekranową partnerkę po raz drugi. Cała obsada i realizatorzy zadbali, by Maria otrzymała godne pożegnanie. M jak Miłość wraca po wakacyjnej przerwie z odcinkiem numer 1937. Już dziś, 1 września, można go obejrzeć na platformie TVP VOD. Telewizyjna premiera zaplanowana jest na 6 września. W nowym odcinku Artur Rogowski stanie przed trudnymi decyzjami, próbując zakończyć relację z Joanną, by ratować związek z Marią. Sytuacja się skomplikuje, gdy Artur ponownie spotka Joannę i uświadomi sobie, że jego uczucia do niej nie wygasły. Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, dostępny jest także odcinek 1938. Aby obejrzeć go przed premierą telewizyjną, konieczne jest posiadanie aktywnego konta i opłaconego abonamentu na platformie VOD.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 193 odcinek. Konflikt w rezydencji osiąga punkt kulminacyjny, gdy Bejza traci panowanie nad sobą, a sytuacja wymyka się spod kontroli, wciągając w to policję. Cichan staje przed trudnymi decyzjami, które mogą wpłynąć na jego najbliższy. W tle rozwija się relacja Engina i Sili, którzy coraz bardziej się do siebie zbliżają. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany 9 września o 17.20 na TVP2. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych tajemnicach, która przyciąga rzesze widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi, Kaan Tarakçı i Bettigul Ceylan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Daria Gosek-Popiołek została oficjalnie kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa. W swoim programie podkreśla potrzebę rozwiązania problemów takich jak deficyt budżetowy, wysokie ceny mieszkań i nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego. Kandydatura Gosek-Popiołek zyskała poparcie Włodzimierza Czarzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy. Już jutro odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, w której weźmie udział 6 osób, w tym Gosek-Popiołek.
3: Dziś oficjalnie zakończył się program Ceny paliw niżej. Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnił, że decyzja ta wynika z ograniczeń budżetowych, gdyż program kosztował Skarb Państwa ponad 5 miliardów złotych. Podkreślił, że mechanizm ceny maksymalnej skutecznie chronił kierowców przed wzrostem cen paliw. Minister skrytykował również prezydenta za jego stanowisko wobec regulacji paliwowych, zarzucając mu uleganie wpływom koncernów.
2: W Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę rano w Sheffield znaleziono martwego noworodka, a 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy. Funkcjonariusze intensywnie pracują, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło.
3: Na czeskiej stacji kolejowej Zadni Trzebań doszło do dramatycznego incydentu. Rodzina z trojgiem dzieci przebiegła przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, a jedno z dzieci upadło na torowisko. Na szczęście rodzicom udało się je podnieść w ostatniej chwili, unikając tragedii. Maszynista Jarosław Siśma, który nagrał zdarzenie, podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Piotr Krawczyk, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, które przybiera formę działań hybrydowych. Choć pełnoskalowa inwazja na Polskę jest mało prawdopodobna, Kreml może testować spójność NATO poprzez prowokacje i sabotaż. Krawczyk podkreśla, że Polska powinna skupić się na zwiększeniu zdolności wywiadowczych i modernizacji obrony, aby skutecznie reagować na te zagrożenia. W kontekście edukacji sugeruje wprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa w szkołach.
2: Początek września to ostatni moment na letnie cięcie lawendy. Ten zabieg jest kluczowy, aby roślina w przyszłym roku obficie kwitła. Należy usunąć przekwitłe łodygi, co pozwoli lawendzie zagęścić się przed zimą. Pamiętajmy, aby używać ostrych narzędzi, aby nie osłabić krzewu. Utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie bywa trudne, ale istnieje prosty sposób na ich wybielenie. Wystarczy przygotować kąpiel z ciepłej wody, soli i kwasku cytrynowego, w której skarpetki powinny spędzić 1 godzinę przed praniem. Dzięki temu odzyskają swoją śnieżno-białą barwę. Pamiętajmy, by prać je osobno, unikając kontaktu z kolorowymi tkaninami.
3: W połowie sierpnia na Zalewie Porajskim doszło do serii interwencji służb ratunkowych z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci z Częstochowy pomogli 16 osobom, które nie mogły samodzielnie wrócić do brzegu z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Wśród interwencji znalazły się m.in. pomoc dla kobiet na deskach SUP, awaria żaglówki oraz problemy z rowerem wodnym. Na szczęście nikt nie wymagał specjalistycznej pomocy medycznej. Służby przypominają o konieczności sprawdzania prognozy pogody i stanu sprzętu przed wypłynięciem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prodisz, znany z czasów PRL, wraca do łask w polskich kuchniach. To kompaktowe urządzenie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd, zużywając mniej energii niż tradycyjny piekarnik. Również zaparzaki do kawy z tamtych lat zyskują na popularności, oferując świetny napar przy minimalnym zużyciu energii. W czasach rosnących cen prądu te klasyczne sprzęty stają się atrakcyjną alternatywą dla nowoczesnych urządzeń.
2: Nowy trend w makijażu ust zdobywa popularność. Popsicle Lips to efekt, który przypomina ślad po owocowym lodzie, z rozmytym kolorem i połyskiem. Ten styl jest szybki do osiągnięcia i nie wymaga precyzji, co czyni go idealnym dla osób ceniących naturalny wygląd. Wystarczy odrobina pigmentu i błyszczyk, by uzyskać świeży, soczysty efekt. Wrzosy mogą cieszyć oko dłużej niż jeden sezon, jeśli zadbamy o nie tuż po zakupie. Kluczowe jest odpowiednie podłoże, doniczka z odpływem i regularne podlewanie. Warto też chronić rośliny przed zimnem i przycinać je wiosną. Dzięki temu wrzosy będą piękną ozdobą przez wiele lat. Od 1 września w wielu polskich gminach rozpoczęły się kontrole przydomowych kompostowników. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy prawidłowo zagospodarowują odpady bio, co ma wpływ na zniżki za wywóz śmieci. W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciele mogą stracić prawo do ulg. Kontrole potrwają do listopada i obejmą m.in. gminy Szczecinek i Krosno.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Oto prosty sposób na czysty piekarnik bez szorowania. Wystarczy użyć worka na śmieci i domowego płynu z tabletki do zmywarki oraz sody oczyszczonej. Po 1 godzinie ruszt będzie lśnił jak nowy. Wnętrze piekarnika można wyczyścić octem, który skutecznie rozpuszcza tłuszcz. Policjanci z Częstochowy i Archiwum X z Katowic zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie i rozbój sprzed 24 lat. Do przełomu w śledztwie przyczyniły się nowoczesne badania DNA. Podejrzany został ujęty 25 sierpnia w Szczecinie i usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś, znana z tanecznych parkietów i telewizyjnych show, postanowiła przypomnieć światu, że kiedyś była małą Edytką z uroczym uśmiechem. W pierwszym dniu szkoły podzieliła się na Instagramie zdjęciem z dzieciństwa, które wywołało lawinę zachwytów. Pani są zgodni. Jej rozpromienione oczy i uśmiech pozostały niezmienne przez lata. A już w sobotę, 5 września, będzie można zobaczyć ją w nowej edycji Azja Express na TVN. Ciekawe, czy tam też pokaże swoje dziecięce oblicze.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta ten żółty autobus, który zabierał nas w podróże po wnętrzu chmur i krwiobiegu? Magiczny autobus wraca, ale tym razem na wielki ekran, a za kierownicą zasiądzie nie kto inny jak Elizabeth Banks, aktorka znana z Igrzysk Śmierci. Nie tylko wcieli się w rolę ekscentrycznej pani Frizzle, ale też zajmie się produkcją filmu. Czy uda jej się odtworzyć dawną magię i przyciągnąć nowe pokolenia? Cóż, pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nie skończy się to jak kolejna hollywoodzka katastrofa.
1: Natalia Schroeder, znana z zachwycających występów na scenie, teraz podbija internet w koronkowej bieliźnie. Internauci dosłownie zbierają szczęki z podłogi, a jej fani nie mogą oderwać oczu od najnowszej sesji zdjęciowej. Czyżby nowy sposób na zdobycie popularności? Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe, a Natalia doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę. No i proszę, wrzesień znowu zaskoczył. Gwiazdy polskiego show biznesu, które kiedyś same zasiadały w szkolnych ławkach, dziś odprowadzają swoje pociechy do szkoły. Martyna Wojciechowska, Maciej Dowbor, Ewa Chodakowska i Weronika Rosati. Wszyscy oni kiedyś też czekali na dzwonek na przerwę. A teraz, z nutką nostalgii, dzielą się zdjęciami z czasów, gdy ich największym zmartwieniem było odrabianie lekcji. Cóż, czas leci, ale wspomnienia pozostają.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Śmierć Jana Frycza wstrząsnęła światem artystycznym. Ale nie ma co się dziwić, skoro był to człowiek, który na scenie nie grał, tylko po prostu był. Wiktoria Gorodecka wspomina jego nieprzewidywalność i niezależność, które czyniły go wyjątkowym. Frycz nie bał się iść pod prąd, co dziś jest rzadkością, a każda jego rola była jak nowa przygoda. Cóż, nie każdy aktor potrafi być tak autentyczny i szczery jak on.
1: ZZ Top znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu. Frank Beard, legendarny perkusista, dołączył do niebiańskiej orkiestry, pozostawiając Billy'ego Gibbonsa jako ostatniego z oryginalnego składu. Gibbons, jak na prawdziwego rockmana przystało, nie zamierza się poddawać i obiecuje, że zespół będzie grał dalej, bo przecież przedstawienie musi trwać. Czy to jeszcze ZZ Top, czy już tylko hybryda? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Duch rocka wciąż żyje. Kazik Staszewski i Kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani, jak Iga i Olga, nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej. Bran Taylor z zespołu Mastodon przekonał się, że miłość do filmów z lat 80. może kosztować więcej niż bilet do kina. Wymiana SMS-ów z Joeyem Jordisonem ze Slipknota, pełna cytatów z filmu Wzniesienie, zaowocowała rachunkiem na $800. Żona Taylora nie była zachwycona, ale przecież nie można pozwolić, by kumpel pomyślał, że nie zna się kolejnej linijki tekstu. Tymczasem na nowym albumie Mastodon pojawił się Geezer Butler z Black Sabbath, co pokazuje, że czasem warto zaryzykować i zaprosić legendę do współpracy.
0: Słuchajcie Radia Super Express.
2: Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć zza grobu?
1: Robert Fripp, legenda King Crimson, wspomina współpracę z Davidem Bowiem, zdradzając, że podczas nagrywania albumu Scary Monsters otrzymał nietypową radę. Pomyśl o Richiem Blackmore'ze. Choć Fripp nie zamierzał naśladować stylu Blackmore'a, zrozumiał, co Bowie miał na myśli. Tymczasem przyszłość King Crimson rysuje się w ciemnych barwach, ponieważ Fripp przyznaje, że nie czuje już potrzeby grania na żywo. Wygląda na to, że perfekcjonizm i wiek nie idą w parze z koncertowaniem.
2: Punk rock nie umiera, a wręcz przeciwnie. Z martwych wstaje na cmentarzu. Supergrupa złożona z członków Green Day, Blink 182 i Rancid oddała hołd legendarnym Ramones, występując na Hollywood Forever Cemetery. Wśród gości pojawili się Billy Idol i Fred Armisen, a dochód z koncertu przeznaczono na badania nad rakiem. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa i uruchamia własną telewizję na YouTubie, gdzie fani mogą śledzić ich każdy krok. Punkowy duch żyje i ma się świetnie.
1: Zespół Jam, legenda polskiego rocka, zaskakuje fanów nowym rozdziałem. Sebastian Riedel, syn legendarnego Ryszarda, dołączył jako wokalista, podczas gdy Benno Otręba, kluczowy basista, postanowił przenieść swoją aktywność na Facebooka. Tak, dobrze słyszycie. Zamiast na scenie, Benno dzieli się teraz wspomnieniami i zdjęciami online. Fani nie kryją emocji, zasypując go życzeniami zdrowia i powrotu na scenę. Czyżby nowa era rocka przeniosła się do świata wirtualnego?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 13 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawa żegna kolejnego bohatera. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, znany jako Kajtek, który jako 12-latek wspierał powstanie warszawskie w szeregach pułku Baszta na Mokotowie. Jego śmierć nastąpiła dzień po pożegnaniu Wandy Traczyk-Stawskiej. Obecnie żyje jeszcze nieco ponad 200 weteranów powstania warszawskiego. Wizz Air organizuje w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, w którym uczestnicy polecą na tajemniczy kierunek. 25 września z Warszawy wystartuje samolot z 25 zwycięzcami, a każdy z nich może zabrać osobę towarzyszącą. Cel podróży zostanie ujawniony dopiero po lądowaniu. Aby wziąć udział, trzeba do 6 września opublikować na Instagramie zdjęcie lub film z oznaczeniem Wizz Air i hashtagiem hashtag Let's Get Lost Poland.
1: W Polsce odnotowano tragiczny wzrost liczby utonięć. W tym sezonie życie w wodzie straciło aż 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce w województwie mazowieckim. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są brawura, alkohol i przecenianie swoich umiejętności pływackich.
0: W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Skuter z dwojgiem nastolatków wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie uderzył w niego pociąg relacji Ostrołęka-Tłuszcz. 14-letni Sebastian zginął, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak zabezpieczeń na przejeździe, co mogło przyczynić się do tragedii.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dominik Hołuj z Radomia, który zimą uległ poważnemu wypadkowi z pociągiem, wrócił dziś do szkoły. Po amputacji nóg i palców dłoni 17-latek rozpoczął nowy rok szkolny z determinacją, by zdać maturę. Mimo trudnej rehabilitacji, Dominik nie rezygnuje z marzeń o pracy na kolei. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa.
0: We wrześniu Europa zmierzy się z falą upałów, a w Hiszpanii temperatury mogą sięgnąć aż 44 stopni Celsjusza. W Polsce również zrobi się gorąco, szczególnie na południu kraju, gdzie od 7 września termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Na północy będzie nieco chłodniej, z temperaturami do 23 stopni. Synoptycy będą na bieżąco aktualizować prognozy.
1: W Rawie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego odeszła kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna popełnił samobójstwo, używając tej samej broni. Policja potwierdziła, że w przeszłości stosował przemoc wobec żony, a sąd odrzucił wniosek o jego aresztowanie. Dzieci ofiary są pod opieką dziadków, a lokalna społeczność zapewnia im wsparcie.
0: Polscy strażacy wrócili do kraju po miesiącu walki z pożarami w Hiszpanii. Ostatnia grupa wylądowała na lotnisku w Balicach. W sumie 105 strażaków wspierało hiszpańskie służby w ekstremalnych warunkach. Misja była częścią europejskiego programu prepozycjonowania, który zakłada pomoc w sytuacjach kryzysowych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sromowcach Niżnych odbyło się pierwsze międzynarodowe święto flisaka pienińskiego, które przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Główną atrakcją były zawody flisackie o Grand Prix Złota Spryska, których zwyciężyli gospodarze z Sromowców Niżnych. Uczestnicy mogli także cieszyć się występami muzycznymi i regionalnymi smakołykami. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy doszło do tragicznego wypadku, w którym ciężarówka uderzyła w pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Ciężarówka, choć oznaczona logo Partners Pol Group, nie realizowała transportu na ich zlecenie. Firma wydała oświadczenie, podkreślając, że pojazd należy do zewnętrznego podwykonawcy. Trasa w stronę Katowic jest zablokowana, a służby apelują o korzystanie z objazdów. Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody. Były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Marek Z., został oskarżony o doprowadzenie nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Akt oskarżenia trafił do sądu, a rozprawa rozpocznie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, ale nadal widnieje jako dyrektor na stronie muzeum.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoją drużynę. Do zespołu dołączył serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, wypożyczony z węgierskiego Ferencvarosi TC z opcją wykupu. Cirkowicz, który ma doświadczenie w polskiej ekstraklasie, wybrał Jagiellonię ze względu na jej ofensywny styl gry. Nowy zawodnik będzie grał z numerem 32.
0: Popularny youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by przetestować tamtejsze jedzenie. W karczmie u lwa spotkało go jednak rozczarowanie. Szczególnie krytycznie ocenił burgera, którego nie był w stanie przełknąć. Również hot dog i zapiekanka nie zdobyły jego uznania. Lokal nie otrzymał charakterystycznej naklejki Muala, a jego opinia na Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Od dziś zespół szkół mistrzostwa sportowego Legii Warszawa nosi imię Jacka Magiery. Były piłkarz i trener Legii Warszawa był znany z pracy z młodzieżą i rozwoju Akademii Piłkarskiej. W czwartek odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Magierę. To wyjątkowy sposób na uhonorowanie jego wkładu w rozwój młodych sportowców. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie dwóch bramek, ale Ostech triumfował. Mecz do

0: Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Portugalię 3-0. To już 6. zwycięstwo z rzędu dla biało-czerwonych. Liderka drużyny, Magdalena Stysiak, zdobyła 22 punkty. Już 3 września Polki zmierzą się z Holandią o awans do strefy medalowej turnieju.
0: Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów.
1: Julita Piasecka, kluczowa zawodniczka polskiej reprezentacji siatkarek, błyszczy podczas trwających Mistrzostw Europy. Młoda, przyjmująca, która kiedyś musiała wybierać między modelingiem a sportem, dziś zachwyca kibiców swoimi umiejętnościami na boisku. Jej decyzja o postawieniu na siatkówkę okazała się strzałem w dziesiątkę, a jej popularność rośnie na całym świecie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zakończyła swój udział w US Open już w pierwszej rundzie. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem 20, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Chwalińska przyznała, że nie liczyła na sukces w Nowym Jorku, a jej występ był pełen emocji. To pierwszy start Polki w głównej drabince tego turnieju. Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury też 14 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3396 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 25 na TVP2. Tomasz nie potrafi pogodzić się z rozstaniem z Oliwką i udaje przed matką, że wszystko jest w porządku. Oliwka natomiast zaczyna układać sobie życie na nowo, a w jej otoczeniu pojawia się Kajtek. W tle tych wydarzeń Dominika i Renata toczą zaciętą walkę o przyszłość Feelgood, a Damian namawia Dominikę do radykalnych działań. Emocje sięgają zenitu, a sytuacja Tomka zaczyna wymykać się spod kontroli. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
0: W 1019 odcinku telenoweli Dziedzictwo Poyraz staje przed dramatycznym wyborem. Szantażowany przez bezwzględnego Sedata musi zdecydować, więzienie czy powrót do nielegalnych walk. Choć obiecał ukochanej Nanie, że zrezygnuje z niebezpiecznego życia, sytuacja zmusza go do złamania tej obietnicy. Sedat, grożąc sfabrykowanymi dowodami, zmusza Poyraza do stoczenia 10 walk. Mimo prób przyjaciela Merta, Poyraz nie widzi innej drogi. Decyzja ta może zrujnować jego relację z Naną, która nie zna prawdy. Emocje sięgają zenitu, a przyszłość Poyraza staje się coraz bardziej niepewna. Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już 9 września na antenie TVP2 zadebiutuje odcinek 193. W tym emocjonującym epizodzie Cihan podejmuje radykalną decyzję w sprawie Bejzy, co z pewnością zaskoczy fanów. Meli zwraca Cihanowi walizkę pełną pieniędzy, a po burzliwej kłótni Hunter i Bejza zostają wezwane na komisariat. Relacja Engina i Sili nabiera rumieńców, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Serial, który w Polsce można oglądać od stycznia tego roku, liczy już 325 odcinków i wciąż się rozwija. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hunter i Türkseve jako Cihan. Turecka produkcja zapewnia widzom niezapomniane emocje i nieoczekiwane zwroty akcji. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 4250 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 września, o godzinie 18 na Polsacie, Nicola postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Bezpośrednio zapyta Filipa, kiedy wreszcie się z nią umówi. Choć Filip początkowo jest speszony, ostatecznie zgadza się na randkę. Jednak ich spotkanie szybko wymyka się spod kontroli i zamienia w spontaniczny wypad we czwórkę. To nieoczekiwane wydarzenie pozwala Filipowi zobaczyć Nicolę w zupełnie nowym świetle. Jej przebojowość i pewność siebie zaczynają go fascynować. Czy wspólna przygoda okaże się przełomem w ich relacji?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur przeżywa niezwykłą przemianę. Pod wpływem niewłaściwego leku staje się swobodna i beztroska, co zaskakuje Sinana. Między nimi zaczynają iskrzyć romantyczne chwile, a prokurator cieszy się nową odsłoną dziewczyny. Ainur jest bliska wyznania mu miłości, co pokazuje, że jej uczucia do Sinana są nadal żywe. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września, o godzinie 16 na TVP1. Po emisji będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją dramatyczną fabułą. W najnowszym 4278 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg odkrywa, że jego żona Ewelina, za namową córki Jagody, planuje powrót do pracy. To wywołuje u niego niepohamowaną wściekłość. Kardiolog, który dotąd kontrolował każdy krok Eweliny, nie może znieść myśli o jej niezależności finansowej. W efekcie dochodzi do brutalnego ataku na żonę, co kończy się dramatycznymi scenami przemocy. Jagoda, widząc cierpienie matki, próbuje ją przekonać do podjęcia pracy, co mogłoby być dla niej szansą na ucieczkę spod wpływu męża. Niestety, Greg nie zamierza odpuścić i sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Serial Na Wspólnej w tym tygodniu dostarcza widzom prawdziwych emocji. W odcinkach od 4272 do 4275, emitowanych od 31 sierpnia do 3 września, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Krzysztof jest przekonany, że Basia nie żyje, ale okazuje się, że to pomyłka. Basia odkrywa, że jej porywaczem jest Andrzej, jej były mąż, który postanawia odebrać sobie życie. Włodek, załamany po śmierci Marii, spotyka kobietę z samolotu, która podnosi go na duchu. Erotyczna książka Teresy staje się hitem, inspirując Danusię do działania. Greg okazuje się przemocowcem, a jego żona Ewelina szuka pomocy u przyjaciółki. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że nie można oderwać się od ekranu.
0: Prawo Bestii to nowy polski serial, który zadebiutuje na Netflixie 18 listopada. Reżyserem jest Kasper Bajon, znany z takich produkcji jak Heweliusz i Roist. W rolach głównych zobaczymy Agnieszkę Grochowską i Agnieszkę Żulewską. Serial opowiada o zbrodniach Mariusza Trynkiewicza, ale w nietypowy sposób, bo to nie on jest głównym bohaterem. Historia skupia się na major Annie Bersz i psychiatrze Agnieszce Grabskiej, które muszą zmierzyć się z trudnymi wyborami. Akcja rozgrywa się w dwóch okresach. W 1988 roku, gdy dochodzi do brutalnych morderstw, oraz w 2014 roku, gdy Trynkiewicz wychodzi na wolność. Serial obiecuje emocjonującą opowieść o dylematach moralnych i prawnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jest podejrzany o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli. Piesiewicz zaprzecza zarzutom, a jego obrońca planuje złożyć zażalenie na decyzję sądu. Tymczasem Piesiewicz przebywa w areszcie w Katowicach, gdzie warunki są dalekie od luksusowego życia, do którego był przyzwyczajony. Program Ceny Paliw Niżej zakończył się 1 września, a jego koszt dla budżetu wyniósł ponad 5 miliardów złotych. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że to duże obciążenie dla finansów państwa, które już teraz inwestuje rekordowe kwoty w zbrojenia. Wzrost cen paliw jest związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, na którą Polska nie ma wpływu. Tymczasem premier Tusk apeluje o solidarność w rocznicę wybuchu II wojny światowej, a prezydent Nawrocki ponownie porusza temat reparacji od Niemiec. W Skarżysku Kamiennej doszło do pożaru w zakładzie przemysłu obronnego. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę na terenie fabryki, co budzi podejrzenia o celowe podpalenie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek, nie wyklucza rosyjskiego tropu, ale podkreśla, że dowodów na to jeszcze nie ma. Służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a władze planują zwiększenie ochrony w kluczowych zakładach. Detektyw Krzysztof Rutkowski wykluczył obecność byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Po rozmowach z lokalnymi służbami i mieszkańcami Rutkowski stwierdził, że poszukiwany polityk nigdy tam nie przebywał. Dzięki nagrodzie za informacje o Romanowskim biuro detektywa zdobyło nowe tropy wskazujące na jego możliwy pobyt w innym kraju europejskim. Szczegóły mają zostać ujawnione po ich potwierdzeniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bułgaria przejmie 7 niszczycieli min typu Tripartit od Belgii i Niderlandów. Okręty zostaną przekazane bezpłatnie, a ich remonty będą kosztować około 42 miliony euro. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, gdzie dryfujące miny i szczątki uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie. Bułgarskie siły morskie już teraz dysponują 3 podobnymi jednostkami, a nowe nabytki zwiększą ich zdolności operacyjne. Europejski przemysł zbrojeniowy stał się celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Rosja intensyfikuje działania sabotażowe i cyberataki, próbując osłabić zdolności obronne Europy i wsparcie dla Ukrainy. W Polsce doszło do pożaru w zakładzie WB Electronics, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii rośnie zagrożenie szpiegostwem i sabotażem. Europejskie służby wywiadowcze intensyfikują współpracę, by przeciwdziałać tym zagrożeniom.
3: Japonia planuje znacząco wzmocnić swoje zdolności obronne, rozpoczynając w 2027 roku pracę nad nowym systemem przechwytującym. System ten ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony dronów i pocisków rakietowych. Tokio zamierza zrewidować kluczowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, by dostosować się do współczesnych wyzwań, takich jak ataki rojowe i saturacyjne. W ramach rekordowego budżetu obronnego Japonia planuje także rozwijać technologie, takie jak sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe.
2: Czyste okna bez smug to nie tylko kwestia dobrego płynu do szyb. Kluczowe są również odpowiednie akcesoria i warunki mycia. Używaj czystej ściereczki z mikrofibry i unikaj mycia w pełnym słońcu, aby uniknąć zacieków. Pamiętaj, że nadmiar detergentu może pozostawić nieestetyczne ślady.
1: Słuchacie Radia Super Express. Skrzydło kwiat, znany jako lila pokoju, może odzyskać witalność dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę soku z cytryny do 1 litra wody i podlewać roślinę co 3 tygodnie. Taka mikstura obniża pH wody, co sprzyja kwitnieniu i poprawia zdrowie rośliny.
2: W Polsce trwa debata nad rezygnacją z przestawiania zegarków i wprowadzeniem całorocznego czasu letniego. Choć projekt przeszedł konsultacje społeczne, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Kolejna zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października, kiedy to cofniemy zegarki o 1 godzinę. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może to być ostatnia taka zmiana. Jesień to czas, kiedy wiele orchidei zaczyna kwitnąć. Aby cieszyć się pięknymi kwiatami w październiku, warto już we wrześniu zadbać o odpowiednie warunki. Kluczowe są właściwa temperatura i dostęp do rozproszonego światła. Można też zastosować domową odżywkę z łusek cebuli, która wspiera rozwój roślin.
3: Wrzesień to czas dużych wydatków dla rodziców, ale można je zmniejszyć dzięki programom wsparcia. Program 300+ można połączyć z dodatkowym świadczeniem w wysokości 100 zł, co daje łącznie 400 zł na wyprawkę szkolną. 300+ przysługuje każdemu uczniowi, natomiast dodatkowe 100 zł jest dla rodzin spełniających kryterium dochodowe. Wnioski o oba świadczenia składa się w różnych instytucjach, więc warto pamiętać o terminach i miejscach składania dokumentów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na lotnisku Chopina W Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Kamilek z Częstochowy miał zaledwie 8 lat. Przed śmiercią przeżył prawdziwe piekło, które zgotowała mu biologiczna matka, Magdalena B., a przede wszystkim jej mąż, jego ojczym, Dawid B. Chłopiec był bity, poniżany, przypalany papierosami, polewany gorącą wodą, w końcu rzucony na rozżarzony piec węglowy. Dramatu dziecka nie dostrzegł w porę nikt. Nauczyciele, sąsiedzi, pomoc społeczna, ani służby. Kamilek umierał w straszliwych męczarniach. Właśnie ruszył proces jego oprawców, a ludzie domagają się dla nich najwyższej możliwej kary. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Dzisiaj, 10 września 2025 roku, ma premierę moja nowa książka, która nosi tytuł Dzieci odchodzą w ciszy. Sprawa Kamilka z Częstochowy. Opublikowana nakładem wydawnictwa Harda. Historia tego chłopca w 2023 roku wstrząsnęła całą Polską. Ośmiolatek, katowany i poniżany przez ojczyma oraz własną matkę, zginął w wyniku odniesionych obrażeń po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wieloletniego cierpienia dziecka nie zauważył w porę nikt. Sąsiedzi, nauczyciele, pomoc społeczna, ani służby. Jego tragiczne doświadczenia zapoczątkowały jednak szereg zmian prawnych w kraju, by przeciwdziałać przemocy wobec najmłodszych. Oto fragment tego, co udało mi się ustalić. Kamilek przyszedł na świat 19 lutego 2015 roku. Uroczy chłopiec o niewinnej twarzy, na której często gościł uśmiech. Zawsze wszędzie było go pełno, żywiołowy i energiczny, przepełniony dziecięcą radością. Aniołek. Czasem dokazujący, jak to dziecko. 5 lat później, niecałe 3 miesiące przed kolejnymi urodzinami, chłopiec doświadczył pierwszego aktu przemocy ze strony najbliższych. Uśmiech zniknął z jego twarzy. Zdaniem prokuratury to właśnie 27 listopada 2020 roku rozpoczęła się gehenna dzieci zamieszkujących z Magdaleną i Dawidem B. Ona jest matką Kamilka, on ojczymem. Nowym partnerem kobiety, z którym postanowiła kroczyć przez życie. Mieszkali razem w dwóch miastach, głównie w Częstochowie, przez kilka miesięcy w Olkuszu. W obu mieszkaniach miało dochodzić do maltretowania Kamilka i jego rodzeństwa, ale to przy ulicy Kosynierskiej w częstochowskiej dzielnicy Stradom rozgrywały się najbardziej dramatyczne sceny. W niewielkim mieszkaniu gnieździło się wówczas kilkanaście osób, 5 dorosłych, matka Kamilka Magdalena B. i ojczym chłopca Dawid B. oraz ciocia Aneta J. i wujek Wojciech J., a także ich pełnoletnie już dziecko Artur J. Poza dorosłymi w lokalu przebywało kilkoro małoletnich, łącznie 10 osób, a po narodzinach kolejnych dzieci w kulminacyjnym momencie 12. Zaczęło się niewinnie, jeśli w ogóle można tak powiedzieć. Dawid B. zwracał uwagę Kamilkowi na najdrobniejsze zachowania, które mu się nie podobały. Wydawało się, jakby przeszkadzało mu w zachowaniu chłopca dosłownie wszystko, choć maluch miał zaledwie kilka lat. Raz denerwował go za głośnym płaczem, innym razem miał się wściec, bo Kamilek popuścił w majtki na widok wzburzonego mężczyzny. We wściekłość wpędziła go też nieuważność dziecka, które przez przypadek zrzuciło ze stolika jego telefon komórkowy. Dawid B. zaczął używać coraz mocniejszych słów. W końcu sięgnął po wulgaryzmy i wyzwiska. Obrywało się zresztą nie tylko Kamilkowi, lecz również młodszemu o rok bratu, Fabianowi. Jak wynika z dokumentacji zgromadzonej przez prokuraturę, na krótko przed 6 urodzinami Kamilka oprawca przeszedł ze słów do czynów. W okresie od 27 listopada 2020 roku do 3 kwietnia 2023 roku zarówno w Olkuszu, jak i Częstochowie miał stosować wobec obu chłopców przemoc fizyczną i psychiczną. Poniżał ich, bił bez opamiętania przy użyciu gołych dłoni i różnych przedmiotów. Ich malutkie ciała zamienił w ludzkie popielniczki, bez żadnych skrupułów, gasząc na nich papierosy, czym spowodował liczne rany i ślady po przypalaniu. W przypadku Kamilka doprowadził również do złamania kości prawego i lewego przedramienia oraz prawego potłudzia. Prokuratura zarzuca mężczyźnie, że w tym samym okresie znęcał się także nad własnym synem, Mateuszem B., jeszcze młodszym od Kamilka. Niemowlęciem. Miał nim potrząsać, szarpać, uderzać po całym ciele i rzucać na łóżko z wysokości, doprowadzając do wielu obrażeń. Jego kolejną ofiarą, według ustaleń służb, był pasierb Damian J., pasierb Dominik J. oraz pasierbica Julia J. Znieważał ich słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, wzbudzał w nich poczucie zagrożenia, niepokoju i obawy o ich los poprzez demonstrowanie i używanie przemocy w stosunku do innych dzieci, a także rzucał w nich różnymi przedmiotami i naruszał nietykalność cielesną, wylicza prokurator Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Gdańsku. Bestialstwo Dawida B. zdawało się nie mieć granic, bo, jak okazało się w toku śledztwa, ten miał również dopuścić się molestowania seksualnego kilkuletniej pokrzywdzonej, do czego miało dochodzić w latach 2020-2022. Prokuratura ustaliła, że kilkakrotnie doprowadzał ją do poddania się innej czynności seksualnej, polegającej na dotykaniu dziewczynki w miejsca intymne. Z uwagi na dobro dziecka, służby prosiły o nieujawnianie szczegółów tych wstrząsających zdarzeń. I choć detale zbrodni ukazałyby jeszcze większe okrucieństwo oprawcy, uszanuję tę prośbę. Część zarzutów, o jakie prokuratura oskarżyła Dawida B., miała zaistnieć w warunkach recydywy. Mężczyzna miał dopuścić się tych przestępstw w ciągu 5 lat po odbyciu 2-letniej kary pozbawienia wolności. Podejrzany znany jest bowiem służbom. Pierwsze zapiski pochodzą jeszcze z czasów jego dzieciństwa, kiedy w 2003 roku wraz z bratem bliźniakiem bawili się nad wodą. Towarzyszyła im 9-letnia Sandra. Oni mieli po 7 lat. Chłopcy z miejsca zdarzenia wrócili sami, bez dziewczynki, której przez kilka dni szukała cała okolica. Okazało się, że Sandra utonęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Sąd rodzinny w Częstochowie, który przyglądał się tej sprawie, uznał ostatecznie, że doszło wtedy do nieszczęśliwego wypadku. 14 lat później, 28 stycznia 2017 roku, Dawid B. trafił do więzienia, skazany przez Sąd Okręgowy w Częstochowie za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu. Miało dojść wtedy do rozboju z jego udziałem. Na wolność wyszedł po 2 latach, 27 stycznia 2019 roku. W przeszłości, jeszcze przed zamknięciem, także dopuszczał się przestępstw. Wśród nich funkcjonariusze wyliczają rozboje, groźby karalne, pobicia oraz kradzieże. Resocjalizacja, jak już wiemy, w przypadku mężczyzny nie zaistniała. 29 marca 2023 roku Kamilek doznał z jego strony najpoważniejszych obrażeń. Ledwo miesiąc wcześniej skończył 8 lat. Feralnego dnia chłopiec wstał w dobrym humorze. Pogoda za oknem zaczęła się poprawiać. Zima ustępowała wiośnie. Oprócz zajęć w szkole i lekcji do odrobienia, wśród planów miał zapewne zabawę. Dziecięce dokazywanie ponownie rozwścieczyło jego ojczyma. Do tego stopnia, że ten nie tylko pobił chłopca, lecz jak ustalili śledczy, miał rzucić nim na rozżarzony piec węglowy. Przed tym siłą zaciągnął go pod prysznic, gdzie polewał twarz malucha gorącą wodą. Przeraźliwy krzyk dziecka, zdolny rozedrzeć kamienicę na pół, nie zaalarmował sąsiadów. Nie wzbudził też współczucia pozostałych domowników. Przez kolejnych kilka dni nikt nie wezwał karetki pogotowia, ani nie udzielił chłopcu szczególnej pomocy, której tak bardzo potrzebował. Matka nieudolnie próbowała jedynie smarować jego głębokie rany zwykłą maścią. Łzy spływające po twarzy dziecka zatrzymywały się na licznych śladach poparzeń. Nieleczone zaczęły pękać, pogłębiać się. Niemal w każde z nich wdało się zakażenie. Upadając, Kamilek doznał ponadto stłuczenia głowy i złamania lewej kości ramiennej. 25% jego ciała pokrywały blizny, piekące tak bardzo, że 8-latek nie mógł się nawet dotknąć. Każdy ruch potęgował ból, więc większość czasu maluch spędził siedząc skulony w kącie. W pewnym momencie nie miał już nawet siły, by dalej płakać. Przez 5 dni pozostawiono go samemu sobie. Sytuacja, w której reszta domowników nie dostrzegłaby cierpienia chłopca, jest niemożliwa. Musieli omijać go beznamiętnie. W niewielkim dwupokojowym mieszkaniu mogliby go wręcz podeptać, a mimo tego pozostawali ślepi na krzywdę dziecka. Za tę znieczulicę przed sądem prokuratura postawiła także matkę Kamilka, Magdalenę B. Zdaniem służb kobieta w tym samym okresie miała pomagać swojemu mężowi Dawidowi w znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem nad synami, Fabianem i Kamilem. Jak podkreślono, miała też udzielić mężczyźnie pomocy w zabójstwie Kamilka. Zaniechała działania i nie podejmowała żadnych reakcji chroniących synów, a także tolerowała, nie reagowała i nie przeciwdziałała w adekwatny i skuteczny sposób nasilającemu się sadystycznemu zachowaniu Dawida B., co w konsekwencji doprowadziło do spowodowania przez niego licznych ciężkich obrażeń ciała dziecka, przekazuje prokurator Mariusz Marciniak. Ale nie tylko brak reakcji znalazł się wśród zarzutów wobec matki dzieci. Ona również miała psychicznie i fizycznie znęcać się nad nimi. W długiej liście wymienionych zachowań wyliczano, że krzyczała bez powodu, zabraniała wychodzenia z domu z innymi dziećmi na podwórko, wyzywała i przeklinała. Traktowała w sposób poniżający. Utrzymywała też maluchy w warunkach niehigienicznych, nieodpowiednich dla ich wieku. Ponadto groziła porzuceniem i stosowała przemoc fizyczną. Biła po całym ciele, w tym również przy użyciu różnych przedmiotów, wylicza prokuratura. Zarzuty usłyszeli także pozostali dorośli lokatorzy mieszkania, Wojciech J., Aneta J. i Artur J., którzy mieli zaniechać udzielenia pomocy dziecku w okresie największej stosowanej wobec niego przemocy, czyli od 29 marca 2023 roku do 3 kwietnia 2023 roku w Częstochowie. To wtedy, gdy Dawid B. rzucił kamilkiem na rozgrzany piec. 3 kwietnia stał się datą graniczną wyznaczoną w okresie zarzutów wobec opiekunów dziecka, bo to właśnie wtedy do mieszkania przyszedł biologiczny tata Kamilka, Artur Topul. Widząc, w jakim stanie jest jego syn, wybrał na komórce numer alarmowy. Chłopiec wymagający bardzo pilnej interwencji lekarskiej trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, gdzie zaczęła się nierówna walka o jego życie. Niestety, po 35 dniach nadeszły koszmarne wieści. Kamilka nie udało się uratować. Zmarł dokładnie 8 maja 2023 roku. Pan Artur Topul opowiedział mi, że gdy dojechał na miejsce ze swoją ówczesną narzeczoną i razem weszli do mieszkania na Kosynierskiej, uderzył ich stęchły zapach dobiegający z pomieszczeń, jakby mocz pomieszany z ropą. Po przejściu do jednego z pokojów ich oczom ukazał się wstrząsający widok. 8-letnie dziecko pana Artura leżało skulone na łóżku i zwijało się z bólu. Chłopiec błagał o pomoc, wołał do taty, jego partnerki i syna kobiety, Mateusza, którego zdążył rozpoznać. Był cały poparzony, wyglądał tak, jakby oblali go jakimś kwasem, wspomina pan Artur, nie mogąc powstrzymać łez. Kamilek miał ubranie przyklejone do ran. Ojciec próbował przeciąć materiał nożyczkami, ale chłopiec skręcał się z bólu. Nikt nie pomógł mu się nawet przebrać. A Magdę B. miało wówczas interesować tylko to, kiedy pan Artur przeleje jej pieniądze z alimentów. Potem wyszła z mieszkania. Od razu zadzwoniłem na 112 i wyniosłem go na rękach na zewnątrz, gdzie czekaliśmy na karetkę, tłumaczył pan Artur. Służby zareagowały błyskawicznie. Oprócz ambulansu przybył helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Zanim jednak ratownicy zabrali Kamilka do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, odwodniony i niedożywiony chłopiec resztkami sił opowiedział tacie, co go spotkało. Kamilek umiał jeszcze mówić. Wszystko mi powiedział. Oni celowo mu to zrobili, wyznaje gorzko pan Artur. Zarzekał się, że wcześniej nie docierały do niego sygnały o szczegółach cierpienia syna. Była żona pisała mu czasem, że Kamil nie pójdzie do szkoły, bo źle się czuje. Ukrywała prawdziwe dowody. Był kochanym dzieckiem, oczkiem w mojej głowie. Gdybym wiedział, że tam dzieją się rzeczy o takiej skali, to osobiście bym go stamtąd wyrwał, zapewnia mężczyzna. Kamilek nie mógł zamieszkać z ojcem, ponieważ ten został pozbawiony praw rodzicielskich przez sąd w 2017 roku, przy okazji rozwodu z Magdaleną. Zanim doszło do rozstania, uchodzili za udaną parę. Nie przetrwali jednak próby czasu. Podzieliły ich też różne konflikty. Gdy w szpitalu wyszło na jaw, co stało się źródłem obrażeń chłopca i że niektóre z nich sięgają nawet bardzo odległego czasu od przybycia do placówki, lekarz prowadzący poczuł potworną złość. Niejednym specjalistom mocno by to wstrząsnęło. Jak coś takiego mogło się wydarzyć? Stan Kamilka wprawiał w osłupienie nawet najbardziej doświadczonych lekarzy. Dr Andrzej Bulandra, koordynator Centrum Urazowego dla Dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, który w zawodzie jest od ponad 22 lat, nawet dziś potrząsa głową z niedowierzaniem. Widziałem mnóstwo oparzeń, również znacznie gorsze, ale rzadko kiedy pacjenci trafiają do nas z tak zaniedbanymi, nieleczonymi przez tygodnie ranami, wspominał w rozmowie ze mną. Pojawia się pytanie, dlaczego nikt nie zareagował wcześniej? Czy naprawdę nie zauważono cierpienia chłopca? Sąsiedzi przed kamerami powtarzali jak mantrę, że po prostu nic nie słyszeli, ani nic nie widzieli. Okna ich mieszkań w odrapanej kamienicy ktoś obrzucił później kamieniami. W końcu wszyscy się stamtąd wyprowadzili, a budynek został wyłączony z użytkowania. Okna zamurowano. To miejsce jest teraz opustoszałe. Urzędnicy z ośrodków pomocy społecznej twierdzą, że również nie dostrzegli niczego niepokojącego. Nauczyciele zarzekają się, że próbowali reagować, ale mieli związane ręce. Matka często ich zresztą okłamywała. Niefortunne wypowiedzi osób ze szkoły specjalnej 8-latka, mówiąc delikatnie, nie pomogły w ratowaniu ich wizerunku. Placówka o takim charakterze powinna być przecież szczególnie wyczulona na tego typu przypadki, a jednak po drodze coś poszło nie tak. Kiedy Kamilek wielokrotnie uciekał z domu, policjanci za każdym razem oddawali go z powrotem w ręce oprawców. Dziś mówią, że musieli tak zrobić, bo matka była jego prawną opiekunką. Za każdym razem pytali chłopca, czy jest ofiarą przemocy, lecz on z uwagi na strach i różne niepełnosprawności, w tym problemy z mową, nie potrafił wydusić z siebie słowa. Nikt nie drążył tematu. Do sądu ostatecznie wpłynął wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, lecz wnioskodawcy nie wskazali w źródłach na przemoc, a tylko na trudne warunki mieszkaniowe. Wymiar sprawiedliwości odrzucał więc dokumentację i nie wyrwał dziecka z piekła, jakie mu tam zgotowano. Ci, którzy powinni go chronić, zawiedli na całej linii. Nikt nie dopytywał. Nikt nie wysłał do chłopca wyspecjalizowanego psychologa, który mógłby poznać od niego prawdę. Mało tego, służby oraz różne instytucje nie mają sobie nic do zarzucenia. Mówią, że działali w granicach prawa i zrobili wszystko, co na tamten czas mogli. Postępowanie dotyczące niedopełnienia obowiązków umorzono, na razie nieprawomocnie, co oznacza, że urzędnicy prawdopodobnie nie odpowiedzą za śmierć chłopca. Nikt nie poniesie konsekwencji niewłaściwych decyzji. Trudno uwierzyć, że nie można było zrobić nic więcej. Może jakieś działania podjęto, ale ludzie nie dają sobie wmówić absurdalnych tłumaczeń. Kamilek padł ofiarą także bezduszności systemu, rutyny i braku pochylenia się nad jego konkretnym przypadkiem. Dlatego tak ważne są zmiany w prawie i mam nadzieję, że moja książka tą świadomość zmieni. Jeśli przynajmniej u jednej osoby, to znaczy, że było warto ją napisać. Śmierć Kamilka rozpoczęła wielki ruch społeczny i doprowadziła do licznych zmian, m.in. poprzez powstanie tzw. ustawy Kamilka, choć jeszcze dużo pracy przed nami. Wszystko zaczęło się od zdjęcia opublikowanego w mediach społecznościowych przez przyrodnią siostrę chłopca, jeszcze kiedy 8-latek żył. Kobieta prosiła ludzi o modlitwę oraz wsparcie. Na wstrząsającej fotografii jasne włosy i promienny uśmiech chłopca przysłaniają piętrzące się na całym ciele opatrunki i bandaże. Zdjęcie, na którym poparzony Kamilek siedzi w karetce, obiegło media w całej Polsce i stało się symbolem. Zrobił je biologiczny ojciec dziecka, Artur Topul, na dowód w sprawie. Do dziś nie może uwierzyć w to, co się stało. Ten widok zapamiętam do końca życia. Mówi łamiącym się głosem. Muszę być silna, bo chcę dotrwać sprawiedliwości. Kochałam Kamilka i gdybym mogła, powiedziałabym mu w twarz, że kocham go nadal. Zawsze będzie w moim sercu. Dodaje siostra chłopca, Magdalena Mazurek. Moja książka pod tytułem Dzieci odchodzą w ciszy, sprawa Kamilka z Częstochowy, to reportaż o tym, jak bardzo zawiedliśmy instytucjonalnie, ale też jako społeczeństwo, wraz ze wskazaniem, co zrobić, by podobna tragedia nigdy już się nie wydarzyła. Piszę nie tylko o samej sprawie Kamilka, lecz szerzej o problemie przemocy wobec najmłodszych w Polsce. Rozmawiam z bliskimi chłopca, przedstawicielami służb, lekarzami, ekspertami i psychologami. Przypominam, podobne, najgłośniejsze zbrodnie w naszym kraju. Zastanawiam się nad znieczulicą społeczną, ale też brakiem reakcji ze strony instytucji państwowych, które powinny w porę zauważyć cierpienie chłopca, a jednak tego nie zrobiły. W końcu dokonuję szerokiej analizy wraz z różnymi specjalistami. To książka oskarżenie i książka apel do każdego z nas, by nie pozostawać obojętnym na krzywdę dzieci. Swój honorowy patronat objęła nad nią Fundacja To Ja Dziecko imienia Kamilka Mrozka, której założyciel i prezes Piotr Kucharczyk, ogromnie zaangażowany w sprawę, w rozmowie ze mną zgodził się skomentować te wstrząsające wydarzenia. Reportaż zawiera mnóstwo szczegółów, nieznanych dotąd faktów i informacji. To lektura zwłaszcza dla tych, którym leży na sercu dobro dzieci. Oprawcy Kamilka z Częstochowy po ponad 2 latach od śmierci chłopca stanęli wreszcie przed sądem. Proces w sprawie śmierci 8-letniego dziecka rozpoczął się 30 czerwca 2025 roku przed Sądem Okręgowym w Częstochowie i, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, nadal trwa. W sprawie oskarżeni są matka i ojczym Kamilka, a także ich krewni. Proces toczy się z wyłączeniem jawności, co oznacza, że nie jest publiczny, aby chronić dobro rodzeństwa chłopca i zapobiec samosądowi. Zgodnie z aktem oskarżenia Dawidowi i Magdalenie B. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, a pozostałym bliskim Kamilka, którzy nie reagowali na jego cierpienie, do 3 lat więzienia. Zanim poznamy wyrok, może minąć jeszcze wiele miesięcy.

0: zbrodni.
1: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.
2: Ja się staram.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Śmierć Jana Frycza to prawdziwy cios dla polskiego świata artystycznego. Karolina Gruszka, wspominając ostatnie spotkanie z aktorem na planie Króla Maciusia, podkreśla jego niezwykłą zdolność do prowokowania do myślenia. Frycz, jak się okazuje, nie tylko zachwycał na scenie, ale i w życiu prywatnym potrafił zadawać niewygodne pytania, które zmuszały do refleksji. Dla Gruszki był nie tylko mistrzem, ale i bliskim człowiekiem, którego strata jest nie do opisania. Fani Maxton Hall, Dwa Światy, mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów. Natalia Ruś, znana jako Nadzika, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece hanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 złotych grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku.
2: Witold Płóciennik, znany operator filmowy, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż, a jego samochód wciąż stoi w centrum Lubniewic. Policja, ochotnicy, a nawet psy i helikoptery ruszyły na poszukiwania, jakby szukali zaginionego skarbu. Czyżby nowa produkcja Netflixa była aż tak wciągająca, że Płóciennik postanowił zniknąć z planu?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. David Gilmour, legenda rocka, zagrał w Polsce tylko dwa razy, ale za to jak? Jego koncert w gdańskiej stoczni sprzed 20 lat to prawdziwa perełka, którą teraz można obejrzeć za darmo na YouTube. To wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale i hołdem dla 50-lecia NSZ Solidarność. Teraz każdy może poczuć tę magię, nie ruszając się z kanapy.
1: Gary Angry Anderson, charyzmatyczny wokalista Rose Tattoo, trafił do szpitala po nagłym zatrzymaniu akcji serca. Zespół przerwał trasę koncertową, a fani muszą obejść się smakiem, bo koncert w Krakowie nie dojdzie do skutku. Wokalista walczy o zdrowie, a jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności. Czyżby po 5 dekadach działalności Rose Tattoo miało zakończyć karierę w tak dramatyczny sposób? Czas pokaże, czy pożegnalne koncerty w Australii w ogóle się odbędą.
2: Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach. Lionel Richie, legenda muzyki, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po koncercie w St. Louis trafił na intensywną terapię, ponieważ podobno odwodnił się tak, że nie mógł stać na scenie. Fani są w szoku, a organizatorzy koncertów na razie milczą. Czyżby All Night Long stało się zbyt dosłowne? Czekamy na dalsze wieści, a tymczasem trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Melissa Etheridge, dziewczyna z Kansas z głosem jak papier ścierny, nie tylko zdobyła platynowe płyty, ale i serca fanów. Mimo że rock'n'roll lat 80. nie był miejscem dla kobiet z gitarą, Etheridge wywalczyła sobie miejsce na scenie, nie prosząc o pozwolenie. Jej publiczny coming out w 1993 roku podczas balu inauguracyjnego Billa Clintona był jak grom z jasnego nieba, a album Yes, I Am stał się jej triumfem. Nawet walka z rakiem nie zatrzymała jej na drodze do sukcesu, a występ na Grammy w 2005 roku, łysa po chemioterapii, pokazał, że prawdziwa siła tkwi w autentyczności. System of a Down i ich Toxicity. Album, który miał być triumfem, a stał się koszmarem. Seri Tankian wspomina, że zamiast muzycznej euforii, zespół zmagał się z groźbami i zamieszkami. Wydany tuż przed zamachami 11 września, krążek stał się symbolem stresu i niepokoju. Kto by pomyślał, że sukces może tak bardzo przytłoczyć? Aleksandrów Łódzki znów stanie się stolicą ciężkiego brzmienia, bo już od czwartku rusza 17. edycja Summer Dying Loud. Ponad 50 koncertów, 3 dni i 2 sceny. To prawdziwa uczta dla fanów metalu, którzy będą musieli nieźle się nagimnastykować, by nie przegapić swoich ulubieńców. Triptykon, Blaze Bailey, Nergal ze Sventevit, Satyricon i reaktywowany Nevermore to tylko niektóre z gwiazd, które rozgrzeją publiczność. A jeśli ktoś myślał, że wybór między Massacre a Devil Master to jedyny dylemat, to czeka go jeszcze więcej takich niespodzianek.
1: Blind Channel wraca na scenę i to w zupełnie nowym wydaniu. Fińska formacja, która podbiła serca na Eurowizji, zagra dwa koncerty w Polsce, ale bez wokalisty Joela Hocki. Nowy album Painstream zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, a fani już zacierają ręce na lutowe występy w Warszawie i Krakowie. Czy bez Hocki zespół nadal ma to coś? Przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 15 stopni.

0: W Polsce. Od kwietnia do września w wodzie zginęło 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce na Mazowszu, gdzie utonęło 27 osób. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
1: W Siedlcach doszło do szokującego ataku na 13-letnią dziewczynkę z Ukrainy. 41-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, najpierw znieważyła nastolatkę, a następnie zaatakowała ją fizycznie. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała agresorkę. Kobieta ma zakaz zbliżania się do ofiary i jej matki, a sprawa jest w toku. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w skuter z dwojgiem nastolatków. 14-letni Sebastian zginął na miejscu, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe, który nie jest wyposażony w szlabany ani sygnalizację świetlną.
0: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W wypadku zginął Rafał, mąż pani Eweliny, która mimo wyroku nie odczuwa ulgi. Kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że tragedia wciąż ją boli. Apeluje o rozwagę na drodze, by uniknąć podobnych dramatów.
1: Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego niedawno odeszła. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a dzieci ofiary znalazły schronienie u dziadków. W związku z tragedią ogłoszono 3-dniową żałobę.
0: Prokuratura w Krakowie potwierdziła śmierć 15-letniego Adama, potrąconego w Zadrożu. Sprawca, Konrad K., uciekł z miejsca zdarzenia, a teraz usłyszy surowsze zarzuty. Do wypadku doszło w piątek wieczorem, a chłopiec zmarł we wtorek. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Stromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz.
1: Od dziś w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje zakaz używania smartfonów na lekcjach i przerwach. Celem jest poprawa koncentracji uczniów i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Szkoły mogą same decydować, jak przechowywać telefony, a ministerstwo nie narzuca jednolitych rozwiązań. Władze Radomia deklarują wsparcie finansowe dla szkół, które będą potrzebowały dostosować się do nowych przepisów. W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
0: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Ciężarówka najechała na pojazd przy pracownikach remontujących drogę, co spowodowało śmierć 4 osób. Kolejne 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Autostrada w kierunku Katowic jest zablokowana, a służby pracują na miejscu, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Kierowcy powinni unikać tego odcinka i wybierać alternatywne trasy. Dziś w Świnoujściu, mimo rozpoczęcia roku szkolnego, warunki na plaży są idealne do spacerów i kąpieli. Temperatura powietrza i wody wynosi 18 stopni, a brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków morza. Na plażach nie odnotowano obecności sinic, co potwierdzają analizy laboratoryjne. To doskonały moment na relaks nad Bałtykiem.
1: Marek Z., były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, usłyszał zarzut doprowadzenia nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu, a rozprawa odbędzie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, którą przyjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by ocenić tamtejszą ofertę gastronomiczną. Niestety jego wizyta w karczmie u lwa zakończyła się ostrą krytyką. Youtuber był zmuszony wypluć jedzenie, a dania uznał za nieświeże i nieapetyczne. Lokal nie otrzymał prestiżowej naklejki Muala, a jego średnia ocena w Google to zaledwie 1,3 gwiazdki. Na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu doszło do bójki między kierowcami czekającymi na tankowanie. Konflikt rozpoczął się od kłótni o kolejkę, a sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników użył pałki teleskopowej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci i zdobywa ogromną popularność. Całe zdarzenie pokazuje, jak szybko błahy spór może przerodzić się w poważną awanturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 16 stopni. Z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś, w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ponownie powraca temat reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. Pułkownik Piotr Krawczyk, były szef Agencji Wywiadu, podkreśla, że samo przypominanie o polskich krzywdach nie wystarczy. Jego zdaniem Polska powinna prowadzić szeroką ofensywę, docierając do niemieckich partii politycznych i społeczeństwa. Celem jest, by sami Niemcy zaczęli domagać się od swoich władz rozwiązania kwestii reparacji.
3: Daria Gosek-Popiołek została oficjalnie kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa. W swoim programie podkreśla potrzebę rozwiązania problemów takich jak deficyt budżetowy, wysokie ceny mieszkań i nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego. Kandydatura Gosek-Popiołek zyskała poparcie Włodzimierza Czarzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy. Już jutro odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, w której weźmie udział 6 osób, w tym Gosek-Popiołek. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, głównie za zbyt szybką jazdę. Dokument zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego. Mejza jednak zaprzecza tym doniesieniom, nazywając je bzdurą i twierdząc, że miał jedynie 19 punktów karnych. Sprawa budzi kontrowersje, a poseł podkreśla, że jest to próba zwiększenia klikalności artykułów jego kosztem.
2: Dziś oficjalnie zakończył się program Ceny paliw niżej. Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnił, że decyzja ta wynika z ograniczeń budżetowych, gdyż program kosztował Skarb Państwa ponad 5 miliardów złotych. Podkreślił, że mechanizm ceny maksymalnej skutecznie chronił kierowców przed wzrostem cen paliw. Minister skrytykował również prezydenta za jego stanowisko wobec regulacji paliwowych, zarzucając mu uleganie wpływom koncernów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała już 67 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy brakuje jeszcze około 65 tysięcy. Organizatorzy planują do końca września osiągnąć próg 100 tysięcy podpisów. Akcja potrwa do 28 września, a podpisy można składać zarówno na ulicach, jak i w domach.
3: W Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę rano w Sheffield znaleziono martwego noworodka, a 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy. Funkcjonariusze intensywnie pracują, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło.
2: Na czeskiej stacji kolejowej Zadni Trzebań doszło do dramatycznego incydentu. Rodzina z trojgiem dzieci przebiegła przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, a jedno z dzieci upadło na torowisko. Na szczęście rodzicom udało się je podnieść w ostatniej chwili, unikając tragedii. Maszynista Jarosław Siszma, który nagrał zdarzenie, podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Grecja i Izrael podpisały historyczną umowę obronną o wartości około 3 miliardów euro, która przewiduje stworzenie zaawansowanego systemu obrony powietrznej Tarcza Achillesa. To największy kontrakt zbrojeniowy w historii relacji obu państw. Umowa zakłada dostarczenie Grecji nowoczesnych izraelskich technologii, zdolnych do zwalczania zagrożeń, takich jak pociski balistyczne i drony. Realizacja projektu potrwa około 35 miesięcy, po których system osiągnie pełną zdolność operacyjną.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Piotr Krawczyk, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, które przybiera formę działań hybrydowych. Choć pełnoskalowa inwazja na Polskę jest mało prawdopodobna, Kreml może testować spójność NATO poprzez prowokacje i sabotaż. Krawczyk podkreśla, że Polska powinna skupić się na zwiększeniu zdolności wywiadowczych i modernizacji obrony, aby skutecznie reagować na te zagrożenia. W kontekście edukacji sugeruje wprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa w szkołach. Prodisz, znany z czasów PRL, wraca do łask w polskich kuchniach. To kompaktowe urządzenie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd, zużywając mniej energii niż tradycyjny piekarnik. Również zaparzaki do kawy z tamtych lat zyskują na popularności, oferując świetny napar przy minimalnym zużyciu energii. W czasach rosnących cen prądu te klasyczne sprzęty stają się atrakcyjną alternatywą dla nowoczesnych urządzeń.
3: Nowy trend w makijażu ust zdobywa popularność. Popsicle Lips to efekt, który przypomina ślad po owocowym lodzie, z rozmytym kolorem i połyskiem. Ten styl jest szybki do osiągnięcia i nie wymaga precyzji, co czyni go idealnym dla osób ceniących naturalny wygląd. Wystarczy odrobina pigmentu i błyszczyk, by uzyskać świeży, soczysty efekt. Oto prosty sposób na czysty piekarnik bez szorowania. Wystarczy użyć worka na śmieci i domowego płynu z tabletki do zmywarki oraz sody oczyszczonej. Po jednej godzinie ruszt będzie lśnił jak nowy. Wnętrze piekarnika można wyczyścić octem, który skutecznie rozpuszcza tłuszcz.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta uczestniczyli dziś w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Po uroczystościach prezydent wziął udział w inauguracji roku szkolnego w liceum ogólnokształcącym w Komornicy. Mimo napiętego harmonogramu, para prezydencka znalazła czas, by towarzyszyć swojej córce Kasi w rozpoczęciu drugiej klasy szkoły podstawowej w Warszawie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Błażej Król, znany z unikania show biznesu, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziąć udział w programie Azja Express. W towarzystwie Roberta Dry Scala, Krawczyka, muzyk zamienił scenę na surowe tereny Indonezji i Malezji. Król przyznał, że nie oglądał ani jednego odcinka programu przed wyjazdem, co uznał za pozytywne doświadczenie. A co na to jego żona? Cóż, może teraz będzie musiał częściej zmywać naczynia.
2: Mel Gibson, niegdyś gwiazda kina akcji, teraz bardziej znany jako mistrz gaf i skandali, znowu dał o sobie znać. Na FanExpo Kanada w Toronto postanowił zabłysnąć, naśladując ruchy tłumaczki języka migowego. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, a Gibson odpowiedział klasycznym: przepraszam, jeśli ktoś poczuł się urażony. Cóż, wygląda na to, że Mel nie przestaje zaskakiwać, choć niekoniecznie w pozytywny sposób.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta ten żółty autobus, który zabierał nas w podróże po wnętrzu chmur i krwiobiegu? Magiczny autobus wraca, ale tym razem na wielki ekran, a za kierownicą zasiądzie nie kto inny jak Elizabeth Banks, aktorka znana z Igrzysk Śmierci. Nie tylko wcieli się w rolę ekscentrycznej pani Frizzle, ale też zajmie się produkcją filmu. Czy uda jej się odtworzyć dawną magię i przyciągnąć nowe pokolenia? Cóż, pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nie skończy się to jak kolejna hollywoodzka katastrofa. Śmierć Jana Frycza wstrząsnęła światem artystycznym. Ale nie ma co się dziwić, skoro był to człowiek, który na scenie nie grał, tylko po prostu był. Wiktoria Gorodecka wspomina jego nieprzewidywalność i niezależność, które czyniły go wyjątkowym. Frycz nie bał się iść pod prąd, co dziś jest rzadkością. A każda jego rola była jak nowa przygoda. Cóż, nie każdy aktor potrafi być tak autentyczny i szczery jak on.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani jak Iga i Olga nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej. W zespole Bad Wolves wrze jak w ulu. Po licznych zmianach w składzie i odwołaniu trasy z grupą Skillet, kapela znalazła się w centrum kontrowersji. Wydanie coveru Jolene tuż po śmierci Dolly Parton wywołało burzę, a gitarzysta AJ Rebolo odszedł, oskarżając wytwórnie o żerowanie na tragedii. Czy to koniec rockowej sagi, czy dopiero początek kolejnych dramatów? Bran Taylor z zespołu Mastodon przekonał się, że miłość do filmów z lat 80. może kosztować więcej niż bilet do kina. Wymiana SMS-ów z Joeyem Jordisonem ze Slipknota, pełna cytatów z filmu Wzniesienie, zaowocowała rachunkiem na $800. Żona Taylora nie była zachwycona, ale przecież nie można pozwolić, by kumpel pomyślał, że nie zna się kolejnej linijki tekstu. Tymczasem na nowym albumie Mastodon pojawił się Geezer Butler z Black Sabbath, co pokazuje, że czasem warto zaryzykować i zaprosić legendę do współpracy. Adam Nergal-Darski postanowił cofnąć się w czasie i przypomnieć fanom, jak brzmiał Behemoth, zanim stał się światową marką. Na festiwalu Summer Dying Loud 2026 zagra materiał z debiutanckiego albumu Svente Vid, ale nie z Behemothem, a z islandzkim zespołem Misthyrning. To nie tylko koncert, to podróż do czasów, gdy black metal krążył na kasetach, a Nergal dopiero zaczynał swoją muzyczną przygodę. Ciekawe, czy fani docenią tę surową wersję zespołu, czy będą tęsknić za ogniem i kostiumami współczesnych występów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Phil Collins, znany z Genesis, zdradził, że jego hit In the Air Tonight powstał w wyniku czystej improwizacji. Jak sam przyznał, tekst i melodia pojawiły się niemal natychmiast, jakby księżyc i gwiazdy sprzyjały jego twórczości. Teraz, w 2026 roku, Collins dołącza do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, co jest dla niego ogromnym zaszczytem. Ciekawe, czy jego spontaniczne podejście do muzyki zainspiruje innych artystów do tworzenia hitów w podobny sposób.
1: Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć z zagrobu?
2: Robert Fripp, legenda King Crimson, wspomina współpracę z Davidem Bowiem, zdradzając, że podczas nagrywania albumu Scary Monsters otrzymał nietypową radę. Pomyśl o Richim Blackmore. Choć Fripp nie zamierzał naśladować stylu Blackmora, zrozumiał, co Bowie miał na myśli. Tymczasem przyszłość King Crimson rysuje się w ciemnych barwach, ponieważ Fripp przyznaje, że nie czuje już potrzeby grania na żywo. Wygląda na to, że perfekcjonizm i wiek nie idą w parze z koncertowaniem.
1: Punk rock nie umiera, a wręcz przeciwnie. Zmartwychwstaje na cmentarzu. Supergrupa złożona z członków Green Day, Blink 182 i Rancid oddała hołd legendarnym Ramones, występując na Hollywood Forever Cemetery. Wśród gości pojawili się Billy Idol i Fred Armisen, a dochód z koncertu przeznaczono na badania nad rakiem. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa i uruchamia własną telewizję na YouTubie, gdzie fani mogą śledzić ich każdy krok. Punkowy duch żyje i ma się świetnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawa żegna kolejnego bohatera. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, znany jako Kajtek, który jako 12-latek wspierał powstanie warszawskie w szeregach pułku Baszta na Mokotowie. Jego śmierć nastąpiła dzień po pożegnaniu Wandy Traczyk-Stawskiej. Obecnie żyje jeszcze nieco ponad 200 weteranów powstania warszawskiego.
1: W Polsce odnotowano tragiczny wzrost liczby utonięć. W tym sezonie życie w wodzie straciło aż 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce w województwie mazowieckim. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są brawura, alkohol i przecenianie swoich umiejętności pływackich.
0: W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Skuter z dwojgiem nastolatków wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie uderzył w niego pociąg relacji Ostrołęka-Tłuszcz. 14-letni Sebastian zginął, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak zabezpieczeń na przejeździe, co mogło przyczynić się do tragedii.
1: Dominik Hołuj z Radomia, który zimą uległ poważnemu wypadkowi z pociągiem, wrócił dziś do szkoły. Po amputacji nóg i palców dłoni 17-latek rozpoczął nowy rok szkolny z determinacją, by zdać maturę. Mimo trudnej rehabilitacji, Dominik nie rezygnuje z marzeń o pracy na kolei. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Żona ofiary, pani Ewelina, przyznaje, że wyrok nie przyniósł jej ukojenia, a życie bez męża Rafała jest dla niej trudne. Mimo bólu, kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że śmierć jej męża powinna być przestrogą dla innych kierowców. Wyrok jest nieprawomocny i możliwe, że obrona złoży odwołanie.
0: We wrześniu Europa zmierzy się z falą upałów, a w Hiszpanii temperatury mogą sięgnąć aż 44 stopni Celsjusza. W Polsce również zrobi się gorąco, szczególnie na południu kraju, gdzie od 7 września termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Na północy będzie nieco chłodniej, z temperaturami do 23 stopni. Synoptycy będą na bieżąco aktualizować prognozy.
1: Tragiczne wieści z Zadroża. 15-letni Adam, potrącony przez samochód, zmarł w szpitalu. Prokuratura w Krakowie potwierdziła, że sprawca wypadku, Konrad K., który uciekł z miejsca zdarzenia, usłyszy teraz zaostrzone zarzuty. Grozi mu wieloletnie więzienie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego odeszła kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna popełnił samobójstwo, używając tej samej broni. Policja potwierdziła, że w przeszłości stosował przemoc wobec żony, a sąd odrzucił wniosek o jego aresztowanie. Dzieci ofiary są pod opieką dziadków, a lokalna społeczność zapewnia im wsparcie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sromowcach Niżnych odbyło się pierwsze międzynarodowe święto flisaka pienińskiego, które przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Główną atrakcją były zawody flisackie o Grand Prix Złota Spryska, których zwyciężyli gospodarze z Sromowców Niżnych. Uczestnicy mogli także cieszyć się występami muzycznymi i regionalnymi smakołykami. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy doszło do tragicznego wypadku, w którym ciężarówka uderzyła w pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Ciężarówka, choć oznaczona logo Partners Pol Group, nie realizowała transportu na ich zlecenie. Firma wydała oświadczenie, podkreślając, że pojazd należy do zewnętrznego podwykonawcy. Trasa w stronę Katowic jest zablokowana, a służby apelują o korzystanie z objazdów. Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody. Były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Marek Z., został oskarżony o doprowadzenie nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Akt oskarżenia trafił do sądu, a rozprawa rozpocznie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, ale nadal widnieje jako dyrektor na stronie muzeum.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoją drużynę. Do zespołu dołączył serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, wypożyczony z węgierskiego Ferencvarosi TC z opcją wykupu. Cirkowicz, który ma doświadczenie w polskiej ekstraklasie, wybrał Jagiellonię ze względu na jej ofensywny styl gry. Nowy zawodnik będzie grał z numerem 32.
0: Popularny youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by przetestować tamtejsze jedzenie. W karczmie u lwa spotkało go jednak rozczarowanie. Szczególnie krytycznie ocenił burgera, którego nie był w stanie przełknąć. Również hot dog i zapiekanka nie zdobyły jego uznania. Lokal nie otrzymał charakterystycznej naklejki Muala, a jego opinia na Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Od dziś zespół szkół mistrzostwa sportowego Legii Warszawa nosi imię Jacka Magiery. Były piłkarz i trener Legii Warszawa był znany z pracy z młodzieżą i rozwoju Akademii Piłkarskiej. W czwartek odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Magierę. To wyjątkowy sposób na uhonorowanie jego wkładu w rozwój młodych sportowców. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie dwóch bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej.
2: Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutków w przyszłości.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Portugalię 3-0. To już 6. zwycięstwo z rzędu dla biało-czerwonych. Liderka drużyny, Magdalena Stysiak, zdobyła 22 punkty. Już 3 września Polki zmierzą się z Holandią o awans do strefy medalowej turnieju.
1: Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów.
2: Julita Piasecka, kluczowa zawodniczka polskiej reprezentacji siatkarek, błyszczy podczas trwających Mistrzostw Europy. Młoda, przyjmująca, która kiedyś musiała wybierać między modelingiem a sportem, dziś zachwyca kibiców swoimi umiejętnościami na boisku. Jej decyzja o postawieniu na siatkówkę okazała się strzałem w dziesiątkę, a jej popularność rośnie na całym świecie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska zakończyła swój udział w US Open już w pierwszej rundzie. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem 20, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Chwalińska przyznała, że nie liczyła na sukces w Nowym Jorku, a jej występ był pełen emocji. To pierwszy start Polki w głównej drabince tego turnieju. Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 1019 odcinku telenoweli Dziedzictwo Poyraz staje przed dramatycznym wyborem. Szantażowany przez bezwzględnego Sedata musi zdecydować, więzienie czy powrót do nielegalnych walk. Choć obiecał ukochanej Nanie, że zrezygnuje z niebezpiecznego życia, sytuacja zmusza go do złamania tej obietnicy. Sedat, grożąc sfabrykowanymi dowodami, zmusza Poyraza do stoczenia 10 walk. Mimo prób przyjaciela Merta, Poyraz nie widzi innej drogi. Decyzja ta może zrujnować jego relację z Naną, która nie zna prawdy. Emocje sięgają zenitu, a przyszłość Poyraza staje się coraz bardziej niepewna.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 9 września TVP2 wyemituje 194 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hanser i Meli odwiedzają Engina i Sile, a Cihan przynosi Enginowi rozszyfrowaną wiadomość od Yasemin. Nusret nie szczędzi krytyki Bejzie, zarzucając jej brak umiejętności macierzyńskich. Engin odkrywa, że wiadomość ma związek z tragiczną śmiercią jego siostry. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż jest produkowany w Turcji, a jego finał pozostaje odległy. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turksef, a cała obsada dostarcza widzom niezapomnianych emocji. Dziś na TVP VOD dostępny jest odcinek 1937 M jak miłość, otwierający nowy sezon serialu. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć prapremierę jeszcze przed telewizyjną emisją, która odbędzie się 7 września. Widzowie mogą już teraz śledzić dalsze losy bohaterów, w tym emocjonujące zmagania Artura Rogowskiego, który próbuje zakończyć romans z Joanną i uratować swoje małżeństwo z Marią. Odcinek pełen jest napięcia, gdyż Artur wyznaje Joannie, że zawsze będzie ją kochał. Dla fanów, którzy nie mogą się doczekać, TVP VOD oferuje wcześniejszy dostęp do nowych odcinków, choć wymaga to subskrypcji. To początek sezonu pełnego trudnych wyborów i emocjonujących zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 4250 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 września o godzinie 18 na Polsacie, Nicola postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Bezpośrednio

0: Średnio zapyta Filipa, kiedy wreszcie się z nią umówi. Choć Filip początkowo jest speszony, ostatecznie zgadza się na randkę. Jednak ich spotkanie szybko wymyka się spod kontroli i zamienia w spontaniczny wypad we czwórkę. To nieoczekiwane wydarzenie pozwala Filipowi zobaczyć Nicole w zupełnie nowym świetle. Jej przebojowość i pewność siebie zaczynają go fascynować. Czy wspólna przygoda okaże się przełomem w ich relacji?
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4271 odcinku telenoweli Na Wspólnej Krystyna, grana przez Małgorzatę Knotę, zgodzi się na randkę z Juliuszem. Mimo że Juliusz, w którego wciela się Daniel Olbrychski, początkowo chciał się wycofać z rywalizacji o jej serce, Ula przekona Krystynę do spotkania. Randka zakończy się jednak niespodziewanym wstrząsem, gdy Juliusz wyjawi swój głęboko skrywany sekret. Krystyna będzie musiała zmierzyć się z prawdą, która zaskoczy ją do głębi. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o 20.15 na TVN. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć na żywo, epizod będzie dostępny na platformie Player. W najnowszym 4278 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg odkrywa, że jego żona Ewelina, za namową córki Jagody, planuje powrót do pracy. To wywołuje u niego niepohamowaną wściekłość. Kardiolog, który dotąd kontrolował każdy krok Eweliny, nie może znieść myśli o jej niezależności finansowej. W efekcie dochodzi do brutalnego ataku na żonę, co kończy się dramatycznymi scenami przemocy. Jagoda, widząc cierpienie matki, próbuje ją przekonać do podjęcia pracy, co mogłoby być dla niej szansą na ucieczkę spod wpływu męża. Niestety, Greg nie zamierza odpuścić i sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Serial Na Wspólnej w tym tygodniu dostarcza widzom prawdziwych emocji. W odcinkach od 4272 do 4275, emitowanych od 31 sierpnia do 3 września, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Krzysztof jest przekonany, że Basia nie żyje, ale okazuje się, że to pomyłka. Basia odkrywa, że jej porywaczem jest Andrzej, jej były mąż, który postanawia odebrać sobie życie. Włodek, załamany po śmierci Marii, spotyka kobietę z samolotu, która podnosi go na duch. Erotyczna książka Teresy staje się hitem, inspirując Danusię do działania. Greg okazuje się przemocowcem, a jego żona Ewelina szuka pomocy u przyjaciółki. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że nie można oderwać się od ekranu.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość, Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, pokaże swoje prawdziwe oblicze. Po wakacjach jej relacja z Arturem Rogowskim nabierze tempa, co z pewnością skomplikuje życie rodziny Rogowskich. Joanna, jako zapalczywa kochanka, nie zamierza rezygnować z Artura, mimo że jest on żonaty. Widzowie będą świadkami jej determinacji i wojowniczego temperamentu, które doprowadzą do ostrych starć, nawet z Marysią. Potajemne randki i pełne namiętności, chwile Joanny i Artura nie przejdą do historii, a ich wspólna podróż za granicę doda pikanterii całej sytuacji. Czy Joanna zdobędzie zaufanie Barbary, Nestorki rodu? To pytanie pozostaje otwarte, ale jedno jest pewne. Romans Artura i Joanny rozgorzeje na nowo, przynosząc kolejne wyzwania dla wszystkich zaangażowanych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Program Ceny Paliw Niżej zakończył się 1 września, a jego koszt dla budżetu wyniósł ponad 5 miliardów złotych. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że to duże obciążenie dla finansów państwa, które już teraz inwestuje rekordowe kwoty w zbrojenia. Wzrost cen paliw jest związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, na którą Polska nie ma wpływu. Tymczasem premier Tusk apeluje o solidarność w rocznicę wybuchu II wojny światowej, a prezydent Nawrocki ponownie porusza temat reparacji od Niemiec. W Skarżysku Kamiennej doszło do pożaru w zakładzie przemysłu obronnego. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę na terenie fabryki, co budzi podejrzenia o celowe podpalenie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek, nie wyklucza rosyjskiego tropu, ale podkreśla, że dowodów na to jeszcze nie ma. Służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a władze planują zwiększenie ochrony w kluczowych zakładach.
3: W niemieckim Husum doszło do próby oszustwa na policjanta, która zakończyła się zatrzymaniem 20-letniego Polaka. Dzięki czujności 65-letniej seniorki przestępcy nie wyłudzili 40 tysięcy euro. Policja ostrzega, że takie oszustwa są coraz częstsze, także w Polsce. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i zgłaszanie podejrzanych rozmów.
2: Bułgaria przejmie 7 niszczycieli min typu Tripartit od Belgii i Niderlandów. Okręty zostaną przekazane bezpłatnie, a ich remonty będą kosztować około 42 miliony euro. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, gdzie dryfujące miny i szczątki uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie. Bułgarskie siły morskie już teraz dysponują 3 podobnymi jednostkami, a nowe nabytki zwiększą ich zdolności operacyjne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Europejski przemysł zbrojeniowy stał się celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Rosja intensyfikuje działania sabotażowe i cyberataki, próbując osłabić zdolności obronne Europy i wsparcie dla Ukrainy. W Polsce doszło do pożaru w zakładzie WB Electronics, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii rośnie zagrożenie szpiegostwem i sabotażem. Europejskie służby wywiadowcze intensyfikują współpracę, by przeciwdziałać tym zagrożeniom. Początek września to ostatni moment na letnie cięcie lawendy. Ten zabieg jest kluczowy, aby roślina w przyszłym roku obficie kwitła. Należy usunąć przekwitłe łodygi, co pozwoli lawendzie zagęścić się przed zimą. Pamiętajmy, aby używać ostrych narzędzi, aby nie osłabić krzewu.
3: Skrzydłokwiat, znany jako lila pokoju, może odzyskać witalność dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę soku z cytryny do 1 litra wody i podlewać roślinę co 3 tygodnie. Taka mikstura obniża pH wody, co sprzyja kwitnieniu i poprawia zdrowie rośliny.
2: W Polsce trwa debata nad rezygnacją z przestawiania zegarków i wprowadzeniem całorocznego czasu letniego. Choć projekt przeszedł konsultacje społeczne, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Kolejna zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października, kiedy to cofniemy zegarki o 1 godzinę. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może to być ostatnia taka zmiana.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wrzosy mogą cieszyć oko dłużej niż jeden sezon, jeśli zadbamy o nie tuż po zakupie. Kluczowe jest odpowiednie podłoże, doniczka z odpływem i regularne podlewanie. Warto też chronić rośliny przed zimnem i przycinać je wiosną. Dzięki temu wrzosy będą piękną ozdobą przez wiele lat. Od 1 września w wielu polskich gminach rozpoczęły się kontrole przydomowych kompostowników. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy prawidłowo zagospodarowują odpady bio, co ma wpływ na zniżki za wywóz śmieci. W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciele mogą stracić prawo do ulg. Kontrole potrwają do listopada i obejmą między innymi gminy Szczecinek i Krosno. Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń. Policjanci z Częstochowy i Archiwum X z Katowic zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie i rozbój sprzed 24 lat. Do przełomu w śledztwie przyczyniły się nowoczesne badania DNA. Podejrzany został ujęty 25 sierpnia w Szczecinie i usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Juracie odbyło się dwudniowe wydarzenie Przyszłość.pl, zorganizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego żonę Martę. Wśród atrakcji znalazły się koncerty znanych artystów, takich jak Skolim i Kubańczyk, którzy wystąpili bezpłatnie, mimo wcześniejszych zapowiedzi o symbolicznym wynagrodzeniu. Spotkanie z młodzieżą cieszyło się dużym zainteresowaniem, a udział wzięło około 800 osób.
2: Dziś, 1 września, uczniowie wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Wśród rodziców towarzyszących dzieciom na rozpoczęciu roku szkolnego były znane postacie, takie jak Marta Kaczyńska i Kasia Tusk. Obie panie zadbały o stylizację na tę okazję, a ich dzieci z radością powitały nowy rok szkolny. To ważny dzień nie tylko dla uczniów, ale także dla ich rodziców, którzy chętnie uczestniczą w tym wydarzeniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś, znana z tanecznych parkietów i telewizyjnych show, postanowiła przypomnieć światu, że kiedyś była małą Edytką z uroczym uśmiechem. W pierwszym dniu szkoły podzieliła się na Instagramie zdjęciem z dzieciństwa, które wywołało lawinę zachwytu. Fani są zgodni. Jej rozpromienione oczy i uśmiech pozostały niezmienne przez lata. A już w sobotę, 5 września, będzie można zobaczyć ją w nowej edycji Azja Express na TVN. Ciekawe, czy tam też pokaże swoje dziecięce oblicze. Śmierć Jana Frycza to prawdziwy cios dla polskiego świata artystycznego. Karolina Gruszka, wspominając ostatnie spotkanie z aktorem na planie Króla Maciusia, podkreśla jego niezwykłą zdolność do prowokowania do myślenia. Frycz, jak się okazuje, nie tylko zachwycał na scenie, ale i w życiu prywatnym potrafił zadawać niewygodne pytania, które zmuszały do refleksji. Dla Gruszki był nie tylko mistrzem, ale i bliskim człowiekiem, którego strata jest nie do opisania.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta te dwie odważne panie z filmu o wieży telewizyjnej? No cóż, wracają w Nie patrz w dół 2. Tym razem uwięzione na wysokości 3500 metrów, choć góra, na której utknęły, ma tylko 616 metrów. Twórcy chyba postanowili, że prawa fizyki to tylko sugestie. Premiera już 4 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę absurdalnych emocji.
1: Fani Maxton Hall, Dwa Światy, mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Natalia Ruś, znana jako Nadzijka, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece chanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 zł grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku. Świat hiszpańskiego kina pogrążył się w żałobie. Francesc Garrido, kataloński aktor znany z takich produkcji jak W stronę morza czy Furia, zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć, spowodowana zawałem serca, zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko filmowe. Garrido, który miał niedługo obchodzić 57 urodziny, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, także na polskich ekranach.
2: David Gilmour, legenda rocka, zagrał w Polsce tylko dwa razy, ale za to jak. Jego koncert w gdańskiej stoczni sprzed 20 lat to prawdziwa perełka, którą teraz można obejrzeć za darmo na YouTube. To wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale i hołdem dla 50-lecia NSZ Solidarność. Teraz każdy może poczuć tę magię, nie ruszając się z kanapy.
1: ZZ Top znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu. Frank Beard, legendarny perkusista, dołączył do niebiańskiej orkiestry, pozostawiając Billy'ego Gibbonsa jako ostatniego z oryginalnego składu. Gibbons, jak na prawdziwego rockmana przystało, nie zamierza się poddawać i obiecuje, że zespół będzie grał dalej, bo przecież przedstawienie musi trwać. Czy to jeszcze ZZ Top, czy już tylko hybryda? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Duch rocka wciąż żyje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach. Lionel Richie, legenda muzyki, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po koncercie w St. Louis trafił na intensywną terapię, ponieważ podobno odwodnił się tak, że nie mógł stać na scenie. Fani są w szoku, a organizatorzy koncertów na razie milczą. Czyżby All Night Long stało się zbyt dosłowne? Czekamy na dalsze wieści, a tymczasem trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Aleksandrów Łódzki znów stanie się stolicą ciężkiego brzmienia, bo już od czwartku rusza 17. edycja Summer Dying Loud. Ponad 50 koncertów, 3 dni i 2 sceny. To prawdziwa uczta dla fanów metalu, którzy będą musieli nieźle się nagimnastykować, by nie przegapić swoich ulubieńców. Triptykon, Blaze Bailey, Nergal ze Sventevit, Satyricon i reaktywowany Nevermore to tylko niektóre z gwiazd, które rozgrzeją publiczność. A jeśli ktoś myślał, że wybór między Massacre a Devil Master to jedyny dylemat, to czeka go jeszcze więcej takich niespodzianek.
1: Zespół Jam, legenda polskiego rocka, zaskakuje fanów nowym rozdziałem. Sebastian Riedel, syn legendarnego Ryszarda, dołączył jako wokalista, podczas gdy Benno Otręba, kluczowy basista, postanowił przenieść swoją aktywność na Facebooka. Tak, dobrze słyszycie. Zamiast na scenie, Benno dzieli się teraz wspomnieniami i zdjęciami online. Fani nie kryją emocji, zasypując go życzeniami zdrowia i powrotu na scenę. Czyżby nowa era rocka przeniosła się do świata wirtualnego?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny bilans utonięć w Polsce. Od kwietnia do września w wodzie zginęło 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce na Mazowszu, gdzie utonęło 27 osób. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
2: W Siedlcach doszło do szokującego ataku na 13-letnią dziewczynkę z Ukrainy. 41-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, najpierw znieważyła nastolatkę, a następnie zaatakowała ją fizycznie. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała agresorkę. Kobieta ma zakaz zbliżania się do ofiary i jej matki, a sprawa jest w toku. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w skuter z dwojgiem nastolatków. 14-letni Sebastian zginął na miejscu, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe, który nie jest wyposażony w szlabany ani sygnalizację świetlną. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego niedawno odeszła. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a dzieci ofiary znalazły schronienie u dziadków. W związku z tragedią ogłoszono 3-dniową żałobę.
1: Prokuratura w Krakowie potwierdziła śmierć 15-letniego Adama, potrąconego w Zadrożu. Sprawca, Konrad K., uciekł z miejsca zdarzenia, a teraz usłyszy surowsze zarzuty. Do wypadku doszło w piątek wieczorem, a chłopiec zmarł we wtorek. Śledztwo w tej sprawie trwa. Hubert B., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie, przebywa w areszcie tymczasowym. W wyniku zdarzenia zginęło młode małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Rodzice 26-latka po raz pierwszy publicznie wyrazili współczucie dla poszkodowanych i modlą się za rodzinę ofiar. Prokuratura kontynuuje śledztwo, a biegły zbada szczegóły wypadku. W Stromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz. Polscy strażacy wrócili do kraju po miesiącu walki z pożarami w Hiszpanii. Ostatnia grupa wylądowała na lotnisku w Balicach. W sumie 105 strażaków wspierało hiszpańskie służby w ekstremalnych warunkach. Misja była częścią europejskiego programu prepozycjonowania, który zakłada pomoc w sytuacjach kryzysowych.
2: Od dziś w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje zakaz używania smartfonów na lekcjach i przerwach. Celem jest poprawa koncentracji uczniów i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Szkoły mogą same decydować, jak przechowywać telefony, a ministerstwo nie narzuca jednolitych rozwiązań. Władze Radomia deklarują wsparcie finansowe dla szkół, które będą potrzebowały dostosować się do nowych przepisów. W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Ciężarówka najechała na pojazd przy pracownikach remontujących drogę, co spowodowało śmierć 4 osób. Kolejne 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Autostrada w kierunku Katowic jest zablokowana, a służby pracują na miejscu, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Kierowcy powinni unikać tego odcinka i wybierać alternatywne trasy.
2: Marek Z., były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, usłyszał zarzut doprowadzenia nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu, a rozprawa odbędzie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, którą przyjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by ocenić tamtejszą ofertę gastronomiczną. Niestety jego wizyta w karczmie u lwa zakończyła się ostrą krytyką. Youtuber był zmuszony wypluć jedzenie, a dania uznał za nieświeże i nieapetyczne. Lokal nie otrzymał prestiżowej naklejki Muala, a jego średnia ocena w Google to zaledwie 1,3 gwiazdki. Na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu doszło do bójki między kierowcami czekającymi na tankowanie. Konflikt rozpoczął się od kłótni o kolejkę, a sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników użył pałki teleskopowej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci i zdobywa ogromną popularność. Całe zdarzenie pokazuje, jak szybko błahy spór może przerodzić się w poważną awanturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest dobre, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, znana aktorka, ujawniła, że jej emerytura przewyższa ostatnie wynagrodzenie. To efekt decyzji o pracy przez dodatkowe 10 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dzięki temu jej świadczenie jest znacznie wyższe. Przykład Dymnej pokazuje, że dłuższa aktywność zawodowa może przynieść korzyści finansowe na emeryturze. W polskim środowisku artystycznym, gdzie niskie emerytury są normą, jej historia jest pozytywnym wyjątkiem. To ważna lekcja planowania finansowego dla przyszłych emerytów. Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość. Od północy 1 września ceny paliw na stacjach wzrosły o ponad złotówkę na litrze. To efekt zakończenia rządowego pakietu ceny paliwa niżej i powrotu 23% VAT-u. Kierowcy masowo tankowali przed północą, co spowodowało długie kolejki i lokalne braki paliwa. Na przykład w Warszawie cena diesla wzrosła o ponad złotówkę, a benzyny o złotówkę na litrze. Program obniżki kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Teraz kierowcy muszą liczyć się z wyższymi kosztami tankowania.
2: Koniec programu CPN, który obniżał VAT na paliwa, stał się faktem. Minister finansów Andrzej Domański wskazuje na weto prezydenta Karola Nawrockiego jako główną przyczynę tej decyzji. Prezydent zablokował ustawę o 60% podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, co miało finansować program. Minister Domański twierdzi, że prezydent stanął po stronie wielkich firm, a nie obywateli. Mimo tych sporów, Polska odnotowała wzrost PKB o niecałe 4% w drugim kwartale.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec firm Danone, Mondelez, Nestle i Unilever. Chodzi o praktyki zmniejszania wagi produktów bez zmiany ceny, co może wprowadzać konsumentów w błąd. Nowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje UOKiK większe możliwości działania w takich przypadkach. Urząd sprawdzi, czy firmy uczciwie informują o zmianach gramatury swoich produktów. Problem dotyczy podstawowych artykułów spożywczych, a konsumenci mogą nie zauważać różnicy przy sklepowej półce.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. W jednej z partii tego produktu mogą znajdować się niebezpieczne fragmenty szkła. Producent, firma Jóźwiak Dorota Jóźwiak, rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają sosu z numerem partii 154. Spożycie może prowadzić do poważnych obrażeń. Organy sanitarne monitorują sytuację, a producent prowadzi dochodzenie w celu ustalenia źródła problemu. Polityczny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Były premier Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, co oznacza, że PiS straci część swojego sejmowego budżetu. Do nowego ugrupowania trafi ponad 1 700 000 zł rocznie. Oprócz pieniędzy, zmiany dotyczą również podziału biur i miejsc w Sejmie, które do tej pory należały do PiS. Oba ugrupowania będą musiały podzielić się dostępnymi pomieszczeniami i zasobami. Nowy klub otrzyma także 2 samochody służbowe z kierowcami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru w zakładach grupy WB w Skarżysku Kamiennej. Ogień szybko ugaszono, a nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, badając różne scenariusze, w tym możliwość podpalenia. Zakład produkuje kluczowe komponenty dla polskiej armii i Ukrainy, co tłumaczy zaangażowanie ABW. Na razie nie wiadomo, kiedy zakład wznowi pełną działalność. Śledztwo trwa, a służby apelują o ostrożność wobec nieoficjalnych spekulacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3392 odcinku Broda, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim biologicznym ojcu, wyrusza do Brzezin. Tam, kierując się wspomnieniami dawnych znajomych matki, trafia na trop mężczyzny z jej przeszłości. Jednak w pogoni za rodzinną tajemnicą Kajetan zaniedbuje pracę, co wywołuje gniew jego szefowej Ani. W Brzezinach Broda poznaje Jankę, która od razu robi na nim ogromne wrażenie. Dziewczyna szybko orientuje się, że Kajetan wpadł w kłopoty i zdradza mu kilka szczegółów o poszukiwanym mężczyźnie. Okazuje się, że ten człowiek ma nie najlepszą opinię w okolicy, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację Brody. Czy uda mu się odkryć prawdę o swoim pochodzeniu? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 16 na TVP1. Ajnur po zażyciu leków nie pamięta swojej rozmowy z prokuratorem Sinanem i obawia się, że mogła zdradzić swoje najskrytsze uczucia. Strach przed reakcją Sinana sprawia, że zaczyna unikać kontaktu z nim. Tymczasem Sinan, nieświadomy jej obaw, darzy ją potajemnym uczuciem. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i walce o dobro dziecka. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. W nowym sezonie M jak Miłość Joanna Dobrzańska pokaże swoje prawdziwe oblicze. W kolejnych odcinkach po wakacjach jej romans z Arturem Rogowskim nabierze tempa. Joanna nie zrezygnuje z uczucia do Artura, mimo że ten ma żonę i rodzinę. Widzowie będą świadkami czułych chwil i wspólnego wyjazdu pary do Niemiec. Konflikty z Marysią, żoną Artura, oraz próby wkupienia się w łaski Barbary Mostowiakowej dodadzą emocji. Artur będzie zagubiony w swoich wyborach, co wywoła pretensje nie tylko ze strony Marysi, ale także Agnes i Barbary. Romans Joanny i Artura to początek kryzysu w rodzinie Rogowskich.
2: W czwartek, 3 września o godzinie 20.15 TVN wyemituje 4271 odcinek serialu Na Wspólnej. Krystyna zdecyduje się spotkać z Juliuszem, który wcześniej rywalizował o jej względy z Janem. Ula przekona Krystynę, że jej relacja z Juliuszem może być ważniejsza, niż się wydaje. Podczas spotkania Juliusz wyzna Krystynie skrywaną prawdę, co zaskoczy kobietę. Wyznanie to sprawi, że spotkanie zakończy się szybciej, niż można było przypuszczać. Krystyna stanie przed trudnym wyborem, z kim chce być. Odcinek będzie dostępny również w serwisie Player.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej w odcinku 4274 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Basia, uwięziona w piwnicy, podejmuje desperacką próbę ucieczki, a jej odkrycie może wstrząsnąć widzami. Smolny liczy na przełom w śledztwie, gdy policja zatrzymuje Jana Rybę, choć ten zaprzecza swojemu udziałowi w porwaniu. Napięcie rośnie również wokół Bożydara, którego interesy budzą niepokój bliski. Tymczasem Danuta zaczytuje się w erotycznej powieści, a Teresa skrycie pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20.15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 4240 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Kamil, znany jako Biały, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas misji wojskowej w Kosowie. Eksplozja miny przerwie jego rozmowę z Angeliką, pozostawiając ją w niepewności co do jego losu. Choć sytuacja wygląda dramatycznie, zdjęcia z planu sugerują, że Biały przeżyje i jego historia będzie kontynuowana. Igor Paszczyk, odtwórca roli Kamila, nadal pracuje nad nowymi odcinkami, co daje nadzieję na dalsze losy.

0: dotyczy jego postaci. Czy Kamil wróci do Angeliki i uda im się odbudować życie po tych dramatycznych wydarzeniach? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji. W 4249 odcinku Pierwszej Miłości Lucynka stanie przed nie lada wyzwaniem. Przygotowania do pogrzebu zamienią się w pole bitwy, gdy dwie żony zmarłego zaczną walczyć o każdy szczegół ceremonii. Była i ostatnia małżonka nie ustąpią ani na krok, a Lucynka znajdzie się w samym środku ich konfliktu. Czy uda jej się doprowadzić pogrzeb do końca bez wielkiej awantury? Emisja tego emocjonującego odcinka już w środę, 16 września o 18 na Polsacie. Dodatkowo w zakładzie Raczkiewiczów zaginie robotyczny pies Klaudii, kluczowy element jej pracy doktorskiej. Zniknięcie projektu wywoła prawdziwą panikę, bo obrona pracy już następnego dnia. Lucynka będzie musiała zmierzyć się z kolejnym kryzysem.
1: W 4268 odcinku serialu Na Wspólnej, wyemitowanym 31 sierpnia, widzowie pożegnali Marię, graną przez Bożenę Dykiel. To emocjonalne wydarzenie było zarazem hołdem dla zmarłej w lutym aktorki, która przez lata była filarem serialu. Ceremonia pogrzebowa Marii dostarczyła ekipie i widzom wielu wzruszeń. Twórcy zdecydowali, że po odejściu Dykiel również jej postać musi zakończyć swoją historię. Sceny pogrzebu, kręcone wiosną, oddały głębokie emocje i szacunek dla aktorki. Serialowy Włodek, grany przez Mieczysława Hryniewicza, podkreślił, że pożegnał swoją ekranową partnerkę po raz drugi. Cała obsada i realizatorzy zadbali, by Maria otrzymała godne pożegnanie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na też 18 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś, w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ponownie powraca temat reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. Pułkownik Piotr Krawczyk, były szef Agencji Wywiadu, podkreśla, że samo przypominanie o polskich krzywdach nie wystarczy. Jego zdaniem Polska powinna prowadzić szeroką ofensywę, docierając do niemieckich partii politycznych i społeczeństwa. Celem jest, by sami Niemcy zaczęli domagać się od swoich władz rozwiązania kwestii reparacji.
0: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jest podejrzany o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli. Piesiewicz zaprzecza zarzutom, a jego obrońca planuje złożyć zażalenie na decyzję sądu. Tymczasem Piesiewicz przebywa w areszcie w Katowicach, gdzie warunki są dalekie od luksusowego życia, do którego był przyzwyczajony. W Skarżysku Kamiennej doszło do pożaru w zakładzie przemysłu obronnego. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę na terenie fabryki, co budzi podejrzenia o celowe podpalenie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek, nie wyklucza rosyjskiego tropu, ale podkreśla, że dowodów na to jeszcze nie ma. Służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a władze planują zwiększenie ochrony w kluczowych zakładach. Detektyw Krzysztof Rutkowski wykluczył obecność byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Po rozmowach z lokalnymi służbami i mieszkańcami Rutkowski stwierdził, że poszukiwany polityk nigdy tam nie przebywał. Dzięki nagrodzie za informacje o Romanowskim biuro detektywa zdobyło nowe tropy wskazujące na jego możliwy pobyt w innym kraju europejskim. Szczegóły mają zostać ujawnione po ich potwierdzeniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Grecja i Izrael podpisały historyczną umowę obronną o wartości około 3 miliardów euro, która przewiduje stworzenie zaawansowanego systemu obrony powietrznej Tarcza Achillesa. To największy kontrakt zbrojeniowy w historii relacji obu państw. Umowa zakłada dostarczenie Grecji nowoczesnych izraelskich technologii, zdolnych do zwalczania zagrożeń, takich jak pociski balistyczne i drony. Realizacja projektu potrwa około 35 miesięcy, po których system osiągnie pełną zdolność operacyjną.
0: Policja z Nowego Dworu Gdańskiego zatrzymała 21-letniego mieszkańca Elbląga, podejrzanego o oszustwa przy wynajmie lokali wypoczynkowych. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, a sprawa ma charakter rozwojowy. Oszukani turyści wpłacali pieniądze za fikcyjne rezerwacje w Krynicy Morskiej, po czym kontakt z wynajmującym się urywał. Policja przypomina o ostrożności przy rezerwacjach wakacyjnych, zwłaszcza gdy oferta wydaje się zbyt atrakcyjna. W Ostrołęce doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy przez policjanta będącego poza służbą. Młodszy aspirant Piotr Szymborski zareagował na niebezpieczną jazdę 52-letniego mężczyzny, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca nie posiadał również uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmują się teraz funkcjonariusze z Ostrołęki.
2: Dziś w Szczecinie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli słup czarnego dymu nad jedną z posesji. Na miejscu szybko pojawiła się straż pożarna, która ugasiła pożar w magazynach. Na szczęście nie było osób wymagających pomocy. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się uniknąć większego zagrożenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Imię Hieronim, choć ma bogatą historię i greckie korzenie, pozostaje w Polsce rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 21 chłopców otrzymało to imię, co plasuje je na 249 miejscu w rankingu popularności. Hieronim oznacza święte imię i jest kojarzone z powagą oraz inteligencją. Dla rodziców szukających klasycznego, ale nie oklepanego imienia, może być interesującą alternatywą.
0: Od 1 września w wielu polskich gminach rozpoczęły się kontrole przydomowych kompostowników. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy prawidłowo zagospodarowują odpady bio, co ma wpływ na zniżki za wywóz śmieci. W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciele mogą stracić prawo do ulg. Kontrole potrwają do listopada i obejmą między innymi gminy Szczecinek i Krosno. Policja w Jaśle zatrzymała 6 mężczyzn podejrzanych o udział w bójce, do której doszło 29 sierpnia. W wyniku incydentu 20-letni mężczyzna trafił do szpitala. Prokuratura postawiła zarzuty usiłowania zabójstwa 19-latkowi, a 3 innym mężczyznom zarzuty udziału w bójce. Wobec 4 z nich sąd zastosował tymczasowy areszt. Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Juracie odbyło się dwudniowe wydarzenie Przyszłość.pl, zorganizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego żonę Martę. Wśród atrakcji znalazły się koncerty znanych artystów, takich jak Skolim i Kubańczyk, którzy wystąpili bezpłatnie, mimo wcześniejszych zapowiedzi o symbolicznym wynagrodzeniu. Spotkanie z młodzieżą cieszyło się dużym zainteresowaniem, a udział wzięło około 800 osób. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Kraftówna, niezapomniana honorata z Czterech Pancernych i Psa, odeszła w styczniu 2022 roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę w świecie polskiej kultury. Jej grób na warszawskich Powązkach Wojskowych, choć początkowo skromny, teraz lśni elegancją i prostotą, przypominając o jej gwiazdorskiej karierze. Wystarczy jedno słowo aktorka i charakterystyczna fotografia, by wiedzieć, że spoczywa tam prawdziwa legenda ekranu. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy muszą błyszczeć. Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny, znowu zaskakuje. Film biograficzny o jej życiu, który miał być hitem, utknął w martwym punkcie. Powód? Oczywiście, pieniądze. Produkcja szuka inwestorów, a Maryla w międzyczasie pracuje nad nową płytą. Cóż, może to znak, że nie wszystko, co błyszczy, to złoto. Joanna Racwicz, znana z telewizji, zaskoczyła wszystkich na festiwalu Warszawa Singera, pojawiając się w czerwonej sukni, która przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Ale to nie tylko moda jest na językach. Gwiazda przeżywa emocjonalny rollercoaster po wyprowadzce swojego 18-letniego syna na studia. Jak widać, życie celebrytki to nie tylko blask fleszy, ale i łzy matczynej miłości. Cóż, czasem trzeba założyć odważną kreację, by ukryć serce pełne tęsknoty. Katarzyna Skrzynecka, niczym prawdziwa królowa Instagrama, zakończyła swoje greckie wakacje, dzieląc się z fanami zdjęciami z Krety. Aktorka, której ciało ma 55 lat, a umysł na szczęście również, jak sama przyznała, pożegnała lato w swoim stylu. Internauci nie tylko zachwycają się jej relacjami, ale również urodą jej córki, Aliki, która zdaje się dziedziczyć po mamie nie tylko urodę, ale i promienny uśmiech. Cóż, wygląda na to, że Skrzynecka ma talent nie tylko do aktorstwa, ale i do podbijania serc w sieci. Natalia Schroeder, znana z zachwycających występów na scenie, teraz podbija internet w koronkowej bieliźnie. Internauci dosłownie zbierają szczęki z podłogi, a jej fani nie mogą oderwać oczu od najnowszej sesji zdjęciowej. Czyżby nowy sposób na zdobycie popularności? Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe, a Natalia doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę.
2: Śmierć Jana Frycza wstrząsnęła światem artystycznym. Ale nie ma co się dziwić, skoro był to człowiek, który na scenie nie grał, tylko po prostu był. Wiktoria Gorodecka wspomina jego nieprzewidywalność i niezależność, które czyniły go wyjątkowym. Frycz nie bał się iść pod prąd, co dziś jest rzadkością, a każda jego rola była jak nowa przygoda. Cóż, nie każdy aktor potrafi być tak autentyczny i szczery jak on.
1: Jesienią 2026 roku polska kinematografia zaserwuje prawdziwy festiwal emocji, a może raczej krwi. Na ekrany kin trafią dwie wersje Lalki, klasyczna adaptacja Prusa oraz horror Dolly, który z pewnością nie jest dla fanów romantycznych historii. Zamiast Wokulskiego i Łęckiej widzowie mogą natknąć się na krwawą opowieść o Macy, która w lesie spotyka kobietę z maską lalki i łopatą w ręku. Cóż, wygląda na to, że jesień będzie pełna niespodzianek, a może raczej koszmarów.
2: David Gilmour, legenda rocka, zagrał w Polsce tylko dwa razy, ale za to jak. Jego koncert w gdańskiej stoczni sprzed 20 lat to prawdziwa perełka, którą teraz można obejrzeć za darmo na YouTube. To wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale i hołdem dla 50-lecia NSZ Solidarność. Teraz każdy może poczuć tę magię, nie ruszając się z kanapy.
1: Adam Nergal-Darski postanowił cofnąć się w czasie i przypomnieć fanom, jak brzmiał Behemoth, zanim stał się światową marką. Na festiwalu Summer Dying Loud 2026 zagra materiał z debiutanckiego albumu Svente Vid, ale nie z Behemothem, a z islandzkim zespołem Misthyrning. To nie tylko koncert, to podróż do czasów, gdy black metal krążył na kasetach, a Nergal dopiero zaczynał swoją muzyczną przygodę. Ciekawe, czy fani docenią tę surową wersję zespołu, czy będą tęsknić za ogniem i kostiumami współczesnych występów. Phil Collins, znany z Genesis, zdradził, że jego hit In the Air Tonight powstał w wyniku czystej improwizacji. Jak sam przyznał, tekst i melodia pojawiły się niemal natychmiast, jakby księżyc i gwiazdy sprzyjały jego twórczości. Teraz, w 2026 roku, Collins dołącza do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, co jest dla niego ogromnym zaszczytem. Ciekawe, czy jego spontaniczne podejście do muzyki zainspiruje innych artystów do tworzenia hitów w podobny sposób.
2: Aleksandrów Łódzki znów stanie się stolicą ciężkiego brzmienia, bo już od czwartku rusza 17. edycja Summer Dying Loud. Ponad 50 koncertów, 3 dni i 2 sceny. To prawdziwa uczta dla fanów metalu, którzy będą musieli nieźle się nagimnastykować, by nie przegapić swoich ulubieńców. Triptykon, Blaze Bailey, Nergal ze Svente Vid, Satyricon i reaktywowany Nevermore to tylko niektóre z gwiazd, które rozgrzeją publiczność. A jeśli ktoś myślał, że wybór między Masakrę a Devil Master to jedyny dylemat, to czeka go jeszcze więcej takich niespodzianek.
1: Zespół Jam, legenda polskiego rocka, zaskakuje fanów nowym rozdziałem. Sebastian Riedel, syn legendarnego Ryszarda, dołączył jako wokalista, podczas gdy Benno Otręba, kluczowy basista, postanowił przenieść swoją aktywność na Facebooka. Tak, dobrze słyszycie. Zamiast na scenie, Benno dzieli się teraz wspomnieniami i zdjęciami online. Fani nie kryją emocji, zasypując go życzeniami zdrowia i powrotu na scenę. Czyżby nowa era rocka przeniosła się do świata wirtualnego?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny bilans utonięć w Polsce. Od kwietnia do września w wodzie zginęło 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce na Mazowszu, gdzie utonęło 27 osób. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. W Warszawie, na Mokotowie, działa innowacyjna szkoła bez tradycyjnych korytarzy, oparta na szwajcarskim modelu edukacyjnym. Budynek na Służewcu, przy ulicy Konstruktorskiej, oferuje przestrzenie integracyjne i elastyczne wnętrza, które można łatwo modyfikować. To część większej transformacji tej części miasta, znanej wcześniej jako Mordor, w nowoczesną dzielnicę mieszkalną. W szkole uczy się obecnie około 450 dzieci.
2: Na placu zabaw w Wyszkowie doszło do brutalnego pobicia. Trzej mężczyźni zaatakowali ofiarę, zadając jej poważne obrażenia, w tym złamane żebra. Jeden z napastników, Jakub K., został tymczasowo aresztowany, a u niego znaleziono znaczne ilości narkotyków. Marcin Z. i Adrian A. mają dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w skuter z dwojgiem nastolatków. 14-letni Sebastian zginął na miejscu, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe, który nie jest wyposażony w szlabany ani sygnalizację świetlną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego niedawno odeszła. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a dzieci ofiary znalazły schronienie u dziadków. W związku z tragedią ogłoszono 3-dniową żałobę.
1: W Stromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz.
2: Od dziś w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje zakaz używania smartfonów na lekcjach i przerwach. Celem jest poprawa koncentracji uczniów i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Szkoły mogą same decydować, jak przechowywać telefony, a ministerstwo nie narzuca jednolitych rozwiązań. Władze Radomia deklarują wsparcie finansowe dla szkół, które będą potrzebowały dostosować się do nowych przepisów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka uderzyła w pojazd techniczny, przy którym pracowali ludzie. W wyniku zdarzenia zginęło 5 osób. Ruch w kierunku Gliwic jest zablokowany, a służby organizują objazdy. Na miejscu pracują ratownicy i policja, badając przyczyny wypadku. Dziś 1 września, a to oznacza powrót uczniów do szkolnych ławek po wakacyjnej przerwie. Jak co roku, internet zalały memy, które w humorystyczny sposób oddają emocje związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Uczniowie z jednej strony wspominają wakacje, z drugiej zmagają się z porannym wstawaniem i ciężkimi plecakami. Memy stały się częścią szkolnej tradycji, pomagając oswoić stres i przypominając, że szkoła to także miejsce spotkań i zabawy. Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by ocenić tamtejszą ofertę gastronomiczną. Niestety jego wizyta w karczmie u lwa zakończyła się ostrą krytyką. YouTuber był zmuszony wypluć jedzenie, a dania uznał za nieświeże i nieapetyczne. Lokal nie otrzymał prestiżowej naklejki Muala, a jego średnia ocena w Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na górskim szlaku w Świeradowie-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął podczas zjazdu rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna stracił panowanie nad rowerem i przewrócił się. Mimo szybkiej interwencji ratowników GOPR nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasku podczas jazdy w górach. Na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu doszło do bójki między kierowcami czekającymi na tankowanie. Konflikt rozpoczął się od kłótni o kolejkę, a sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników użył pałki teleskopowej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci i zdobywa ogromną popularność. Całe zdarzenie pokazuje, jak szybko błahy spór może przerodzić się w poważną awanturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Białystok to miasto przywitane z temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry również pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali ceny z końcówki ubiegłego tygodnia. Benzyna PB 95 kosztuje 5910 zł za metr sześcienny u Orlenu i BP Europa, a olej napędowy jest wyceniany na 6519 zł u wszystkich trzech dostawców. Mimo braku zmian, sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu drożejącej ropy i słabnącego złotego. Kierowcy nie powinni spodziewać się nagłych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach. Jednak powrót do niższych cen paliw wydaje się odległy. W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec firm Danone, Mondelez, Nestle i Unilever. Chodzi o praktyki zmniejszania wagi produktów bez zmiany ceny, co może wprowadzać konsumentów w błąd. Nowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje UOKiK większe możliwości działania w takich przypadkach. Urząd sprawdzi, czy firmy uczciwie informują o zmianach gramatury swoich produktów. Problem dotyczy podstawowych artykułów spożywczych, a konsumenci mogą nie zauważać różnicy przy sklepowej półce.
1: Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji, która uprości zapisy do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. System umożliwi pacjentom dostęp do wolnych terminów u specjalistów w całym kraju, eliminując konieczność dzwonienia do wielu przychodni. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko świadczenia zarejestrowane w tym systemie. Tradycyjne metody zapisu, jak telefon czy wizyta w rejestracji, pozostaną dostępne. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na grudzień przyszłego roku, obejmując kolejne specjalności w kilku etapach. Nowością będzie funkcja poczekalni, która automatycznie przypisze wolne terminy oczekującym pacjentom.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok.
1: Polityczny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Były premier Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, co oznacza, że PiS straci część swojego sejmowego budżetu. Do nowego ugrupowania trafi ponad 1 700 000 złotych rocznie. Oprócz pieniędzy, zmiany dotyczą również podziału biur i miejsc w Sejmie, które do tej pory należały do PiS. Oba ugrupowania będą musiały podzielić się dostępnymi pomieszczeniami i zasobami. Nowy klub otrzyma także 2 samochody służbowe z kierowcami.
2: Zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób, w tym taksówkarzy, wynosi obecnie ponad 59 milionów złotych. Choć liczba dłużników w tej branży spadła o 4%, średnie zadłużenie wzrosło do 22 700 zł. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze, które łącznie zalegają na kwotę ponad 33 miliony złotych. Najwięcej zadłużonych firm znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie długi sięgają niecałych 17 milionów złotych. Wierzycielami przewoźników są głównie firmy zarządzające wierzytelnościami oraz leasingowe.
1: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska o 3 miliardów złotych

0: 15 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
1: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3396 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 25 na TVP2. Tomasz nie potrafi pogodzić się z rozstaniem z Oliwką i udaje przed matką, że wszystko jest w porządku. Oliwka natomiast zaczyna układać sobie życie na nowo, a w jej otoczeniu pojawia się Kajtek. W tle tych wydarzeń Dominika i Renata toczą zaciętą walkę o przyszłość Feelgood, a Damian namawia Dominikę do radykalnych działań. Emocje sięgają zenitu, a sytuacja Tomka zaczyna wymykać się spod kontroli. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zainauguruje nową serię, Ewa i Elżbieta znajdą się w centrum rodzinnego konfliktu. Po sekretnym ślubie z Włochem Romeo, Ewa oskarży babcię o utrudnianie jej życia jako młodej żony. Elżbieta, która od lat zastępuje Ewie matkę, nie pozostanie dłużna i spróbuje przemówić wnuczce do rozumu. Rozłąka z ukochanym i brak zgody na wspólne mieszkanie tylko zaostrzą sytuację. Ewa, przekonana o złej woli babci, nie cofnie się przed złośliwościami. Czy młoda para znajdzie sposób na pogodzenie się z bliskimi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek. Na wspólnej w odcinku 4274 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Basia, uwięziona w piwnicy, podejmuje desperacką próbę ucieczki, a jej odkrycie może wstrząsnąć widzami. Smolny liczy na przełom w śledztwie, gdy policja zatrzymuje Jana Rybę, choć ten zaprzecza swojemu udziałowi w porwaniu. Napięcie rośnie również wokół Bożydara, którego interesy budzą niepokój bliskich. Tymczasem Danuta zaczytuje się w erotycznej powieści, a Teresa skrycie pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20.15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 4240 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Kamil, znany jako Biały, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas misji wojskowej w Kosowie. Eksplozja miny przerwie jego rozmowę z Angeliką, pozostawiając ją w niepewności co do jego losu. Choć sytuacja wygląda dramatycznie, zdjęcia z planu sugerują, że Biały przeżyje i jego historia będzie kontynuowana. Igor Paszczyk, odtwórca roli Kamila, nadal pracuje nad nowymi odcinkami, co daje nadzieję na dalsze losy jego postaci. Czy Kamil wróci do Angeliki i uda im się odbudować życie po tych dramatycznych wydarzeniach? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji.
0: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 4250 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 września, o godzinie 18 na Polsacie, Nicola postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Bezpośrednio zapyta Filipa, kiedy wreszcie się z nią umówi. Choć Filip początkowo jest speszony, ostatecznie zgadza się na randkę. Jednak ich spotkanie szybko wymyka się spod kontroli i zamienia w spontaniczny wypad we czwórkę. To nieoczekiwane wydarzenie pozwala Filipowi zobaczyć Nicolę w zupełnie nowym świetle. Jej przebojowość i pewność siebie zaczynają go fascynować. Czy wspólna przygoda okaże się przełomem w ich relacji? M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z odcinkiem numer 1937. Już dziś, 1 września, można go obejrzeć na platformie TVP VOD. Telewizyjna premiera zaplanowana jest na 6 września. W nowym odcinku Artur Rogowski stanie przed trudnymi decyzjami, próbując zakończyć relację z Joanną, by ratować związek z Marią. Sytuacja się skomplikuje, gdy Artur ponownie spotka Joannę i uświadomi sobie, że jego uczucia do niej nie wygasły. Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, dostępny jest także odcinek 1938. Aby obejrzeć go przed premierą telewizyjną, konieczne jest posiadanie aktywnego konta i opłaconego abonamentu na platformie VOD. Prawo Bestii to nowy polski serial, który zadebiutuje na Netflixie 18 listopada. Reżyserem jest Kasper Bajon, znany z takich produkcji jak Heweliusz i Roist. W rolach głównych zobaczymy Agnieszkę Grochowską i Agnieszkę Żulewską. Serial opowiada o zbrodniach Mariusza Trynkiewicza, ale w nietypowy sposób, bo to nie on jest głównym bohaterem. Historia skupia się na major Annie Bersz i psychiatrze Agnieszce Grabskiej, które muszą zmierzyć się z trudnymi wyborami. Akcja rozgrywa się w dwóch okresach. W 1988 roku, gdy dochodzi do brutalnych morderstw, oraz w 2014 roku, gdy Trynkiewicz wychodzi na wolność. Serial obiecuje emocjonującą opowieść o dylematach moralnych i prawnych. i serial E-Store to nowa produkcja Prime Video i TVP, która ma być polską odpowiedzią na międzynarodowy hit The Pit. Premiera zaplanowana jest na jesień tego roku. Serial przeniesie widzów do świata, gdzie każda sekunda ma znaczenie, a lekarze muszą działać szybciej, niż pozwalają im emocje. Główne role zagrają Sonia Mietielica i Sebastian Della, a za reżyserię odpowiadają Sara Bustamante-Drozdek i Sylwia Rosak. Historia skupi się na losach Piotra Hajduka i Kasi Zawadzkiej, których losy ponownie się splatają w szpitalnym chaosie. S.O.R. będzie dostępny na Prime Video oraz w TVP2 i TVP VOD. Twórcy obiecują połączenie dramatu, thrillera i historii obyczajowej, co zapowiada emocjonujące seanse.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako umiarkowane, a w Poznaniu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Daria Gosek-Popiołek została oficjalnie kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa. W swoim programie podkreśla potrzebę rozwiązania problemów takich jak deficyt budżetowy, wysokie ceny mieszkań i nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego. Kandydatura Gosek-Popiołek zyskała poparcie Włodzimierza Czarzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy. Już jutro odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, w której weźmie udział 6 osób, w tym Gosek-Popiołek.
2: Dziś oficjalnie zakończył się program Ceny paliw niżej. Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnił, że decyzja ta wynika z ograniczeń budżetowych, gdyż program kosztował Skarb Państwa ponad 5 miliardów złotych. Podkreślił, że mechanizm ceny maksymalnej skutecznie chronił kierowców przed wzrostem cen paliw. Minister skrytykował również prezydenta za jego stanowisko wobec regulacji paliwowych, zarzucając mu uleganie wpływom koncernów. Na czeskiej stacji kolejowej Zadni Trzebań doszło do dramatycznego incydentu. Rodzina z trojgiem dzieci przebiegła przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, a jedno z dzieci upadło na torowisko. Na szczęście rodzicom udało się je podnieść w ostatniej chwili, unikając tragedii. Maszynista Jarosław Siśma, który nagrał zdarzenie, podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Na Krecie doszło do tragicznego wypadku. 11-letnia Polka utonęła w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Greckie służby zatrzymały 5 osób, w tym rodziców dziewczynki i pracowników hotelu, ale wszyscy zostali już zwolnieni po przesłuchaniu. Śledztwo trwa, a jego celem jest ustalenie dokładnych okoliczności tej tragedii.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Były szef agencji wywiadu, pułkownik Piotr Krawczyk, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, które przybiera formę działań hybrydowych. Choć pełnoskalowa inwazja na Polskę jest mało prawdopodobna, Kreml może testować spójność NATO poprzez prowokacje i sabotaż. Krawczyk podkreśla, że Polska powinna skupić się na zwiększeniu zdolności wywiadowczych i modernizacji obrony, aby skutecznie reagować na te zagrożenia. W kontekście edukacji sugeruje wprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa w szkołach.
0: Utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie bywa trudne, ale istnieje prosty sposób na ich wybielenie. Wystarczy przygotować kąpiel z ciepłej wody, soli i kwasku cytrynowego, w której skarpetki powinny spędzić 1 godzinę przed praniem. Dzięki temu odzyskają swoją śnieżno-białą barwę. Pamiętajmy, by prać je osobno, unikając kontaktu z kolorowymi tkaninami. Czyste okna bez smug to nie tylko kwestia dobrego płynu do szyb. Kluczowe są również odpowiednie akcesoria i warunki mycia. Używaj czystej ściereczki z mikrofibry i unikaj mycia w pełnym słońcu, aby uniknąć zacieków. Pamiętaj, że nadmiar detergentu może pozostawić nieestetyczne ślady. Ziemniaki, które często trzymamy w kuchni, mogą szybko kiełkować, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Kluczowe jest, by trzymać je w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu, z dala od światła i wysokiej temperatury. Unikajmy też przechowywania ich obok owoców wydzielających etylen, co przyspiesza starzenie. Jeśli ziemniaki mają niewielkie kiełki, można je usunąć, ale mocno zazielenione lub pomarszczone lepiej wyrzucić.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Brak objętości włosów to problem wielu kobiet, ale istnieje prosty domowy sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej wymieszana z ulubioną odżywką, by włosy zyskały objętość i blask. Ten sprawdzony trik pozwala uzyskać efekt jak po wizycie u fryzjera, bez wychodzenia z domu.
0: Rozpoczęcie roku szkolnego 2026 przynosi rodzicom wyzwania związane z brakiem planu lekcji. Wiele szkół wciąż nie udostępniło rozkładu zajęć, co utrudnia organizację dodatkowych aktywności dla dzieci. Przyczyną opóźnień są skomplikowane procedury i brak odgórnych przepisów dotyczących terminów. Szkoły często publikują plany na ostatnią chwilę, co może prowadzić do zmian w pierwszych tygodniach września.
2: Prodisz, znany z czasów PRL, wraca do łask w polskich kuchniach. To kompaktowe urządzenie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd, zużywając mniej energii niż tradycyjny piekarnik. Również zaparzaki do kawy z tamtych lat zyskują na popularności, oferując świetny napar przy minimalnym zużyciu energii. W czasach rosnących cen prądu te klasyczne sprzęty stają się atrakcyjną alternatywą dla nowoczesnych urządzeń.
0: Pod koniec lata w Polsce warto wybrać się na wrzosowiska, które zachwycają fioletowymi krajobrazami. Przemkowskie wrzosowiska, wrzosowiska kłomińskie czy okolice Mostówki to miejsca, gdzie można podziwiać te malownicze widoki. Najlepszy czas na wizytę to koniec sierpnia i początek września, kiedy wrzosy są w pełni kwitnienia. Warto skorzystać z tej okazji, by odpocząć od miejskiego zgiełku i cieszyć się ciszą oraz pięknem natury.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wrzosy mogą cieszyć oko dłużej niż jeden sezon, jeśli zadbamy o nie tuż po zakupie. Kluczowe jest odpowiednie podłoże, doniczka z odpływem i regularne podlewanie. Warto też chronić rośliny przed zimnem i przycinać je wiosną. Dzięki temu wrzosy będą piękną ozdobą przez wiele lat. Skórki z cytryny, które często lądują w koszu, można ponownie wykorzystać w domu. W połączeniu z sodą oczyszczoną tworzą prostą pastę do czyszczenia, która skutecznie usuwa zabrudzenia z różnych powierzchni. Taka mieszanka nie tylko pomaga w porządkach, ale też działa jako pochłaniacz zapachów, pozostawiając świeży aromat. To prosty sposób na ekologiczne sprzątanie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś, znana z tanecznych parkietów i telewizyjnych show, postanowiła przypomnieć światu, że kiedyś była małą Edytką z uroczym uśmiechem. W pierwszym dniu szkoły podzieliła się na Instagramie zdjęciem z dzieciństwa, które wywołało lawinę zachwytów. Fani są zgodni. Jej rozpromienione oczy i uśmiech pozostały niezmienne przez lata. A już w sobotę, 5 września, będzie można zobaczyć ją w nowej edycji Azja Express na TVN. Ciekawe, czy tam też pokaże swoje dziecięce oblicze. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem, a ich powrót wywołał prawdziwy sztorm w mediach. Byli małżonkowie nie przewidzieli, że ich wspólny projekt muzyczny Będzie Było stanie się aż tak gorącym tematem. Ich twarze pojawiają się teraz dosłownie wszędzie, jakby wyskakiwali z każdej lodówki. Czy to jednorazowa przygoda, czy początek nowej ery w ich karierze? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Duet przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i marek, które już węszą interes.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta ten żółty autobus, który zabierał nas w podróże po wnętrzu chmur i krwiobiegu? Magiczny autobus wraca, ale tym razem na wielki ekran, a za kierownicą zasiądzie nie kto inny jak Elizabeth Banks, aktorka znana z Igrzysk Śmierci. Nie tylko wcieli się w rolę ekscentrycznej pani Frizzle, ale też zajmie się produkcją filmu. Czy uda jej się odtworzyć dawną magię i przyciągnąć nowe pokolenia? Cóż, pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nie skończy się to jak kolejna hollywoodzka katastrofa. Witold Płóciennik, znany operator filmowy, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż, a jego samochód wciąż stoi w centrum Lubniewic. Policja, ochotnicy, a nawet psy i helikoptery ruszyły na poszukiwania, jakby szukali zaginionego skarbu. Czyżby nowa produkcja Netflixa była aż tak wciągająca, że Płóciennik postanowił zniknąć z planu?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: ZZ Top znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu. Frank Beard, legendarny perkusista, dołączył do niebiańskiej orkiestry, pozostawiając Billy'ego Gibbonsa jako ostatniego z oryginalnego składu. Gibbons, jak na prawdziwego rockmana przystało, nie zamierza się poddawać i obiecuje, że zespół będzie grał dalej, bo przecież przedstawienie musi trwać. Czy to jeszcze Z Top, czy już tylko hybryda? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, duch rocka wciąż żyje.
2: Wielki szok dla fanów piżamy porno i strachów na lachy. Rafał Piotrowiak, znany jako Kuzyn, postanowił opuścić zespoły, z którymi był związany od samego początku. W poniedziałkowy wieczór, ostatniego dnia wakacji, media społecznościowe obu formacji zalały się łzami fanów, którzy nie kryją smutku. Powód odejścia pozostaje tajemnicą, a przyszłość zespołów bez kluczowego perkusisty wydaje się niepewna. Cóż, czas pokaże, kto zasiądzie za bębnami w tych kultowych kapelach.
1: Gary Angry Anderson, charyzmatyczny wokalista Rose Tattoo, trafił do szpitala po nagłym zatrzymaniu akcji serca. Zespół przerwał trasę koncertową, a fani muszą obejść się smakiem, bo koncert w Krakowie nie dojdzie do skutku. Wokalista walczy o zdrowie, a jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności. Czyżby po 5 dekadach działalności Rose Tattoo miało zakończyć karierę w tak dramatyczny sposób? Czas pokaże, czy pożegnalne koncerty w Australii w ogóle się odbędą. Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani, jak Iga i Olga, nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lionel Richie, legenda muzyki. Znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po koncercie w St. Louis trafił na intensywną terapię, ponieważ podobno odwodnił się tak, że nie mógł stać na scenie. Fani są w szoku, a organizatorzy koncertów na razie milczą. Czyżby All Night Long stało się zbyt dosłowne? Czekamy na dalsze wieści, a tymczasem trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Fińska formacja Nightwish świętuje swoje 3 dekady na scenie, zapowiadając wydanie koncertowego boksu The Greatest 30 Years on Earth. To prawdziwa gratka dla fanów, którzy od 2023 roku nie mieli okazji zobaczyć zespołu na żywo. Tuomas Holopainen, lider grupy, zdradził, że ma już 6 nowych utworów i planuje powrót do studia w 2027 roku. Koncerty? Może za 2 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro mamy czekać na kolejną płytę? Punk rock nie umiera, a wręcz przeciwnie, z martwych wstaje na cmentarzu. Supergrupa złożona z członków Green Day, Blink 182 i Rancid oddała hołd legendarnym Ramones, występując na Hollywood Forever Cemetery. Wśród gości pojawili się Billy Idol i Fred Armisen, a dochód z koncertu przeznaczono na badania nad rakiem. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa i uruchamia własną telewizję na YouTubie, gdzie fani mogą śledzić ich każdy krok. Punkowy duch żyje i ma się świetnie.
1: Blind Channel wraca na scenę i to w zupełnie nowym wydaniu. Fińska formacja, która podbiła serca na Eurowizji, zagra dwa koncerty w Polsce, ale bez wokalisty Joela Hocki. Nowy album Painstream zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, a fani już zacierają ręce na lutowe występy w Warszawie i Krakowie. Czy bez Hocki zespół nadal ma to coś? Przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Katowicach małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawa żegna kolejnego bohatera. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, znany jako Kajtek, który jako 12-latek wspierał powstanie warszawskie w szeregach pułku Baszta na Mokotowie. Jego śmierć nastąpiła dzień po pożegnaniu Wandy Traczyk-Stawskiej. Obecnie żyje jeszcze nieco ponad 200 weteranów powstania warszawskiego. Wizz Air organizuje w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, w którym uczestnicy polecą na tajemniczy kierunek. 25 września z Warszawy wystartuje samolot z 25 zwycięzcami, a każdy z nich może zabrać osobę towarzyszącą. Cel podróży zostanie ujawniony dopiero po lądowaniu. Aby wziąć udział, trzeba do 6 września opublikować na Instagramie zdjęcie lub film z oznaczeniem Wizz Air i hashtagiem hashtag Let's Get Lost Poland. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W wypadku zginął Rafał, mąż pani Eweliny, która mimo wyroku nie odczuwa ulgi. Kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że tragedia wciąż ją boli. Apeluje o rozwagę na drodze, by uniknąć podobnych dramatów.
1: W Polsce odnotowano tragiczny wzrost liczby utonięć. W tym sezonie życie w wodzie straciło aż 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce w województwie mazowieckim. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są brawura, alkohol i przecenianie swoich umiejętności pływackich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Skuter z dwojgiem nastolatków wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie uderzył w niego pociąg relacji Ostrołęka-Tłuszcz. 14-letni Sebastian zginął, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak zabezpieczeń na przejeździe, co mogło przyczynić się do tragedii.
1: Dominik Hołuj z Radomia, który zimą uległ poważnemu wypadkowi z pociągiem, wrócił dziś do szkoły. Po amputacji nóg i palców dłoni 17-latek rozpoczął nowy rok szkolny z determinacją, by zdać maturę. Mimo trudnej rehabilitacji, Dominik nie rezygnuje z marzeń o pracy na kolei. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa.
0: We wrześniu Europa zmierzy się z falą upałów, a w Hiszpanii temperatury mogą sięgnąć aż 44 stopni Celsjusza. W Polsce również zrobi się gorąco, szczególnie na południu kraju, gdzie od 7 września termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Na północy będzie nieco chłodniej, z temperaturami do 23 stopni. Synoptycy będą na bieżąco aktualizować prognozy.
1: W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego odeszła kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna popełnił samobójstwo, używając tej samej broni. Policja potwierdziła, że w przeszłości stosował przemoc wobec żony, a sąd odrzucił wniosek o jego aresztowanie. Dzieci ofiary są pod opieką dziadków, a lokalna społeczność zapewnia im wsparcie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Polscy strażacy wrócili do kraju po miesiącu walki z pożarami w Hiszpanii. Ostatnia grupa wylądowała na lotnisku w Balicach. W sumie 105 strażaków wspierało hiszpańskie służby w ekstremalnych warunkach. Misja była częścią europejskiego programu prepozycjonowania, który zakłada pomoc w sytuacjach kryzysowych.
1: W Sromowcach Niżnych odbyło się pierwsze międzynarodowe święto flisaka pienińskiego, które przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Główną atrakcją były zawody flisackie o Grand Prix Złota Spryska, których zwyciężyli gospodarze z Sromowców Niżnych. Uczestnicy mogli także cieszyć się występami muzycznymi i regionalnymi smakołykami. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy doszło do tragicznego wypadku, w którym ciężarówka uderzyła w pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Ciężarówka, choć oznaczona logo Partners Pol Group, nie realizowała transportu na ich zlecenie. Firma wydała oświadczenie, podkreślając, że pojazd należy do zewnętrznego podwykonawcy. Trasa w stronę Katowic jest zablokowana, a służby apelują o korzystanie z objazdów. Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek na górskim szlaku w okolicach Świeradowa-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął, zjeżdżając rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna nie miał na głowie kasku. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasków podczas jazdy w górach.
0: Popularny youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by przetestować tamtejsze jedzenie. W karczmie u lwa spotkało go jednak rozczarowanie. Szczególnie krytycznie ocenił burgera, którego nie był w stanie przełknąć. Również hot dog i zapiekanka nie zdobyły jego uznania. Lokal nie otrzymał charakterystycznej naklejki Muala, a jego opinia na Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić podobnie 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Od dziś zespół szkół mistrzostwa sportowego Legii Warszawa nosi imię Jacka Magiery. Były piłkarz i trener Legii Warszawa był znany z pracy z młodzieżą i rozwoju Akademii Piłkarskiej. W czwartek odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Magierę. To wyjątkowy sposób na uhonorowanie jego wkładu w rozwój młodych sportowców. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie dwóch bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej.
2: Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutków w przyszłości.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie trzecie miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Portugalię 3-0. To już 6 zwycięstwo z rzędu dla biało-czerwonych. Liderka drużyny, Magdalena Stysiak, zdobyła 22 punkty. Już 3 września Polki zmierzą się z Holandią o awans do strefy medalowej turnieju.
1: Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów.
2: Julita Piasecka, kluczowa zawodniczka polskiej reprezentacji siatkarek, błyszczy podczas trwających Mistrzostw Europy. Młoda, przyjmująca, która kiedyś musiała wybierać między modelingiem a sportem, dziś zachwyca kibiców swoimi umiejętnościami na boisku. Jej decyzja o postawieniu na siatkówkę okazała się strzałem w dziesiątkę, a jej popularność rośnie na całym świecie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska zakończyła swój udział w US Open już w pierwszej rundzie. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem 20, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Chwalińska przyznała, że nie liczyła na sukces w Nowym Jorku, a jej występ był pełen emocji. To pierwszy start Polki w głównej drabince tego turnieju. Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3392 odcinku Broda, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim biologicznym ojcu, wyrusza do Brzezin. Tam, kierując się wspomnieniami dawnych znajomych matki, trafia na trop mężczyzny z jej przeszłości. Jednak w pogoni za rodzinną tajemnicą Kajetan zaniedbuje pracę, co wywołuje gniew jego szefowej Ani. W Brzezinach Broda poznaje Jankę, która od razu robi na nim ogromne wrażenie. Dziewczyna szybko orientuje się, że Kajetan wpadł w kłopoty i zdradza mu kilka szczegółów o poszukiwanym mężczyźnie. Okazuje się, że ten człowiek ma nie najlepszą opinię w okolicy, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację Brody. Czy uda mu się odkryć prawdę o swoim pochodzeniu? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W najnowszym odcinku A Barw Szczęścia, numer 3406, Lucyna zaskoczy Agatę i Ignacego propozycją sprzedaży mieszkania i wyjazdu za granicę. Seniorka wraz z Wilkiem dąży do tego, by Pyrkowie opuścili swój dom. Agata staje przed dylematem zawodowym, gdyż otrzymuje propozycję 3-letniego projektu w Tajlandii. Lucyna przedstawia wyjazd jako szansę na nowy początek, ale jej intencje mogą być nieczyste. Tymczasem Hubert zaczyna tracić zaufanie do Lucyny, odkrywając jej mroczną przeszłość. Czy Agata zdecyduje się na emigrację? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki serialu. Dziś na TVP VOD dostępny jest odcinek 1937 M jak miłość, otwierający nowy sezon serialu. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć prapremierę jeszcze przed telewizyjną emisją, która odbędzie się 7 września. Widzowie mogą już teraz śledzić dalsze losy bohaterów, w tym emocjonujące zmagania Artura Rogowskiego, który próbuje zakończyć romans z Joanną i uratować swoje małżeństwo z Marią. Odcinek pełen jest napięcia, gdyż Artur wyznaje Joannie, że zawsze będzie ją kochał. Dla fanów, którzy nie mogą się doczekać, TVP VOD oferuje wcześniejszy dostęp do nowych odcinków, choć wymaga to subskrypcji. To początek sezonu pełnego trudnych wyborów i emocjonujących zwrotów akcji. W nowym sezonie M jak miłość Joanna Dobrzańska pokaże swoje prawdziwe oblicze. W kolejnych odcinkach po wakacjach jej romans z Arturem Rogowskim nabierze tempa. Joanna nie zrezygnuje z uczucia do Artura, mimo że ten ma żonę i rodzinę. Widzowie będą świadkami czułych chwil i wspólnego wyjazdu pary do Niemiec. Konflikty z Marysią, żoną Artura, oraz próby wkupienia się w łaski Barbary Mostowiakowej dodadzą emocji. Artur będzie zagubiony w swoich wyborach, co wywoła pretensje nie tylko ze strony Marysi, ale także Agnes i Barbary. Romans Joanny i Artura to początek kryzysu w rodzinie Rogowskich. W 4277 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 15 września o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Julka po 2 tygodniach abstynencji dostaje zgodę na powrót do szkoły. Igor, pełen nadziei, wierzy w jej postępy, ale rzeczywistość okaże się brutalna. Julka zamiast do szkoły spotka się z dealerem i ponownie sięgnie po narkotyki. Igor, zrozpaczony, w końcu zda sobie sprawę z powagi sytuacji. W kolejnym odcinku, 4278, zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Julka będzie się opierać, ale Igor tym razem nie ustąpi. To dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną rodziną Nowaków. Pierwsza miłość powraca na antenę Polsatu z lekkim opóźnieniem. Nowy sezon wystartuje we wtorek, 1 września, zamiast planowanego poniedziałku. Powodem zmiany jest emocjonujący mecz Polek w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Jesień w serialu zapowiada się pełna dramatycznych zwrotów akcji. Kamil Biały znajdzie się w niebezpieczeństwie po wybuchu miny w Kosowie, a Melka stanie w obliczu zemsty teściowej. Eliza będzie walczyć o życie, próbując uwolnić się od okrutnego męża.

0: Emilka zmierzy się z samotnością, a jej relacja z Bartkiem może przynieść nieoczekiwane skutki. Marta i Szymon staną przed trudną próbą z powodu choroby Szymona. Czy miłość przetrwa te wszystkie wyzwania? La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 473. W posiadłości Lujan atmosfera stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Markiza przyłapie Katalinę z Adrianem, co wywoła kolejny konflikt. Katalina, zmęczona pałacowymi intrygami, zdecyduje się wrócić do hangaru. Virtudes stanie przed trudnym wyborem, gdy teściowie postawią jej ultimatum dotyczące finansowego zabezpieczenia. Lope w końcu wyjaśni Romulowi powody swojego ataku na Santosa. Petra nie odpuści i będzie drążyć sprawy śmierci Pii, wypytując Jane i Werę o szczegóły. Odcinek 473 zostanie wyemitowany 9 września o 15:05 w TVP2. Serial przenosi widzów do Andaluzji na początku XX wieku, gdzie arystokratyczny ród Lujan skrywa wiele tajemnic. W 4271 odcinku telenoweli Na Wspólnej Krystyna, grana przez Małgorzatę Knotę, zgodzi się na randkę z Juliuszem. Mimo że Juliusz, w którego wciela się Daniel Olbrychski, początkowo chciał się wycofać z rywalizacji o jej serce, Ula przekona Krystynę do spotkania. Randka zakończy się jednak niespodziewanym wstrząsem, gdy Juliusz wyjawi swój głęboko skrywany sekret. Krystyna będzie musiała zmierzyć się z prawdą, która zaskoczy ją do głębi. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o 20:15 na TVN. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć na żywo, epizod będzie dostępny na platformie Player.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś, w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ponownie powraca temat reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. Pułkownik Piotr Krawczyk, były szef Agencji Wywiadu, podkreśla, że samo przypominanie o polskich krzywdach nie wystarczy. Jego zdaniem Polska powinna prowadzić szeroką ofensywę, docierając do niemieckich partii politycznych i społeczeństwa. Celem jest, by sami Niemcy zaczęli domagać się od swoich władz rozwiązania kwestii reparacji.
0: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jest podejrzany o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli. Piesiewicz zaprzecza zarzutom, a jego obrońca planuje złożyć zażalenie na decyzję sądu. Tymczasem Piesiewicz przebywa w areszcie w Katowicach, gdzie warunki są dalekie od luksusowego życia, do którego był przyzwyczajony. W Skarżysku Kamiennej doszło do pożaru w zakładzie przemysłu obronnego. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę na terenie fabryki, co budzi podejrzenia o celowe podpalenie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek, nie wyklucza rosyjskiego tropu, ale podkreśla, że dowodów na to jeszcze nie ma. Służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a władze planują zwiększenie ochrony w kluczowych zakładach. Detektyw Krzysztof Rutkowski wykluczył obecność byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Po rozmowach z lokalnymi służbami i mieszkańcami Rutkowski stwierdził, że poszukiwany polityk nigdy tam nie przebywał. Dzięki nagrodzie za informacje o Romanowskim biuro detektywa zdobyło nowe tropy wskazujące na jego możliwy pobyt w innym kraju europejskim. Szczegóły mają zostać ujawnione po ich potwierdzeniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Europejski przemysł zbrojeniowy stał się celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Rosja intensyfikuje działania sabotażowe i cyberataki, próbując osłabić zdolności obronne Europy i wsparcie dla Ukrainy. W Polsce doszło do pożaru w zakładzie WB Electronics, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii rośnie zagrożenie szpiegostwem i sabotażem. Europejskie służby wywiadowcze intensyfikują współpracę, by przeciwdziałać tym zagrożeniom.
2: Grecja i Izrael podpisały historyczną umowę obronną o wartości około 3 miliardów euro, która przewiduje stworzenie zaawansowanego systemu obrony powietrznej Tarcza Achillesa. To największy kontrakt zbrojeniowy w historii relacji obu państw. Umowa zakłada dostarczenie Grecji nowoczesnych izraelskich technologii, zdolnych do zwalczania zagrożeń, takich jak pociski balistyczne i drony. Realizacja projektu potrwa około 35 miesięcy, po których system osiągnie pełną zdolność operacyjną. Skrzydłokwiat, znany jako lila pokoju, może odzyskać witalność dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę soku z cytryny do 1 litra wody i podlewać roślinę co 3 tygodnie. Taka mikstura obniża pH wody, co sprzyja kwitnieniu i poprawia zdrowie rośliny.
0: Od dziś uczniowie wracają do szkół z nowymi zasadami. Reforma edukacji Kompas Jutra wprowadza zakaz używania smartfonów w szkołach oraz zmienia podejście do prac domowych, które nie będą już oceniane. W planie lekcji pojawią się nowe przedmioty, takie jak przyroda i edukacja zdrowotna. Dodatkowo szkoły stawiają na praktyczne doświadczenia, wprowadzając tydzień projektowy, który zastąpi tradycyjne lekcje.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Polsce trwa debata nad rezygnacją z przestawiania zegarków i wprowadzeniem całorocznego czasu letniego. Choć projekt przeszedł konsultacje społeczne, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Kolejna zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października, kiedy to cofniemy zegarki o 1 godzinę. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może to być ostatnia taka zmiana.
2: Imię Hieronim, choć ma bogatą historię i greckie korzenie, pozostaje w Polsce rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 21 chłopców otrzymało to imię, co plasuje je na 249 miejscu w rankingu popularności. Hieronim oznacza święte imię i jest kojarzone z powagą oraz inteligencją. Dla rodziców szukających klasycznego, ale nieoklepanego imienia, może być interesującą alternatywą.
0: Policja w Jaśle zatrzymała 6 mężczyzn podejrzanych o udział w bójce, do której doszło 29 sierpnia. W wyniku incydentu 20-letni mężczyzna trafił do szpitala. Prokuratura postawiła zarzuty usiłowania zabójstwa 19-latkowi, a 3 innym mężczyznom zarzuty udziału w bójce. Wobec 4 z nich sąd zastosował tymczasowy areszt. Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Juracie odbyło się dwudniowe wydarzenie Przyszłość.pl, zorganizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego żonę Martę. Wśród atrakcji znalazły się koncerty znanych artystów, takich jak Skolim i Kubańczyk, którzy wystąpili bezpłatnie, mimo wcześniejszych zapowiedzi o symbolicznym wynagrodzeniu. Spotkanie z młodzieżą cieszyło się dużym zainteresowaniem, a udział wzięło około 800 osób. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Błażej Król, znany z unikania show biznesu, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziąć udział w programie Azja Express. W towarzystwie Roberta Dry Scala, Krawczyka, muzyk zamienił scenę na surowe tereny Indonezji i Malezji. Król przyznał, że nie oglądał ani jednego odcinka programu przed wyjazdem, co uznał za pozytywne doświadczenie. A co na to jego żona? Cóż, może teraz będzie musiał częściej zmywać naczynia.
2: Kto by pomyślał, że mycie kurczaka może być tak kontrowersyjne? Magda Gessler, nasza kulinarna guru, ostrzega przed tym nawykiem, twierdząc, że rozpryskiwana woda roznosi bakterie po całej kuchni. Zamiast tego lepiej zaufać dostawcom i pozwolić, by ogień zrobił swoje. Może czas przemyśleć, co naprawdę ląduje na naszych talerzach. Mel Gibson, niegdyś gwiazda kina akcji, teraz bardziej znany jako mistrz gaf i skandali, znowu dał o sobie znać. Na FanExpo Kanada w Toronto postanowił zabłysnąć, naśladując ruchy tłumaczki języka migowego. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, a Gibson odpowiedział klasycznym: przepraszam, jeśli ktoś poczuł się urażony. Cóż, wygląda na to, że Mel nie przestaje zaskakiwać, choć niekoniecznie w pozytywny sposób. Polska Telewizja i Prime Video postanowiły stworzyć coś, co ma być naszą odpowiedzią na zagraniczny hit The Pitt. Nowy serial SOR ma pokazać, jak to jest być medykiem pod presją czasu, gdzie emocje nie kończą się z końcem dyżuru. W rolach głównych zobaczymy Sonię Mietielicę i Sebastiana Dele, a za kamerą staną reżyserki znane z kontrowersyjnych produkcji. Czy SOR obroni się przed porównaniami do The Pitt? Czas pokaże, a premiera już tej jesieni.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: David Gilmour, legenda rocka, zagrał w Polsce tylko dwa razy, ale za to jak. Jego koncert w gdańskiej stoczni sprzed 20 lat to prawdziwa perełka, którą teraz można obejrzeć za darmo na YouTube. To wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale i hołdem dla 50-lecia NSZ Solidarność. Teraz każdy może poczuć tę magię, nie ruszając się z kanapy. Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach.
2: W zespole Bad Wolves wrze jak w ulu. Po licznych zmianach w składzie i odwołaniu trasy z grupą Skillet, kapela znalazła się w centrum kontrowersji. Wydanie coveru Jolene tuż po śmierci Dolly Parton wywołało burzę, a gitarzysta AJ Rebolo odszedł, oskarżając wytwórnie o żerowanie na tragedii. Czy to koniec rockowej sagi, czy dopiero początek kolejnych dramatów? Adam Nergal-Darski postanowił cofnąć się w czasie i przypomnieć fanom, jak brzmiał Behemoth, zanim stał się światową marką. Na festiwalu Summer Dying Loud 2026 zagra materiał z debiutanckiego albumu Svente Vid, ale nie z Behemothem, a z islandzkim zespołem Misthyrning. To nie tylko koncert, to podróż do czasów, gdy black metal krążył na kasetach, a Nergal dopiero zaczynał swoją muzyczną przygodę. Ciekawe, czy fani docenią tę surową wersję zespołu, czy będą tęsknić za ogniem i kostiumami współczesnych występów.
0: Ciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Phil Collins, znany z Genesis, zdradził, że jego hit In the Air Tonight powstał w wyniku czystej improwizacji. Jak sam przyznał, tekst i melodia pojawiły się niemal natychmiast, jakby księżyc i gwiazdy sprzyjały jego twórczości. Teraz, w 2026 roku, Collins dołącza do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, co jest dla niego ogromnym zaszczytem. Ciekawe, czy jego spontaniczne podejście do muzyki zainspiruje innych artystów do tworzenia hitów w podobny sposób.
1: Melissa Etheridge, dziewczyna z Kansas z głosem jak papier ścierny, nie tylko zdobyła platynowe płyty, ale i serca fanów. Mimo że rock'n'roll lat 80. nie był miejscem dla kobiet z gitarą, Etheridge wywalczyła sobie miejsce na scenie, nie prosząc o pozwolenie. Jej publiczny coming out w 1993 roku podczas balu inauguracyjnego Billa Clintona był jak grom z jasnego nieba, a album Yes, I Am stał się jej triumfem. Nawet walka z rakiem nie zatrzymała jej na drodze do sukcesu, a występ na Grammy w 2005 roku Łysa po chemioterapii pokazał, że prawdziwa siła tkwi w autentyczności. System of a Down i ich Toxicity. Album, który miał być triumfem, a stał się koszmarem. Seri Tankian wspomina, że zamiast muzycznej euforii, zespół zmagał się z groźbami i zamieszkami. Wydany tuż przed zamachami 11 września, krążek stał się symbolem stresu i niepokoju. Kto by pomyślał, że sukces może tak bardzo przytłoczyć? Aleksandrów Łódzki znów stanie się stolicą ciężkiego brzmienia, bo już od czwartku rusza 17. edycja Summer Dying Loud. Ponad 50 koncertów, 3 dni i 2 sceny. To prawdziwa uczta dla fanów metalu, którzy będą musieli nieźle się nagimnastykować, by nie przegapić swoich ulubieńców. Triptykon, Blaze Bailey, Nergal ze Sventevit, Satyricon i reaktywowany Nevermore to tylko niektóre z gwiazd, które rozgrzeją publiczność. A jeśli ktoś myślał, że wybór między Massacre a Devil Master to jedyny dylemat, to czeka go jeszcze więcej takich niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Tragiczny bilans utonięć w Polsce. Od kwietnia do września w wodzie zginęło 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce na Mazowszu, gdzie utonęło 27 osób. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. W Warszawie, na Mokotowie, działa innowacyjna szkoła bez tradycyjnych korytarzy, oparta na szwajcarskim modelu edukacyjnym. Budynek na Służewcu, przy ulicy Konstruktorskiej, oferuje przestrzenie integracyjne i elastyczne wnętrza, które można łatwo modyfikować. To część większej transformacji tej części miasta, znanej wcześniej jako Mordor, w nowoczesną dzielnicę mieszkalną. W szkole uczy się obecnie około 450 dzieci.
1: W Siedlcach doszło do szokującego ataku na 13-letnią dziewczynkę z Ukrainy. 41-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, najpierw znieważyła nastolatkę, a następnie zaatakowała ją fizycznie. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała agresorkę. Kobieta ma zakaz zbliżania się do ofiary i jej matki, a sprawa jest w toku. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w skuter z dwojgiem nastolatków. 14-letni Sebastian zginął na miejscu, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe, który nie jest wyposażony w szlabany ani sygnalizację świetlną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Żona ofiary, pani Ewelina, przyznaje, że wyrok nie przyniósł jej ukojenia, a życie bez męża Rafała jest dla niej trudne. Mimo bólu kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że śmierć jej męża powinna być przestrogą dla innych kierowców. Wyrok jest nieprawomocny i możliwe, że obrona złoży odwołanie. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego niedawno odeszła. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a dzieci ofiary znalazły schronienie u dziadków. W związku z tragedią ogłoszono 3-dniową żałobę.
0: W Stromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od dziś w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje zakaz używania smartfonów na lekcjach i przerwach. Celem jest poprawa koncentracji uczniów i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Szkoły mogą same decydować, jak przechowywać telefony, a ministerstwo nie narzuca jednolitych rozwiązań. Władze Radomia deklarują wsparcie finansowe dla szkół, które będą potrzebowały dostosować się do nowych przepisów. W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
0: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Ciężarówka najechała na pojazd przy pracownikach remontujących drogę, co spowodowało śmierć 4 osób. Kolejne 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Autostrada w kierunku Katowic jest zablokowana, a służby pracują na miejscu, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Kierowcy powinni unikać tego odcinka i wybierać alternatywne trasy.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by ocenić tamtejszą ofertę gastronomiczną. Niestety jego wizyta w karczmie Ulwa zakończyła się ostrą krytyką. Youtuber był zmuszony wypluć jedzenie, a dania uznał za nieświeże i nieapetyczne. Lokal nie otrzymał prestiżowej naklejki Muala, a jego średnia ocena w Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek na górskim szlaku w Świeradowie-Zdroju. 67-letni mieszkaniec Poznania zginął podczas zjazdu rowerem ze Stogu Izerskiego. Mężczyzna stracił panowanie nad rowerem i przewrócił się. Mimo szybkiej interwencji ratowników GOPR nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia i przypomina o konieczności noszenia kasku podczas jazdy w górach. Na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu doszło do bójki między kierowcami czekającymi na tankowanie. Konflikt rozpoczął się od kłótni o kolejkę, a sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników użył pałki teleskopowej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci i zdobywa ogromną popularność. Całe zdarzenie pokazuje, jak szybko błahy spór może przerodzić się w poważną awanturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dzisiaj system BLIK blokuje niektóre przelewy związane z nielegalnym hazardem. Nowe rozwiązanie automatycznie odrzuca płatności na strony z rządowego rejestru domen. To działanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i ograniczenie szarej strefy w internecie. Blokada obejmuje zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne. Polski standard płatności, operator BLIK-a, wprowadził ten mechanizm, aby dostosować się do polskiego prawa. Dzięki integracji z rejestrem Ministerstwa Finansów, każda płatność jest weryfikowana w czasie rzeczywistym. Koniec programu CPN, który obniżał VAT na paliwa, stał się faktem. Minister finansów Andrzej Domański wskazuje na weto prezydenta Karola Nawrockiego jako główną przyczynę tej decyzji. Prezydent zablokował ustawę o 60% podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, co miało finansować program. Minister Domański twierdzi, że prezydent stanął po stronie wielkich firm, a nie obywateli. Mimo tych sporów, Polska odnotowała wzrost PKB o niecałe 4% w drugim kwartale. Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji, która uprości zapisy do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. System umożliwi pacjentom dostęp do wolnych terminów u specjalistów w całym kraju, eliminując konieczność dzwonienia do wielu przychodni. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko świadczenia zarejestrowane w tym systemie. Tradycyjne metody zapisu, jak telefon czy wizyta w rejestracji, pozostaną dostępne. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na grudzień przyszłego roku, obejmując kolejne specjalizacje w kilku etapach. Nowością będzie funkcja poczekalni, która automatycznie przypisze wolne terminy oczekującym pacjentom. Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rodzice przygotowujący dzieci do nowego roku szkolnego mogą liczyć na finansowe wsparcie. Program Dobry Start oferuje jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Warto pamiętać o stypendium szkolnym, które można otrzymać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 823 zł netto. Wnioski o stypendium należy złożyć do 15 września. W przypadku nagłych zdarzeń losowych dostępny jest także zasiłek szkolny, który może wynieść do 620 zł.
1: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
2: Cenzin, spółka z bogatą historią sięgającą 1926 roku, obchodzi swoje stulecie w nowej roli biznesowej. Już nie jako centralny kanał eksportowy, ale jako wsparcie dla grupy PGZ w handlu zagranicznym. Cenzin dostarcza sprzęt wojskowy i cywilny, a także rozwija eksport, który w 2025 roku osiągnął 20%. Firma planuje zwiększyć ten udział do 50% w najbliższych latach. Wyzwania to dostępność towarów i ich prezentacja na rynkach zagranicznych, gdzie zainteresowanie polskim przemysłem obronnym rośnie. Cenzin przekształcił się w nowoczesną spółkę, aktywnie poszukującą nowych możliwości.
1: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej. taniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o znacznym zwiększeniu produkcji pocisków obronnych Patriot, PAC-3 MSE i THAAD. Produkcja PAC-3 MSE zostanie potrojona, a THAAD wzrośnie czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące globalne zagrożenia i potrzebę zabezpieczenia zapasów Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Umowy z General Dynamics i Lockheed Martin mają zapewnić stabilne dostawy i rozwój produkcji przez najbliższe 7 lat. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą mogły szybciej odbudowywać zapasy i utrzymywać większą gotowość obronną. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jak

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zainauguruje nową serię, Ewa i Elżbieta znajdą się w centrum rodzinnego konfliktu. Po sekretnym ślubie z Włochem Romeo, Ewa oskarży babcię o utrudnianie jej życia jako młodej żony. Elżbieta, która od lat zastępuje Ewie matkę, nie pozostanie dłużna i spróbuje przemówić wnuczce do rozumu. Rozłąka z ukochanym i brak zgody na wspólne mieszkanie tylko zaostrzą sytuację. Ewa, przekonana o złej woli babci, nie cofnie się przed złośliwościami. Czy młoda para znajdzie sposób na pogodzenie się z bliskimi? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek.
2: W czwartek, 3 września o godzinie 20.15 TVN wyemituje 4271 odcinek serialu Na Wspólnej. Krystyna zdecyduje się spotkać z Juliuszem, który wcześniej rywalizował o jej względy z Janem. Ula przekona Krystynę, że jej relacja z Juliuszem może być ważniejsza, niż się wydaje. Podczas spotkania Juliusz wyzna Krystynie skrywaną prawdę, co zaskoczy kobietę. Wyznanie to sprawi, że spotkanie zakończy się szybciej, niż można było przypuszczać. Krystyna stanie przed trudnym wyborem, z kim chce być. Odcinek będzie dostępny również w serwisie Player.
1: Na Wspólnej w odcinku 4274 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Basia, uwięziona w piwnicy, podejmuje desperacką próbę ucieczki, a jej odkrycie może wstrząsnąć widzami. Smolny liczy na przełom w śledztwie, gdy policja zatrzymuje Jana Rybę, choć ten zaprzecza swojemu udziałowi w porwaniu. Napięcie rośnie również wokół Bożydara, którego interesy budzą niepokój bliskich. Tymczasem Danuta zaczytuje się w erotycznej powieści, a Teresa skrycie pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20.15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 4240 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Kamil, znany jako Biały, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas misji wojskowej w Kosowie. Eksplozja miny przerwie jego rozmowę z Angeliką, pozostawiając ją w niepewności co do jego losu. Choć sytuacja wygląda dramatycznie, zdjęcia z planu sugerują, że Biały przeżyje i jego historia będzie kontynuowana. Igor Paszczyk, odtwórca roli Kamila, nadal pracuje nad nowymi odcinkami, co daje nadzieję na dalsze losy jego postaci. Czy Kamil wróci do Angeliki i uda im się odbudować życie po tych dramatycznych wydarzeniach? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji. Dziedzictwo w odcinku 1025 zapowiada prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Poyraz podejrzewa Sedata i dąży do konfrontacji, która może zmienić wszystko. W tle relacje bohaterów pękają, a decyzje, które zapadną, będą miały ogromne konsekwencje. W poprzednim odcinku Kansel knuła intrygi, a Poyraz znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. Sinan naciskał na Kiwanca, by wyznał prawdę Ainur, co doprowadziło do zerwania zaręczyn. Tymczasem Ibrahim postanowił dać nauczkę swojej zazdrosnej żonie. Odcinek 1025 zostanie wyemitowany 9 września o 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, tajemnicach i próbach odkupienia, która nieustannie przyciąga widzów przed telewizory.
2: W 4268 odcinku serialu Na Wspólnej, wyemitowanym 31 sierpnia, widzowie pożegnali Marię, graną przez Bożenę Dykiel. To emocjonalne wydarzenie było zarazem hołdem dla zmarłej w lutym aktorki, która przez lata była filarem serialu. Ceremonia pogrzebowa Marii dostarczyła ekipie i widzom wielu wzruszeń. Twórcy zdecydowali, że po odejściu Dykiel również jej postać musi zakończyć swoją historię. Sceny pogrzebu, kręcone wiosną, oddały głębokie emocje i szacunek dla aktorki. Serialowy Włodek, grany przez Mieczysława Hryniewicza, podkreślił, że pożegnał swoją ekranową partnerkę po raz drugi. Cała obsada i realizatorzy zadbali, by Maria otrzymała godne pożegnanie. M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z odcinkiem numer 1937. Już dziś, 1 września, można go obejrzeć na platformie TVP VOD. Telewizyjna premiera zaplanowana jest na 6 września. W nowym odcinku Artur Rogowski stanie przed trudnymi decyzjami, próbując zakończyć relację z Joanną, by ratować związek z Marią. Sytuacja się skomplikuje, gdy Artur ponownie spotka Joannę i uświadomi sobie, że jego uczucia do niej nie wygasły. Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, dostępny jest także odcinek 1938. Aby obejrzeć go przed premierą telewizyjną, konieczne jest posiadanie aktywnego konta i opłaconego abonamentu na platformie VOD.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 193 odcinek. Konflikt w rezydencji osiąga punkt kulminacyjny, gdy Bejza traci panowanie nad sobą, a sytuacja wymyka się spod kontroli, wciągając w to policję. Cichan staje przed trudnymi decyzjami, które mogą wpłynąć na jego najbliższych. W tle rozwija się relacja Engina i Sili, którzy coraz bardziej się do siebie zbliżają. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany 9 września o 17.20 na TVP2. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych tajemnicach, która przyciąga rzesze widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi, Kaan Tarakçı i Bettigul Ceylan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie małe zachmurzenie. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Gdańsku temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Daria Gosek-Popiołek została oficjalnie kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa. W swoim programie podkreśla potrzebę rozwiązania problemów takich jak deficyt budżetowy, wysokie ceny mieszkań i nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego. Kandydatura Gosek-Popiołek zyskała poparcie Włodzimierza Czarzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy. Już jutro odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, w której weźmie udział 6 osób, w tym Gosek-Popiołek.
2: Dziś oficjalnie zakończył się program Ceny paliw niżej. Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnił, że decyzja ta wynika z ograniczeń budżetowych, gdyż program kosztował Skarb Państwa ponad 5 miliardów złotych. Podkreślił, że mechanizm ceny maksymalnej skutecznie chronił kierowców przed wzrostem cen paliw. Minister skrytykował również prezydenta za jego stanowisko wobec regulacji paliwowych, zarzucając mu uleganie wpływom koncernów.
0: W Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę rano w Sheffield znaleziono martwego noworodka, a 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy. Funkcjonariusze intensywnie pracują, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło.
2: Na czeskiej stacji kolejowej Zadni Trzebań doszło do dramatycznego incydentu. Rodzina z trojgiem dzieci przebiegła przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, a jedno z dzieci upadło na torowisko. Na szczęście rodzicom udało się je podnieść w ostatniej chwili, unikając tragedii. Maszynista Jarosław Siśma, który nagrał zdarzenie, podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Piotr Krawczyk, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, które przybiera formę działań hybrydowych. Choć pełnoskalowa inwazja na Polskę jest mało prawdopodobna, Kreml może testować spójność NATO poprzez prowokacje i sabotaż. Krawczyk podkreśla, że Polska powinna skupić się na zwiększeniu zdolności wywiadowczych i modernizacji obrony, aby skutecznie reagować na te zagrożenia. W kontekście edukacji sugeruje wprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa w szkołach.
0: Początek września to ostatni moment na letnie cięcie lawendy. Ten zabieg jest kluczowy, aby roślina w przyszłym roku obficie kwitła. Należy usunąć przekwitłe łodygi, co pozwoli lawendzie zagęścić się przed zimą. Pamiętajmy, aby używać ostrych narzędzi, aby nie osłabić krzewu. Utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie bywa trudne, ale istnieje prosty sposób na ich wybielenie. Wystarczy przygotować kąpiel z ciepłej wody, soli i kwasku cytrynowego, w której skarpetki powinny spędzić 1 godzinę przed praniem. Dzięki temu odzyskają swoją śnieżno-białą barwę. Pamiętajmy, by prać je osobno, unikając kontaktu z kolorowymi tkaninami.
2: W połowie sierpnia na Zalewie Porajskim doszło do serii interwencji służb ratunkowych z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci z Częstochowy pomogli 16 osobom, które nie mogły samodzielnie wrócić do brzegu z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Wśród interwencji znalazły się m.in. pomoc dla kobiet na deskach SUP, awaria żaglówki oraz problemy z rowerem wodnym. Na szczęście nikt nie wymagał specjalistycznej pomocy medycznej. Służby przypominają o konieczności sprawdzania prognozy pogody i stanu sprzętu przed wypłynięciem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prodisz, znany z czasów PRL, wraca do łask w polskich kuchniach. To kompaktowe urządzenie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd, zużywając mniej energii niż tradycyjny piekarnik. Również zaparzaki do kawy z tamtych lat zyskują na popularności, oferując świetny napar przy minimalnym zużyciu energii. W czasach rosnących cen prądu te klasyczne sprzęty stają się atrakcyjną alternatywą dla nowoczesnych urządzeń.
0: Nowy trend w makijażu ust zdobywa popularność. Popsicle Lips to efekt, który przypomina ślad po owocowym lodzie, z rozmytym kolorem i połyskiem. Ten styl jest szybki do osiągnięcia i nie wymaga precyzji, co czyni go idealnym dla osób ceniących naturalny wygląd. Wystarczy odrobina pigmentu i błyszczyk, by uzyskać świeży, soczysty efekt. Wrzosy mogą cieszyć oko dłużej niż jeden sezon, jeśli zadbamy o nie tuż po zakupie. Kluczowe jest odpowiednie podłoże, doniczka z odpływem i regularne podlewanie. Warto też chronić rośliny przed zimnem i przycinać je wiosną. Dzięki temu